0: bez problemów utrzymujemy się i w następnym sezonie walczymy o pierwszą ligę. Takie były plany, takie były założenia i nikt z ówczesnej ekipy nie myślał o tym, że może się stać to, co się stało. Natomiast no, pewne osoby podjęły taką decyzję. Nie będę już po raz kolejny mówił, co ta dla mnie...
1: Ale czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby później zrobić te dwa do przodu.
0: Znaczy, ja jako trener, owszem, no, klub nie zrobił kroku do tyłu. Klub zrobił... praktycznie stanął w tym samym, prawie w tym samym miejscu. No,
1: teraz
0: i to jest dla mnie, to jest
1: tyłu,
0: dla mnie
1: to
0: bardzo dziwne. Ale...
1: Trzecią ligę to tak, na razie zostawiamy. No,
0: ale nie drążmy tego tematu.
1: Ale to o tych emocjach jeszcze, trenerze, to tak...
0: Nie no, ja na pewno bez względu na to, gdzie byśmy zdobyli ten upragniony awans, no to bym się tak samo cieszył. Natomiast no, los jest rzeczywiście przewrotny, że to się tak zdarzyło w Bełchatowie. No, ja się z tego cieszę. Niektóre osoby może to zakłuło, ale to już nie mój problem.
1: No to jak też nieprzypadkowo o tym takie trochę wróciliśmy wspomnieniami, teraz trochę przeskoczymy sobie tematycznie. No dzisiaj tak będziemy skakać z klubu do klubu. Kuba Dyktyński. Jaki to był sezon dla Widzewa, jeśli chodzi o te oceny szkolne? Tutaj też takich ciekawostek, takich punktów właśnie zaczepienia, choćby z tym ostatnim meczem związanych, trener Myśliwiec przyjeżdża tutaj, no i tak naprawdę obie drużyny walczą o utrzymanie. Ostatecznie obie się utrzymują. To na może, jaką ocenę byś postawił?
2: To może wypowiedź rozłożę na trzy części. Na początek w imieniu Widzewa Łódź chciałem pogratulować trenerowi, ale też władzom klubu i wszystkim osobom zrzeszonym wokół Unii Skierniewice. Mówi się, że Skierniewice to miasto Widzewa. Ja się pod tym podpisuję, bo masa kibiców z tego miasta jeździ na mecze Widzewa, wspiera nasz klub, tworzy masę akcji, Dni Dziecka i myślę, że też współpraca pomiędzy naszymi klubami w skali szkolnej jest co najmniej na piątkę, ale uważam też, że pod względem organizacyjnym i sportowym udało się stworzyć coś bardzo fajnego w tym mieście i myślę, że dzięki pracy trenera i drużyny ten projekt przyniósł wiele radości miejscowej społeczności i z tego miejsca bardzo gratuluję trenerze, bo to na pewno jest coś godnego uznania. Jeśli chodzi o skalę szkolną w ocenie tego sezonu, to myślę, że każdy kibic Widzewa oceniłby go co najwyżej na dopuszczającą. W skali szkolnej to jest dwójka i to jest ta pierwsza ocena ratująca ucznia przed spadkiem. I chyba nie możemy tego sezonu ocenić inaczej, bo możemy go rozkładać na czynniki pierwsze, mówić o pozytywnych występach poszczególnych zawodników, rozkładać na czynniki pierwsze jakieś inne elementy, ale prawda jest taka, że wokół klubu stworzyła się taka bańka, balon, który no, pękł z hukiem i do ostatniej kolejki Widzew musiał drżeć o utrzymanie i nie można zakłamywać rzeczywistości. Tak było. Na całe szczęście, może nie szczęście, bo to też muszę podkreślić. Drużyna zapracowała na to, że się utrzymała. Trener Aleksander Wukowicz od momentu swojego przyjścia wniósł do tej szatni, do tej drużyny dużo wiary, zaraził zespół pozytywną energią i no, punkty, które zaczął zdobywać, świadczą o tym, że ten zespół, że w tym zespole coś drgnęło, co potwierdził też chociażby Julian Szechu na ostatniej konferencji w minionym sezonie po spotkaniu z Piastem. A sam mecz też muszę podkreślić, trener mówił o tym, że coś się udaje. Nie, zapracowano. Widzew nie musiał patrzeć na wyniki innych spotkań. Zwyciężył w ostatnim kluczowym starciu. To Piast musiał oglądać na to, co się dzieje w Niecieczy. I na całe szczęście to nie był problem Widzewa. Drużyna stanęła na wysokości zadania. No teraz po tym meczu czas analiz, co należy zrobić, żeby kolejna edycja rozgrywek była po prostu skuteczniejsza, żeby przyniosła więcej radości kibicom i była na miarę też oczekiwań tej społeczności, bo nie możemy też pomijać tego, że oczekiwania społeczności Widzewa są ogromne.
1: Michał, chcesz jakąś ocenę wystawić jeszcze, dodać, czy po prostu się zgodzić? Ja się zgadzam.
3: Ja bym się chyba z obiema zgodził. No właśnie może, nie wiem, taki plusik drobny dla Widzewa, niech będzie 2+ za końcówkę, bo na
1: wielki plus dla Łodzi.
3: Gdyby tak, no 7 z plusem 7, to już by, nie? Dziwnie wyglądało, to zostańmy przy tej 7.
1: Okej, okay. A trenerze, tak zapytam.

0: od wielu, wielu lat. Tak samo jestem wierny Widzewowi, jeśli chodzi o to, i bardzo mocno kibicowałem. Tym bardziej, że znamy się z WUKO wiele lat cały czas byliśmy też na łączach, rozmawialiśmy wielokrotnie. I od razu powiem, że może zdradzę tajemnicę przedwcześnie, ale sprawdzimy, jak Widzew się przygotuje do nowej rundy, bo ostatnim meczu sparingowym 19 zagramy w Skierniewicach z Widzewem.
1: No to już mamy jakiegoś newsa małego. Kuba, potwierdzasz?
2: Tak.
1: Nie zaprzeczasz?
2: Tak,
0: może wyszedłem przed szereg, ale...
1: Nie wiem, czy możesz potwierdzić, ale przynajmniej nie zaprzeczaj.
2: Ostatnio często musiałem dementować pewne różne wyssane z palca plotki. Duże pieniądze, które pojawiły się wokół Widzewa, dużo nazwisk, które orbituje wokół klubu, sprawiły, że każda plotka jest odczytywana jako taka z ziarnem prawdy, prawda, przez naszych sympatyków, dlatego żeby trochę oczyścić tę atmosferę przed ostatnimi meczami, staraliśmy się takie absolutnie zmyślone rzeczy dementować, żeby też dać spokój tej drużynie, bo bardzo dużo takich toksycznych rzeczy tworzyło się wokół klubu. Rzeczywiście ten mecz będzie rozegrany w Skierniewicach. Od zeszłego sezonu staramy się, nawet wcześniej, ale żeby te mecze kontrolne, przynajmniej część z nich, odbywała się w miastach, w których są nasi sympatycy, gdzie infrastruktura na to pozwala. No a Skierniewice są przykładem na to, jak można stworzyć w swoim mieście piękny, funkcjonalny obiekt. Mamy na koncie mecze właśnie w zeszłym roku w Skierniewicach, Warta, wcześniej Kutno chociażby, tak? To są miejscowości, do których jeździmy, bo chcemy, żeby drużyna też była blisko kibiców i żeby sympatycy z miast, którzy nie mają na co dzień możliwości przyjazdu do serca Łodzi, mieli też okazję zobaczyć drużynę Widzewa Łódź, wzorem też dużych drużyn z lig zachodnich. Klubu to nie kosztuje wiele, a dla kibiców i szczególnie dzieci, młodzieży, to jest czasami coś, co może zarazić ich na całe życie kibicowaniem danej drużynie. I tak jak powiedziałem, ta współpraca pomiędzy klubami jest bardzo dobra, no i chcemy to kontynuować.
1: No i też tak, Michał, myślę sobie, że teraz to i taki sparing będzie szczególnie ważny, no bo z drużyną już nie z jakiejś niższej ligi, tylko z pierwszej, no to zaplecze ekstraklasy.
0: Nadal jeszcze z niższej, ale już nie tak niskiej jak wcześniej.
1: Ale
0: to już jest rzeczywiście
1: no
0: tak.
1: Ja nie chciałem, takie... żeby to źle zabrzmiało, natomiast
0: Nie, zgadza się to. Też nie ukrywam, że o tym samym właśnie myślałem, że to będzie taki pierwszy chyba mecz między oboma klubami, w którym ta różnica poziomów jest już w tym momencie naprawdę mała.
3: Tak, bez wątpienia nie można powiedzieć, że to będzie taki sparing, żeby Widzew sobie postrzelał, jak to się czasem może przed końcem rozgrywek ustala, tylko faktycznie z wymagającym rywalem. Jak się skończy, to boisko pokaże.
1: No tak, i też oczywiście, że jesteśmy ciekawi. Kuba, wspomniałeś, że sporo było tych dementi w ostatnim czasie, no ale też jak już przejrzeć, nie wiem, listę potencjalnych wzmocnień Widzewa już po zakończeniu sezonu, czyli tam minęło raptem kilka dni, to tam już prawie 11 to prawie, że można stworzyć.
2: I to reprezentacji Polski.
1: I to prawie, że reprezentacji Polski, tudzież innych reprezentacji. Nie będę ci pytał o nazwiska, no bo wiem, że to jeszcze pewnie... Będziesz dementował, albo będziesz musiał mówić pomidor, ale wielu zawodników nowych celujecie? Nie wiem, jakieś takie widełki możesz zdradzić chociaż?
2: Znaczy, myślę, że na początek, zanim mógłbym przejść do liczby nowych zawodników, których klub pozyska, trzeba najpierw rozwiązać kwestię piłkarzy, którzy będą odchodzić, którzy będą wystawieni na tak zwaną listę transferową. No i trzecia sprawa, zawodnicy wypożyczeni. Do końca maja klubom, które wypożyczyły zawodników w ramach tak zwanego transferu czasowego, przysługuje bardzo często chociażby prawo pierwokupu. Tak jest chociażby z Dionem Galapenim, który jest w Wiśle Płock, ale to też inni zawodnicy, którzy są w klubach zagranicznych. Więc do tego czasu wszelkie takie ruchy transferowe na razie nie będą ujawniane. No, pierwszą decyzją na temat zawodnika, który opuścił Widzew, no to oczywiście kwestia Samuela Kozlowskiego. On już został pożegnany, zostanie piłkarzem Slovana Bratysława. Kolejne ruchy, no to tak jak powiedziałem, po

0: na początku czerwca. Czyli podsumowując, zawodnicy, którzy będą widzę opuszczać, zawodnicy, którzy otrzymają informację, no, że nie będą grali, że powinni szukać nowego klubu, ale nie mają jeszcze dogadanych tych nowych drużyn. No a trzecia rzecz to są zawodnicy, którzy być może wrócą do serca Łodzi. No i na tej podstawie będą też prowadzone rozmowy na temat potencjalnych wzmocnień.
1: Rewolucja kolejna, czy bardziej ewolucja?
0: Wydaje mi się, że na to, w jakim kierunku pójdzie widzę w kontekście transferów, jest trochę za wcześnie. Wydaje mi się też, że minione okienko transferowe pokazuje, że widzę będzie szedł drogą raczej ewolucji. Drużynę, co podkreśla wielu ekspertów, raczej się buduje, kompletuje, a niekoniecznie kupuje i myślę, że podkreślił też to większościowy akcjonariusz klubu, właściciel Robert Dobrzycki, który podkreślił, że on też się uczy tych rozgrywek i tego biznesu, jakim jest sport, futbol, piłka nożna. No i myślę, że wzmocnienia będą, transfery przychodzące, ale na temat ich liczby należy jeszcze, na temat informacji, jaka to będzie liczba, należy poczekać.
1: Michał, czekamy na ewolucję, czy kolejną rewolucję?
2: Czy nie, no myślę, że faktycznie Robert Dobrzycki dosyć jasno powiedział, że to ma wyglądać trochę inaczej niż wyglądało, no, przede wszystkim w tym zimowym okienku transferowym. Zresztą to nie zdało egzaminu, no więc jeżeli raz się nie udało, to nie bardzo też chyba wszyscy widzą sens w powtarzaniu tego. No a kolejna kwestia jest taka, że jeżeli końcówka sezonu, może ona nie była genialna, bo niektórzy mówią, że na Widzew mimo wszystko ciężko się patrzyło, ale była efektywna. No, te 18 punktów pod wodzą Aleksandra Wukowicza, to jak przeliczaliśmy, dałoby mniej więcej w sezonie bodaj czwarte miejsce, tak? Jak chyba tyle punktów co Raków. Więc no jeżeli w końcówce to jakoś funkcjonowało, no to w moim odczuciu zdecydowanie rozsądniejsze jest właśnie takie ewolucyjne podejście i dołożenie dwóch, trzech puzli niż rozwalanie całej układanki i składanie jej od nowa.
1: No i wiemy, że trener Wukowicz zostaje. No albo to, czy nie wiemy? Wiemy.
0: Czy potwierdzono to słowami większościowego akcjonariusza? Myślę, że tak jak powiedział Michał, trener Wukowicz zasłużył sobie na szacunek społeczności. No, przychodził tutaj jako tak zwany strażak, jak to się mówi, na trenerów, którzy mają ratować ligę, no, ale ze swojego zadania wywiązał się, no, przynajmniej bardzo dobrze, no bo mówimy tutaj o liczbie zdobytych punktów, ale myślę, że bardzo ważne jest to, żeby podkreślić to, że trener Wukowicz utrzymał drużynę w takiej mentalnej gotowości. Bardzo łatwo było przegrać 2-3 mecze z rzędu, które sprawiłyby, że widzę, wypisałby się z tego wyścigu o utrzymanie, czy jak to mówił trener Franciszek Smuda, wyścigu o spadek.
1: No w tym sezonie to trochę był wyścig o spadek.
0: Bardzo szybko. I też nie, cały czas widzę, wgrał z nożem na gardle w związku z tym, jak wyrównana była ta liga w tym sezonie. Wszyscy trenerzy, całe grono ekspertów, dziennikarzy, środowisko podkreślało, że sezon, tegoroczny sezon był bardzo wyrównany i to utrzymanie się z 42 punktami, no To jest zadanie arcytrudne, tak? A jeżeli podliczymy na przykład te odjęte, chociaż niektórzy twierdzą, że dodane punkty Lechii Gdańsk, no to naprawdę no to jest to przykre wręcz. Oczywiście wszyscy w Łodzi cieszymy się, że Widzew się utrzymał.
1: No, ale jakbyśmy dodali te punkty Lechii, to koniec końców i tak Widzew nie spada, więc...
0: Tak, tak, oczywiście to też było ważne w kontekście meczu z Piastem, żeby zwyciężyć i mieć tą pewność, że nie jesteśmy ostatni przy ewentualnie jakichś, powiedzmy, rozliczeniach w trybunałach, czy jak to się mówi, w zielonych stolikach, to nie być zagrożonym. Ale no, trzeba podkreślić, że drużyna Lechii Gdańsk i trener John Carver też wykonała kawał dobrej roboty. Zabrakło trochę pary w końcówce, bo ten wynik punktowy był, no, ponad stan, biorąc pod uwagę trudność, z jaką wystartowali. No, ale no, wracając do Widzewa, no tak jak powiedziałem, no, na koniec liczy się efekt. Drużyna została utrzymana, bilans punktowy był bardzo korzystny. Drużyna, co pokazują też statystyki, zaczęła dobrze bronić, a też wielu ekspertów mówi, że drużynę buduje się od tyłu. Myślę, że duet Przemek Wiśniewski, Steve Capuady to może być naprawdę wiodący duet stoperów w lidze. I tutaj oczywiście opieram się tylko i wyłącznie na statystykach, bo powiedzmy takie oceny eksperckie zostawiam trenerom, ale takie są fakty. I myślę, że to są jakieś takie promyczki nadziei po tym sezonie, który, no tak jak tu zakończyliśmy, z dwójką z plusem, tak jak ocenił Michał.
2: A jeszcze dodam, jeżeli mogę, odnośnie trenera Wukowicza. Wydaje mi się, że ten dźwięk w ogóle na naszej radiowej antenie w którymś serwisie był, ale Serb powiedział na konferencji pomeczowej, że on, obserwując ligę z boku, widzę wtypował jako pewnego Spadkowicza. Mimo wszystko podjął się tego zadania, znaczy może nie pewnego, ale jako mocnego kandydata do spadku, to chyba tak dokładnie było, no ale mimo wszystko tu przyszedł i powalczył. Także tym bardziej myślę, że szacunek dla niego.
1: No to wracamy do Unii Skierniewice i też podobne pytanie, trenerze. Jak tam sytuacja w Unii? Ewolucja, rewolucja? No i czy Kamil Socha będzie dalej trenerem Unii Skierniewice?
3: To może zacznę od ostatniego pytania. Myślę, że tak. Myślę, że zostanę, ponieważ tak naprawdę jesteśmy już porozumieni co do wysokości kontraktów, pewnych tam rzeczy. Pozostają szczegóły, którymi zajmują się tak naprawdę prawnicy podczas konstruowania kontraktu. Mnie to już tak naprawdę nie obchodzi i nie chcę obchodzić, bo ja nie jestem od tego. Skupiam się już rzeczywiście nad tym, żeby nie robić rewolucji, broń Boże, pod żadnym pozorem, ponieważ od momentu, odkąd przyszedłem, to trwała ewolucja i nie było żadnej dużej wymiany zawodników, tylko co pół roku pewne zmiany poczynione pod kątem wykorzystania zawodników w tym modelu gry, który sobie nakreśliliśmy. I to jest przede wszystkim, myślę, ta najważniejsza rzecz, która dała nam też te awanse, bo my, wchodząc do drugiej ligi, byliśmy postrzegani jako no, drużyna, która będzie się broniła przed spadkiem.
1: Ale, przepraszam, wejdę w słowo, bo pamiętam naszą rozmowę przed tym pierwszym meczem sezonu i trener mówił, że oj, nie, wcale tak nie będzie, my mierzymy wyżej niż tylko w grę utrzymanie.
3: Zgadza się, bo to jest właśnie to, że nas nie znano jeszcze, natomiast ja wiedziałem, czym dysponuję, jakimi zawodnikami i przede wszystkim zdawałem sobie sprawę, że ta jedność, którą udało nam się zbudować jako w tej drużynie, będzie tą ogromną siłą, która może sprawić dużą niespodziankę. Typowałem w grę w barażach. Nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że będziemy w stanie wygrać tą ligę i to jeszcze tak wcześnie, z taką przewagą i robiąc takie rzeczy, jakie robiliśmy. No ale to tylko pokazuje, że szliśmy dobrą drogą, że ci zawodnicy, którzy zostali wybrani do tego, żeby nas reprezentować, spisali się rewelacyjnie. No my z różnych względów nie kroczymy taką drogą jak Widzew. Być może gdybyśmy mieli większy budżet, to i w ten sposób byśmy gdzieś mogli iść. Natomiast no myślę, że jeśli chodzi o mnie, to moje budowanie zespołu polega przede wszystkim właśnie na doborze odpowiednich ludzi do tego, co chcemy robić. I myślę, że to przede wszystkim zadecydowało. A to się wiąże też przede wszystkim z tym, że nie robi się tej rewolucji i ściąga się od razu całą jedenastkę i oczekuje wyniku. Tylko po prostu stopniowo, sukcesywnie wymienia się te elementy, które nie pasują do tej układanki, a bierze się takie, które pasują. My wybieraliśmy niejednokrotnie zawodników, którzy byli odrzucani w innych klubach, tak? I którzy byli już skreślani przez wszystkich fachowców, że się nie nadają, że kiedyś byli dobrzy, ale teraz to już w ogóle nic, już z nich nie zostało i tak naprawdę odsyłano ich na piłkarską emeryturę. Natomiast no, myślę, że mamy taką umiejętność generalnie jako sztab odbudowywania, trafiania do takich zawodników. Warunek jest jeden. Oni muszą sobie zdawać sprawę, na jakim etapie swojej kariery są i muszą chcieć od nas tej pomocy prawdziwej, a nie przychodzić na zasadzie takiej, że ja niczego nie potrzebuję, ja po prostu przez chwilę tylko źle grałem, ale za chwilę się odbuduję, bo jestem najlepszy na świecie. No i to myślę, że ci zawodnicy, których my wybieraliśmy, znaczy no byliśmy przekonani, że oni właśnie dokładnie zdają sobie sprawę, nie stracili poczucia pewnej tej swojej wartości, ale również rozumieli, że znajdują się w takim punkcie, w którym ta wyciągnięta pomocna dłoń jest im potrzebna i oddali nam to wszystko z nawiązką, bo zawodnicy, o których świat piłkarski już zapomniał, w tej chwili już raptem sobie przypomniał. I wiem, że jest już zainteresowanie i wręcz zdziwienie, jak to możliwe, że w Unii Skierniewice odbudowali się tacy zawodnicy jak Bida, Gąska, Toporkiewicz.
1: No, czy choćby gwiazda ligi Kamil Sabiło, który przecież Sandecja, zdaje się, tak, robiła jakieś poważne zakusy zimą. To tak, no nie mogę nie zapytać trenera, skoro tacy goście w studiu, no awansowaliście do pierwszej ligi, to czy może gdzieś tam w Widzewie widać jakiegoś zawodnika, który może być na celowniku, nie wiem, no na zasadzie nawet może jakiegoś wypożyczenia?
3: Na pewno są tacy zawodnicy.
1: Nie, znaczy już nie pytam o tych reprezentantów, tylko tak, wiadomo, no nie wiem, takiego, którego trener gdzieś tam widzi, że może by go odbudować w Skierniewicach.
3: Na razie powiem szczerze, że nie skupiamy się na tym, chcemy dokończyć już tą ligę. Ja też nie ukrywam, że w związku z tym, że przez te 3 lata mojej pracy w Unii łączyłem 2 funkcje, i no jestem trochę już tak na wykończeniu fizyczno-psychicznym i potrzebuję spokoju, potrzebuję odpoczynku. Oczywiście pracujemy już nad pewnymi nazwiskami w kwestii wzmocnień. Szczerze mówiąc, nie patrzyliśmy w kierunku Widzewa z różnych powodów. Z jednego głównego to wcale już nawet nie chodzi wcale o pieniądze, ale no po prostu jak ktoś się znajduje w ekstraklasie, no to chciałby tam zostać jak najdłużej.
1: Pytam, że teraz troszkę będzie łatwiej też z uwagi na tę pierwszą ligę. No dobrze, to trener potrzebuje trochę odpoczynku, to damy odetchnąć minutę i posłuchamy teraz. Przejdziemy. Mówiłem, że trochę będziemy dzisiaj krążyć. Krążyliśmy wokół Unii, wokół Widzewa, to teraz chwilę pokrążymy wokół ŁKS-u, który no, jutro ma w tym momencie najważniejszy mecz sezonu, a być może będzie miał jeszcze ważniejszy w niedzielę. Jutro piłkarze ŁKS-u zagrają w półfinale barażów o Ekstraklasę. Mecz wyjazdowy z Chrobrem Głogów. Jak mentalnie wygląda drużyna ŁKS-u w ocenie trenera tej drużyny? Czy jest duża mobilizacja? O tym teraz Grzegorz Szoka.
4: Bardzo duża. Z jednej strony cieszymy się, że gdzieś na mecie złapaliśmy ten nasz cel. A teraz wiadomo, że no w każdym meczu no to jest mecz jak finał i wszyscy zrobią co się da, żeby te mecze wygrać. Musi być inne w ogóle podejście, wiesz, że to już nie ma miejsca na błąd, trzeba dać się wszystko, bo no nie ma rewanżu, czy nie ma następnego spotkania w lidze, w którym można, że tak powiem, zmazać plamę i odrobić punkty, więc na pewno ta presja jest trochę większa. Do finałów się przygotowuje inaczej, więc tutaj będzie bardzo ważna taka dyspozycja dnia, też nastawienie mentalne, no i zobaczymy, co pokaże boisko.
1: To boisko jutro od 17.30 w Głogowie. Radio Łódź będzie oczywiście na tym meczu. Zachęcamy do słuchania relacji, do czytania relacji na naszym portalu radiolot.pl, także do słuchania transmisji w kanale Radio Łódź Ekstra, także na profilu YouTube'owym. Na pewno ten mecz będzie do słuchania. No a teraz jeśli ŁKS, no to myślę, że jednym z naszych tutaj głównych specjalistów jest Piotr Andrzejczak, który obecnie jest w Bydgoszczy, też z ŁKS-em, ale koszykarskim. To Piotrze, szybciutki raport z tego, jak idzie koszykarzom. No i chwila też twojej refleksji na temat tego, jak oceniasz szansę ŁKS-u w tej walce o awans. Piotr Andrzejczak.
5: To najpierw od koszykarzy, bo no, oddala się awans do Ekstraklasy. Ostatnie 4 sekundy tej trzeciej kwarty ŁKS-jacy przegrywają 60-68. Za chwilę mogą stracić kolejne punkty. Na szczęście nie trafił do kosza równo z syreną koszykarz z Bydgoszczy. Nieźle rozpoczęli ŁKS-jacy tę trzecią kwartę. Przypomnę, że do przerwy prowadzili 41-38 i przez kilka minut utrzymywali to prowadzenie, ale potem coś się zacięło w grze podopiecznych trenera Abramowicza przestali trafiać do kosza, natomiast obudzili się gospodarze. Wydawało się naprawdę na początku tej trzeciej kwarty, że oni, no już mówiąc szczerze, oddychają rękawami, co w przypadku akurat koszykarzy nie ma specjalnie sensu, ponieważ no, grają w koszulkach bez rękawów, ale już bez żartów, no kompletna zapaść w grze UKS-aków, którzy nie trafiali spod kosza, nie trafiali osobistych, w ogóle wybierali złe rozwiązania pod koszem, a gospodarze zaczęli trafiać, ich do walki prowadzi, no i to trzeba powiedzieć, fantastycznie, no najlepszy na pewno zawodnik tego spotkania, Maurice Kimbrough, który zdobył już 23 punkty, ale ma jeszcze dwóch kolegów z drużyny, którzy mają także dobre punktowe osiągnięcia. Natomiast w UKS-ie, jeżeli mogę powiedzieć, no cała gra, całe punkty opierają się na jednym zawodniku. To Jacqueline Carlos, który ma już w tej chwili 27 punktów na koncie, a pozostali naprawdę no, nie zbliżyli się nawet do 10, więc to przypomina to spotkanie przegrane przez UKS we własnej hali, kiedy to był jedyny zawodnik, który przekroczył dwucyfrowy dorobek, a jego koledzy no jakby statystowali. No miejmy nadzieję, że jest 10 minut nadziei dla no, sporej grupy kibiców, która tutaj przyjechała do Bydgoszczy. No, jak może dopinguje swoich zawodników, no ale no jednak siła złego na jednego gospodarzy jest tutaj znacznie więcej. Chociaż trzeba powiedzieć, że UKS, jak UKS prowadził albo zbliżał się do remisu, to hala milkła. No to jest właściwie zadanie dla koszykarzy. Teraz ponitka pod koszem, oddanie na kosz, próba rzutu za 3 punkty, nie wpada jednak do kosza piłka po rzucie Motyleskiego. No i mamy 68-60, wciąż rozpoczęła się czwarta kwarta, to koszykówka. A teraz jeżeli chodzi o piłkę nożną, czy UKS awansuje i czy wygra te mecze barażowe, no to jest pytanie, na które myślę nikt nie potrafi odpowiedzieć. To są dwa spotkania, tu nie ma rewanżu, tutaj właściwie no nie można się pomylić. UKS już kiedyś walczył w barażach, to kibice pamiętają, że nie skończyło się to sukcesem, no ale teraz akurat Siergiej Krykun gra w UKS-ie, więc jakby nie strzeli gola w tym decydującym spotkaniu. No można powiedzieć, że UKS-iacy zawalili ten sezon jesienią, kiedy grali naprawdę słabo i przegrali zbyt dużo takich meczów, które teoretycznie nie powinni przegrać, no ale to jest piłka nożna, po drugiej stronie także są rywale i też mogą tutaj zdobywać punkty, więc tak, no, ja oceniam tą rundę zasadniczą tak bardzo przeciętnie, właśnie przez pryzmat tej jesieni, kiedy UKS, no, mając taką drużynę według obserwatorów, według analityków, która powinna znaleźć się w tej czołowej dwójce, no góra trójce po rundzie zasadniczej, no to jednak jesienią był no, zdecydowanie poza tą strefą barażową. Udana wiosna, to trzeba powiedzieć, spowodowała, że UKS w tych barażach gra. Teraz ma bardzo niewygodnego przeciwnika, no bo trzeba powiedzieć, że oba mecze ligowe UKS przegrał. 1-2 w Głogowie i 1-3 na własnym boisku. Chociaż oba te spotkania wcale nie musiały się tak potoczyć. Pucharze Polski po no takim gradzie goli UKS wygrywa, ale to wiadomo, że to jest inny mecz, inne emocje, inne zadania. Ja nie wiem, tak naprawdę to będzie, to jest ta sławna dyspozycja dnia i wydaje mi się, że to będzie właśnie zależało od dyspozycji dnia UKS. Wydaje mi się, po tych niezłych ostatnich spotkaniach jest dobrze nastawiony do grania i no, powinien sobie w jakiś tam sposób poradzić, ale no nie chcę być banalny, ale to naprawdę wszystko okaże się jutro od 17.30 przez 90 minut plus to, co doliczy arbiter i nie jest trudno prorokować w ogóle, co się jutro na Dolnym Śląsku wydarzy. No być może rzeczywiście, tak jak w pewnym takim rankingu przeczytałem wśród kibiców, UKS ma największe szanse na to, aby awansować do Ekstraklasy, ale ja już od kilku lat mówię, że teoria teorią, ale to wszystko trzeba udowodnić na boisku, no i to wszystko okaże się jutro późnym popołudniem na stadionie w Głogowie. Czy będą jeszcze w niedzielę emocje dla kibiców UKS-u? Czy sezon zakończy się jutro meczem w Głogowie?
1: Dziękujemy bardzo Piotrowi Andrzejczykowi, który obecnie na meczu koszykarzy UKS-u Kulpak w Bydgoszczy. Walka o awans do Ekstraklasy, no ale tak jak słyszeliśmy, na ten moment bliżej Ekstraklasy zespół z Bydgoszczy. To tak, gości na razie nie będę pytał, zapytam Michała, no też gościa dzisiaj. Michał, jak oceniasz szansę UKS-u w tej walce barażowej?
2: Oj, to jest trudne pytanie, zwłaszcza, że nawet w ostatnich meczach ŁKS grał, powiedziałbym, nieco dziwnie. Byłem na meczu we Wrocławiu, tam 2-0, wydawało się, że prosta droga do tego, żeby zgarnąć 3 punkty, jedna akcja, wszystko się odwraca w Niepołomicach.
1: Ja ŁKS... takie 5 minut ŁKS zagrał, tak jak ŁKS grywa i kibice ŁKS-u to wiedzą akurat, tutaj zdają sobie sprawę, o co chodzi, a reszta no, to był taki ŁKS dobry z tego sezonu.
2: No tak, tak. W Niepołomicach jest rzut karny, można było wygrać, mieć baraże, rzut karny niewykorzystany, więc może być faktycznie tak, że jedna, dwie akcje zadecydują o wszystkim. Natomiast ja mam taki swój typ, że w niedzielę na ŁKS-ie będzie mecz z Polonią.
1: Ciekawy typ. Co panowie na to?
3: Znaczy, jeśli miałbym rozpatrywać siłę...
1: Trener to tak zainteresowany już nawet powinien
3: no,
1: być.
3: No trochę mocno, tak. Jeśli miałbym rozpatrywać siłę obu drużyn, no to wydaje mi się, że ŁKS dysponuje mocniejszą kadrą. Natomiast no, w takim meczu decydują nerwy przede wszystkim, umiejętność opanowania, mentalność tych zawodników, którzy wychodzą i nie poddają się zaraz po jakiejś tam straconej bramce, czasem często przypadkowej, tylko po prostu dążą, bo wierzą w siebie i w swoje umiejętności. Także myślę, że w takich meczach to przede wszystkim decyduje i no, który z tych zespołów będzie lepiej mentalnie przygotowany do tego meczu, ten pewnie wygra.
1: Jakieś podpowiedzi z Widzewa, jak wygrywać te finały, no bo tych finałów przysłowiowych w Widzewie w tym minionym sezonie to było dużo, prawie co kolejkę. Trener Wukowicz mówił, że teraz jest nasz kolejny finał.
0: Ale faktycznie tak było, co wygrana u siebie tak naprawdę dawała moment wyjścia ponad tą powierzchnię wody, by no niestety kolejna porażka na wyjeździe sprawiała, że znowu ten nóż na gardle się pojawiał. No, powołałeś się na trenera Wukowicza, też to zrobię, no bo trener podczas konferencji no, po meczu z Piastem wskazywał też, że baraże są, czy brak baraży o utrzymanie, że tak powiem, jest poniekąd niesprawiedliwe, bo rzeczywiście liczba punktów pomiędzy poszczególnymi zespołami w środku tabeli jest tak niewielka, że do ekstraklasy może awansować zespół z 6. miejsca, czyli teoretycznie zespół taki chimeryczny, nazwijmy to, bo nie chcę teraz ujmować żadnej drużynie, która powiedzmy wywalczyła sobie to prawo walki o promocję, ale faktycznie myślę, że bardziej godne podziwu jest systematyczność w piłce nożnej, to jest klucz do osiągania sukcesów. Gdy patrzymy chociażby na zawodników młodzieżowych, musimy się liczyć z tym, że tym zawodnikom brakuje właśnie takiej powtarzalności. A tu mówimy na przykład o drużynie Unii, która mecz po meczu punktowała i oczywiście były też momenty takiej sportowej zadyszki, bo tak jest po prostu w sporcie. Wtedy najważniejsze jest utrzymać ciśnienie i rozumieć, że to jest proces w trakcie sezonu, ale jeżeli te punkty się zdobywa, no to tak jak powiedziałem, to miejsce w czołówce się utrzymuje i to jest dużo trudniejsze z mojej perspektywy. Pierwsza liga dzięki barażom jest z mojej perspektywy bardzo atrakcyjna dla kibica, bo mamy tutaj te dodatkowe emocje, ale z drugiej strony to jest niesamowita walka na noże i kibice Widzewa dobrze wiedzą, jak się gra w Głogowie. To jest bardzo nieprzyjemny teren, taki apiłkarski bym powiedział. Tam nie chcę teraz nic ujmować w społeczności czy kibicom Chrobrego, ale sam obiekt nie buduje takiej atmosfery i tak jak powiedział też trener, to będzie wojna nerwów i myślę, że mam takie poczucie, że tam efektywnego czasu gry też może nie być za wiele, o czym ŁKS przekonał się chociażby w Niepołomicach, tak? I no, bo punkty zostały ostatecznie w Małopolsce, tak? I tutaj nie pokusiłbym się o żadne typowanie, no ale no baraże są bardzo wyrównane, no i być może druga strona miasta będzie musiała pogodzić się z kolejnym sezonem na zapleczu.
1: No to teraz by się przydały takie przyciski, bo mam do panów pytanie. Kto bardziej chce zagrać z ŁKS-em w przyszłym sezonie, bo ktoś z was zagra?
3: Nie, nie akurat jest obojętnie, z jakimi zespołami będziemy mierzyć. Każda drużyna, która będzie grała w tej lidze, będzie teoretycznie w lepszej sytuacji niż my, bo my tam dopiero pierwszy raz w historii się pojawimy. Natomiast my się nie boimy. My znamy swoją wartość i ja bardzo wierzę w ten zespół i w ten model grania, który prezentujemy. Dzisiaj zresztą jadąc dzwoniłem do Radka Hołubca, który jest trenerem bramkarzy w Lechu Poznań. I oni przyjechali do nas na sparing z rezerwami. I Radek mówi właśnie, że tak sobie rozmawialiśmy o, na temat zawodników, wypożyczeniu zawodników z Lecha. I nie ukrywam, że mi się po raz kolejny miło zrobiło, no bo na przykład Radek powiedział, że po tym meczu, na którym był też przedstawiciel pierwszej drużyny, oni mieli specjalne zebranie na temat właśnie tego spotkania, że nie radzili sobie, jak to było możliwe, jak my presowaliśmy, jak fajnie graliśmy i generalnie było to tak zbudowane, że są po tym meczu są bardzo otwarci właśnie na nawiązanie współpracy, że widzą, że o, to jest rzeczywiście świetne miejsce na to, żeby ci nasi młodzi zawodnicy mogli się tam rozwijać. I to jest, to potwierdza też te słowa wcześniejsze, które tutaj usłyszałem. I zrobiło mi się miło, dziękuję za nie. Jak najbardziej w imieniu generalnie całego klubu, bo to jest zasługa wszystkich nas i to zawsze będę podkreślał. No i też przede wszystkim tych prezesów, którzy są niezłomni od już tylu lat i od B klasy doprowadzili do czegoś takiego i chwała im za to. Tak? Także no, generalnie mówię, dla nas nie ma wielkiej różnicy, z kim będziemy grali. Tak.
1: Okej. Okay. Coś, Kuba, chcesz dodać?
0: No, myślę, czekasz, że w każdym mieście derby to święto. Ale widzę, patrzę przede wszystkim na siebie, a nie na rywali, bo uważam, że to jest też fakt, że w trakcie minionego sezonu Widzew bardzo często był oceniany przez jakiś pryzmat rywali, kwot transferowych, nazwisk pozyskiwanych, piłkarzy, plotek, dywagacji, ocen ekspertów, a kluczem, wydaje mi się teraz, będzie patrzenie na siebie przede wszystkim i nie chcę mówić, że pokora, ale trochę odcinanie się od tych bodźców i myślę, że to jest dla nas w tym momencie najważniejsze. W lidze będzie 17 innych zespołów i z każdym będziemy rywalizować tak samo.
1: A ta pokora, o której wspomniałeś, też jest na pewno bardzo ważna. To jako, że takie 2 minuty nam zostały, to na koniec 2 szybkie pytania. Jedno to najlepszy mecz Unii Skierniewice. Tak na szybko, trenerze. Ja wiem, nie, to nie było przygotowane.
3: Olimpia Grudziądz w Grudziądzu.
1: Kuba, najlepszy mecz Widzewa w tym sezonie? Z jednej strony trudne pytanie, z drugiej nie było.
0: Wydaje mi się,
1: dużo.
0: Że najlepszym meczem sezonu mimo wszystko no to był ostatni mecz z Piastem Gliwice, bo to był mecz o największym ładunku emocjonalnym, największym ciężarze gatunkowym i utrzymać nerwy na wodzy, grać swoją piłkę w takim spotkaniu jest bardzo trudne. To był prawdziwy finał tego sezonu i myślę, że to jest najlepsze spotkanie. Mógłbym wskazać jakiś inny mecz, wysoką wygraną z Termaliką, chociażby.
1: Ale
0: ten Piast.
1: Michał, Unia, Widzew, jakie?
2: Unia, no to jednak pójdę za wynikiem, bo na to się zawsze miło patrzy. 5-1 z rekordem Bielsko-Biała. A Widzew, myślę, że z tych meczów, które widziałem, to faktycznie Piast, aczkolwiek ja bym zwrócił uwagę na mecz z Lechią w Gdańsku. Przegrany ostatecznie, ale jeżeli chodzi o to, co działo się do momentu, kiedy bramka dla Lechii padła, to myślę, że to też był naprawdę dobry mecz. To swoją drogą taka przypadłość Widzewa w tym sezonie, te końcówki meczów.
1: No to na koniec, już zupełny koniec, oderwanie od ligowej rzeczywistości. Jakiś faworyt na zbliżający się mundial? W ogóle trener będzie oglądał?
3: Powiem tak, szczerze, nie mamy dużo czasu, także godziny to tak nie zachęcają za bardzo do oglądania, więc raczej przewiduję, że będą to jakieś powtórki. Nie wiem, no ciężko mi, powiem szczerze, w tym momencie wskazać faworyta. Nie chciałbym, bo jak bawia klasyk, poziom jest, bardzo się wyrównał i tak naprawdę...
1: Różne grają, później Niemcy wygrywają, tak też bywa. Kuba, tak,
3: to
1: jakiegoś?
3: Było kiedyś, ale myślę, że chyba nie teraz.
0: Ja osobiście z powodów oczywistych w ostatnich tygodniach skupiałem się przede wszystkim na Widzewie i ciężko byłoby mi wskazać faworyta, ale też piłka się strasznie wyrównała, co mówił też trener i teraz naprawdę ten kolektyw, który jest często odmieniany przez wszystkie przypadki, to jest siła wielu drużyn. Ciężko wskazać faworyta tak naprawdę.
1: To z Michałem jeszcze na ten temat pogadamy w strefie kibica. Sorry Michał, czasu już nie mamy. Zacznę od ciebie. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: Dziękuję.
1: Jakub Dyktyński, rzecznik Widzewa Łódź.
0: Dziękuję.
1: I Kamil Socha, trener Unii Skierniewice.
3: Bardzo dziękuję.
1: Dzisiaj gośćmi programu. O tym chcemy rozmawiać. Robert Dzwoniński, dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami w studiu wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
1: Pani prezydent, zakaz koszenia trawy na terenach miejskich w Łodzi. To reakcja na suszę. Jak informowaliśmy na naszej antenie, nadchodzące lato w centralnej Polsce może być wyjątkowo gorące i suche, a temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza będą częstsze niż dotąd. Do tego możliwe są też dłuższe okresy bez deszczu. Łódzkie od dłuższego czasu pozostaje regionem zagrożonym pustynnieniem. W Łodzi ten zakaz koszenia traw to jest pierwsze z kilku działań, które będą podejmowane, czy jeszcze są już jakieś inne wdrożone?
2: No to jest jedno z najważniejszych. My mieliśmy przyjęte zarządzenie w 2021 roku, bo te sytuacje dotyczące suszy trwają już przecież od kilku lat i zmiany pogody. Mamy standardy utrzymania zieleni, pielęgnacji trawników, łąk w naszym mieście i rzeczywiście obowiązują do odwołania obecnie zakaz koszenia z pewnymi wyjątkami.
1: Są tereny miejskie, na których ten zakaz obowiązuje, ale są też oczywiście na przykład tereny spółdzielni, gdzie już państwa zakazy tego typu średnio mogą obowiązywać, ale może macie po akcji zima tegorocznej wypracowane jakieś mechanizmy kontaktów, czy to z zarządcami nieruchomości, z zarządami spółdzielni, czy z właścicielami?
2: Rzeczywiście ten zakaz obowiązuje na terenach miejskich, powiedziałam z wyjątkami, bo musimy dbać o bezpieczeństwo drogowe, dojście oczywiście do budynków, do naszej infrastruktury. Natomiast my cyklicznie spotykamy się ze spółdzielcami, również administratorami nieruchomości. Są rozmowy, natomiast oczywiście nie możemy wpływać, nakazywać spółdzielcom. My możemy tylko sugerować pewne rozwiązania i rzeczywiście niektóre spółdzielnie do tego się stosują, ale tutaj wyraźnie ten zakaz obowiązuje i zarządzanie na terenach miejskich.
1: Niektóre spółdzielnie to jest połowa, bardziej jedna trzecia, jedna czwarta. Czy jest zrozumienie też po tamtej
2: Oczywiście,
1: stronie?
2: Że jest zrozumienie, dlatego, że też prezesi spółdzielni współpracują z nami w różnych obszarach, więc tutaj to zrozumienie jest. Zresztą jest taki temat związany również z zakazem używania dmuchaw. My na swoich terenach mamy zakaz. Natomiast wypracowane to też jest ze spółdzielniami, że poszczególne spółdzielnie dostosowują się również do tego zakazu.
1: Zakaz koszenia traw, zakaz korzystania z dmuchaw. Co jeszcze jest na stole w walce z suszą w Łodzi?
2: No przede wszystkim dosadzanie zieleni, bo państwo też widzicie i to jest też ze środków miejskich, ale to jest też współpraca z przedsiębiorcami, którzy widzą tą potrzebę. I rzeczywiście, jak widzimy na przestrzeni lat, tych drzew, krzewów, bylin, które wspierają właśnie przeciwdziałanie suszy. W Łodzi jest coraz więcej, mnie to bardzo cieszy, bo nawet jak przyjeżdżają turyści do naszego miasta, od razu zwracają uwagę, że są drzewa, jest zielono i myślę, że to wszystko właśnie po to, żeby chronić środowisko.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, odpowiadająca w stolicy województwa za edukację i gospodarkę komunalną. W łódzkich przedszkolach zostało niemal 750 wolnych miejsc. Nabór uzupełniający ruszy 14 lipca, ale już teraz wiemy, że nie wszystkie dzieci dostały się do placówek pierwszego wyboru. Głośny jest przypadek miejskiego przedszkola numer 100 w Łodzi. Ostatnio w tej sprawie interweniował poseł Adrian Zandberg z partii Razem. Przypomnijmy, tam w ramach naboru miało być dostępnych niemal 30 miejsc. Ostatecznie do tej placówki dostało się tylko kilkoro dzieci i rodzice mają pretensje o to, że zmieniono reguły gry w trakcie już jej trwania. Pani prezydent, co pani na to?
2: No dyskusja się oczywiście toczy, natomiast ja podkreślam, że miasto prowadzi 147 przedszkoli. Mamy obecnie do naboru uzupełniającego jeszcze 735 miejsc, co oznacza, że dla każdego dziecka gmina, miasto Łódź zapewni miejsce i to się rzeczywiście odbywa. Natomiast dyskusja, która toczy się w przypadku przedszkola, o którym pan redaktor wspomniał, myślę, że wiąże się z tym, że rodzice uczestnicząc w rekrutacji, myśleli bądź nie zrozumieli, że jeżeli wybierają, a tutaj dokonali wyboru pierwszej, drugiej, trzeciej preferencji, nie wiedzieli, że będą, nie mamy obowiązku wskazywać pierwszej preferencji, stąd dzieci dostały się, więc tu nie jest dyskusja o to, czy dziecko się nie dostało, tylko niespełnione są życzenia rodziców odnośnie pierwszej preferencji. Natomiast ja podkreślam, że my mamy sprawiedliwy, spójny system od wielu lat. Nic się nie zmieniło, bo ten sam system działał rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu i zawsze zapewniamy miejsca, a jest ich nawet więcej co roku, bo mamy coraz mniej dzieci.
1: Myślę, że mało kto się będzie kłócił z tym, że miasto ma prawo do tego, aby przeprowadzić rekrutację na swoich zasadach, tylko ważne jest dla rodziców to, żeby ona była czytelna i klarowna i w tym przypadku rodzice wciąż mówią o tym, że miało być dostępnych niemal 30 miejsc, dostało się kilkoro dzieci. Oczywiście dzieci teraz się dostaną albo do placówek drugiego czy trzeciego wyboru, albo i te placówki muszą być do 2 kilometrów od miejsca zamieszkania. Dokładnie. To jest wymóg ustawowy. Natomiast nie kryją tego rozczarowania.

0: przypadku zadziało, bowiem w innym przedszkolu, nie wiem, 500 metrów dalej, było na tyle dzieci, że utworzy się oddział, grupa i tam właśnie te dzieci trafiły i będą miały zapewnioną opiekę przedszkolną.
1: Pani prezydent, niż demograficzny jest faktem. Czy może pani tutaj na antenie Radia Łódź powiedzieć, że dopóki pani ma coś do powiedzenia albo jest wiceprezydentem Łodzi, to żadne przedszkole w Łodzi nie zostanie zlikwidowane z tego powodu?
0: Ja powiem po raz kolejny. Przedszkole numer 100 nie będzie zlikwidowane i również nie ma dzisiaj potrzeby z punktu widzenia mojego, żeby zamykać jakiekolwiek przedszkole. Jest rzeczywiście niż, ale ja tu przyniosłam sobie taką magiczną kartkę, żeby też państwu i panu redaktorowi powiedzieć, że to nie jest tak, że tych dzieci jest mniej w tym roku, bo ich jest mniej już, powiedziałabym, od jakichś 4 lat. To jest ubytek ponad 3000 dzieci, więc to jest spora liczba jak na nasze miasto i my radzimy sobie rok do roku z tą sytuacją, nie zamykając przedszkoli i nie ma dzisiaj takiej sytuacji, że będziemy podejmować decyzję, że te przedszkola mają być zamknięte. Rzeczywiście mniej dzieci, my wystawiamy miejsc proporcjonalnie do tego, jak widzimy, jaka jest liczba dzieci w tym wieku, które będą chciały iść do przedszkola i dostosowujemy liczbę miejsc.
1: Czyli w Łodzi będą mniejsze oddziały w przedszkolach, ale te przedszkola będą działały, to znaczy będą mniejsze grupy?
0: Znaczy my mamy i realizujemy obowiązek ustawowy, który wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji, czyli nie więcej niż 25 dzieci w grupie. Ten obowiązek jest spełniony, ale jest przecież rzeczą jasną, że jeżeli okaże się, że jest spadek liczby dzieci i urodzeń i mamy niż demograficzny, to będą przedszkola, w których, nie wiem, będzie 22 dzieci i taka grupa zostanie utworzona.
1: Dziś Kraków, kiedy Łódź? Tak pyta w mediach społecznościowych radny Sebastian Bulak z Prawa i Sprawiedliwości, a wtóruje mu Piotr Cieplucha. Przypomnijmy, to jest nawiązanie do politycznego trzęsienia ziemi, do którego doszło w Krakowie. W niedzielnym referendum mieszkańcy Krakowa odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Po 2 latach i niecałym miesiącu rządów Aleksander Miszalski był przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej. Za jego odwołaniem głosowało ponad 170 tysięcy osób. Czy rzeczywiście krakowskie referendum może otworzyć ten referendalny worek w całym kraju? Czy czujecie na plecach ten oddech opozycji, chociażby właśnie radnego Bulaka czy Ciepluchy?
0: Wie pan co, jestem samorządowcem od kilku lat. Zresztą takie święto jest ważne odnośnie samorządu, które obchodzimy. I powiem tak, oddech to my powinniśmy jako samorządowcy czuć, jeśli chodzi o mieszkańców. To znaczy mamy określoną misję i służbę, jesteśmy po to wybierani, żeby realizować postulaty mieszkańców Łodzi. Natomiast moja formacja, wtedy Sojusz Lewicy Demokratycznej, przeprowadzała już referendum 16 lat temu przy odwołaniu Jerzego Kropiwnickiego i też pamiętamy, że próba tutaj odwołania pani prezydent Hanny Zdanowskiej już była wielokrotnie, natomiast podchodzę do tego z szacunkiem i pokorą, że jeżeli pojawi się taka inicjatywa, no to będzie trzeba się z nią zmierzyć, natomiast my realizujemy i konsultujemy i spotykamy się z mieszkańcami Łodzi, to nie jest tak, że to jest tak sporadycznie, bo sam pan redaktor obserwuje, że pani prezydent od wielu, wielu, wielu lat rozmawia z mieszkańcami. Proszę mi wierzyć, to nie są łatwe rozmowy i spotkania, to są często emocje, pojawiające się nowe problemy, a my jesteśmy od tego, żeby je rozwiązywać. Robimy naprawdę bardzo wiele w naszym mieście i przecież zdarzają się sytuacje, że też są popełniane błędy.
1: Co ciekawe, przy dzisiejszych przepisach, gdyby tyle osób zagłosowało za odwołaniem Jerzego Kropiwnickiego, ile zagłosowało wtedy, to dzisiaj to referendum by nie przeszło i osoba na stanowisku prezydenta Łodzi, czy to byłby Jerzy Kropiwnicki, czy Hanna Zdanowska, by się utrzymała. Jeżeli chodzi o referendum, to mamy już pierwszy przypadek w Łódzkiem, wydaje się, na fali tej krakowskiej, w Łęczycy. Czy jeżeli chodzi o inicjatywę referendalną, coś się pani zdaniem powinno zmienić w tym aspekcie? Bo trudno nie odnieść takiego wrażenia, że dzisiaj jest trudniej wygrać te wybory prezydenckie w niektórych miastach, a dużo łatwiej jest takiego prezydenta odwołać. Chociażby ten przykład krakowski, tutaj Aleksander Miszalski w wyborach prezydenckich w drugiej turze zebrał ponad 130 tysięcy głosów. Za jego odwołaniem zagłosowało 170 tysięcy.
0: Znaczy przede wszystkim obowiązują określone przepisy. Ja myślę, że zebranie podpisów też nie jest rzeczą prostą. Też jestem zdania, że prezydent, który realizuje swoje obietnice wyborcze, powinien ukończyć kadencję.

0: intencje. Co innego jest, a mi jest trudno też ocenić, jak to jest w Krakowie, bo nie jestem tam na co dzień, to nie jest na pewno kalka w kalkę do innych miast, co tam się zadziało, jakie były popełnione błędy, ale rzeczywiście zgodnie z zasadą demokracji mieszkańcy mają prawo zebrać podpisy i skuteczne były w Polsce poszczególne inicjatywy, ale wiele też nieskutecznych. No, mieszkańcy mają takie prawo, bo takie są przepisy.
1: Maj, słońce świeci. Rozmawialiśmy przed chwilą o temperaturach letnich, które będą powyżej 30 stopni Celsjusza nawet. I ruszają półkolonie już wkrótce w miejskie w Łodzi.
0: Tak, chciałam też przypomnieć za państwa pośrednictwem rodzicom, że dzisiaj od godziny 18 do jutra do 18 za pośrednictwem naszej strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi można wysyłać wnioski właśnie aplikując o miejsca w naszych placówkach edukacyjnych o półkolonie miejskiej. Zachęcam gorąco.
1: A ile jest miejsc?
0: Mamy ponad 8 tysięcy miejsc, a łącznie razem ze spółkami, instytucjami to jest ponad 11 tysięcy miejsc dla uczniów.
1: Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka z Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Miłego dnia. Do widzenia.
1: Kłaniamy się państwu. Życzymy miłego dnia. Do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na antenie Radia Łódź.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry. W studiu ze mną dr Natalia Kowalska-Elkader z Uniwersytetu Łódzkiego, radioznawczyni i medioznawczyni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Od lat słyszymy, że tradycyjne media przegrywają z internetem, a radio ustępuje miejsca streamingowi i podcastom. Tymczasem najnowsze raporty z Europy i Stanów Zjednoczonych pokazują, że radio wciąż pozostaje jednym z najważniejszych mediów audio. W powszechnej opinii radio miało przegrać z tymi platformami streamingowymi i nowymi mediami, a dane rzeczywiście pokazują dziś kryzys radia, czy raczej taką zmianę sposobu słuchania?
2: Dane pokazują zmianę sposobu słuchania na pewno. Nie są tak czarne, nie są takie kończące erę radio, jakby się wydawało według takiej obiegowej opinii. Dlatego, że wciąż 9 na 10 Polaków ma codziennie styczność z jakimiś treściami audio i dla znacznej większości są to treści właśnie dostarczane przez radio. To, co dzieje się na pewno i to, z czym radio musi się mierzyć, to jest pewna taka fragmentaryzacja audytorium. To odbiorcy nie są już jednolitą, jednorodną grupą. Oczywiście nigdy nie były w pełni jednolitą, natomiast teraz jest jeszcze bardziej rozproszone i kanały dostępu są różne. To już nie jest tylko radioodbiornik w dużym pokoju zbierający te małe wspólnoty przy głośniku. To jest coraz częściej radio w ruchu, radio na żądanie, radio słuchane od momentu do momentu w wybranych momentach albo oczywiście radio na żądanie.
1: Co w takim razie nadal przyciąga odbiorców do radia?
2: Chyba przede wszystkim dwie rzeczy. Jego szybkość, jego bycie na bieżąco, bycie wszędzie, ale to i fakt, że jest tym medium towarzyszącym, czyli angażuje nasz słuch, ale jednocześnie możemy w trakcie zajmować się innymi czynnościami i towarzyszenie podczas podróży, czyli radio słuchane przez kierowców, przez osoby będące w podróży w samochodzie. To jest taka bardzo, bardzo silna grupa. No i przywiązanie do konkretnych głosów, do konkretnych audycji i tutaj zarówno do tych treści później redystrybuowanych w formie podcastów, jak i takiego ramówkowego radia, czyli pewne takie rytuały, ale to myślę, że znacznie mniejsza grupa niż kiedyś.
1: A jak zmienia się sposób konsumowania tych form audio? Jak zmienił się, jak się zmienia cały czas?
2: Zmienia się bardzo, dlatego że zmieniamy się, zmienia się nasze podejście do mediów. One nie dyktują nam sposobu życia, nie robią nam takiej dziennej agendy i planu dnia. I bardziej dostępne są dla nas na naszych zasadach i w naszym przez nas wybranym czasie, czyli w mediach na żądanie. Zmienia się też czas, jaki możemy poświęcić na pełne skupienie. A to z kolei oznacza, że łatwiej i przyjemniej, prościej człowiek przyswaja treści dosyć krótkie. Więc te dłuższe formy są, chyba stanowią dla nas obecnie większe wyzwanie niż było to kiedyś. Te normy utrzymania wysokiego poziomu skupienia są obecnie niższe, ale to wynika z takiego wielkiego szumu informacyjnego, z tego, że ilość bodźców, ilość informacji, jaka dociera do człowieka każdego dnia jest po prostu przeciążająca, jest ogromna. Dlatego ten poziom skupienia mamy obecnie nieco niższy. No i to też wpływa na to, w jaki sposób konsumujemy media, w jaki sposób z nich korzystamy, w jaki sposób słuchamy radia, ale też na to, jakie wybieramy treści, czyli często krótsze, dopasowane do momentu, do naszego momentu dnia, do tego, czym się zajmujemy i na co mamy przestrzeń aktualnie.
1: A co gdybyśmy pod lupę wzięli tylko to młode pokolenie, które biegle bardzo włada już nowymi mediami, internetem, aplikacjami właśnie streamingowymi, to czy tutaj również podobne zmiany są zauważalne?
2: Zmiany w czasie tak, natomiast to znowu zmienia się w zależności od tego, jaką grupę weźmiemy pod uwagę. Czy to będzie ta bardzo młoda grupa, której dostępem do mediów sterują dorośli? Czyli słuchają wtedy części audiobooków, treści dla nich dedykowanych, ale to są te konkretne wybrane materiały. Czy moment, w którym bierzemy pod uwagę tych młodych dorosłych, czy wchodzących w dorosłość, którzy zupełnie samodzielnie zarządzają tym, z czym mają dostęp. Bardzo duża część, badania pokazują, że chyba to było bodaj 80% studentów, słucha jakichś treści audio i dla większości są to jednak podcasty, treści na żądanie, głównie związane z ich zainteresowaniami, czyli tematyka kryminalna, rozwoju osobistego, psychologiczna, wywiady ze znanymi ludźmi i są to głównie platformy podcastowe, te największe, najbardziej popularne.
1: A jeśli chodzi o radio, no to czy w tym takim świecie zdominowanym przez algorytmy, spersonalizowane treści, czy radio może być pewnego rodzaju alternatywą dla takiego zamknięcia w bańce?
2: Rzeczywiście, ja bardzo zachęcam, żeby było. Tak, te takie wspólnoty akustyczne, które się tworzą niezależnie od przestrzeni, bo teraz słuchają tego państwo w bardzo różnych przestrzeniach dźwiękowych, w bardzo różnych sytuacjach i w bardzo różnych miejscach. Natomiast łączy was teraz, państwo, pewna wspólnota akustyczna, czyli te zasięg stacji radiowej tworzy taką niewidzialną granicę pewnej dźwiękowej wspólnoty geograficznej, lokalnej. I radio zawsze było takim medium bardzo wspólnotowym, bardzo dobrze działającym lokalnie. No a jak wiemy, ta lokalność jest większa niż nasza bańka. Nasza bańka bardzo często też jest poszerzana przez to, kogo my obserwujemy w internecie, kogo followujemy na Instagramie, na innych mediach społecznościowych i tutaj wchodzimy, kreujemy sobie swoją bańkę. Natomiast jeżeli chodzi o radio, to ta bańka zmienia kształt. Ona się ulewa do naszej społeczności, czyli jak z kształtem wody. Przybiera kształt tej wspólnoty, która jest wokół nas, niezależnie od tego, czy my ją sobie świadomie w mediach wybieramy. I to uważam za piękną cechę tego medium, czyli właśnie tworzenie takich widzialno-niewidzialnych, dźwiękowych wspólnot i przestrzeni.
1: Ten wątek lokalności, ale też wątek budowania wspólnoty pojawia się w analizach po tegorocznym Radio Days Europe. Na ile właśnie ten lokalny charakter może być dziś największą zaletą radia?
2: Badania pokazują, że poza gigantami, czyli poza stacjami, które dominują wszystkie rankingi słuchalności, to bardzo wysoko w rankingach są właśnie stacje lokalne. Czyli w Łodzi to jest Radio Łódź, w innych miastach, głównie w miastach wojewódzkich i w regionie to będą inne stacje, Audytorium 17. I to pokazuje nam, że ta lokalność i zarówno wiadomości z regionu, głosy z regionu i te treści związane z pewną lokalnością pozostają dla słuchaczy bardzo ważne. Więc to i jest ta piękna strona radia, ale to już pokazuje, że to jest jego najzwyczajniej w świecie praktyczna i potrzebna strona.
1: To już tak na koniec, czy radio wciąż ma przyszłość jako medium masowe, czy stanie się bardziej medium niszowym, takim właśnie budującym relacje, poczucie wspólnoty?
2: Nie możemy mieć i tego, i tego. Ja liczę, że będziemy mieć i to, i to. To znaczy, ja nie widzę końca radia, tak samo jak już wszystko miało zostać wypędzone. Już miało nie być książek, miało nie być telewizji. Śmierć radia była ogłoszona tak wiele razy, że w kolejną chyba już nie wierzę, więc liczę, że ona zostanie, że cały czas będzie łączyło, ale zarówno będzie łączyło te bliskie społeczności, ale pokaże nam ten taki ponadlokalny i ponadprzestrzenny wymiar. Wydaje mi się, że te informacje o końcu radia są mocno przesadzone. Natomiast to nie jest tak, że czeka nas w tym momencie złota dekada radia i wszyscy wrócimy do anten. To się prawdopodobnie nie wydarzy, bo radio się zmienia, zmieniają się słuchacze, zmienia się sposób odbioru. Tak metaforycznie mówiąc, ucinamy antenę i przechodzimy na światłowody. Więc to się musi zmienić, natomiast to nie do końca musi oznaczać, że to będzie koniec radia. Może to będzie początek trochę innego radia, jeżeli to optymistyczne zakończenie.
1: Doktor Natalia Kowalska-Elkader, radioznawczyni Uniwersytet Łódzki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: To jest powtórka programu.

rzeki i faceci w czerń. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

nieodpowiedni moment. Daruj sobie. A tak to ciągle więcej bym chciał niż bym mógł. No ale to chyba dobrze.

0: szósta godzina. Rym do pianina. Szósta godzina.
1: No i wszystko się zgadza. Minęła godzina szósta.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
1: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
3: Nowy parking wielopoziomowy w centrum Łodzi już działa. Przy wschodniej czeka ponad 250 miejsc. Sprzedawali elektrowni kranówkę zamiast innowacyjnego preparatu. Rozpoczął się proces. Powiemy też o nowych autobusach MPK. Dziś słonecznie na termometrach do 21 stopni. W centrum Łodzi powstał nowy parking wielopoziomowy. Stanął przy ulicy Wschodniej 62/64. Kierowcy mogą korzystać z niego już od wczoraj. W najbliższym czasie w okolicy staną jeszcze dwa takie parkingi. To ma rozwiązać problem z parkowaniem w centrum Łodzi. Szczegóły zna Seweryn Potentas.
4: Parking ma 258 miejsc. Póki co można korzystać z nich za darmo. Zmieni się to jednak od 8 czerwca. Stawka za godzinę będzie jednak niższa niż w pobliskiej strefie płatnego parkowania. Mówi Marcin Kłopotowski z firmy Immo Park.
5: Mamy stawkę godzinową stałą w kwocie 5,5 zł, stawka za cały dzień 55 zł, abonamenty to będzie 550 zł.
4: Do końca wakacji uruchomione zostać mają dwa kolejne parkingi wielopoziomowe przy ulicach Wschodniej 67 i Tuwima 12, mówi prezydent Hanna Zdanowska.
6: W sercu miasta, gdzie są biura i różne aktywności kulturalne, edukacyjne, oświatowe.
4: Na trzech parkingach będzie dostępnych łącznie ponad 600 miejsc. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
3: Projekt zakłada budowę łącznie czterech parkingów wielopoziomowych. W miejscu stoi jednak inwestycja przy Alei Kościuszki 42. To w związku z decyzją sądu, który uchylił zgodę na jego budowę. Co z nim dalej? O tym piszemy na naszej stronie.
7: Więcej na radiołódź.pl.
3: Sprzedawali elektrowni kranówkę zamiast innowacyjnego preparatu. W Sądzie Okręgowym w Piotrkowie ruszył proces oskarżonych o wielomilionowe oszustwo elektrowni Bełchatów należącej do grupy PGGiK SA. Elektrowni sprzedano ponad 1 000 000 litrów wody kranowej z dodatkiem niewielkiej ilości chloru i kwasu fosforowego. 46-letni prezes jednej ze spółek oraz jej 56-letniemu mężowi zarzuca się m.in. kierowanie grupą przestępczą oraz oszustwa na szkodę elektrowni na łączną kwotę 21 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy. Inne osoby będą sądzone w odrębnym postępowaniu, a we wczorajszym procesie wystąpili ci, którzy nie poddali się dobrowolnie karze. Sprawa odbywała się z wyłączeniem jawności z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne kraju. 3 osoby zatrzymane, a służby zapowiadają kolejne. To bilans wspólnej operacji prokuratury i policyjnych specbiur wymierzonej w internetową szajkę, która paraliżowała kraj fałszywymi alarmami. Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. media, polityków, a także mieszkanie rodziny prezydenta. A o szczegółach Piotr Durys.
8: Wspólne działania praskiej prokuratury oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości koncentrują się teraz na analizie zabezpieczonych dysków i telefonów. Śledczy chcą zidentyfikować wszystkich członków tej internetowej społeczności. Prokurator Karolina Staros zapowiada, że celem jest pełne rozliczenie grupy.
9: To postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach, a także wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.
8: Policjanci, którzy prześwietlają sieć, wprost przyznają, że zebrany materiał dowodowy już teraz daje podstawy do planowania następnych akcji. Za wywołanie fałszywych alarmów podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: A zatrzymani to mężczyźni wieku około 20 lat. Niewykluczone, że w Łęczycy zostanie przeprowadzone referendum w sprawie odwołania burmistrza. Grupa mieszkańców ośmielona sukcesem plebiscytu w Krakowie złożyła w tej sprawie wniosek i zaczęła zbierać podpisy. Pomysły zorganizowania referendów pojawiają się także w innych miastach. Czy Kraków rozpoczął falę referendalną, która przetoczy się przez Polskę? Czy to tylko pobożne życzenie opozycji? Zapytamy o to porannego gościa Radia Łódź, którym będzie politolog i prezes Fundacji Liberte Błażej Lękowski. Maciej Trojanowski zaprasza po 8. Łódź zyskała nowe autobusy elektryczne. Do końca roku po mieście będzie jeździć już 100 takich pojazdów. 5 z nich oddano do użytku i przewożą pasażerów na liniach 80 i 83. To część większej dostawy. W sumie flotę MPK zasili 36 takich maszyn, a pojazdy są zeroemisyjne, klimatyzowane, nowoczesne i niskopodwoziowe, mówi prezes spółki Zbigniew Papierski.
10: Jak Państwo zobaczą, ten autobus nie ma lusterek. To nie znaczy, że nie będziemy widzieć do tyłu. Jest uzbrojony w nowoczesny system kamer. Prowadzący będzie mógł korzystać już z najnowszych rozwiązań, jeżeli chodzi o obserwację pola, którym się porusza.
3: Łączny koszt zakupu autobusów i ładowarek to ponad 116 milionów złotych, ale miasto płaci tylko połowę kosztów samych stacji ładujących, czyli około 2 miliony. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 6.30.
1: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co przed nami w pogodzie. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Teraz na termometrach mamy 9 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 18 do 19 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni. Na barometrze 997 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Proszę nie ziewać, otwieramy lewe oko, otwieramy prawe oko, no i zaczynamy nowy dzień. 5 minut po godzinie 6, to jest czwartek, 28 dzień maja. Iwona Błaszczyk audycję realizuje, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. Dzień dobry, dobrego dnia. No i The Cure już nam zaczęło grać.

Dziękuję za poranne wiadomości. Nasz stały słuchacz pan Emil już na posterunku przy radioodbiorniku. Życzę szczęśliwego czwartku. Pozdrawiamy panie Emilu. No i także oczywiście dobrego dnia życzymy. A jak ten dzień się zaczął? Wschód słońca 27 minut przed godziną 5. Słońce zajdzie 13 minut przed godziną 21. Dzień potrwa 16 godzin i 13 minut. Muzycznie przed nami Karaś w duecie z Roguckim.

0: 16 minut po godzinie 6. Radio Ucie, audycja poranna. No i teraz w skrócie o tym, co przed nami do godziny 9. Kilka ciekawych tematów na pewno pojawi się na naszej antenie. Powiemy między innymi o tym, że najstarszy łódzki antykwariat może zniknąć z księgarskiej mapy miasta. Jego właściciele rozważają zakończenie działalności, no bo niestety brakuje klientów.
1: Czy wyobraża sobie pani zamknąć to miejsce?
2: No właśnie nie, dlatego robię wszystko, żeby ożywić.
3: No ja mam tu o tyle luksus, że jak przychodzę i coś biorę, to pani mówi, już pan ma.
0: Będzie też coś dla mnie kierowców. Odwiedzimy nowy parking wielopoziomowy w Łodzi.
4: Staraliśmy się zaproponować stawki konkurencyjne w stosunku do strefy.
5: Myślę, że jest niezbędny wręcz, nie tylko potrzebny, bo nie ma miejsc parkingowych w Łodzi.
6: Wie pan, każdy chce w takich cywilizowanych warunkach parkować.
0: Jak już wspominaliśmy na naszej antenie, niewykluczone, że w Łęczycy zostanie przeprowadzone referendum w sprawie odwołania burmistrza. Grupa mieszkańców uśmielona sukcesem plebiscytu w Krakowie złożyła w tej sprawie wniosek i zaczęła zbierać podpisy. Pomysły zorganizowania referendów pojawiają się także w innych miastach. No i pojawia się pytanie, czy Kraków rozpoczął falę referendalną w Polsce. O tym porozmawiamy z prezesem Fundacji Liberté, Błażejem Lenkowskim. Już teraz na to spotkanie zapraszam serdecznie w imieniu Macieja Trojanowskiego po godzinie 8. Na razie 19 minut po 6.
7: Najlepszy początek dnia.

Zegarz 24 minuty po godzinie 6. Za 6 minut u nas skrót najważniejszych informacji Wiktoria Makowska. Także zajrzymy jeszcze do prognozy pogody. Ale wcześniej The Car Is On Fire.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Znasz to? Dziesiątki maili, powiadomień, karteczki do zrobienia. Każdy czegoś chce. Kawa stygnie, a ty masz już wszystkiego dość.
12: Czas obrać nowy kierunek i rozwinąć swoją pasję. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź llloc.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
13: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Z trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
14: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na

0: w Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze 6:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Wiktoria Makowska.
3: Coraz bliżej rozpoczęcia drążenia największego kolejowego tunelu w Polsce. Komora przy stacji Łódź Fabryczna dla maszyny drążącej tunel kolei dużych prędkości została odebrana przez spółkę CPK. A na przełomie czerwca i lipca ma rozpocząć się montaż tarczy w komorze startowej na Rytkini. Maszyna wydrąży pod Łodzią tunel, który stanie się częścią linii dużych prędkości. Po zakończeniu budowy podróż z Łodzi do Warszawy ma trwać około 40 minut. Według planów spółki CPK najszybsze pociągi pokonają trasę z Warszawy do Wrocławia w godzinę i 36 minut, a do Poznania w godzinę i 38 minut. Jest wyrok dla wandali, którzy w grudniu zeszłego roku rozlali cuchnący kwas masłowy w sklepie Widzewa w Łodzi. Sąd uznał, że mężczyźni zrobili to celowo. Radosław N. został skazany na 3 lata więzienia, a Łukasz Z. na 2 lata. Winę oskarżonych potwierdziły m.in. nagrania monitoringu. Sklep, który został czasowo zamknięty, poniósł straty, których suma może osiągnąć nawet do miliona złotych. A skazani muszą wspólnie zapłacić sklepowi 938 tysięcy złotych odszkodowania za wyrządzone szkody. Wyrok nie jest prawomocny, a zdjęcia uszkodzonego sklepu są na radio. Łódź.pl. 3 osoby zostały zatrzymane, a kolejne mogą być ujęte. To bilans uderzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w zorganizowaną grupę, która odpowiada za falę fałszywych alarmów w całym kraju. Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. media, polityków, a także mieszkanie rodziny prezydenta. Służby wciąż sprawdzają nośniki danych i nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Juwenaliowa niespodzianka dla mieszkańców Lubumbowa. W tym roku z okazji juwenaliów 4 akademiki Uniwersytetu Łódzkiego dostaną swoje imiona. Akademik numer 5 będzie nazywał się Panda, numer 7 Heptagon, numer 8 Cecylia, a dom studenta numer 11 Eden. Nazwy wybierali studenci pod nadzorem samorządu studenckiego Uniwersytetu Łódzkiego, a oficjalne nadanie nazw odbędzie się podczas obchodów juwenaliowych. Na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 7:00.
2: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. Przed nami dość pogodny dzień, nigdzie nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 7 stopni. W ciągu dnia temperatura do 19 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 7:00.

25 minut do godziny 7. Słuchamy Radio Wsi, audycji porannej. No i przypominamy, że jeżeli ktoś chciałby się skontaktować z radiem, no to oczywiście jest taka możliwość. studio@radiowsi.pl 606-78-78-78 lub można także kontaktować się z nami za pośrednictwem naszego portalu, a więc radiowsi.pl. Tam taka możliwość, aby nagrać wiadomość głosową, która błyskawicznie trafi na naszą radiową skrzynkę. Polecamy. Proszę zaglądać także dla najnowszych informacji z Łodzi regionu, także z naszego kraju. A niebawem poranna prasa.

0: Na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i na początek prasa lokalna, konkretnie pierwsza strona Dziennika Łódzkiego. Tutaj o tym, że Łódź ponownie stanie się miejscem jednej z najważniejszych debat o przyszłości świata. Chodzi oczywiście o Igrzyska Wolności, które każdego roku jesienią są organizowane w stolicy województwa. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Tech for Humanity. Organizatorzy chcą odpowiedzieć na jedno z kluczowych pytań współczesności, a więc czy technologia służy człowiekowi, czy człowiek zaczyna służyć właśnie technologii. Jednym z najważniejszych gości igrzysk będzie Salman Rushdie, a więc brytyjski pisarz indyjskiego pochodzenia, laureat Nagrody Bookera i autor takich powieści jak chociażby Dzieci Północy czy Szatańskie Wersety. Rushdie od lat jest symbolem walki o wolność słowa. W 2022 roku padł ofiarą zamachu, po którym wrócił do twórczości literackiej. Jego najnowsze książki podejmują między innymi temat tożsamości, wolności oraz sposobu, w jaki współczesny świat również poprzez technologię kształtuje nasze postrzeganie rzeczywistości. Więcej o tegorocznych Igrzyskach Wolności do przeczytania w najnowszym wydaniu Dziennika Łódzkiego. A w Rzeczpospolitej pytanie o amerykańską obecność na polskiej ziemi. Chodzi oczywiście o wojska. Polacy postrzegają amerykańską wspomnianą obecność w naszym kraju niejednoznacznie. Najwięcej badanych uważa, że w dzisiejszych czasach to nie liczba żołnierzy decyduje o bezpieczeństwie. Z kolei co czwarty respondent twierdzi, że ważniejsza jest liczebność naszej własnej armii. Amerykanie jasno mówią, że nie powinniśmy patrzeć wyłącznie na liczby. Dzisiejsze bezpieczeństwo to przede wszystkim zdolności. Najważniejsze jest, żeby w Polsce były realne zdolności bojowe, zdolności do głębokich uderzeń, czyli wszystko to, co tworzy prawdziwe odstraszanie. Tak w rozmowie z Rzeczpospolitą wyniki tego sondażu komentuje Cezary Tomczyk, a więc wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej. 18 minut do godziny 7 teraz.

0: Słuchamy radiowej audycji porannej, a na zegarze 15 minut do godziny 7 teraz.
1: Powtórka z historii.
0: No i zwykle mniej więcej kwadrans przed godziną 7 zaglądamy do naszego kalendarium historycznego, a więc mini lekcja historii przed nami na początek rok 1941, a konkretnie 28 dzień maja oczywiście. Wtedy to franciszkanin Maksymilian Kolbe trafił do niemieckiego obozu Auschwitz. Przyszły święty urodził się w zduńskiej Woli, dorastał w Pabienicach w niemieckim obozie śmierci. Dobrowolnie oddał swoje życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Teraz rok 1975, oczywiście 28 dzień maja. Wtedy to władze PRL-u zmieniły mapę administracyjną kraju. Zlikwidowane zostały województwo łódzkie i utworzono kadłubkowe województwo miejskie łódzkie. Z dotychczasowego dużego regionu wyodrębniono mniejsze ośrodki administracyjne ze stolicami w Łodzi, w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu, w Skierniewicach, w Płocku, w Kaliszu oraz w Koninie. 45 lat temu, a więc to rok 1981, w Warszawie zmarł kardynał Stefan Wyszyński, urodzony w 1901 roku, kapelan Powstania Warszawskiego, arcybiskup metropolita gnieźnieński, także warszawski od 1948 roku, prymas Polski, nazywany prymasem tysiąclecia. I jeszcze jedna data z naszego kalendarza, to jest 28 dzień maja 1998 roku. Wtedy to wmurowano pierwszą gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd. Oczywiście ta aleja znajduje się na ulicy Piotrkowskiej. Jej pomysłodawcą był Jan Machulski, a pierwsza gwiazda uczciła Andrzeja Seweryna. To był 28 dzień maja 1998 roku. Słuchamy Radia Audycji Porannej, a do godziny 7 zostało już tylko 13 minut.

śmiesznie do godziny 7, za 9 minut u nas punktualnie o 7 najważniejsze informacje, jak m.in. o tym, że w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się proces oskarżonych o wielomilionowe oszustwo w elektrowni Bełchatów. Zamiast innowacyjnego preparatu chemicznego sprzedano jej ponad 1 000 000 litrów kranówki. No tak to wyglądało. Powiemy także o nowym wielopoziomowym parkingu w Łodzi, który właśnie został otwarty. Także szczegóły tej sprawy u nas niebawem. Po 7 także wiadomości sportowe. Tuż przed 7 pierwszy o poranku raport drogowy. No to jesteśmy w komplecie. No i jeszcze na dokładkę zespół Coldplay teraz.

0: Reklama.
1: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
0: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
2: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
3: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
11: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
12: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
11: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
12: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Zbliża się godzina 7:00, czas na pierwszy o poranku raport drogowy Seweryn Potentas. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Niewielkie utrudnienia mogą czekać już na łódzkiej trasie WZ. Kilka zmian świateł zabiera dojazd Aleją Bandurskiego do Estakady czy Aleją Piłsudskiego, jadąc od Targowej do skrzyżowania Marszałków. Gęściej też na skrzyżowaniu z Niczarnianą. Tu kierowcy jadący od CKD stracą już do 5 minut. Podobna strata czeka też na wjeździe do miasta Rokicińską, która zapełniła się przy światłach z Gajcego. Pierwsze zatory czekają już także na Zdrowiu czy przy Rondzie Solidarności, gdzie blokować zaczyna się Aleja Palki. Nieco gęściej może być też w Sieradzu. Tutaj coraz więcej aut pojawia się na ulicach Jana Pawła i Wojska Polskiego. Blokować może się też dojazd do miasta Krajową 12 od strony trasy S8, a na drogi wracamy za pół godziny.
13: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7:00. Przed nami najważniejsze informacje, Wiktoria Makowska.
15: Woda z kranu warta 21 milionów złotych. Ruszył proces małżeństwa, które miało oszukać elektrownię Bełchatów. Miliardy euro na polską armię. Rusza wielki finał podpisywania unijnych kontraktów z programu SAFE. 40 minut z Łodzi do Warszawy. CPK szykuje się do drążenia największego tunelu kolejowego w Polsce. Dziś słonecznie, na termometrach do 20 stopni. W sądzie okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się proces oskarżonych o wielomilionowe oszustwo w elektrowni Bełchatów należącej do grupy PGGiK SA. Zamiast innowacyjnego preparatu chemicznego sprzedano jej ponad milion litrów kranówki, a relacjonuje nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
7: Przed piotrkowskim sądem stanęli m.in. 46-letnia prezes jednej z zachodniopomorskich spółek oraz jej 56-letni mąż, mówi Beata Jońca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi.
8: Mieli sprzedawać płyn, który miał zapobiegać zarastaniu absorberów. Okazało się, że była to zwykła woda z chlorem, a elektrownia zapłaciła za tą wodę prawie 15 milionów złotych.
7: Jak informuje prokuratura, oszukańczy proceder trwał kilka lat. Elektrownia przy wykorzystaniu sfałszowanych dokumentów była wprowadzana w błąd.
8: Łącznie w procesie zostało oskarżonych 12 osób, z czego 8 osób dobrowolnie poddało się karze.
7: Proces odbywa się z wyłączeniem jawności. Sędzia Rafał Nalepa tłumaczył, że sprawa dotyczy obiektu strategicznego, ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
15: Oprócz małżeństwa aktem oskarżenia objęte zostały 3 były pracownice zachodniopomorskiej spółki, 3 podstawieni prezesi spółek kontrolowanych przez małżonków oraz byli pracownicy elektrowni pełniący funkcje kierownicze. Mniejsze problemy z parkowaniem w centrum Łodzi. Pierwszy z zapowiadanych przez Łódź parkingów wielopoziomowych jest już otwarty. Chodzi o nowo powstały budynek przy ulicy Wschodniej 62/64. Może zaparkować tam 258 aut. Do pozostawienia samochodu kierowców zachęcają nie tylko komfortowe warunki, ale przede wszystkim to, że parking do 8 czerwca jest darmowy. To na czas testów. Znane są już ceny parkingu, które będą obowiązywać po jego oficjalnym otwarciu. Można je sprawdzić na naszej stronie.
3: Więcej na radiołódź.pl.
15: Polska się zbroi za unijne pieniądze. To wielki finał podpisywania umów i aneksów do zawartych już kontraktów w ramach unijnego programu SAFE. Przypomnijmy, to pakiet unijnych pożyczek, które Polska ma wykorzystać na obronność. Rząd zaplanował podpisywanie dokumentów dziś oraz w kolejnych dniach. W sumie, jak zapowiadał szef Ministerstwa Obrony Narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, podpiszemy około 40 kontraktów.
16: Pewnie od godzin wczesno, przedpołudniowych, wystartujemy w okolicach Warszawy i później w całej Polsce. 3 dni, które przed nami, czwartek, piątek i sobota, to kilkadziesiąt umów, które podpiszemy w ramach programu SAFE z polskimi firmami zbrojeniowymi.
15: Głównym celem rządu Donalda Tuska, jeśli chodzi o przystąpienie do mechanizmu SAFE, jest pozyskanie w dość krótkim czasie znacznych środków na dozbrojenie armii. Z unijnego mechanizmu nasz kraj może liczyć na niemal 44 miliardy euro. Niewykluczone, że w Łęczycy zostanie przeprowadzone referendum w sprawie odwołania burmistrza. Grupa mieszkańców, ośmielona sukcesem plebiscytu w Krakowie, złożyła w tej sprawie wniosek i zaczęła zbierać podpisy. Pomysły zorganizowania referendów pojawiają się także w innych miastach. Czy Kraków rozpoczął falę referendalną, która przetoczy się przez Polskę, czy to tylko życzenie opozycji? Zapytamy o to porannego gościa Radia Łódź, którym będzie politolog i prezes Fundacji Liberté Błażej Lenkowski. Maciej Trojanowski zaprasza po 8. Budowa tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią wchodzi w kolejny etap. Spółka CPK poinformowała o zakończeniu odbioru komory przy stacji Łódź Fabryczna, do której w przyszłości dotrze maszyna drążąca tunel. Równolegle trwają intensywne przygotowania na Rytkini, gdzie tarcza rozpocznie drążenie. Montaż ma rozpocząć się na przełomie czerwca i lipca. Powstający tunel stanie się częścią linii dużych prędkości łączącej Łódź z Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem, mówi rzeczniczka spółki CPK realizującej budowę lotniska Port Polska Agnieszka Stefańska.
17: Komora odbiorcza fabryczna to miejsce, gdzie zakończy się budowa dwutorowego tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią. Prace konstrukcyjne dotyczące komory odbiorczej zostały już zakończone. Trwały 13 miesięcy od kwietnia 2025 roku.
15: Połączenie między Warszawą a Łodzią ma być gotowe w 2032 roku, a 3 lata później szybka kolej ma dotrzeć także do Poznania i Wrocławia. Teraz to wszystko. O 7.30 zapraszam na same dobre wiadomości.
13: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu. W studiu Michał Malinowski. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Koszykarze bez awansu. ŁKS Kulpak Łódź nie awansował do Ekstraklasy. Przegrał bowiem ostatni mecz finału pierwszej ligi z Astorią Bydgoszcz 87-96. Do przerwy Łodzianie prowadzili, ale to nie wystarczyło. Aleksander Lewandowski przyznał, że zawiodła skuteczność.
19: Bardzo kiepsko rzucaliśmy i rzuty wolne, i chyba trójka też nie wpadała. Próbowaliśmy, odwróciliśmy tą serię, przyjechaliśmy tutaj nastawieni pozytywnie po niedzielnej wygranej. Niestety się nie udało.
18: ŁKS pozostaje więc w pierwszej lidze, ale szczegóły dotyczące zespołu na razie nie są znane. Decydującą walkę o najwyższy poziom rozgrywkowy rozpoczynają dzisiaj piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego. ŁKS zmierzy się na wyjeździe z Chrobrem Głogów w półfinale barażu Ekstraklasy. Łodzianie przegrali z dzisiejszymi rywalami dwukrotnie w lidze, mówi trener Grzegorz Szoka.
20: Dla nas to jest jeszcze większa motywacja, bo nie zlekceważymy przeciwnika. Wiemy, że to jest zespół, który ma swój styl gry, który też w wielu momentach bazuje na tym, żeby oddać piłkę przeciwnikowi, żeby się szczelnie obronić i wyprowadzić kontry, szukają stałych fragmentów.
18: Początek meczu na Dolnym Śląsku o 17.30. Transmisja z Głogowa w Radiu Łódź Ekstra oraz na radiowym kanale YouTube'owym. Relacja tekstowa na naszej stronie internetowej. Triumf bez precedensu. Piłkarze Crystal Palace triumfowali w Conference League. W spotkaniu finałowym rozgrywanym w Lipsku Londyńczycy wygrali z Rayo Vallecano 1-0. Gola dającego zwycięstwo strzelił Jean-Philippe Mateta. Dla Crystal Palace to pierwszy europejski puchar zdobyty w historii. Dwie polskie tenisistki z awansem, jedna odpadła. W drugiej rundzie French Open Iga Świątek wygrała w dwóch setach z Czeszką Sarą Bejlek, a Magda Linet pokonała w trzech setach Łotyszkę Jelenę Ostapienko. W trzeciej rundzie Polki zagrają przeciwko sobie. Łodzianka Magdalena Fręch przegrała natomiast w dwóch setach ze Szwajcarką Jill Teichmann. Kolejne wiadomości sportowe po godzinie 9.
13: Przed nami pogodny, słoneczny dzień bez opadów. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy już 10 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalnie podskoczy do 19-20 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni. Ciśnienie powoli rośnie, teraz na barometrze 998 hektopaskali.
21: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: Teraz na zegarze 7 minut po godzinie 7, a przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować.

7 tu radziła się audycja poradna. Kiedy ostatni raz mieli okazję być Państwo w antykwariacie? No właśnie, w dobie internetowych zakupów, także zakupów książek, rynek księgarski w Polsce przeżywa potężne problemy. Jak się okazuje, niestety przyszłość najstarszego łódzkiego antykwariatu, który mieści się przy ulicy Piotrkowskiej, wisi na włosku. No i maluje się niestety w nie najjaśniejszych barwach. Więcej na ten temat u nas niebawem.

0: 19 minut po godzinie 7. Jak już wspominaliśmy, najstarszy łódzki antykwariat niestety może zniknąć. Właściciele Silva Rerum, bo o tym miejscu mowa, które mieści się przy ulicy Piotrkowskiej, rozważają zakończenie działalności z powodu małego zainteresowania klientów. W mediach społecznościowych wystosowali też apel, w którym zachęcają miłośników książek do odwiedzin. A naszą reporterkę po antykwariacie oprowadziła pani Ewa.
1: Wszystko jest podzielone na działy. Mam nadzieję, że to jest przejrzyste. Technika, motoryzacja, rzemiosło, religioznawstwo, wojskowość. Tu mamy sensację.

0: Coben, Kassler. Wie pani, kiedy najwięcej się sprzedaje lektur? Na zakończenie roku. Bo dzieciaki wypożyczają z biblioteki, po czym gubią, a muszą oddać. Więc przychodzą i kupują lekturę, żeby oddać do biblioteki. No i tu mamy socjologię, mamy pedagogikę, psychologię. No i tutaj nasza kochana literatura powszechna i piękna. O, nasz stały klient, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No ja mam tu o tyle luksus, że jak przychodzę i coś biorę, to pani mówi, już pan ma.
0: Antykwariat jako taki istnieje, nie pamiętam dokładnie, bo ja tutaj zaczęłam przychodzić jako licealistka, później studentka, kupowałam książki akademickie, kupowałam beletrystykę, kupowałam z różnych dziedzin książki, a później po skończeniu studiów zaczęłam tutaj po prostu pracować i pracuję w tym miejscu od 1979 roku. Swojego męża dokoptowałam, w dalszym ciągu próbujemy no jeszcze ratować książki, dawać ludziom możliwość, żeby mogli sobie kupić książkę papierową i poczytać, bo nawet w bibliotekach tych starych książek nie ma.
1: Jaki jest teraz los antykwariatu? Czy on jest niepewny, dlatego że my tych książek nie kupujemy? Czy właśnie przerzuciliśmy się na smartfony? Jaką zmianę pani taką zauważa?
0: Tak właśnie, jak pani powiedziała, przerzut na smartfon, e-booki. Nie potrafię sobie tego wszystkiego poukładać, z czego to wynika. Jest generalnie mniej klientów. I nie wchodzą nawet, bo to nie chodzi o to, żeby ktoś przyszedł i od razu kupił. Nie, żeby wejść, poczuć tą atmosferę, ten zapach książki.
1: Dlaczego warto kupować książki w antykwariacie?
0: To jest jedna podstawowa zasada. Książki w antykwariacie są niewyobrażalnie tanie. U nas książka najtańsza, romans, kosztuje 50 groszy.
1: Czy kupujecie książki w antykwariacie?
3: Nie.
1: A gdzie kupujecie przeważnie książki, jeżeli kupujecie?
3: Online.
1: Ale w papierowej wersji, czy może e-booki?
3: Wolę w papierowej.
4: Ja niektóre w papierowej, niektóre w elektrycznej.
1: A zdarza ci się kupować w antykwariatach?
4: Lubię tam wchodzić, ale rzadko znajduję coś dla siebie.
3: No, raczej nie zdarza mi się, bo najczęściej właśnie jak chcę jakąś książkę, to wyszukuję sobie po prostu na Empiku, jeśli jej nie ma. To dopiero wtedy szukam jej gdzieś indziej, ale zwykle są dostępne.
5: Ale czasami się zdarzy odwiedzić jakiś antykwariat w poszukiwaniu komiksów jakichś starych.
6: No właśnie, czy państwo odwiedzają antykwariaty? Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy. W Łodzi jest zaledwie kilka antykwariatów, a tylko w 2024 roku zamknęły się w naszym mieście trzy księgarnie. Te relacje przygotowała Joanna Karp. Studio małparadio.łódź.pl 606 78 78 78, także w sprawie zamykających się niestety antykwariatów. 19 minut po godzinie 7 słuchamy Radia Łódź audycji porannej.

21 minut po godzinie 7. My polecamy zaglądać na radio.pl, tam na bieżąco informacje z Łodzi i regionu. No i między innymi o kolejnym remoncie Placu Wolności. Jest duża zmiana, jeżeli chodzi o projekt tego, jak ten plac ma wyglądać. No i znana jest także data kolejnego remontu tego właśnie miejsca w Łodzi. Ten remont ruszy na początku czerwca. Zmieni się między innymi nawierzchnia. Więcej na ten temat na radio.pl, a niebawem u nas same dobre wiadomości. Wiktoria Makowska.

0: autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały...
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu. Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19:00 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
12: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
13: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
14: Czas na wielki finał artystycznej rezydencji Jakuba Jakowicza w Filharmonii Łódzkiej. W trzecim w tym sezonie koncercie w Łodzi znakomity skrzypek wykona pełen wirtuozowskiego błysku koncert Antonina Dworzaka. Program wieczoru dopełni Ein Heidenleben Richarda Straussa. Muzyczna opowieść przedstawiająca życie nieznanego bohatera, jego wrogów, przyjaciół, walkę oraz odsunięcie od świata. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef Paweł Przytocki. Do zobaczenia w piątek 29 maja.
0: Po reklamie.
15: Zbliża się 7:30, czas na raport drogowy i Seweryn Potentas.
16: Blokować zaczęły się drogi dojazdowe z Teofilowa do centrum Łodzi. Trasa od Aleksandrowskiej blokuje się już na wysokości Żabieńca. Coraz gęściej jest też na Rąbieńskiej, jadąc do Siewnej i na Drewnowskiej przed Włókniarzy. Uwaga też przy kolejnym wjeździe do Łodzi. Korkować zaczęła się Brzezińska. Ruch do skrzyżowania w Nowosolnej stoi niemal od ronda przy A1. Poza tym wolniej jedzie się już także przy Parku Śledzia, gdzie blokują się ulice Zachodnia i Północna. Na koniec uwaga na Krajowej 12 pod Sieradzem. W miejscowości Wróblew doszło do kolizji. Choć utrudnienia są niewielkie, to ruch w kierunku Błaszek może się blokować. A kolejne informacje z dróg minutę przed 8:00.
15: Na zegarze 7:30.
17: Same dobre wiadomości.
15: I Wiktoria Makowska.
18: Pierwsze takie juwenalia w historii Łodzi. Już jutro studenci z trzech największych łódzkich uczelni będą wspólnie się bawić na bałutach na skwerze niedaleko Manufaktury. Przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego najpierw o 14:00 wyruszą z pasażu Schillera i przejdą Piotrkowską na rynek Włókniarek Łódzkich, gdzie dostaną od władz klucze do miasta. To będą pierwsze płatne łódzkie juwenalia zorganizowane poza miasteczkami studenckimi. W harmonogramie wiele koncertów i dobra zabawa, a wszystkie informacje o programie wydarzeń i komunikacji miejskiej można znaleźć na radiołódź.pl. Łódź zyskała nowe autobusy elektryczne. Pojazdy wjechały do zajezdni MPK przy ulicy Limanowskiego. 5 z nich już oddano do użytku i przewożą pasażerów na liniach 80 i 83. To część większej dostawy. W sumie flota MPK zasili 36 takich maszyn. Pojazdy są zeroemisyjne, klimatyzowane, niskopodwoziowe i wyposażone w najnowocześniejsze technologie. Niebawem do floty MPK dołączą kolejne autobusy, tym razem hybrydowe. Do końca roku w Łodzi ma się pojawić 100 nowych, bardziej ekologicznych autobusów. Bawuł Albinos o imieniu Donald Trump uniknął uboju rytualnego z okazji święta ofiarowania, poinformowało w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bangladeszu. Bawuł z blond grzywką, fryzurą przywodzącą na myśl amerykańskiego prezydenta, stał się bardzo popularny w mediach społecznościowych Bangladeszu. Zwierzę zostało sprzedane na ofiarę rytualną, ale miejscowe władze z obawy o reakcje społeczne zdecydowały o jego ocaleniu. Nabywca bawoła dostanie zwrot pieniędzy, a zwierzę trafi do ogrodu zoologicznego w stolicy Bangladeszu. Dobre wiadomości też w pogodzie. Synoptycy podkreślają, że tegoroczna końcówka miesiąca przynosi coraz więcej słońca i wyższe temperatury, więc wygląda na to, że czerwiec może rozpocząć się naprawdę przyjemną, bardziej wakacyjną pogodą. Coraz bliżej też długich, jasnych wieczorów, sezonu koncertów pod chmurką i weekendowych wyjazdów. A ja życzę Państwu dużo uśmiechu i słońca, a na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 8.
15: Dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Teraz na termometrach mamy 10 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 19 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: 28 minut do godziny 8, a my niebawem w naszej audycji odwiedzimy nowy parking wielopoziomowy w Łodzi.

0: Savre i Człowiek. Teraz na zegarze 21 minut do godziny 8. W Centrum Łodzi powstał nowy parking wielopoziomowy. Kierowcy mogą korzystać z niego od wczoraj. Łącznie w okolicy powstają jeszcze dwa inne parkingi, które mają rozwiązać problem z parkowaniem w Centrum Łodzi, a działanie parkingu przetestował nasz reporter Seweryn Potentas.
1: Parking wielopoziomowy przy ulicy Wschodniej 62 przez 64 już otwarty. Wystarczy podjechać pod szlaban, a ten uniesie się automatycznie, bo korzystanie z niego jest póki co bezpłatne. To wystarczająca zachęta dla kierowców.
2: No tak, tak, nie ma co ukrywać.
3: Dlatego, że pracuję niedaleko i niestety tutaj nie ma gdzie zaparkować bezpłatnie. Nie ma możliwości, więc to jest chyba jedyny parking, który jest teraz bezpłatny.
2: Ponieważ pracuję niedaleko, to chciałabym przetestować ten parking.
1: Parking ma rozwiązać problem z parkowaniem w centrum.
3: Myślę, że jest niezbędny wręcz, nie tylko potrzebny, bo nie ma miejsc parkingowych w Łodzi. Jest ten problem, jeżeli chodzi o centrum.
2: W centrum jest bardzo trudno zaparkować, a mimo wszystko no jeszcze sporo osób korzysta z auta, bo po prostu nie ma innej opcji, tak?
3: Jeżeli chodzi o miejsca te z parkomatem, no jest bardzo duży deficyt tak naprawdę.
4: Chcemy przejezdnych ulic, chcemy fajnej przestrzeni, w której można korzystać i chodzić i spacerować.
1: Mówi prezydent Hanna Zdanowska.
4: Musimy stworzyć miejsca, gdzie będzie można parkować, nie narażając osób, które chcą normalnie funkcjonować w mieście i żyć w mieście do tego, żeby mieć pod samym nosem, pod samym oknem samochód.
2: Bardzo elegancki, bardzo fajny. No,
3: wszystko zależy od tego też, jak będzie to wyglądało cenowo.
2: Wie pan, każdy chce w takich cywilizowanych warunkach parkować, nie gdzieś w krzakach, przytulony do jakiejś ściany, tylko właśnie w takich estetycznych warunkach, więc no liczę tylko, że te opłaty będą jakieś takie w miarę, bym powiedziała, przystępne. Tak.
1: Płatne parkowanie ma rozpocząć się tu 8 czerwca. Stawka za godzinę będzie niższa niż w pobliskiej strefie płatnego parkowania.
5: Staraliśmy się zaproponować mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom, w ogóle wszystkim użytkownikom stawki konkurencyjne w stosunku do strefy.
1: Mówi przedstawiciel operatora systemu Marcin Kłopotowski.
5: Mamy stawkę godzinową stałą w kwocie 5,5 zł i później stawka za cały dzień 55 zł i abonamenty to będzie 550 zł.
1: Parking ma 258 miejsc, w tym 11 dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo działać będzie tam 6 stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. W najbliższych miesiącach w centrum zaczną działać też kolejne parkingi wielopoziomowe.
5: Jeżeli się nie wydarzy nic nieprzewidzianego, to z końcem lipca powinniśmy otworzyć parking przy Wschodniej 67 i z końcem sierpnia parking przy Tuwima 12.
1: Pojawienie się parkingów może oznaczać, że w najbliższej okolicy zmieni się organizacja ruchu. Miasto zapowiada także częstsze kontrole straży miejskiej w miejscach, gdzie kierowcy parkowali nielegalnie.
6: Po inwestycji zaraz będą zjazdy przygotowane do parkingów.
1: Mówi Natalia Olszewska z Urzędu Miasta Łodzi.
6: Będziemy bardzo rygorystycznie przestrzegać generalnie i prosimy, zwracajcie Państwo uwagę na nowe znaki, które są w mieście, ponieważ będziemy po prostu regularnie motywować naszą straż miejską do częstszych wizyt w tych rejonach i tego, żeby po prostu faktycznie jak najbardziej przypilnowali tej organizacji ruchu.
1: Pod koniec wakacji na 3 parkingach będzie można skorzystać łącznie z 602 miejsc.
0: Ja tylko dodam, że projekt zakłada budowę łącznie 4 parkingów wielopoziomowych, jednak inwestycja przy Alei Kościuszki stanęła w miejscu, a to w związku z decyzją sądu, który uchylił zgodę na budowę tego właśnie parkingu. Sprawa cały czas się toczy i rozstrzygnie ją Naczelny Sąd Administracyjny. W przyszłości przy Alei Kościuszki 42 dostępne miałyby być kolejne 292 miejsca parkingowe. 17 minut do godziny 8 teraz.

0: Na zegarze 14 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No i raz jeszcze Dziennik Łódzki. Tutaj o tym, że zapadł wyrok na dwóch mężczyzn w wieku 31 i 40 lat, którzy w grudniu ubiegłego roku oblali cuchnącym kwasem masłowym sklep Widzewa Łódź, który znajduje się w Galerii Łódzkiej. Sędzia w Sądzie Rejonowym Łódź Śródmieście Szymon Kiepura skazał Radosława N. na 3 lata pozbawienia wolności, a Łukasza Z. na 2 lata pozbawienia wolności. Oskarżeni muszą zapłacić także Widzewowi 980 tysięcy złotych. To za zniszczony między innymi towar, który znajdował się w tym sklepie. Sędzia podkreślił, że w chwili zdarzenia skazani nie byli leczeni ani psychiatrycznie, ani neurologicznie. Są to osoby dorosłe, które powinny mieć świadomość skutków, jakie może powodować rozprzestrzenianie takiego właśnie kwasu. Sprawstwo oskarżonych nie budziło wątpliwości sądu. Sam Radosław N. pierwotnie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Wyjaśnił, że dokonał go wspólnie z kolegą. Potwierdzają to również nagrania z monitoringu. Wina oskarżonych również nie budzi wątpliwości. Są osobami dorosłymi, które powinny mieć świadomość, jakie konsekwencje może przynieść rozpylenie kwasu masłowego, argumentował sędzia. Przypomniał także, że mężczyźni popełnili to przestępstwo ze względu na animozję na tle kibicowskim. Takie zachowanie mogło sprawić, że nienawiść między kibicami obu zwaśnionych drużyn jeszcze się pogłębi i doprowadzi do kolejnych aktów wandalizmu. Zresztą do takich aktów doszło. Między innymi kwas masłowy ponownie został rozpylony, tym razem przy wejściu do Galerii Łódzkiej od strony Sienkiewicza, a w maju kwas rozpylono przed sklepem Łódzkiego Klubu Sportowego przy Alei Unii. U2 Store, bo tak nazywa się klubowy sklep ŁKS-u, nadal pozostaje zamknięty. No i nie wiadomo, kiedy nastąpi jego otwarcie. ŁKS odpowiada, że sklep będzie zamknięty do odwołania, także mamy tutaj wielki znak zapytania, jeżeli chodzi o działalność klubowego sklepu ŁKS-u. Na zegarze 12 minut do godziny 8 słuchamy Radia Łódź audycji porannej.
2: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki,

8 minut do godziny 8, a po godzinie 8 między innymi spotkanie z gościem, a tym gościem dzisiaj będzie prezes Fundacji Liberté Błażej Lenkowski, ale także politolog. No i będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się w regionie, o tym, co dzieje się w kraju. No bo niewykluczone, że w Łęczycy zostanie przeprowadzone referendum w sprawie odwołania burmistrza tego właśnie miasta. Grupa mieszkańców ośmielona sukcesem plebiscytu w Krakowie, przypomnę, odwołano prezydenta, złożyła w tej sprawie wniosek, no i zaczęła zbierać podpisy. Pomysł zorganizowania referendum pojawił się także w innych miastach. No i pojawia się też to pytanie, czy Kraków rozpoczął falę referendalną, która przetoczy się przez Polskę. Polecamy to spotkanie po godzinie 8, a do 8 pozostało 8 minut.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Czasem jest tak?
3: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
2: Czasem tak.
4: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
2: Nie fr, tylko fry.
4: Fry.
2: Mamo, no. To mamo, no.
4: Albo tak.
5: Moja mama się rusza jak stuknięty bawian.
2: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
4: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
2: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
4: Justyna Krakowiak,
2: Paulina Klimas-Stasiak.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: W niedzielę 31 maja od godziny 12 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na jarmark wojewódzki na rynku manufaktury. Będą koła gospodyń wiejskich, rękodzielnicy, zespoły ludowe, warsztaty dla dorosłych, atrakcje dla dzieci i ekipa Radia Łódź. A o 19 na scenie wystąpi Wiktor Waligura. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
10: 40 wyjątkowych lat, 40 unikatowych skarbów. Co łączy Andrzeja Wajdę, Daniela Olbrychskiego i Jerzego Hoffmana? Miłość do kina i jubileuszowa wystawa. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Już od 29 maja zobacz niezwykłe obiekty wybrane przez osobistości świata, filmu i kultury. Między innymi Alana Starskiego, Annę Dechrebecką, Krzysztofa Zanussiego czy Ewę Puszczyńską.
11: Zapraszam na wystawę z okazji 40-lecia Muzeum Kinematografii w Łodzi.
10: Wyjątkowa podróż przez historię polskiego kina od 29 maja.
1: Po reklamie.
12: Zbliża się godzina 8, więc czas na raport drogowy i Seweryn Potentas.
13: Duże utrudnienia na łódzkich dołach. Korkują się niemal wszystkie drogi dojazdowe do Ronda Solidarności. Aleja Palki stoi od Smutnej, a wraz z nią blokuje się też ulica Pankiewicza. Uwaga też na Źródłowej, gdzie ruch stoi już na wysokości Parku Helenów. Zapełniły się już także ulice na Zdrowiu. Do 5 minut stracić można na skrzyżowaniu Konstantynowskiej z Aleją Unii i na Krzemienieckiej, jadąc do Alei Bandurskiego. Utrudnienia pojawiły się też na Górnej. Więcej czasu przyda się przede wszystkim na ulicach Bednarskiej, Dąbrowskiego i Śląskiej. Poranne korki także w Skierniewicach. Duże utrudnienia czekają na rondzie między ulicami Kozietulskiego i 1 Maja. Poza tym ponad kilometrowy korek utworzył się na wjeździe do miasta od wsi Mokra Prawa. Kolejny raport z dróg już za pół godziny.
12: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje, Wiktoria Makowska.
14: Rozbita grupa od fałszywych alarmów, 3 osoby w rękach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Kierowcy w Łodzi testują nowy parking przy Wschodniej. Do 8 czerwca działa bez opłat. Koszykarze ŁKS Kulpak Łódź nie zagrają w Ekstraklasie. Za chwilę szczegóły. Dziś słonecznie, na termometrach do 20 stopni. Trzy osoby zostały zatrzymane, a kolejne mogą być ujęte. To bilans uderzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w zorganizowaną grupę, która odpowiada za falę fałszywych alarmów w całym kraju. Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. media, polityków, a także mieszkanie rodziny prezydenta.
15: Śledztwo prokuratury i policji ujawniło mechanizmy działania tej grupy. Podejrzani 20-latkowie stworzyli w sieci zamkniętą społeczność z wyraźnym podziałem ról, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
16: Grupa stworzyła strukturę, hierarchię
0: która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń.
15: Policja zabezpieczyła telefony i komputery zatrzymanych. Śledztwo zostało połączone i na warszawskiej Pradze badane są wszystkie prowokacje z ostatnich tygodni.
0: Badane są zdarzenia z maja bieżącego roku, w tym do telewizji Republika. Wczoraj zostało dołączone do tego postępowanie dotyczące zawiadomienia o zdarzeniu w mieszkaniu rodziny prezydenta.
15: Mężczyznom grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności. Piotr Durys, Polskie Radio.
14: Służby wciąż sprawdzają nośniki danych i nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Sprzedawali elektrowni kranówkę zamiast innowacyjnego preparatu. W Sądzie Okręgowym w Piotrkowie ruszył proces oskarżonych o wielomilionowe oszustwo elektrowni Bełchatów. Sprzedano jej ponad 1 000 000 litrów wody kranowej z dodatkiem niewielkiej ilości chloru i kwasu fosforowego. Prezes jednej ze spółek oraz jej mężowi zarzuca się m.in. kierowanie grupą przestępczą oraz oszustwa na szkodę elektrowni na łączną kwotę 21 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy, mówi Radiu Łódź Beata Jońca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi.
16: Mieli sprzedawać płyn, który miał zapobiegać zarastaniu absorbentów. Okazało się, że była to zwykła woda z chlorem, a elektrownia zapłaciła za tą wodę prawie 15 milionów złotych. Łącznie w procesie zostało oskarżonych 12 osób, z czego 8 osób dobrowolnie poddało się karze.
14: I te osoby będą sądzone w odrębnym postępowaniu, a sprawa to odbywa się z wyłączeniem jawności z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Mniejsze problemy z parkowaniem w centrum Łodzi. Pierwszy z zapowiadanych przez Łódź parkingów wielopoziomowych jest już otwarty. Chodzi o nowo powstały budynek przy ulicy Wschodniej 62/64. Zaparkować może tam ponad 250 aut. Do pozostawienia tu samochodu zachęcają kierowców nie tylko komfortowe warunki, ale przede wszystkim to, że parking jest obecnie darmowy.
17: Pracuję niedaleko i niestety tutaj nie ma gdzie zaparkować bezpłatnie. Nie ma możliwości, więc to jest chyba jedyny parking, który jest teraz bezpłatny.
18: Bardzo elegancki. Każdy chce w takich cywilizowanych warunkach parkować. Nigdzie w krzakach.
14: Z parkingu można skorzystać za darmo jedynie na czas testów, czyli do 8 czerwca. Znane są już ceny parkingu po jego otwarciu. Można je sprawdzić na naszej stronie.
9: Więcej na radiołódź.pl.
14: Niewykluczone, że w Łęczycy zostanie przeprowadzone referendum w sprawie odwołania burmistrza. Grupa mieszkańców, ośmielona sukcesem plebiscytu w Krakowie, złożyła w tej sprawie wniosek i zaczęła zbierać podpisy. Pomysły zorganizowania referendów pojawiają się także w innych miastach. Czy Kraków rozpoczął falę referendalną, która przetoczy się przez Polskę? Czy to tylko pobożne życzenie opozycji? Zapytamy o to porannego gościa Radia Łódź, którym będzie politolog i prezes Fundacji Liberté Błażej Lenkowski. Maciej Trojanowski zaprasza po 8. I na koniec sport. Koszykarze ŁKS Kulpak Łódź nie zagrają w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. Przegrali z Astorią Bydgoszcz w finale pierwszej ligi. A szczegóły tego spotkania zna Piotr Andrzejczak.
19: Koszykarze Łódzkiego Klubu Sportowego rozegrali w Bydgoszczy niezwykle zacięty i wyrównany mecz z Astorią, ale ze zwycięstwa cieszyli się gospodarze. Do przerwy Łodzianie prowadzili 3 punktami. Grali naprawdę nieźle, ale na początku trzeciej kwarty coś się zacięło. Rywale wyrównali, a potem zaczęli osiągać przewagę. ŁKS-iacy nie byli w stanie doprowadzić do wyrównania. Na dodatek zaczęli popełniać błędy, no i przede wszystkim znowu nie trafiali z rzutów osobistych. Ostatecznie to Astoria wykorzystała słabszą postawę Łodzian, wygrała 96-87 i awansowała do Ekstraklasy koszykarzy.
14: Na razie nie wiadomo, jaka będzie przyszłość koszykarskiej drużyny ŁKS. Teraz to wszystko o 8.30. Zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
20: Cieplej, coraz cieplej. Teraz na termometrach 12 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 19, no może do 20 stopni. Poza tym przed nami dość pogodny dzień, nigdzie w regionie nie powinno padać. Wiatr umiarkowany okresami porwisty, północno-zachodni, na barometrze 997 hektopaskali.
21: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
20: Na zegarze 5 minut po godzinie 8, a niebawem na spotkanie z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko, a ze mną za pośrednictwem łącza internetowego jest politolog, publicysta, prezes Stowarzyszenia Liberté Błażej Lękowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słyszymy się doskonale. Porozmawiamy między innymi o referendach. No właśnie, czy będziemy mieli do czynienia teraz z falą referendów, z falą plebiscytów, które będą dążyły do tego, żeby odwołać włodarzy miast, miasteczek, ale także gmin?
2: Nie sądzę, choć też ja mam dość specyficzny stosunek do referendów odwołujących prezydentów miast. Pewnie, jeśli ktoś zna trochę moje poglądy, to nie podejrzewa mnie do ogromnej sympatii wobec prawicy. Natomiast wiele lat temu, można znaleźć w archiwum, publikowałem wiele tekstów i w Dzienniku Łódzkim i w Liberté, pokazujących, dlaczego referendum w sprawie odwołania Jerzego Kropiwnickiego to jest zły pomysł. I uważam, że te referendy są generalnie złym pomysłem. Dlaczego? Po pierwsze, jako wyborcy umawiamy się z określonym prezydentem, prezydentką miasta na jakiś kontrakt 4- czy 5-letni, w którym samorządowiec ma dowieść określone efekty i myślę, że takie referenda naprawdę powinny być rzeczą ekstraordynaryjną, jeśli usiłujemy odwołać władza miasta. Powinniśmy oceniać to po 4 czy 5 latach takiej kadencji. Po drugie, bardzo łatwo jest być negatywnie nastawionym do władz miasta, natomiast pytanie zawsze jest o alternatywę. W prawdziwych wyborach widzimy jakby tą alternatywę i wybieramy spośród realnych i konkretnych kandydatów i kandydatek i wybieramy, kto będzie rządził naszym miastem, widząc, że jeśli nie wybierzemy tej osoby, no to będzie rządził ten ktoś inny, bardzo konkretna osoba z określonymi poglądami, umiejętnościami i podejściem do zarządzania. W referendum po prostu mówimy nie, nie widząc tej alternatywy.
1: No dobrze, ale mówi... No i... no dobrze.

0: też trudno. To jest duże wyzwanie najpierw, żeby zebrać podpisy, a potem, żeby zdobyć odpowiednią frekwencję. I też pytanie o cel polityczny, ponieważ szczególnie w dużych miastach myślę, że poparcie dla kandydatów powiedzmy centrowo-liberalno-lewicowych jest wciąż większe niż dla kandydatów prawicowych. Więc nawet jeśli doszłoby, tak jak w Krakowie, do odwołania konkretnego prezydenta, to wydaje mi się, że jeśli dojdzie do prawdziwych wyborów, to zwycięstwo kandydatów skrajnej prawicy jest w takich wyborach mało prawdopodobne. Znaczy, to może dużo namieszać, może spowodować, że będzie jakiś kryzys w zarządzaniu miastem przez pół roku, jak w Krakowie. Natomiast mówiąc zupełnie szczerze, ja nie sądzę, żeby w Krakowie wygrał kandydatka bądź kandydat prawicy. Wydaje mi się, że jest dużo bardziej prawdopodobne, że będzie to kontynuacja albo rządów Koalicji Obywatelskiej, albo jakiegoś niezależnego kandydata, takiego jak Łukasz Gibała, który jest w stanie pozyskiwać głosy
1: bardzo się zaangażował zresztą w to referendum. A przewiduje pan, że w województwie łódzkim poza Łęczycą będziemy mieli do czynienia z jakimś referendum? Ja widziałem w poniedziałek po referendum w Krakowie, w Łodzi było cały wysyp, można powiedzieć, wpisów w różnego rodzaju portalach internetowych, społecznościowych, które nawoływały do takiego referendum. To jest realne? Jak pan wspomniał, to jest ogromne wyzwanie logistyczne, ale także finansowe. Czy na przykład w Łodzi jest na to szansa? Ja tylko przypomnę, że przecież Hanna Zdanowska w poprzedniej kadencji, czy jeszcze w poprzedniej, była taka próba odwołania pani prezydent. Była też próba na przykład odwołania prezydenta Piotrkowa. Tam się nie udało zebrać podpisów. To wszystko się gdzieś rozbija właśnie o te wyzwania logistyczne. Przewiduje pan, że w dużych miastach w województwie łódzkim dojdzie do takiej próby? Czy też po prostu nie ma na to szansy, bo opozycja jest za słaba?
0: Próby oczywiście mogą być. Wydaje mi się, że tak naprawdę kluczowym pytaniem jest to, czy znajdzie się w takich miastach ktoś, kto nie będzie wprost politykiem prawicy, tylko bardzo silnym kandydatem niezależnym, który jakby stworzy sojusz w celu odwołania prezydenta czy prezydentki miasta właśnie z ugrupowaniami prawicowymi. To jest bardzo trudne. Ja na dzisiaj nie widzę takiej osoby jak Łukasz Gibała w dużych miastach w województwie łódzkim. Jeśli taka osoba się nie pojawi, to myślę, że takie inicjatywy będą skazane na porażkę i też prawica będzie kalkulowała, że ten ogromny wysiłek organizacyjny, finansowy, jak pan mówi, po prostu nie będzie się opłacał. Ale próby oczywiście mogą być podejmowane.
1: No dobrze, to jeszcze zapytam, czy w takim razie referendum nie jest zorganizować być może za łatwo, albo inaczej, czy nie jest zbyt niski ten próg wyborców, który może odwołać prezydentów dużych miast, ale też no, mniejszych miejscowości. No bo tak, w Krakowie niecałe 30% wyborców odwołało prezydenta i teraz być może padnie na włodarzy innych miast blady strach i nie będą realizowali postulatów ludzi, którzy ich wybrali, ale będą zwracali większą uwagę na tą mniejszość, która może ich odwołać. No bo jakby się nad tym zastanowić, rzeczywiście niecałe 30% wyborców odwołało prezydenta, czyli wszędzie może się tak wydarzyć. Nie jest to zbyt niski procent?
0: Znaczy, moim zdaniem coś z tymi przepisami jest nie do końca w porządku, ponieważ najpierw jakby większość bezwzględna wybiera prezydenta miasta, a potem mniejszość może go odwołać. Jest to dziwne. Tym bardziej, że teraz, jeśli dojdzie do wyborów w Krakowie na przełomie sierpnia i września prawdopodobnie, wydaje mi się, że oczywiście nie pan Miszalski, ale ktoś inny z podobnej opcji jakby wygra te wybory. Więc coś z tymi przepisami jest nie w porządku. A jednocześnie ma pan całkowitą rację, że to może oznaczać, że jakieś odważne polityki wspierane przez większość mieszkańców będą mrożone przez włodarzy miast, którzy będą bali się jakby zdenerwowania tych 20 czy 30% wyborców, którzy są temu przeciwni. No nie jest jakby tajemnicą, że jak takim głównym postulatem, który przyczynił się do odwołania pana prezydenta Miszalskiego, była kwestia strefy czystego transportu.
1: No to już możemy się chyba pożegnać w dużych miastach ze strefami czystego transportu. Myślę, że ten efekt mrożący w dużych miastach będzie znaczący i takie projekty już się nie pojawią. O Łodzi już nie wspomnę.

0: No tak, to jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Ja zawsze uważam, że należy szukać rozwiązań, które będą godziły interesy i pieszych, i rowerzystów, i kierowców, i nie należy tutaj budować jakby dużych sporów, ale z drugiej strony jakby wyzwania ekologiczne są istotne. Centra naszych miast są bardzo mocno zatłoczone i nie można po prostu wprost powiedzieć, że jakby nic nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić. To nie będzie dobre podejście, a jakby ten efekt mrożący może dotyczyć bardzo, bardzo wielu spraw w przyszłości. To nie jest dobry kierunek.
1: Politolog, publicysta, prezes Stowarzyszenia Liberté jest moim i Państwa gościem, Błażej Lemkowski. Czy dojdzie do podziału na prawicy? To już kolejny temat. Czy to tylko polityczne mrzonki i pobożne życzenia koalicji rządzącej? A dlaczego o to pytam? Bo w ostatnim czasie mieliśmy całą telenowelę dotyczącą kłótni w Prawie i Sprawiedliwości pomiędzy dwoma frakcjami. W województwie łódzkim są wyrzucani radni, chociażby w Łodzi, ale też w Piotrkowie Trybunalskim. A ostatnio bardzo gorąco jest na linii Nowogrodzka, czyli siedziba Prawa i Sprawiedliwości, Pałac Prezydencki, po powołaniu na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego. No i tak czytamy, słuchamy o tych kłótniach, awanturach, do podziału nie dochodzi. W takim razie to tylko pobożne życzenia koalicji, czy realne zagrożenie dla prawicy?
0: Patrząc na to jakby racjonalnie z punktu widzenia interesów prawicy, to do tego podziału nie powinno dojść. W interesie Prawa i Sprawiedliwości i ich siły i możliwości osiągnięcia dobrego wyniku w wyborach jest jedność, ale czasem ludzkie emocje, antypatie, różnice programowe są tak silne, że nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować.
1: No, obserwujemy nawet, że jedna z telewizji sprzyjających ugrupowaniu Prawo i Sprawiedliwość atakuje prezydenta Karola Nawrockiego, co jeszcze niedawno wydawało się chyba jakimś political fiction.
0: Tak, dokładnie. Więc obawiam się, że te emocje i antypatie wzajemne są tak silne, zapanowanie nad tym procesem przez starszego prezesa Prawa i Sprawiedliwości będzie ogromnym wyzwaniem. Ja nadal obstawiam, że politycy prawicy zrobią wszystko, co jest możliwe, aby nie doszło do tego rozbicia i będą po prostu bardzo długo walczyć o swoje pozycje wewnątrz partii.
1: No ale gdyby miał pan na przykład obstawić, to przed wyborami dojdzie do takiego podziału, to mogłoby oznaczać katastrofę, bo pojawiłoby się dla prawicy oczywiście, pojawiłoby się ugrupowanie, które mogłoby zabrać te potrzebne głosy dla zwycięstwa właśnie obozu prawicowego. Podział zawsze był problemem polskiej prawicy, przynajmniej w latach 90. po transformacji 89. roku. Powracamy do tej sytuacji?
0: Jeśli prawica pójdzie do kolejnych wyborów w czterech blokach startowych, czyli skrajna prawica Brauna, Konfederacja, obecne Prawo i Sprawiedliwość, partia Mateusza Morawieckiego, no to jest bardzo prawdopodobne, że te wybory przegra nie przez brak poparcia społecznego, ale przez wewnętrzne konflikty. Bardzo wiele wskazuje na to, że do tego dojść może. Ale nadal będę bardzo ostrożny w wyrokowaniu, ponieważ politycy prawicy wielokrotnie udowadniali, że mimo ogromnych konfliktów, które przecież były też podczas tych 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, konflikty między Solidarną Polską a środowiskiem Mateusza Morawieckiego, oni mimo wszystko wytrzymali. Więc jakby ja byłbym ostrożny.
1: Czyli być może jakąś małą kwotę, małą stawkę by pan na to postawił, ale nie na pewno duże pieniądze.
0: Poczekajmy. Myślę, że dużo więcej będziemy widzieć na około rok przed wyborami. Myślę, że to będzie moment, w którym będą podejmowane kluczowe decyzje i zobaczymy, jak to się ułoży. Natomiast jeśli do tych podziałów dojdzie, to może to spowodować rewolucję na polskiej scenie politycznej, jakby takie zmiany tektoniczne, jeśli do tego dojdzie. Ale poczekajmy. Jeszcze parę miesięcy przed nami.
1: Wstrzymajmy się. Jeszcze też trochę czasu zostało do Igrzysk Wolności w Łodzi, ale na koniec chciałbym właśnie o te Igrzyska Wolności zapytać, bo właśnie Fundacja Liberté je organizuje. Ja tylko podpowiem słuchaczom, którzy nigdy na Igrzyskach w Łodzi nie byli, to jedno z miejsc, gdzie toczy się najważniejsza debata dotycząca polityki, ale także społeczeństwa. Przyjeżdżają do Łodzi bardzo znacząco znaczące postaci. No i pierwsi goście zostali już ogłoszeni. To pisarz Salman Rushdie. Można powiedzieć, że z wysokiego C zaczyna się program. Można się spodziewać, że będzie więcej tego typu nazwisk, aż tak znaczących i ważnych. To też tylko podpowiem, że to no, światowej sławy pisarz, jedna z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o walkę o wolność słowa, no ale także bardzo ważna postać światowej literatury. To tylko początek, czy najlepsze na początek organizatorzy igrzysk ogłosili?
0: Znaczy, jeśli chodzi o program literacki, nie wiem, czy jesteśmy w stanie przebić nazwisko Salmana Rushdiego, ale jak co roku staramy się iść za hasłem The Sky is the Limit i szukać gości, którzy są naprawdę najciekawsi i sprowadzać do Łodzi takie nazwiska, które bardzo rzadko mają okazję przyjechać do naszego miasta. Budujemy to forum idei jako coś niezwykłego, zderzenie bardzo różnych poglądów, jako wydarzenie interdyscyplinarne, gdzie występują obok siebie i pisarze, i politycy, i przedstawiciele świata biznesu i literatury. Więc myślę, że mogą się Państwo spodziewać niedługo kolejnych ciekawych ogłoszeń.
1: Ale nie da się Pan namówić na uchylenie rąbka tajemnicy, jak rozumiem?
0: Nie, to jakby w kolejnych tygodniach będziemy pokazywać kolejne postaci, ale też Salman Rushdie nie jest jedyną osobą, którą wczoraj ujawniliśmy. Będzie z nami też światowej klasy futurolog Gerd Leonhardt, będzie z nami jeden z najciekawszych politologów ze Stanów Zjednoczonych, profesor Michael Beckley, będzie Ann Applebaum. Więc naprawdę możecie się Państwo spodziewać jak co roku uczty intelektualnej. No i też myślę, że warto podkreślić ten temat przewodni naszej edycji, bo bardzo wiele dyskusji będzie ogniskowało się wokół tematu
1: Tech for Humanity, czyli technologia dla człowieka.
0: Tak, to jest z naszego punktu widzenia niezwykle istotne wyzwanie i dla Polski, i dla Europy, jak w obliczu tych geopolitycznych, tektonicznych napięć sprawić, żeby nowoczesne technologie rozwijały się zarówno w Polsce, jak i w Europie, tak, abyśmy nie stali się skansenem, tylko żebyśmy byli w stanie rywalizować z tymi największymi potęgami światowymi, z Chinami, czy w pewnej współpracy również ze Stanami Zjednoczonymi. To jest trudne. I jak to zrobić, aby to było w zgodzie z wartościami liberalnej demokracji, tak żebyśmy nie czuli, że te technologie naruszają zbyt mocno nasze prawa, naszą prywatność. To jest bardzo trudne. Nie ma na to oczywistych odpowiedzi, ale jeśli ich nie znajdziemy, no to możemy znaleźć się w potężnym niebezpieczeństwie w kolejnych latach. I dlatego chcemy zaprosić do Łodzi najtęższe umysły, aby nad tym wyzwaniem się pochylić.
1: A my będziemy oczywiście w Radiu Łódź relacjonować, no i oczekiwać na kolejne osoby, które pojawią się na Igrzyskach Wolności. Bardzo dziękuję. Dzisiaj rano moimi Państwa gościem był politolog, publicysta, prezes Stowarzyszenia Liberté Błażej Lenkowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękujemy za to spotkanie, tylko dodam, że wszystkie nasze rozmowy po godzinie 8, także w formie podcastów, do odnalezienia na radiołódź.pl, także ta dzisiejsza rozmowa z prezesem Fundacji Liberté Błażejem Lenkowskim, także dyrektorem Igrzysk Wolności. Te igrzyska odbędą się już w październiku w Łodzi, no jak słyszeliśmy, zapowiadają się naprawdę bardzo ciekawie. Jeszcze garść ważnych informacji dla zmotoryzowanych słuchaczy Radia Łódź, bo mamy utrudnienia o poranku na S8 w kierunku Wrocławia. Na odcinku od węzła Złoczew do węzła Wieluń. Tam właśnie ruszyły prace drogowe. Zamknięty jest prawy pas w kierunku Wrocławia. To utrudnienie, jak teraz przekazują służby, może potrwać nawet do 7 godzin. Także prosimy o zachowanie ostrożności, no i sporo cierpliwości także w tym miejscu może się kierowcom przydać. 25 minut po godzinie 8. Więcej informacji z dróg u nas dosłownie za kilka chwil. Także najważniejsze wiadomości w skrócie punktualnie o 8.30.
3: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
4: Autopromocja. Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
5: Co?
4: w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
5: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
6: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
7: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
5: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
4: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
5: i Anna Grobińska.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
10: Naprawdę? I co w nim jest?
9: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
11: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
12: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
13: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
14: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
16: W drugiej alejce po prawej.
15: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
16: A, to prawda.
15: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
16: No jasne.
17: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Po reklamie.
2: Zbliża się 8.30, więc przed nami kolejny raport drogowy i Seweryn Potentas.
18: Utrudnienia nie zmniejszają się na łódzkiej trasie WZ. Skrzyżowanie Piłsudskiego z Przędzalnianą zabiera kierowcom co najmniej 5 minut. Jeszcze gęściej jest przy Niciarnianej, szczególnie jadąc od strony CKD. Spory ruch utrzymuje się też na drogach wjazdowych do Łodzi. W Nowosolnej stoi ulica Brzezińska, za to na Rokicińskiej utknąć można przed skrzyżowaniem z ulicą Malowniczą. Na utrudnienia cały czas natknąć można się też przy Rondzie Solidarności czy przy Parku Śledzia. Zapełniać zaczęła się też Aleja Włókniarzy na trasie w kierunku Radogoszcza. Na koniec uwaga na S8. Między węzłami Złoczew-Wieluń prowadzone są prace drogowe. W miejscu prac trasa od Łodzi może być zwężona do jednego pasa. A na kolejny raport z dróg zapraszam za pół godziny.
2: Tu Radio Łódź na zegarze 8.30. Czas na najważniejsze informacje w skrócie i Wiktoria Makowska.
19: Mniejsze problemy z parkowaniem w centrum Łodzi. Pierwszy z zapowiadanych przez Łódź parkingów wielopoziomowych jest już otwarty. Chodzi o nowo powstały budynek przy ulicy Wschodniej 62/64. Może zaparkować tam 258 samochodów. Do pozostawienia aut kierowców zachęcają nie tylko komfortowe warunki, ale przede wszystkim to, że parking do 8 czerwca jest darmowy. To na czas testów. Znane są już ceny parkingu, które będą obowiązywać po jego otwarciu. Można je sprawdzić na naszej stronie radiołódź.pl. Polska i Wielka Brytania podpisały strategiczny traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument ma wzmocnić współpracę militarną obu państw, rozwój nowych technologii wojskowych i wspólne działania przeciw cyberatakom i dezinformacji. A to kolejna taka umowa podpisana przez rząd w Warszawie z państwem sojuszniczym. Przed ponad rokiem podobne porozumienie zawarto z Francją, a w kwietniu z Koreą Południową i Japonią. Trwają rozmowy z Włochami i Kanadą. Eksperci podkreślają, że tworzenie takich sojuszy pozwala Polsce na budowanie bezpieczeństwa i wpływów. Trwa poszukiwanie sprawców porzucenia małych psów i kotów w Zgierzu. Kilka dni temu przy ulicy Wojska Polskiego znaleziono 7 szczeniąt i 5 kociąt. Maluchy trafiły pod opiekę specjalistów ze schroniska dla zwierząt w miejscowości Jasionka. Znalezione kotki są na tyle małe, że muszą przebywać w inkubatorze. Miasto aktywnie poszukuje właścicieli znalezionych psów, kotów, ale też innych zwierząt. Niedawno w Zgierzu prowadzone były poszukiwania właścicieli porzuconych królika i papugi. Będzie kolejny remont Placu Wolności w Łodzi. Prace zaczną się na początku czerwca. Kostka brukowa na torowisku zostanie zastąpiona betonem. Zmianom ulegnie też kursowanie autobusów i tramwajów. Jak mówi Tomasz Andrzejewski z łódzkiego magistratu, miasto zdecydowało się na beton, bo granitowa nawierzchnia była wielokrotnie naprawiana i wypadała pod wpływem tramwajów. Łódzki i wojewódzki konserwator zabytków zaznacza, że historyczna kostka na Placu Wolności musi zostać. Nowa nawierzchnia, jeśli to możliwe technologicznie, ma przypominać bruk kamienny. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9.
2: Przed nami pogodny dzień, nigdzie w regionie nie powinno padać, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach 13 stopni, w ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 19 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni i jeszcze rzut oka na barometr. Na nim teraz 999 hektopaskali, a to oznacza, że ciśnienie rośnie.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9.

0: 20 minut do godziny 9, to Radio Łódź, audycja Poranna. No i przed nami kolejny temat, o którym trochę wspominaliśmy w naszym serwisie, no ale teraz pora, aby tę sprawę trochę poszerzyć i opowiedzieć o niej więcej. A jest bardzo ciekawa, a zarazem bulwersująca. Otóż w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się proces oskarżonych o wielomilionowe oszustwo w elektrowni Bełchatów. Zamiast innowacyjnego preparatu chemicznego sprzedano tej elektrowni ponad 1 000 000 litrów kranówki.
1: Elektrowni Bełchatów sprzedano ponad 1 000 000 litrów wody kranowej z dodatkiem niewielkiej ilości chloru i kwasu fosforowego. Miał to być innowacyjny preparat minimalizujący wytrącanie osadów twardych w instalacji odsiarczania spalin. Dziś przed piotrkowskim sądem stanęli m.in. 46-letnia prezes jednej z zachodniopomorskich spółek oraz jej 56-letni mąż. O zarzutach wobec oskarżonego małżeństwa mówi Beata Jońca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi.
2: Kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa na szkodę PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie ponad 21 milionów złotych. Mieli sprzedawać płyn, który miał zapobiegać zarastaniu absorberów. Okazało się, że była to zwykła woda z chlorem, a elektrownia zapłaciła za tą wodę prawie 15 milionów złotych.
1: Jak informuje prokuratura, oszukańczy proceder trwał kilka lat. Elektrownia przy wykorzystaniu sfałszowanych dokumentów była wprowadzana w błąd, mówi Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi.
3: W rzeczywistości woda kranowa stanowiła około 99,9% nabywanego przez nią specyfiku. Na mocy podpisanych umów kupujący był przy tym pozbawiony możliwości przeprowadzenia własnych badań jej właściwości.
1: W zachodniopomorskiej spółce zarządzanej przez 46-latkę dochodziło do fałszowania prowadzonych przez firmę zewnętrzną badań dotyczących rzekomej skuteczności sprzedawanej substancji.
3: Kobieta oskarżona o kierowanie grupą przestępczą, promując m.in. elektrowni Bełchatów produkty chemiczne swojej firmy, czy występując na konferencjach branżowych, prezentowała się jako wysokiej klasy chemik, podając przy tym nieprawdziwe informacje, że ukończyła prestiżowy moskiewski uniwersytet. Faktycznie natomiast nie była ona absolwentem żadnej szkoły o profilu chemicznym. Według jej współpracowników wykorzystywała legendę, która pomagała prowadzić sprzedaż.
1: Śledztwo w sprawie prowadziła prokuratura regionalna w Łodzi oraz łódzka delegatura ABW. Zawiadomienie o przestępstwie złożył pełnomocnik bełchatowskiej elektrowni.
2: Łącznie w procesie zostało oskarżonych 12 osób, z czego 8 osób dobrowolnie poddało się karze. I dzisiaj w tym procesie występują te osoby, które nie poddały się dobrowolnie karze, czyli 4 osoby.
1: Oprócz małżeństwa, aktem oskarżenia objęte zostały 3 były pracownice zachodniopomorskiej spółki, 3 podstawieni prezesi spółek kontrolowanych przez małżonków oraz byli pracownicy elektrowni pełniący funkcje kierownicze. Proces odbywa się z wyłączeniem jawności. Sędzia Rafał Nalepa tłumaczył, że sprawa dotyczy obiektu strategicznego, ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
0: My do tej sprawy będziemy wracali także oczywiście w naszych programach i serwisach informacyjnych, a te relacje przygotował nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Na zegarze 17 minut do godziny 9.

13 minut do godziny 9. My jeszcze na moment zaglądamy do Dziennika Łódzkiego, a w tej gazecie między innymi o tym, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Łodzi. Do elektronicznego systemu naboru zalogowało się łącznie 6785 kandydatów. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszą się licea ogólnokształcące. W nich chce się uczyć ponad 700 kandydatów. Jeżeli chodzi o technika, to ta liczba jest zdecydowanie mniejsza. No i z tych logowań wiemy, jakie szkoły w Łodzi są najpopularniejsze. No i w tym gronie chociażby 21 LO, 33 LO, 4 LO, 26 LO, 29 LO, a także 25 LO w Łodzi. Więcej na ten temat dzisiaj w Dzienniku, a na zegarze 12 minut do 9.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą z czułością i wspólnie. Poznamy w nim stanowiska feminizmu na XXI wiek, mówiące o opresyjności i żarłoczności obecnego świata, o eksploatacji i wyzysku wszystkich istot słabszych na całej planecie, o konieczności wspólnot opartych na trosce i opiece. Naszym gościem będzie polska filozofka, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Aleksandra Derra, autorka książki Z czułością i wspólnie. Feminizm na XXI wiek. Zapraszam Państwa do udziału w naszej rozmowie w najbliższym Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa pytań czy opinii na m.wosniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To jest teatr, komedia i improw Łodzi. Trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
6: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 9, więc sprawdzamy, co dzieje się na drogach Łodzi i regionu, a konkretnie robi to Seweryn Potentas.
9: Zapełniły się okolice łódzkiego ronda lotników lwowskich. Blokuje się przejazd Pabianicką w kierunku centrum. Utrudnienia zaczynają się jeszcze przed Aleją Jana Pawła. Nie zmniejszają się też korki przy rondzie Solidarności. Dojazd od Alei Palki zabiera co najmniej 5 minut. Uwaga też na Spornej i na Źródłowej, która korkuje się od okolic Parku Helenów. Poza tym cały czas korkuje się też ulica Limanowskiego w okolicy Żabieńca czy Aleja Piłsudskiego na wysokości Palmiarni i przy skrzyżowaniu z Nieciarnianą. Na poranne utrudnienia uwaga także na ulicach Radomska. Utknąć można na Brzeźnickiej, jadąc od wiaduktu do centrum. Uwaga także na ulicach Targowej, Krakowskiej czy Wyszyńskiego. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
8: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami najważniejsze informacje, Wiktoria Makowska.
10: Chcą odwoływać lokalne władze. W Łódzkiem ruszają pierwsze inicjatywy referendalne, ale eksperci studzą emocje. Po pożarze w Wielkopolsce jest pewność, woda w Warcie nie została skażona. Inwazja kleszczy w regionie. O tym, jak się chronić, już za chwilę. Dziś słonecznie, na termometrach do 20 stopni. W kolejnych miastach pojawiają się inicjatywy referendalne. To efekt Krakowa, gdzie w weekend mieszkańcy odwołali prezydenta. W Łódzkiem zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum ruszyła w Łęczycy. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał o tym z politologiem i publicystą Libertę, Błażejem Lenkowskim. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, jestem.
10: Czy czeka nas teraz fala referendów? Takie inicjatywy będą pojawiać się w kolejnych miastach?
11: No, z pewnością tego chciałaby opozycja, jednak zdaniem mojego gościa fali nie będzie. Przede wszystkim dlatego, że do zorganizowania referendum potrzebne są pieniądze i ludzie. A w województwie łódzkim w dużych miastach nie ma silnej opozycji i, co być może najważniejsze, silnych liderów, jak choćby w Krakowie.
1: Ja na dzisiaj nie widzę takiej osoby jak Łukasz Gibała w dużych miastach w województwie łódzkim. Jeśli taka osoba się nie pojawi, to myślę, że takie inicjatywy będą skazane na porażkę.
11: A przypomnijmy, że w Łodzi była już próba odwołania prezydent Zdanowskiej, nieudana. Podobnie w Piotrkowie, tam nie udało się zebrać podpisów. Dlatego teraz, nawet jeśli w Łódzkiem pojawią się kolejne inicjatywy referendalne, to mogą one okazać się kapiszonem.
10: A czy przepisy o referendach należałoby zmienić? O tym można już posłuchać w całej rozmowie, która jest dostępna na naszej stronie internetowej w aplikacji mobilnej Radia Łódź.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Na skutek pożaru hali produkcyjnej w Obornikach w Wielkopolsce woda w Warcie nie została skażona. Czyste jest także powietrze, przekazały służby. Przypomnijmy, pożar hali wybuchł wczoraj. Na miejscu pracowało 250 strażaków i specjalistyczna grupa chemiczna. Część hali runęła. Strażacy pracowali w rejonie pogorzeliska do 3 nad ranem. A szczegóły zna Maciej Szefer.
13: Woda w Warcie nie została skażona, powietrze jest czyste, mówi wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabisz-Szulc.
14: Ten pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
13: Wstrzymana pozostała możliwość żeglugi na Warcie w okolicy pogorzeliska. Aktualne jest też zalecenie o zakazie wędkowania, o czym poinformowano koła wędkarskie. Jakość wody w Warcie cały czas jest monitorowana. Maciej Szefer, Polskie Radio.
10: Hala, która spłonęła, ma powierzchnię około 5000 m2. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Budowa tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią wchodzi w kolejny etap. Spółka CPK poinformowała o zakończeniu odbioru komory przy stacji Łódź Fabryczna, do której w przyszłości dotrze maszyna drążąca tunel. Równolegle trwają intensywne przygotowania na Rytkini, gdzie tarcza rozpocznie drążenie. Na plac budowy dostarczono już większość elementów urządzenia, a montaż ma rozpocząć się na przełomie czerwca i lipca. Powstający tunel stanie się częścią linii dużych prędkości łączącej Łódź z Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem. Połączenie między Warszawą a Łodzią ma być gotowe w 2032 roku, a 3 lata później szybka kolej ma dotrzeć także do Poznania i Wrocławia. Uwaga na kleszcze. W województwie łódzkim pojawia się coraz więcej anonimowych zgłoszeń dotyczących miejsc, gdzie można natknąć się na pajęczaki. Na internetowej mapie najczęściej wskazywane są okolice lasów, parki, łąki, ścieżki spacerowe i tereny przy zbiornikach wodnych. W lesie powinniśmy unikać gęstych zarośli, wskazuje Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
15: Unikajmy świerków, takich gęstych zadrzewień, bo one po prostu wtedy właśnie tam żyją. Unikajmy też takiego runa bogatego właśnie w paprocie, gęstego, bo tam też właśnie można spotkać dużo kleszczy.
10: Po spacerze warto dokładnie obejrzeć skórę, zwłaszcza okolice zgięć rąk i nóg. Dobrze jest też wytrzepać ubrania i sprawdzić sierść zwierząt. Więcej na ten temat piszemy oczywiście na radiołódź.pl. W tej godzinie to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam Państwa o 10:00.
8: A my zapraszamy jeszcze na wiadomości ze świata sportu w studiu Michał Malinowski.
16: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego powalczą o grę w elicie. ŁKS zmierzy się na wyjeździe z Chrobrym Głogów w półfinale barażu Ekstraklasę. Łodzianie przegrali z dzisiejszymi rywalami dwukrotnie w lidze, ale wygrali w Pucharze Polski. To na pewno wymagający rywal, podkreśla trener Grzegorz Szoka.
17: Wiemy, że to jest zespół, który ma swój styl gry, który też w wielu momentach bazuje na tym, żeby oddać piłkę przeciwnikowi, żeby się szczelnie obronić i wyprowadzić kontry, szukają stałych fragmentów.
16: Początek dzisiejszego meczu o 17:30. Transmisja z Głogowa w Radiu Łódź Ekstra oraz na radiowym kanale YouTube'owym. Relacja tekstowa na naszej stronie internetowej. A w drugim półfinale Wieczysta Kraków zagra z Polonią Warszawa. Orlen Basket Liga nie dla łódzkich koszykarzy. ŁKS Kulpak przegrał ostatni mecz finału pierwszej ligi z Astorią Bydgoszcz 87-96 i nie awansował do Ekstraklasy. Do przerwy Łodzianie prowadzili, ale już w trzeciej kwarcie rywale straty odrobili i wyszli na prowadzenie, a ŁKS nie był w stanie odwrócić losów spotkania. Łodzianie pozostają zatem w pierwszej lidze, ale szczegóły dotyczące zespołu na razie nie są znane. Triumf bez precedensu. Piłkarze Crystal Palace wygrali Ligę Konferencji. W finale Londyńczycy pokonali Rayo Vallecano 1-0. To pierwszy europejski puchar zdobyty w historii Crystal Palace. Szczypiorniści zagrają o złoto. Reprezentacja województwa łódzkiego zmierzy się z drużyną Pomorskiego w finałowym meczu piłki ręcznej chłopców podczas 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Dla trenera naszej kadry Krystiana Wędraka będzie to trzecie podejście do złotego medalu w karierze.
18: Dwa razy nie udało mi się wejść do finału, byliśmy w klubowych rozgrywkach, przegraliśmy półfinał po rzutach karnych, w szóstej klasie jak byliśmy na mistrzostwach szkolnych, też brązowy medal, wiadomo to też cieszy, ale tak pragnąłem tego finału.
16: Mecz o 15 w piotrkowskiej hali Relax. To tyle teraz, a sport na bieżąco także na radio.łódź.pl.
8: Dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach mamy 13 stopni w ciągu dnia, temperatura podskoczy do 19 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali. Teraz na zegarze 6 minut po godzinie 9. My już bardzo dziękujemy za czwartkowy poranek. Iwona Błaszczyk, Adam Miksa, Marcin Pośpiech, kłaniam się nisko. No i witamy serdecznie Monikę Czerską, która niespodziewanie pojawiła się w studiu i biegła do radiowego.
19: Dzień dobry, witam, witam Państwa. A ja jeszcze
8: skąd
19: skorzystam...
8: ten pośpiech? Właśnie chciałem zapytać. Tak. Ale może
19: ja zawsze w biegu, ale no, skąd ten pośpiech?
8: No właśnie, skąd
19: pozostałości z poranka.
8: Pozostałości z poranka.
19: Ja mam pytanie do porankowca. Jak to jest,
8: tak
19: że...
8: Tak się rozglądam. Gdzie
19: to,
8: jest
19: to pan,
8: tutaj?
19: Proszę dobra. Pana. Mhm. Jednego dnia energia aż kipi, a drugiego trochę tak opada. Od czego to zależy, panie redaktorze?
8: Chyba od godzin snu. A to różnie z tym bywa.
19: Mm-hmm. Ale za dużo pracy?
8: Przyjmuję to, przyjmuję.
19: Nie, było super.
8: Tak, dobra.
19: Było
8: dzięki.
19: Super i będzie super. Zapraszamy do słuchania Radia Łódź.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.

Piosenka mocniejsza niż trzy małe czarne. Billy Idol na dobry początek w Radiu Łódź w środku dnia. 12 minut po godzinie 9. My będziemy razem tradycyjnie do 12.

Radio Łódź w środku dnia, 20 minut po godzinie 9. Żeby sobie wszystko uporządkować, to zajrzyjmy do kalendarza. Czwartek, 28 maja, to 148 dzień roku. Imieniny dziś obchodzą między innymi, bo lista świętujących jest bardzo długa, Balladyna, Elmira, Emil, Jaromin, Just i Justyna. Wszystkiego najlepszego. Słońce dziś wstało o 4:25, zajdzie o 20:43, a to oznacza, że dzień potrwa 16 godzin i 18 minut. A nasz program w środku dnia tradycyjnie do godziny 12. W pierwszej godzinie programu po 9:30, jak to w każdy czwartek, magazyn Po prostu to proste. Dziś Beata Tomczyk z ekspertem będą podpowiadać, jak ekonomicznie poruszać się po mieście samochodem.

0: Radio Łódź, 28 minut po godzinie 9. Ważna informacja dla tych, którzy wybierają się do centrum Łodzi. Dziś rusza kolejny remont Placu Wolności. Szykuje się duża zmiana projektowa. Więcej szczegółów można znaleźć na portalu radiołódź.pl. Tam też sporo informacji na temat zbliżającego się wielkimi krokami Święta Studentów. Już jutro rozpoczną się juwenalia, mocno nietypowe, bo nie na osiedlach studenckich, tylko na Bałutach. Mnóstwo atrakcji muzycznych, a ja w naszym programie będę miała do rozdania 5 podwójnych wejściówek na juwenalia. Jak zdobyć te zaproszenia? Proszę uważnie słuchać Radia Łódź. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Uwaga, uwaga! Z okazji Dnia Dziecka Radio Łódź zaprasza na niezwykłą zabawę. Od 25 do 29 maja codziennie między godziną 13 a 16 losujemy dla Was wirtualne bilety marzeń. Każdy bilet to podróż do innego miasta. Ale uwaga, część informacji jest ukryta. Twoje zadanie? Odgadnij, dokąd jedzie nasz pociąg. Zadzwoń do studia i odpowiedz na pytanie. Miasto z niebieskimi źródłami? Kolebka ceramiki? Ważny węzeł kolejowy? A może Miasto Kwiatów. Zgadnij i wygraj rodzinne bilety Polregio w obie strony oraz zestawy gadżetów. Wsiądź do zabawy, złap bilet marzeń i podróżuj razem z nami. Sponsorem konkursu jest Polregio, Twój przewoźnik kolejowy w Łódzkiem.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
6: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Na początek małe sprostowanie, bo trochę Państwa wprowadziłam w błąd. Ten remont Placu Wolności rozpocznie się dopiero za kilka dni. Na początku czerwca, przypomnę, że kostka brukowa na torowisku zostanie zastąpiona betonem. Szczegóły tych zmian, tych prac na portalu radiołódź.pl. Teraz na zegarach 29 minut do 10.

0: Po prostu to proste. Dziś w programie porozmawiamy o ekonomicznej jeździe po mieście. Jak jeździć spokojniej, taniej i zużywać mniej paliwa. Zaprasza Beata Tomczyk.
1: Dziś w programie ekspertem w tym temacie jest pan Jacek Szcześniak, instruktor doskonalenia techniki jazdy. Dzień dobry. Co właściwie pana zdaniem oznacza ekonomiczna jazda?
2: Pod pojęciem jazdy ekonomicznej to jest bardzo dosyć szeroki jakby materiał do analizy. Natomiast tak naprawdę w jeździe ekonomicznej, żeby to zawrzeć w dosyć krótkim zakresie, to jest jak najszybsze pokonanie jakby trasy przy optymalnych własnościach pojazdu i zredukowanie zużycia paliwa, a jednocześnie zanieczyszczenia środowiska. Czyli staramy się tak jechać, żeby przy normalnej jeździe wykorzystać wszystkie środki, które mamy dane w samochodzie, żeby oszczędzić paliwo, jak najmniej zanieczyścić środowisko i jak najszybciej dotrzeć do danego celu.
1: A teraz zapewne to będzie jedno z tych pytań, na które odpowiedź czekają przede wszystkim słuchacze, którzy lubią historie z życia wzięte. Jakie są najczęstsze błędy kierowców, które powodują, że zużywają oni więcej paliwa niż powinni?
2: No i tutaj w tych błędach pewnie będę się powtarzał za innymi specjalistami, ale najczęstszym tym błędem, który popełniają nie tylko młodzi, ale i starsi kierowcy, to jest zbyt dynamiczna, zbyt szybka jazda, taki, czyli styl sportowy, tak? Czyli piłowanie tych biegów na niskich biegach, piłowanie zbyt długie, to bardzo nam zużywa i bardzo drastycznie jakby powoduje zużycie paliwa. Do tego wszystkiego woli odwrotnie idąc, czyli zbyt wczesne przerzucanie biegów powoduje zaduszanie tego silnika i też męczenie go jakby, to też nam powoduje zużycie paliwa dużo większe. Do tego dochodzą wszystkie takie rzeczy, które, no, o których zapominamy, czyli no, przeładowanie tego auta, niesprawdzanie, zbyt agresywny styl jazdy na skrzyżowaniach. To wszystko powoduje po prostu zbyt duże zużycie paliwa. No i oczywiście jazda na luzie typowa, czyli to, co kiedyś się funkcjonowało w dawnych latach. Niektórzy starsi kierowcy powielali, że jazda na luzie oszczędza paliwo, co jest zupełną nieprawdą.
1: Czyli styl jazdy tak naprawdę bardzo wpływa na spalanie.
2: Tak, tak. Styl jazdy no jest podstawą tak do tego, żeby to spalanie było jak najmniejsze. Co trzeba zrobić, żeby to spalanie jakby zredukować? No mamy takich kilka zasad, które są. To znaczy na pewno musi być stan techniczny samochodu bardzo dobry i najlepiej, żeby to regularnie sprawdzać. Bardzo ważne jest to, żeby patrzeć na nasze opony, czy mamy dobrze dopompowane i czy właściwie są dopompowane te opony, dlatego że jeśli będziemy mieli zbyt mało bądź zbyt dużo tego powietrza, to też ma wpływ na spalanie. Następnym czynnikiem, który jest używanie wszelkiej elektroniki w samochodzie, zbyt częste używanie klimatyzacji bądź maksymalnego ogrzewania, to też ma wpływ na spalanie. Do następnych takich rzeczy, które mogą się przyczynić, będzie na przykład jazda z otwartymi oknami, to też ma duży wpływ. Jeśli będziemy mieli na przykład dodatkowe przeładowanie o 100 czy o 200 kg samochodu, możemy spalać o litr paliwa już więcej. No jest tych czynników bardzo dużo, więc musimy na nie zwrócić uwagę i trzeba naprawdę, jeśli człowiek będzie zwracał na to uwagę, to jesteśmy w stanie to paliwo zredukować przynajmniej o litr bądź dwa na 100 km, a to dosyć dużo.
1: Żeby nie dało nam po kieszeni, żeby nie dało kierowcom po kieszeni, które nawyki warto zmienić jako pierwsze, żeby odczuć korzyść finansową?
2: To przede wszystkim nauczyć się troszeczkę jazdy defensywnej. To jest takie nowe też pojęcie, które zaczyna funkcjonować już u nas. Czyli zacząć umieć przewidywać jazdę, tak? Czyli zacząć umieć przewidywać to, co zrobią przed nami albo jak zachowają się kierowcy przed nami. Musimy używać jak najmniej hamowania, czyli dobrze by było w miarę szybko rozpędzać samochód przy optymalnych obrotach silnika, przerzucać jak najszybciej na najwyższy bieg. Dlatego, że spalanie bardzo mocno rośnie na najniższych biegach. Jedynka, dwójka, jeśli ktoś ma komputer w samochodzie, w stanie sobie odczytać chwilowe spalanie, wtedy to spalanie naprawdę jest w dużych ilościach, dochodzi nawet do 40-50 litrach. A to jest oczywiście chwilowe spalanie, więc staramy się przerzucić jak najszybciej na wyższy bieg. Później utrzymujemy stałą prędkość, czyli przewidujemy to, żeby ktoś przed nami nie hamował, no to utrzymujemy odpowiednie odległości. Staramy się przewidzieć odpowiednie manewry, które będą na drodze. Jeśli potrzeba, to wyłączymy zbędne jakby odbiorniki prądu. Te wszystkie rzeczy mają na to wpływ.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Tak, ma bardzo duży wpływ. Ciśnienie w oponach czasami powoduje złe ciśnienie, zbyt niskie przede wszystkim, powoduje około 10% zwiększenia zużycia paliwa. To samo około 7-8% same otworzone okna. 100 kg dodatkowe w samochodzie może zwiększyć nam spalanie już o około litr. To teraz nawet gdyby tak robić szybkie wyliczenia, że podstawowy kierowca taki zwykły, który gdzieś tam krąży sobie po mieście z pracy do domu, urząd dzieci robi około 3000 kilometrów miesięcznie. Spalając gdzieś średnio około 8 litrów paliwa, no to będziemy mieli szybkie wyliczenie około 1500 ponad złotych miesięcznie. Przeliczając 100 razy 12 miesięcy mamy ponad 18 tysięcy. Jak zaoszczędzimy około litr paliwa, no to minusując to wszystko wyjdzie nam pewnie około 16 tysięcy. Czyli mamy 2000 z groszami tak naprawdę zaoszczędzone na jednym litrze paliwa, a to już jest naprawdę bardzo dużo, czyli w relacji rocznej mamy około miesiąca, półtora miesiąca gratis jeżdżenia.
1: Klimatyzacja, ogrzewanie, elektronika, jak bardzo zjadają paliwo?
2: To też zależy od silnika. Im mniejszy silnik, tym większe obciążenia, więc wtedy te obciążenia są duże. Przy dużych silnikach nie ma aż to takiego wielkiego wpływu, natomiast przy małych silnikach będzie to miało do 10% nawet zwiększenie zużycia paliwa.
1: A czy kierowcy uczą się dzisiaj ekonomicznej jazdy już na kursach?
2: Tak, oczywiście w dobrych szkołach, zresztą jest to wpisane jakby w warunki egzaminowania. W dobrych szkołach instruktorzy uczą oczywiście tej jazdy, uczą hamowania silnikiem, uczą odpowiedniego przerzucania biegów przy odpowiednich prędkościach obrotowych. To wszystko jest w kursie. Dlatego, że zadania egzaminacyjne obejmują również eko-driving. Jeśli instruktorzy nie są w stanie nauczyć kogoś takich podstawowych zasad, to egzaminator oceniając to później na egzaminie ma prawo wydać werdykt negatywny na egzaminie. Więc wszystkie szkoły, które starają się, żeby ich klienci mieli, że tak powiem, bezstresowe przejście przez ten egzamin, powinny te szkoły wprowadzać oczywiście eco-driving i na pewno tego uczą.
1: A czy w jeździe miejskiej bardziej opłaca się jechać wolniej czy po prostu płynniej?
2: Po prostu płynniej. I wolna jazda wcale nie jest oszczędna tak naprawdę. Czyli najbardziej oszczędzamy paliwo, jeśli prawie się nie hamujemy i nie zatrzymujemy. Czyli ta jazda jest najbardziej płynna. To samo dotyczy z odpaleniem samochodu, czyli nie dodajemy gazu na przykład przy odpalaniu samochodu. Zimą nie nagrzewamy samochodu na parkingu, tylko najpierw odśnieżamy szyby, później siadamy do samochodu, odpalamy i odjeżdżamy. Są nowoczesne systemy typu start-stop, tak, czyli one w momencie, kiedy zbyt długo stoimy, czy to na światłach, czy na postoju, gdziekolwiek, wyłączą nam silnik i włączą później z powrotem przy naciśnięciu sprzęgła. Więc tego typu wspomagacze jakby oszczędzają. My oczywiście też cały czas mówimy o skrzyni manualnej, natomiast nowoczesne samochody wyposażone są już w systemy jakby i skrzynie automatyczne. I to połowę rzeczy nam jakby dla tego kierowcy odbiera już, czyli ułatwia nam troszeczkę to życie, dlatego że tam są systemy, które pokazują nam, w którym momencie gdzieś już będzie zmieniony bieg, czy korzystamy z dobrych obrotów, czy skrzynia sama sobie dobierze. My możemy tylko zadać jej styl, czy to będzie styl sportowy, ekonomiczny, czy jakikolwiek inny, i w tym momencie naprawdę jesteśmy w stanie przy nawet niewielkich umiejętnościach przy skrzyni automatycznej już trochę więcej tego paliwa zaoszczędzić.
1: Czyli nowoczesne samochody pomagają kierowcom bardziej ekonomicznie jeździć.
2: Tak, dokładnie. Wrócę tu jeszcze do tej jazdy na luzie. Dawniej się mówiło, że wyłączenie biegu i zostawienie go na biegu jałowym powoduje oszczędności paliwa. Dzisiaj to znaczy, no i przedtem i teraz nie ma to nic wspólnego z oszczędnością, dlatego że silnik pracujący na biegu jałowym w dalszym ciągu pobiera paliwo. Natomiast w momencie, kiedy mamy wrzucone jakiekolwiek biegi, hamujemy tym silnikiem, czyli wystarczy. Hamowanie to nie oznacza naciśnięcie nawet hamulca, to wystarczy tylko zdjęcie nogi z gazu i pozwolenie się silnikowi toczyć się swoją bezwładnością. Wtedy silnik zamiast napędu zamienia się jakby w sprężarkę i zwalnia ten auto. Czyli toczy nam się, zwiększa nam opory toczenia. A wtedy komputer jest na tyle mądry, że wyłączy po prostu paliwo, dopływ paliwa i wtedy się oszczędza to paliwo.
1: Moim i Państwa gościem był dziś pan Jacek Szcześniak, instruktor doskonalenia techniki jazdy. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pamiętaj, spokojna jazda to mniejsze spalanie i niższe rachunki za paliwo. Gwałtowne ruszanie i hamowanie sprawiają, że samochód spala więcej. Hamowanie silnikiem pomaga oszczędzać paliwo. Za niskie ciśnienie w oponach zwiększa zużycie paliwa.
3: Magazyn Po prostu to proste przygotowała dziś Beata Tomczyk, a więcej takich różnych podpowiedzi znajdą Państwo na portalu radiouć.pl.

Uwielbiam francuskie piosenki, brzmią niezwykle. 7 minut do godziny 10. Po raz pierwszy w historii Łodzi jej trzy największe uczelnie, Uniwersytet, Politechnika Łódzkie i Uniwersytet Medyczny, łączą siły, aby razem ze swoim miastem zorganizować jedno wielkie wspólne święto studentów. Wydarzenie zgromadzi społeczność akademicką, a także wszystkich fanów dobrej muzyki. Juwenalia zaczynają się już jutro, 29 maja o godzinie 14 na pasażu Schillera, od wielkiego przemarszu, czyli pochodu juwenaliowego. Same bramy juwenaliów zostaną otwarte od godziny 17, a koncerty startują jutro od godziny 18. Między innymi na liście występujących jutro i w sobotę artystów Beata i Kamp, Sokół, Fukaj, Ich Troje, Koma i Bambi. Taki zestaw artystów szykuje się na juwenalia. A ja mam dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń od Łódzkiego Centrum Wydarzeń, które właśnie za pośrednictwem Radia Łódź zaprasza naszych słuchaczy na to wydarzenie. Wystarczy napisać wspomnienie juwenaliowe studenckie. studio@radiolodz.pl

0: Reklama.
1: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
2: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
3: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
4: W niedzielę 31 maja od godziny 12 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na jarmark wojewódzki na rynku manufaktury. Będą koła gospodyń wiejskich, rękodzielnicy, zespoły ludowe, warsztaty dla dorosłych, atrakcje dla dzieci i ekipa Radia Łódź. A o 19 na scenie wystąpi Wiktor Waligura. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, minęła 10:00. Czas na kolejne wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
10: Bariery na łódzkich przystankach. W wielu miejscach nie działa głosowe zapowiadanie odjazdów. Rozbito grupy przestępcze handlujące gazem LPG. Oszustwa podatkowe sięgają 24 milionów złotych. USA i Iran wznowiły ataki. Za chwilę szczegóły. Dziś słonecznie na termometrach do 20 stopni. Problemy z dźwiękiem na przystankach w Łodzi. Niewidomi i słabowidzący mają problem z poruszaniem się po Łodzi, bo na przystankach MPK często nie działa nagłośnienie. Na tablicach z rozkładem jazdy zamontowany jest specjalny przycisk. Po jego wciśnięciu system powinien na głos przeczytać to, co wyświetla się na ekranie, czyli za ile minut przyjedzie tramwaj lub autobus i dokąd jedzie. Osoby z wadami wzroku zgłaszają, że ten dźwięk często nie działa i przez to trudno im podróżować. Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu zapewnia jednak, że urzędnicy naprawiają każdą taką usterkę, gdy tylko dostaną o niej informację.
11: Tablice informacji pasażerskich są przez nas regularnie sprawdzane i w przypadku stwierdzenia usterki na bieżąco zlecane do naprawy. Na terenie miasta mamy dostępnych ponad 280 takich tablic.
10: Osoby słabowidzące mogą też dostać specjalny pilot, który ułatwia jazdę autobusami i tramwajami. Żeby go otrzymać, wystarczy zgłosić się na przykład do rzecznika osób z niepełnosprawnościami. A o tym, jak działa taki pilot, piszemy dokładniej na naszej stronie.
12: Więcej na radiołódź.pl.
10: Prawie 175 oskarżonych w sprawie nielegalnej sprzedaży gazu LPG. Akty oskarżenia dotyczą działalności w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych, które miały działać w całej Polsce, także w Łódzkiem. Łączna kwota oszustw podatkowych ma sięgać niemal 24 milionów złotych. Paliwo było kupowane na Litwie i Łotwie, a przez Polskę miało być przewożone na Słowację i do Czech, mówi prokurator Krzysztof Kopania z Łódzkiej Prokuratury Regionalnej.
13: Faktycznie jednak trafiały tam jedynie dokumenty, natomiast nierozładowane cysterny wracały do Polski, zaś niefakturowany gaz był dostarczany do zorganizowanych w różnych częściach kraju stacji LPG.
10: Skierowane do Sądu Okręgowego w Sieradzu akty oskarżenia dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy czy zbrodni fakturowej. Kara dla poszczególnych oskarżonych może sięgać nawet 25 lat pozbawienia wolności. Stany Zjednoczone i Iran wznowiły działania zbrojne. Amerykanie zaatakowali irańskie terytorium. Irańczycy odpowiedzieli atakiem na amerykańską bazę w Kuwejcie. Napięcie w regionie wzrosło po tym, jak prezydent Donald Trump stwierdził wczoraj, że nikt nie będzie kontrolował cieśniny Ormus.
0: Naruszenia rozejmu obowiązującego od kwietnia zdarzały się wcześniej. Jednak starcia, do których doszło w nocy i rano, są do tej pory najpoważniejszymi od początku obowiązywania zawieszenia broni. Stany Zjednoczone zaatakowały port w południowym Iranie. Wywołało to działania odwetowe wobec amerykańskiej bazy wojskowej w Kuwejcie. Irański państwowy nadawca IRIB informuje, że walki wybuchły, gdy siły zbrojne Iranu ostrzelały 4 statki, które próbowały przepłynąć cieśniny Ormus i nie reagowały na wezwania do zatrzymania się. Dzisiejsza wymiana ognia stawia pod znakiem zapytania kruche rozmowy pokojowe prowadzone za pośrednictwem Pakistanu. Żadna ze stron nie jest gotowa do kompromisu, zwłaszcza w kwestii cieśniny Ormus i irańskiego programu nuklearnego. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
10: Jednocześnie pojawiają się informacje, że Irańczycy ponownie próbują zaminowywać cieśninę Ormus. Po skutecznym odwołaniu prezydenta Krakowa inicjatywy referendalne pojawiają się w kolejnych miastach. Tak stało się m.in. w Łęczycy, gdzie grupa mieszkańców rozpoczęła zbiórkę podpisów. PiS zapowiada, że będzie chciał podejmować próby odwołania prezydentów miast wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe. Publicysta Liberte Błażej Lenkowski zwraca jednak uwagę, że Kraków pokazał ułomność przepisów o referendach. Jak mówi gość Radia Łódź, okazuje się, że włodarza może odwołać mniej wyborców niż go wybrało.
14: Coś z tymi przepisami jest nie do końca w porządku, ponieważ najpierw większość bezwzględna wybiera prezydenta miasta, a potem mniejszość może go odwołać. Jest to dziwne, a jednocześnie może oznaczać, że jakieś odważne polityki wspierane przez większość mieszkańców będą mrożone.
10: Przykładem mogą być pomysły na wprowadzenie w miastach stref czystego transportu. To właśnie wprowadzenie strefy w Krakowie było jednym z powodów odwołania prezydenta. Teraz trudno sobie wyobrazić, że którykolwiek prezydent dużego miasta na taki krok się zdecyduje. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
9: Termometry w Łodzi regionie pokazują teraz 14-15 stopni na barometrze 999 hektopaskali. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura maksymalna od 18 do 19 stopni. Wiatr dziś umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.
12: W środku dnia z Radiem Łódź.
9: Czyli całkiem ładny dzień w regionie łódzkim nam się szykuje. 5 minut po godzinie 10. Zapraszam na drugą godzinę naszego programu w środku dnia. Przypomnę, jesteśmy razem w czwartek 28 maja. Monika Czerska, kłaniam się.

Brian Adams i Melanie C w Radiu Łódź są piosenki, które pięknie uruchamiają wspomnienia, ale też wspomnienia uruchomiło hasło Juvenalia i fakt, że Radio Łódź za pośrednictwem Łódzkiego Centrum Wydarzeń przekaże dla swoich słuchaczy 5 podwójnych zaproszeń na to wielkie święto studentów, które startuje już jutro. Koncerty ruszają od godziny 18 na scenie na Bałutach. Będzie można zobaczyć takich artystów jak Beata i Kamp, Sentino, Soku, Fukaj, Ich Troje, Koma i Bambi. Można zdobyć wejściówki na te koncerty. Ten karnet, który mamy dla Państwa, uprawnia do wstępu na wydarzenia i 29 i 30 maja. Karnet należy wymienić tylko na opaskę festiwalową. A jak zdobyć te wejściówki? No wystarczy napisać parę słów wspomnień właśnie ze swoich takich wyjątkowych juwenaliów z czasów studenckich. studio@radiołódź.pl. Kilka takich wspomnień już jest, ale czekam na kolejne.

Bardzo ciekawy, mocny głos Weronika Borowiec. To artystka z Łodzi w piosence Jutro może nie być niczego takiej mocno refleksyjnej. A jeżeli chodzi o juwenalia, które uruchamiają wspomnienia, pani Ilona w tej sprawie do nas napisała: moje najlepsze wspomnienia z juwenaliów to zdecydowanie parady. Studiowałam w Krakowie, więc parada odbywała się przez centrum miasta aż do głównego rynku, gdzie kończyła się koncertem. Studenci prześcigali się w kreatywności, wymyślali różne kostiumy i do tej pory pamiętam dwóch chłopaków, którzy przebrali się za bramkę piłkarską. Co prawda od studiów minęło już trochę lat, ale te wspomnienia nadal są we mnie żywe. Pozdrawiam Ilona. Pani Ilono, pozdrawiam również i od razu informuję, że jedno z zaproszeń na łódzkie juwenalia, które rozpoczynają się już jutro, zaproszeń przekazanych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń, powędruje drogą mailową właśnie do pani. Mam jeszcze cztery podwójne do rozdania.

Super Grass w Radiu Łódź w programie W Środku Dnia. 20 minut po godzinie 10. Powracamy do historii juwenaliowych. Pan Kamil pisze, że juwenalia to ten moment w roku, kiedy człowiek żyje bardziej niż zwykle. Spontaniczne wyjścia, koncerty pod gołym niebem, śmiech od rana i ludzie, których będzie się pamiętać jeszcze długo po studiach. Kilka dni totalnego chaosu, niewyspania i najlepszych wspomnień. Pisze pan Kamil, to oczywiście fragment maila. I jeszcze parę zdań od pana Piotra. Do dziś pamiętam tamten wieczór pod dużą sceną na Lumumbowie. Powietrze pachniało kurzem, frytkami z budki, a ziemia drżała od basu tak mocno, jakby całe akademiki miały zaraz odjechać tramwajem w kosmos. Umówiliśmy się z kumplem tylko na jedno. Cokolwiek się stanie, nie puszczamy się nawzajem. Historia jest zdecydowanie dłuższa. Powiem tylko, że panowie dotrzymali słowa. Ja też dotrzymam słowa za tę historię juwenaliowe. Mam dla państwa podwójne wejściówki na juwenalia w Łodzi, które startują już jutro po południu. To wejściówki, które przekazało nam Łódzkie Centrum Wydarzeń. Podwójne na oba dni, 29 i 30, na wszystkie koncerty. Te wejściówki do pana Kamila i do pana Piotra dotrą drogą mailową.

Przyznam, że nie wszystkie piosenki Dawida Podsiadło lubię, ale ta robi na mnie wyjątkowe wrażenie. To Nieznajome. 26 minut po godzinie 10. Gdyby ktoś chciał jeszcze otrzymać od nas wejściówkę na jutrzejsze i sobotnie juwenalia, koncerty dokładnie juwenaliowe, to wystarczy przesłać wspomnienie studenckie juwenaliowe studio@radiouć.pl.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
2: Trybunału. Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
11: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
13: 40 wyjątkowych lat, 40 unikatowych skarbów. Co łączy Andrzeja Wajdę, Daniela Olbrychskiego i Jerzego Hoffmana? Miłość do kina i jubileuszowa wystawa. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Już od 29 maja zobacz niezwykłe obiekty wybrane przez osobistości świata, filmu i kultury. Między innymi Alana Starskiego, Annę Nechrebecką, Krzysztofa Zanussiego czy Ewę Puszczyńską.
14: Zapraszam na wystawę z okazji 40-lecia Muzeum Kinematografii w Łodzi.
13: Wyjątkowa podróż przez historię polskiego kina od 29 maja.
0: Po reklamie.
15: W środku dnia z Radiem Łódź.
16: Wielu mieszkańców miast budzi się wiosną i latem bardzo wcześnie, a to z powodu intensywnego śpiewu ptaków. Te pobudki zdarzają się nawet około 4 nad ranem. Dla jednych to najpiękniejsze dźwięki świata, a dla innych denerwująca pobudka przed budzikiem. Dziś w naszym programie spróbujemy nieco bliżej poznać tych miejskich śpiewaków. Naszym gościem w magazynie Zwierz się Zwierz za mniej więcej 10 minut będzie dr Joanna Skwarska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym magazynie i witam naszego gościa, dr Joanna Skwarska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Dziś będziemy próbować rozpoznawać głosy ptaków i wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, że lubią koncertować bardzo wcześnie rano. Niektórzy zachwycają się tymi porannymi koncertami, inni są wściekli, że ptaki budzą ich przed budzikiem. Pani doktor, to kto nas tak o poranku, a nawet powiedziałabym w środku nocy budzi?
1: W środku nocy możemy usłyszeć latające jeżyki, już nawet 3:30.
0: Doświadczyłam
1: tego
0: dziś.
1: Tak, doświadczyłam tego może rok temu, jak pies mnie obudził i musiałam wyjść z psem na spacer. 3:30 już jeżyki latały, odzywały się. 2:30 w nocy również można usłyszeć pleszkę, więc też głos może się roznosić po osiedlu. Wzdłuż torowisk, wiadomo, są zadrzewienia, różne krzewy i tam też można usłyszeć słowika. Słowiki też się niosą po osiedlu, na przykład u mnie. Rano można usłyszeć już rudzika, strzyżyka, nawet już koniec marca strzyżyk się odzywał, gdzieś 5:30.
0: To niektórzy pewnie nie podejrzewali, że tyle gatunków ptaków żyje w miastach, a tak rzeczywiście jest. I tak jak mówiłam, niektórzy uważają, że to wspaniałe koncerty, inni są innego zdania. A dlaczego ptaki właśnie rano tak lubią koncertować?
1: Znaczą jakby swój teren, mówią, to jest moje miejsce, proszę do mnie nie przyjść rano po nieprzespanej nocy, a raczej po przespanej nocy, a u niektórych po nieprzespanej nocy muszą też i zdobyć pożywienie. Znaczą, to jest mój teren, nie przychodź. I stąd też się niesie. Poza tym jest wilgotność powietrza i dzięki temu ten głos ptasi łatwiej się roznosi na duże odległości. W środku dnia, kiedy mamy zgiełk miasta, czy nawet wieczorem koło 21, czy rano 7-6, już te głosy nie są tak jakby bardzo mocno słyszane. Wyjdziemy na balkon, nie można usłyszeć tylu gatunków ptaków. Jeżeli na przykład wyjdzie się o 3:00 w nocy, czy nawet o 24:00 na balkon.
0: Czy te koncerty mają też coś wspólnego z wabieniem partnerek?
1: Po części tak, wabią partnerki głosem, ale także też pokazują, tu jest nasze miejsce. Tutaj zbudujemy, można tak przerównać to do człowieka, zbudujemy tutaj
0: swój dom.
1: Tak, swój dom. I partnerka może zobaczyć, czy dane terytorium podoba się, czy dane cechy fizyczne, czyli ubarwienie, jaki głos podoba się, czy dany samiec ma dobre geny, żeby poświęcić się i, jak to fachowo u nas się mówi, wyprodukować potomstwo.
0: Już pani powiedziała o tym, że te pory nadawania, pory koncertów są różne dla różnych gatunków. Dlaczego tak się dzieje? Z czym to jest związane, że o różnych porach ptaki śpiewają?
1: Związane jest to z ich biologią, sposobem zachowania się. Wszystko jest jakby charakterystyczne dla danego gatunku. Wiadomo, drozd śpiewa, którego możemy usłyszeć na peryferiach miasta, odzywa się tuż przed zachodem słońca, jak i wcześnie rano. W łagiewnikach też, jak przyjeżdżamy 8-9 rano, też usłyszymy drozda śpiewaka. Kosa.
0: Zwyczajnego?
1: Tak, kosa zwyczajnego, to myślę, że każdy z państwa słyszał, to możemy usłyszeć i rano, i pod wieczór. Jak jest zmierzch, początek nocy, kosy też jeszcze się odzywają, przynajmniej u mnie na osiedlu.
0: Wspominała pani też o słowikach,
1: tak,
0: które przynajmniej tak wieść gminna niesie, najpiękniej potrafią śpiewać. To jest jakiś określony gatunek słowika, który bytuje w mieście?
1: Jest to słowik rdzawy, ale też równie pięknym głosem odznacza się kapturka. Tylko już kapturka nie śpiewa jak słowik w nocy, tylko od rana. Dzisiaj 7 rano już słyszałam kapturkę.
0: No, kapturka ma mniejszą promocję, tak, i siłę przebicia, bo słowik jednak jest tym ptakiem, o którym mówimy, że najpiękniej śpiewa. A potrafimy powiedzieć, dlaczego tak jest, że rzeczywiście ten słowiczy śpiew wyróżnia się?
1: Jest taka, można powiedzieć, zasada. Jeżeli ptak jest pięknie ubarwiony, to on pokazuje swoje jakby geny, reprezentuje jakby co on znaczy swoim ubarwieniem. A jeżeli ptak ma barwę taką nietypową, to wtedy ma bardzo piękny, odznaczający się różnymi cechami głos, czego na przykład nie mają ptaki pięknie ubarwione.
0: Czyli ten śpiew to jest taki sposób komunikacji.
1: Tak, sposób komunikacji, że ja tu jestem, zobacz, ja mam taki głos, mam mocny głos, tutaj zbudujemy sobie dom, zobacz, ja mam dobre geny, warto we mnie zainwestować.
0: Pięknie ułożony jest ten świat przyrody,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: A jakie jeszcze gatunki ptaków możemy usłyszeć w miastach?
1: Pięgrze możemy usłyszeć, pleszkę, już nawet przy skrzyżowaniu marszałków dzisiaj słyszałam pleszkę. Wiadomo, jeżyki, oknówki już się też pojawiły, są jaskółki, oknówki zakładające gniazda, gatunek na przykład na balkonach czy przy oknach. To jest to. Szczygły są też widoczne, pięknie ubarwione, szczególnie zimą widać i jesienią, jak nie ma liści. I one siadają na różnych krzakach, można powiedzieć, czy na łopianie i wyjadają nasiona. I wtedy można wielkie stada zobaczyć.
0: Pani doktor, mówiłyśmy już o tym, że pora roku ma na pewno znaczenie, tak? Bo to wiosna i lato i początek jesieni to są te okresy, kiedy ptaki najbardziej koncertują. A chciałam zapytać też o to, czy pogoda ma znaczenie. To, czy jest ciepło, czy jest słonecznie, czy deszczowo, to ma znaczenie dla aktywności ptaków?
1: Ma. I na przykład 1 stycznia chyba rok temu, czy 2 lata temu już śpiewał pięknie szpak u mnie na osiedlu, siedział wysoko na topoli, śpiewałby piękny, słoneczny dzień. Rok temu, czy nawet w tym roku było szaro-buro, typowo jakby pogoda taka zimowa.
0: I już szpak ptaków, się nie odezwał.
1: Tak, nie odezwał się, nie było słychać tych szpaków. Jeżeli jest słoneczna, ładna pogoda i bezwieczna, słychać tych ptaków o wiele więcej niż tak jak jest na przykład dzisiaj. Nie słychać jeżyków w ogóle. Możemy co najwyżej zobaczyć kawki odzywające się.
0: A ja powrócę na chwilę do tego szpaka, o którym pani wspomniała. To szpak zwyczajny, tak?
1: Tak.
0: Ja przeczytałam, że to są ptaki, które potrafią naśladować inne dźwięki, na przykład dźwięki alarmów. To prawda?
1: To prawda. I już w starożytnej Grecji, jak i w Rzymie, szpaki były trzymane, tak jak u nas kanarki czy papugi, jako ptak domowy, ponieważ szpak ma zdolności dźwiękonaśladowcze.
0: Mówiła już pani o tym, że w zgiełku miasta ptaki są mniej aktywne.
1: Tak.
0: Ten hałas przekłada się na życie ptaków, a oświetlenia, latarnie uliczne też mają znaczenie?
1: Mają znaczenie, ponieważ jeżeli jest widno, tak to powiedzmy, to ptaki mogą dłużej żerować i mają dłuższy okres czasu na zdobycie pokarmu dla piskląt. Wcześniej mogą zacząć jakby swoją aktywność dobową i zakończyć ją później. A jeszcze tylko przejdę do słowika, bo w kulturze ludowej to, co kiedyś uważano, że śpiew słowika pomaga jakby podczas śmierci, bo wtedy jest łagodna śmierć, tak kiedyś uważano. Stąd nawet i w lekturze szkolnej Janko Muzykant jest, że jak dziecko umierało, no to tam jest fragment, że pięknie śpiewał słowik.
0: To tu postawimy przecinek, a na dłuższą rozmowę z dr Joanną Skwarską z Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zapraszam już niebawem do internetu radiołódź.pl.

set me free. Heaven, hear me now. I want to be.

5,5 minuty do 11 o pełnej punktualnie kolejne wiadomości Radia Łódź, ale wcześniej zamknijmy temat wejściówek na Juwenalia. Pani Lidia pisze, że przypomina sobie pierwsze Juwenalia. Brodka z Grandą, która dosłownie rozsadziła Lumumbowo swoją energią. Nie było co zbierać, pisze nasza słuchaczka. A potem Lady Punk i śpiewanie na tysiące gardeł kryzysowej narzeczonej. Pani Lidio, będzie pani sobie mogła odświeżyć te emocje. Mam dla pani podwójną wejściówkę na Juwenalia, które startują jutro w Łodzi. Dwa dni wypełnione koncertami i będzie pani mogła skorzystać z każdego z tych koncertów. I jeszcze wspomnienie pani Ireny. Jako studentka z Kresów, dokładnie z Grodna, uczestniczyłam w Juwenaliach z przyjemnością, wielką radością, ponieważ dla mnie to było całkowicie nowe doświadczenie, nieznane z czasów i terenów, gdzie się wychowywałam. Pani Ireno, do pani też trafi wejściówka na Juwenalia 2026 w Łodzi.

0: autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu. Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
8: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji. Wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead. Od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
9: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
10: Naprawdę? I co w nim jest?
9: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
11: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
12: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, minęła 11. Czas na kolejne wiadomości. Radio Łódź. Swój dyżur rozpoczyna Jarosław Turek.
14: Dzień dobry. A w serwisie walka z budkami gastronomicznymi, które szpecą przestrzeń Łodzi. Służby na tropie byłego wiceministra Marcina Romanowskiego i akcja odławiania bieszczadzkich niedźwiedzi. W ciągu dnia dzisiaj będzie na ogół pogodnie z niewielkim zachmurzeniem i umiarkowanie ciepło, dzisiaj do 20 stopni Celsjusza. Łódź idzie na wojnę z budami szpecącymi miasto. Magistrat chce zrobić porządek z obiektami niezgodnymi z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. O tych planach mówi Radio Łódź prezydent Hanna Zdanowska, z którą rozmawiał nasz reporter Michał Dąbrowski.
15: Niedawno z centrum Łodzi zniknęły dwa stare, nieczynne i brzydkie kioski na rogu Pomorskiej i Kilińskiego. Takich but jest więcej, także tych czynnych, w których sprzedawane są m.in. lody, fast foody i przekąski. Obiekty te stoją niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jak mówi Radio Łódź prezydent Hanna Zdanowska, przyszła nowa fala.
16: Osób, które nie chcą skorzystać z przestrzeni, które są do najmu, stwierdziły, że łatwiej im będzie postawić barakowozy na kołach i to jest problem.
15: Miejscy prawnicy pracują nad rozwiązaniem problemu but w centrum stolicy województwa. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: A jednym z rozwiązań branych pod uwagę ma być sprawdzone w czasach walki z dopalaczami, czyli utrudnienie dostępu do budek, w których prowadzona jest sprzedaż. Służby są na tropie Marcina Romanowskiego. Tuż przed objęciem władzy przez Petera Madziara były wiceminister sprawiedliwości uciekł z Węgier, a według doniesień medialnych przebywa na Bałkanach. Romanowski jest w trudniejszej sytuacji niż Zbigniew Ziobro, bo w jego sprawie został wystawiony europejski nakaz aresztowania. Mówi o tym więcej Sylwia Białek.
17: Przedstawiciele koalicji rządzącej są w tej sprawie tajemniczym. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że nawet jeśli rząd wie, gdzie jest były wiceminister sprawiedliwości, to nie informuje o tym. Na antenie Polskiego Radia tłumaczył, że ściągnięcie go do Polski to nie jest prosta sprawa.
18: To nie jest tak jak w filmach z Jamesem Bondem, że wysyła się agenta, który przywozi takiego delikwenta.
17: Z polskimi służbami współpracują węgierskie władze, między innymi o tym była mowa tydzień temu podczas wizyty premiera Petera Madziara w Warszawie. Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości z okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa sformułowała pod jego adresem i pod adresem Zbigniewa Ziobry zarzuty w sprawie nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Sylwia Białek, Polskie Radio.
14: Ścigany w Polsce były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro także opuścił Węgry i teraz przebywa w Stanach Zjednoczonych. Posłowie w Sejmie pytali wiceszefa MSWiA o serię fałszywych wezwań i alarmów, do których doszło w połowie maja. W efekcie ratownicy, policjanci czy strażacy byli wzywani do nieprawdziwych zdarzeń, m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Czesław Mroczek podkreśla, że służby zareagowały szybko i prawidłowo, dzięki czemu zatrzymano sprawców.
5: Te służby dalej będą działać skutecznie, by w każdej sytuacji kryzysowej nieść ludziom pomoc. Nie bierzcie w obronę przestępców. Przestępcy poniosą surową karę.
14: Do tej pory w sprawie fałszywych alarmów zatrzymano 3 młodych mężczyzn. 2 z nich usłyszało zarzuty, które dotyczą m.in. fałszywych zgłoszeń, uczestnictwa i kierowania grupą przestępczą. Jest o tym, że na południu Podkarpacia trwa akcja odłowu niedźwiedzi brunatnych. Na razie schwytano 8 osobników, 7 założono obroże GPS, 2 najbardziej uciążliwe drapieżniki relokowano. Akcja to jest pokłosie śmiertelnego ataku niedźwiedzia w Płonnej i coraz częstsze pojawianie się tych zwierząt w pobliżu domów. Podjęte działania są częścią projektu o wartości ponad 16 milionów złotych, którego celem jest jednoczesna ochrona niedźwiedzia brunatnego i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Program finansowany jest głównie ze środków unijnych. A w serwisie za godzinę m.in. o tym, jakie problemy mają niewidomi korzystający z komunikacji miejskiej w Łodzi.
13: A w Łodzi i regionie mamy całkiem przyjemny dzień. Zachmurzenie jest małe, tylko okresami umiarkowane. Opadów synoptycy nie przewidują. Temperatura maksymalna dziś od 18 nawet do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Teraz termometry w Łodzi pokazują 17 stopni, a na barometrze bez zmian 999 hektopaskali.
19: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: 5 minut po godzinie 11:00. Monika Czerska, zapraszam na 3. godzinę naszego programu. My będziemy razem do godziny 12:00. Mówiliśmy dziś w magazynie Zwierz o ptakach, które budzą nas swoimi koncertami wcześnie rano. To w związku z tym będę miała dla Państwa konkurs. Ciekawa jestem, kto jest dobry w rozpoznawaniu głosów ptaków. Do wygrania m.in. wejściówka do kina.

0: Czas na kulturę.
1: I czas na to, by sprawdzić, jak zorganizować sobie dzisiejsze popołudnie i wieczór. Anna Groblińska, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Może ja odnotuję, że w Zduńskiej Woli trwa już turniej recytatorski, bo już nie będę może zapraszać, bo od godziny 9 rzecz się odbywa, ale to jest taka ciekawa inicjatywa od 23 lat pod hasłem Posłuchaj mnie, mamo. Realizowany jest ten konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i w Miejskim Domu Kultury Ratusz. Właśnie dzisiaj się odbywa.
1: Ja myślę, że to taka informacja, która u niektórych budzi wspomnienia, bo u mnie na pewno, ja pamiętam swoje występy na konkursach recytatorskich. Łezka w oku się kręci.
2: A ja mogę do dzisiaj obudzona w środku nocy wyrecytować. Tak.
1: A
2: płacze
1: co?
2: Pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed 9 miał być na kolacji.
1: Idealnie wpisałaś się w temat dzisiejszego magazynu Zwierz się, zwierz, bo i o Słowiku rozmawialiśmy, tak. Ale wracamy do kultury.
2: O miejskich śpiewakach słyszałam, ale wracamy do kultury i do Zduńskiej Woli, ponieważ tam jutro żywa biblioteka i już zapowiadamy możliwość uczestniczenia w wydarzeniu, które promuje otwartość, różnorodność, które promuje prawa człowieka. To jest taki międzynarodowy ruch. Polega na organizacji spotkań, podczas których książkami są ludzie. Książki nie można wypożyczyć do domu, rzecz jasna. Można się z nią zapoznać na miejscu. A to miejsce to jest inkubator inicjatyw społecznych przy ulicy Łaskiej 38 w Zduńskiej Woli. Między godziną 12 a 18 będą tam obecne osoby, które są gotowe opowiadać o swoim życiu, o problemach, ale i o radościach. A do Łodzi teraz przenosząc się koniecznie, musimy przypomnieć o trwającym tutaj festiwalu Kropka plus Kreska. Tegoroczne festiwalowe miejsce to jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Dzisiaj odwołane jest spotkanie z Alicją Długołęcką, ale odbędą się warsztaty mistrzowskie z Iwoną Chmielewską, z tym, że to już o godzinie 15. Nawet jeśli ktoś się nie wybiera, to warto wiedzieć, że Iwona Chmielewska to jest słynna polska ilustratorka, uwielbiana w wielu krajach świata i mam wrażenie, że nawet bardziej znana poza Polską niż w Polsce, a pani Iwona najbardziej lubi nie tyle ilustrować cudze książki, co tworzyć własne książki obrazkowe, w których narracja, opowieść albo problem zarysowany jest właśnie poprzez obrazki. To o godzinie 15. Polecamy również dzisiejsze spotkanie w Bibliotece Wolność. Będzie ono bowiem poświęcone Zbigniewowi Jasińskiemu. To jest jeden z najważniejszych polskich poetów emigracyjnych, a mam wrażenie, że zapomniana jest to postać. Zbigniew Jasiński, pseudonim Rudy, bo to uczestnik wojny Polski, wojny obronnej Polski w 1939 roku. Podporucznik, pracownik radiostacji AK, błyskawica, a zarazem poeta, marynista i autor legendarnego wiersza Żądamy amunicji, zwany jest również poetą powstania warszawskiego.

Przede mną dwie wejściówki, jedna do kina, ważna do 7 czerwca, a druga do Teatru Nowego na spektakl Siódme Wtajemniczenie, który będzie zagrany 3 czerwca, czyli w przyszłą środę. Jak zdobyć te wejściówki? No to jest specjalne zadanie dla Państwa. Obiecałam zabawę wokół miejskich ptaków, o których rozmawiałam z ekspertką w magazynie Zwierz się Zwierz. Państwo rozpoznają te dźwięki, piszą maile i osoby, które zdobędą najwięcej punktów, a takich głosów ptasik będzie 6, otrzymają właśnie takie wejściówki. To bardzo proszę posłuchać pierwszego ptaka.

Podpowiem tylko, że to bardzo popularny i dość niepozorny ptak. Proszę jeszcze chwilkę posłuchać. studio@radiolodz.pl. Kto tak pięknie nam śpiewa? Proszę podać nazwę tego ptaka. Zbieramy punkty, a ja mam dla naszych słuchaczy nagrody.

0: Od razu powiem, że ten ptak, którego mieliśmy okazję posłuchać kilka minut temu, to na pewno nie wróbel i na pewno nie sroka. To podpowiem, że jest pewien artysta o nazwisku, który jest jednocześnie nazwą tego ptaka. To chyba już bardziej podpowiedzieć nie mogę. studio@radiouć.pl. Zbieramy punkty. Za chwilę kolejny ptak. Proszę uważnie posłuchać. Bardzo charakterystyczny dźwięk. Może tym razem będzie łatwo. Czekam na odpowiedzi. studio@radiouć.pl. 6 głosów ptaków Państwo usłyszą jeszcze do godziny 12, w sumie do godziny 12, a ja będę miała dla najbystrzejszych słuchaczy, jeżeli chodzi o odróżnianie dźwięków i głosów ptaków, zaproszenia między innymi do Teatru Nowego na spektakl 3 czerwca, ale także do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: To zaproszenie do kina będzie ważne do 7 czerwca. studio@radiouć.pl. Bawimy się dalej.

0: Szafa gra i Zuta w Radiu Łódź, 26 minut po godzinie 11. Pierwszy głos ptasi to był głos szpaka i tutaj punkt trafia do pana Andrzeja, a drugi to był jeżyk i za jeżyka punkt otrzymuje pani Iza. Trzecia próba dla państwa. Bardzo charakterystyczny głosik. Myślę, że łatwo będzie rozpoznać. studio@radiouć.pl. Czekam na odpowiedzi. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Radio Nocą.
3: Zapraszam państwa do Radia Nocą z czułością i wspólnie. Poznamy w nim stanowiska feminizmu na XXI wiek, mówiące o opresyjności i żarłoczności obecnego świata, o eksploatacji i wyzysku wszystkich istot słabszych na całej planecie, o konieczności wspólnot opartych na trosce i opiece. Naszym gościem będzie polska filozofka, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Aleksandra Derra, autorka książki Z czułością i wspólnie. Feminizm na XXI wiek. Zapraszam państwa do udział w naszej rozmowie w najbliższym Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania państwa pytań czy opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
5: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
6: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
7: Agata i film. W każdą sobotę o 16.00.
8: Zapraszam. Agata Gwizdała.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Uwaga, uwaga! Z okazji Dnia Dziecka Radio Łódź zaprasza na niezwykłą zabawę. Od 25 do 29 maja codziennie między godziną 13 a 16 losujemy dla Was wirtualne bilety marzeń. Każdy bilet to podróż do innego miasta. Ale uwaga, część informacji jest ukryta. Twoje zadanie? Odgadnij, dokąd jedzie nasz pociąg. Zadzwoń do studia i odpowiedz na pytanie. Miasto z niebieskimi źródłami? Kolebka ceramiki? Ważny węzeł kolejowy? A może Miasto Kwiatów. Zgadnij i wygraj rodzinne bilety Polregio w obie strony oraz zestawy gadżetów. Wsiądź do zabawy, złap bilet marzeń i podróżuj razem z nami. Sponsorem konkursu jest Polregio, twój przewoźnik kolejowy w Łódzkiem.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Po reklamie.
14: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
0: Nasze spotkanie potrwa jeszcze pół godziny do 12. My powracamy do konkursu. Państwo rozpoznają dzisiaj głosy ptaków. Trzeci ptak to ani wróbel, ani sikorka, bo to był po prostu skowronek i punkt trafia do pani Izy. Kolejna szansa, proszę posłuchać. Też bardzo charakterystyczny głos. studio@radiouć.pl. Do kogo należy ten ptasi głos? Czekam na odpowiedzi.

Powracamy jeszcze do konkursu w rozpoznawanie głosów ptaków. Na kapturce polegliśmy wszyscy, można powiedzieć. Nie nadeszła ani jedna prawidłowa odpowiedź. No ja wiem, nie jest to łatwe, sama też bym pewnie nie rozpoznała, ale nie poddajemy się, walczymy dalej. Teraz kolejny ptak. Też bardzo charakterystyczny wydawałoby się, ale no zobaczymy, jak sobie Państwo poradzą. studio@radiouć.pl podpowiem, że to ptak z rzet, z z kropką, rzet w środku, może to będzie łatwiej. studio@radiouć.pl

0: Ta podpowiedź, że w nazwie tego ptaka występuje rzet z kropką, chyba była trochę nietrafiona, bo i pojawiła się grzuka i czyżyk, a tak naprawdę to była pierzga, ale uporała się z tym problemem nasza słuchaczka pani Iza. Kolejny, trzeci punkt na pani koncie. I kolejne głosy niebawem, bo teraz głos Izabeli Berkowskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam. I głos słuchaczy dla nas bardzo ważny. Po 12:00 istotny temat, dość burzliwy temat ostatnich dni.
1: Tak, bardzo, bardzo na czasie. Zajmiemy się dzisiaj tak zwaną demokracją bezpośrednią, czyli tematem referendów. Prezydenta Krakowa udało się odwołać skutecznie w referendum, a wcześniej, no właściwie w tym samym miesiącu udało się też odwołać prezydent Zabrza.
0: W regionie pojawiły się kolejne inicjatywy.
1: I już mamy bardzo dużo. Trwa zbieranie głosów pod odwołaniem prezydenta Radomia. W regionie łódzkim jest wniosek o referendum w sprawie burmistrza Łęczycy. Tak, w planach 6 wniosków referendalnych, ale w ogóle tych miast i miasteczek na liście jest znacznie więcej. Można powiedzieć, że mamy taki duży ruch tutaj w interesie. I nasuwa się pytanie, za co powinniśmy odwoływać włodarzy miast, bo mamy do tego prawo. A jeśli, to ile im dać czasu, żeby wywiązali się ze swoich obietnic, bo jeśli odwołujemy na przykład prezydent Zabrza po pół roku, to można się zastanawiać, czy to jest wystarczająco dużo czasu, żeby się w ogóle wykazać. Więc pytanie otwarte, kiedy państwa zdaniem jest taki dobry moment, żeby odwołać prezydenta albo Radę Miasta? W którym momencie powinniśmy wkraczać z referendum?
0: I za jakie przewinienia, tak? Albo
1: i za
0: nie
1: jakie
0: do przewinienia.
1: Tak jest.
0: Ten temat po godzinie 12:00. Proszę pamiętać, że głos naszych słuchaczy jest dla nas bardzo ważny. Zapraszamy. Iza Berkowska będzie w studiu po 12:00.
1: Ja jeszcze przypomnę numery telefonów.
0: A bardzo
1: 606-787-8778 i 42-678-7878. A gdyby ktoś z państwa chciał już napisać, to można.
0: A ja, to oczywiście studio@radiowodz.pl, a ja jeszcze przypomnę o jednej funkcji, głosówki. Wystarczy wejść na portal albo ewentualnie na aplikację. Widzę, że wzdychasz. Tak,
1: tak, przy tym programie
0: jest rzeczywiście...
1: To trudno jest z tymi głosówkami sobie dać radę, ale przy wszystkich innych programach bardzo się przydają.
0: Tak, zapraszamy do korzystania.
1: Do usłyszenia.

Bruce Springsteen wybrzmiał w Radiu Łódź, kwadrans do godziny 12. To kończymy powolutku zabawę w rozpoznawanie głosów ptaków. Ostatni już, szósty głos ptaka, który występuje w Łodzi i może nas codziennie o poranku budzi. Ciekawa jestem, czy państwo uporają się z tym głosem. studio@radiołódź.pl. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że 3 punkty ma pani Iza i 1 punkt pan Andrzej. Zobaczymy, kto zdobędzie ten ostatni. A ja tylko przypomnę, że dłuższa rozmowa z dr Janną Skwarską z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego właśnie o tych ptasich śpiewakach, ptasich koncertach już niebawem na portalu radiołódź.pl.

0: Ale nam się wspomnieniowo zrobiło, Zbigniew Hołdys, co się stało z Magdą K. Myślę, że przedstawiciele mojego pokolenia powspominali dawne, piękne czasy. A my podsumowujemy konkurs. Dawali państwo z siebie wszystko, no na razie idzie słabo z rozpoznawaniem głosów ptaków, ale na pewno się podszkolimy. Ja też zostałam zainspirowana przez panią doktor i będę próbowała rozpoznawać. Tym razem z tym ostatnim głosem uporała się pani Iza. I tylko ona, to był pierwiosnek, bardzo pięknie brzmiący ptak. Pani Iza uzbierała 4 punkty i to do pani trafi zaproszenie do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Pan Andrzej ma tylko jeden punkt, ale panie Andrzeju, na zachętę będzie też nagroda wyjściówka do Teatru Nowego. Zapraszam do Radia Łódź.

0: Reklama. Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
1: W niedzielę 31 maja od godziny 12 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na jarmark wojewódzki na rynku manufaktury. Będą koła gospodyń wiejskich, rękodzielnicy, zespoły ludowe, warsztaty dla dorosłych, atrakcje dla dzieci i ekipa Radia Łódź. A o 19 na scenie wystąpi Wiktor Waligura. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Minęła godzina 12.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Zapraszamy na kolejne wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
10: Na przerwie się kłopoty niewidomych w korzystaniu z komunikacji miejskiej w Łodzi. Tragiczny wypadek w Płocku. Nie żyje 12-letnia rowerzystka i atak kleszczy w regionie, a także sposoby, jak się przed nimi uchronić. W ciągu dnia dzisiaj będzie na ogół pogodniej i umiarkowanie ciepło na termometrach do 20 stopni. Komunikaty w pojazdach łódzkiego MPK są zbyt ciche. Skarżą się osoby niewidome i słabowidzące. W Łodzi od lat funkcjonuje specjalny system pilotów, który został stworzony z myślą o osobach z problemami ze wzrokiem. Wystarczy nacisnąć guzik na pilocie, aby z głośników autobusu albo tramwaju usłyszeć informacje o numerze linii i kierunku jazdy. Osoby niewidome i słabowidzące skarżą się jednak, że komunikaty są zbyt ciche, co utrudnia im poruszanie się. Na sprawie przygląda się nasz reporter Kacper Józefowicz.
11: Jak wyjaśnia w rozmowie z Radiem Łódź Piotr Wasiak z MPK, głośność komunikatów jest dostosowana tak, aby były one słyszalne, jednocześnie nie przeszkadzając osobom mieszkającym w pobliżu przystanków.
12: Jeśli taki system by działał chociażby automatycznie, bo takie głosy też się pojawiały, żeby każdy pojazd wydawał taki dźwięk, na przystankach, które są blisko kamienic, ci mieszkańcy mieliby cały czas informacje o tym, jaki autobus podjechał i w jakim kierunku zmierza.
11: System jest instalowany we wszystkich nowych pojazdach MPK, a także funkcjonuje w większości starszych modeli. Po specjalny pilot można zgłosić się m.in. do łódzkiego rzecznika osób z niepełnosprawnościami.
10: Zgłoszenia dotyczące głośności komunikatów z pojazdów MPK można kierować bezpośrednio do przewoźnika. MPK zapewnia, że dostosowuje system tak, aby wspierać osoby niewidome i słabowidzące. Nie żyje 12-letnia rowerzystka potrącona przez ciężarówkę. Do tego wypadku doszło na jednym ze skrzyżowań w Płocku. Rzeczniczka płockiej policji Marta Lewandowska mówi, że najprawdopodobniej kierowca ciężarówki nie zauważył dziewczynki na rowerze.
13: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów. Dziewczynka w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala.
10: Niestety życia dziewczynki nie udało się uratować. Zmarła w szpitalu mimo wysiłków lekarzy. Wraz z ociepleniem w pogodzie kleszcze znowu atakują, a w internecie działa interaktywna mapa, na której pojawia się coraz więcej zgłoszeń z naszego regionu. Anonimowi użytkownicy wskazują przede wszystkim parki, łąki i tereny przy lasach. Eksperci przypominają, że kleszcze najczęściej można spotkać w wysokiej trawie i zaroślach. Po spacerze warto więc dokładnie obejrzeć skórę i ubranie, a także sprawdzić zwierzęta. Aby zminimalizować ryzyko kontaktu z kleszczem, unikajmy schodzenia z głównych szlaków, radzi Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
14: Ja bym tutaj zwracała uwagę na takie wąziutkie ścieżki, które są wydeptywane przez zwierzęta, ponieważ bardzo często właśnie te kleszcze znajdują się na tych trasach. One umiejscowiają się pod liściami, tak gdzieś na wysokości 1-1,50 m i wtedy właśnie zeskakują na ludzi.
10: Nie chociaż zgłoszeń przybywa, warto podkreślić, że nie ma powodów do paniki. Wystarczy zachować ostrożność, stosować preparaty odstraszające i po powrocie ze spaceru dokładnie się obejrzeć. Dzięki temu można spokojnie korzystać z terenów zielonych. Jeszcze o tym, że 6 krajów, w tym Polska, alarmuje w sprawie planów Komisji Europejskiej dotyczących obcięcia darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Polska, ale także Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja przestrzegają, że te plany doprowadzą do utraty konkurencyjności europejskiego przemysłu i do bankructwa wielu firm. Mówi o tym z Brukseli Beata Płomecka.
15: Plany komisji uderzą we wszystkie firmy z przemysłu energochłonnego.
16: To jest przemysł, który jest ważny nie tylko dla naszych miejsc pracy, ale również dla naszej obronności.
15: Wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski mówił, że przemysł chemiczny jest wśród tych, które ucierpią najbardziej.
16: To jest przemysł przemysłów i ma przełożenie na wszystkie inne gałęzie gospodarki.
15: Szóstka krajów sprzeciwia się więc obniżeniu darmowych uprawnień do emisji CO2 i mówi o zwiększeniu tej puli.
16: Czyli obniżeniu kosztów naszej energii.
15: Sześć państw zarzuca komisji, że myśli w sposób przestarzały. Nie widzi tego, co się dzieje w świecie globalnych kryzysów i szybujących cen energii. Ostrzega, że grozi to utratą przez Europę strategicznej autonomii i całkowitym uzależnieniem od dostaw z Azji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: A funkcjonowanie ETS, czyli systemu handlu pozwoleniami na emisję CO2, to jeden z tematów unijnej narady ministerialnej w Brukseli. A u nas w serwisie za godzinę protest mieszkańców przeciwko wycince drzew w gminie Bełchatów.
17: W Łodzi regionie mamy całkiem przyjemny dzień. Na termometrach teraz około 18-19 stopni. Ciśnienie nie zmienia się, wynosi 999 hektopaskali. Do końca dnia zachmurzenie na ogół małe, tylko okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, tylko okresami porywisty, północno-zachodni. Prawie 6 minut po godzinie 12 nasz program w środku dnia dobiegł końca. Adam Miksa z Państwem pozostaje, ja już za chwilę się pożegnam, ale chcę też zaprosić na spotkanie z Izą Berkowską, która już za momencik wkroczy do studia i będzie chciała z Państwem porozmawiać dziś o blaskach i cieniach demokracji. Liczymy na udział naszych słuchaczy w tej audycji. Ja już się kłaniam, życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Monika Czerska.

0: To jest temat.
1: Dzisiaj zajmiemy się demokracją bezpośrednią, czyli tematem referendów. Sporo się ostatnio mówi, że z naszych praw korzystamy coraz chętniej. Pojawiają się prognozy, że ta machina referendalna w zasadzie ruszyła, że teraz będziemy ochoczo żegnać włodarzy miast, że będziemy decydować o losach rad gmin i miast też. Nie wiem, czy wszyscy zdążą wykorzystać swoją szansę, bo może będziemy chcieli reagować szybko, może będziemy chcieli reagować spontanicznie, na fali emocji. Pytanie dzisiaj do państwa. Kiedy jest ten dobry moment, żeby odwołać prezydenta albo Radę Miasta? W którym momencie powinniśmy wkraczać z tematem referendum? No i za co odwoływać? 606-787-878, 42-678-78-78. Iza Byrkowska, zapraszam państwa do rozmowy wraz z naszym gościem, z doktorem Krzysztofem Grzegorzewskim z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, komentatorem politycznym też.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Temat oczywiście wywołało referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali swojego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego. No i bum. 6 kolejnych wniosków o odwołanie prezydentów innych miast. To tutaj od razu powiedzmy, że w naszym regionie we wtorek, czyli dopiero co, grupa mieszkańców Łęczycy złożyła wniosek i rozpoczęła zbiórkę podpisów o przeprowadzenie referendum odwoławczego burmistrza Pawła Kuleszy. Inicjatorzy zarzucają burmistrzowi między innymi utratę zaufania, brak większych inwestycji w mieście czy brak polityki mieszkaniowej. Burmistrz odpowiada, że zarzuty są niesprawiedliwe, że działają emocje, że ludzie są wprowadzani w błąd, że wiele inwestycji jest w toku, że nie powinno się go oceniać po półtora roku kadencji łęczyckiego samorządu. No i tutaj nasuwa się pytanie, czy nie mamy troszeczkę racji? Czy ja sobie przynajmniej mogę wyobrazić, nie wiem, Krzysztof, ty pewnie również, że w półtora roku nie wszystko da się załatwić. Nie wszystko da się załatwić od ręki.
2: Nie wszystko da się załatwić też w wymiarze, nawet powiedziałbym, jednej kadencji nieraz. No, nie dość no długiej jednak, bo inwestycje, zwłaszcza takie, powiedziałbym, no, bardzo dalekosiężne, one wymagają jednak mimo wszystko czasu, wymagają załatwienia masy różnego rodzaju procedur. W związku z tym, no, często nawet po jednej kadencji jest dość trudno oceniać władzę, także samorządową, uważam, nawet nie tylko tą ogólnopolską. No ale to jest wydaje mi się troszkę bardziej skomplikowane, bo z jednej strony ja słyszałem niedawno od jednego z łódzkich dziennikarzy opinię taką, można się z nią w zasadzie zgodzić, że to odwołanie nastąpiło dość szybko, ale bez właściwie żadnej pogłębionej oceny tego dorobku Aleksandra Miszalskiego. Dobrze pamiętam, że on jest Aleksander, prawda? Mhm, tak. I to jest sytuacja, w której w dużej mierze działają bardzo proste emocjonalne przekazy, oparte głównie na clickbaitach i oparte na prostych emocjach generowanych przez clickbaity. Wiemy, że Łukasz Gibała wydał sporo pieniędzy na taką kampanię właśnie, no, można powiedzieć, zniesławiającą prezydenta Krakowa, byłego już prezydenta Krakowa. Natomiast tutaj powiedzmy bardzo wyraźnie, ja się zgadzam z kolei z publicystami, którzy mówią, że Miszalski popełnił dwa radykalne błędy.

0: Natomiast tu jest jeszcze kilka parametrów, wydaje mi się, istotnych. Struktura elektoratu. To, że macierzyńska, że tak powiem, macierzysta, przepraszam, partia, to znaczy Koalicja Obywatelska w tym momencie, bo przecież tak ona się nazywa, zostawiła Miszalskiego samemu sobie całkowicie. Nie było poparcia z centrali, nie było obrony, tym bardziej skutecznej obrony tego polityka. Po trzecie wreszcie on
1: ale
0: sam...
1: Ale my rozmawiamy o demokracji, to są zupełnie inne narzędzia. No to bo zaczynamy prawda. Mieszać. Zaczynamy mieszać porządki trochę.
0: Nie do końca. To się wszystko ze sobą wiąże, dlatego że jeżeli nie ma bardzo wyraźnej obrony na przykład kandydata w tej sferze, nawet mediów, powiedziałbym społecznościowych, w całej tej nowej, współczesnej mediosferze, bo tam ludzie głównie siedzą i za sprawą tych mediów głównie podejmują decyzje, a o tym się mówi, to wszystko powoduje, że faktycznie ruszają do referendum i odwołują prezydenta i robią to skutecznie. Bez tej pogłębionej oceny. Ja też nie chcę bronić Miszalskiego, ale faktycznie tu się złożyło kilka bardzo istotnych przyczyn na to referendum. Zwróć uwagę, państwo też zapewne zwrócą uwagę też na to, że ten próg referendalny, tamtego jeszcze nie przewidziano. Ja nie wiem, czy krakowianie wiedzieli o tym. Ta większość, która nie poszła, 70% nie poszło. Z różnych powodów. To myślę, że Joanna Szczepkowska nie ma racji, że oni jak nie poszli, to popierają Miszalskiego. To nie jest prawda. Natomiast faktem jest, że tam był dość niski próg uznaniowy, bo przypomnijmy też, że on wynosi 3/5 frekwencji w drugiej turze, a więc w tej, która decyduje o wyłonieniu już prezydenta.
1: Tam było jakieś 30%.
0: Tak, tak. Znaczy ja oczywiście powiem tak. Ja się zgadzam, że obywatele faktycznie powinni mieć narzędzia do tego, żeby włodarzy miast, miasteczek i tak dalej móc odwoływać, kiedy widzą, że dzieją się jakieś bezeceństwa albo kiedy faktycznie władza robi im wbrew. Tylko dobrze byłoby, gdyby te oceny były wiarygodne, pogłębione i gdyby faktycznie opierały się na jakichś takich racjonalnych, sensownych przesłankach, bo 1,5 roku to jest dość krótko. Ja powiem tak, jeżeli taki mechanizm będzie się regularnie powtarzał, to możemy doprowadzić w sferze władzy samorządowej do chaosu zwyczajnie. Ja tak uważam, bo 1,5 roku to faktycznie jest zbyt krótko, żeby coś zrobić. Natomiast gdyby już kadencja zbliżała się ku końcowi, ja przypomnę, bo to są czasy już prehistoryczne, rok 2010, pewnie dla naszych słuchaczy to jest hektar czasu, odwołano prezydenta Jerzego Kropiwnickiego. Ale kiedy? Bez mała pod koniec jego drugiej kadencji. Ludzie naprawdę byli na Kropiwnickiego zirytowani wieloma rzeczami, które on zrobił, no i wtedy wygrała...
1: No pod koniec drugiej kadencji to już można wyciągać jakieś wnioski.
0: Tak, tak. I wtedy ja pamiętam, że ten poziom irytacji był naprawdę bardzo duży. Tam między innymi poszło także o festiwal filmowy w Łodzi, tamten spór z organizatorem, panem Żydowiczem i tak dalej, ale o wiele innych rzeczy także. I w końcu łodzianie odwołali Kropiwnickiego. No tu się można było znowu zastanawiać, czy nie za późno, tak? Ale dwie kadencje to już jest naprawdę masa czasu, żeby faktycznie przyjrzeć się prezydentowi i stwierdzić, czy rzeczywiście jego władza nam odpowiada, czy w jakiś sposób odpowiada także wymaganiom, co tu dużo mówić, mieszkańców, czy też może nie. 1,5 roku to jest faktycznie taki sygnał, półtora tam
1: właśnie,
0: minęło,
1: bo ja sobie pomyślałam, że tutaj dobrze by było, żeby był jakiś taki trochę inny mechanizm, jeszcze taki jakiś mechanizm, który by wypośrodkowywał. Czyli krótko mówiąc, mamy jakieś zarzuty, tak? Nie mamy takiego mechanizmu, który by powiedział, chcemy to teraz sprawdzić. No bo ja nie wiem, skąd ludzie biorą pewne informacje. Nawet w jaki sposób do nich docierają, tak na dobrą sprawę. Teraz pytanie, czy taki zwykły mieszkaniec ma aż taką wiedzę, jaka zostaje nam przekazana w tym momencie, prawda?
0: To jest ogromna rola, myślę, tych tradycyjnych mediów, to znaczy mających tradycyjne, uczciwie prowadzone redakcje, tak? Profesjonalne redakcje, jakby powiedziała Dorota Ceran, może ją tak zacytuję tutaj. Natomiast faktem jest, i też się podnosiły takie głosy, że bardzo dużo tych informacji, czy właściwie, można powiedzieć, clickbaitów, szalenie uproszczonych przekazów, grających na emocjach, grających na polaryzację.
1: Pojawił się na przykład nepotyzm, sposób zarządzania spółkami miejskimi.
0: Bardzo
1: i teraz odwołanie,
0: było.
1: Prawda? No mamy hasło nepotyzm, no dobrze, to jest źle. No tak. To znaczy odwołujemy.
0: Tylko,
1: ale nikt nie mówi sprawdzam.
0: Tylko, że proszę państwa, ja bym chciał zobaczyć tę listę nepotów, tak? Czyli mówiąc krótko, kto konkretnie i gdzie konkretnie. Ja też nie chciałbym od razu odsądzać od czci i wiary wszystkich, którzy coś piszą na platformach społecznościowych czy w internecie, bo to nie jest tak, że internet czy sociale to jest samo zło oczywiście. Zresztą zawsze to mówiłem. Natomiast to jest ten moment, kiedy my powinniśmy być szczególnie wyczuleni i sprawdzać tego typu informacje, no ale w większości te powody były szalenie merkantylne. Utrudnienie wjazdu starymi autami do centrum miasta, ale jak już zapłacisz, to możesz wjechać. Ludzie tu widzieli niekonsekwencje. Tego podrożenia cen biletów komunikacji miejskiej, nie mogli już byłemu prezydentowi Krakowa darować i tu się specjalnie nie dziwię. Ale przede wszystkim wymienia wymieniano takie rzeczy, które były w tym sondażu, to prawda, które odnosiły się do bardzo merkantylnych spraw, tego, że życie w mieście jest coraz droższe, tego, że być może to wcale nie te stare auta powodują smog, a na przykład palenie kopciuchami i tak dalej. Więc to jest cała masa parametrów, które ja mam wątpliwości, czy na pewno są ludziom zawsze dobrze objaśniane.
1: Chociaż Kraków poradził się.

0: chociażby z Kopciuchami, także tutaj chyba ten
1: też
0: argument...
1: Też był taki argument podnoszony przeciwko tym, którzy odwołali prezydenta. Też to czytałem. Więc to sprawa jest, wydaje mi się, złożona, ale ja z drugiej strony się trochę ludziom nie dziwię, bo jeżeli polityk popełni jakiś spektakularny błąd, a nie zdąży zrobić dużo dobrego w mieście, bo zrobienie czegoś dobrego wymaga naprawdę ogromu czasu, ogromu pracy, zmagania się na przykład z biurokracją, a my jesteśmy krajem też bardzo mocno zbiurokratyzowanym i to widać wszędzie właściwie. Od, przepraszam, na przykład szkoły czy uczelni wyższej, to ja już też coś o tym mogę powiedzieć, po rzeczywiście procedury obowiązujące w miastach czy w państwie jako takim. Więc to jest szalenie odrębny, trudny problem, ale no ludzie w pewnym momencie dostali taki impuls, który ich bardzo zdenerwował i przede wszystkim to oczywiście zostało, czy to
0: no
1: było legło u przyczyny.
0: Płyniemy na fali takich emocji troszeczkę.
1: Tak, płyniemy na fali emocji, przy czym oczywiście mówiłaś, że mieszam porządek, bo ja zaczynam mówić o tej krajowej polityce, ale ona jest.
0: No, co tak, zrobili bo ty politycy powiedziałeś opozycji? O tym właśnie, że tutaj politycy PO na przykład nie stanęli w obronie tak Miszalskiego, natomiast no właśnie, dla polityków opozycji on stał się takim symbolem przegranej, czyli te słowa, o które pewnie za chwilę zacytujesz, tak? Dziś Miszalski, za rok Tusk. Czyli przechodzimy jakby z automatu już w tą politykę dużą, globalną.
1: To, tak, to ci chciałem, Iza, i państwu także szanownym chciałem to powiedzieć. To nie ja mieszam porządki, politycy je mieszają. Ci ogólnopolscy politycy,
0: no
1: bo przecież natychmiast kandydat na kandydata na premiera Przemysław Czarnek pojechał do Krakowa i zaczął coś mówić o fali, która zmiecie tę władzę. Przecież to on powiedział, nie ja, proszę państwa, tak? A z drugiej strony...
0: No ale coś jest na rzeczy, bo te referenda, o których teraz mówimy, dotyczą zwykle jednak tych prezydentów, typu włodarzy miast, którzy są powiązani gdzieś tutaj.
1: Jeszcze dwie rzeczy. Jedna taka, co podkreślają publicyści, także ci ogólnopolscy politycznie, a przecież oboje ich słuchamy, tak? Kraków jest ważnym miastem, dużym miastem, a więc może być reprezentatywny i to, co się tam dzieje, będzie rzutowane na krajową politykę, bo tak być musi. Być może, gdyby w Łodzi się coś takiego wydarzyło, też by na pewno o tym mówiono. Ja już nie mówię o Warszawie, chociaż tam struktura elektoratu jest taka, że Trzaskowskiego byłoby pewnie bardzo trudno zdjąć z funkcji na skutek jakiegokolwiek referendum. Zresztą to już było ćwiczone w Warszawie przecież. A tu jeszcze jest także druga sprawa, polegająca na tym, że wówczas, gdy jeszcze rządziła Zjednoczona Prawica, to wtedy wybory samorządowe, zwłaszcza wybory w miastach, były tak pokazywane i w taki sposób relacjonowane także w dużych mediach, żeby dawać nadzieję, że to tamtą władzę da się zmieść. I niektóre celujące w tym stacje telewizyjne, TVN24 na przykład i inne, dokładnie tak właśnie relacjonowały te wybory i takie odium tego, że patrzcie, co się dzieje w samorządach. Nie jesteśmy przegrani, prawda? Siły wówczas opozycyjne, zwane demokratycznymi, wtedy robiły sobie bardzo, bardzo dużą nadzieję, że skoro wybory samorządowe w trakcie, no, którejś tam kadencji PiSu i partii prawicowych koalicyjnych wtedy z PiSem i tu wygrywały głównie właśnie związane z tym obozem zwanym demokratycznym, bardziej liberalnym, czy centrowym, czy lewicowym. Wygrywali prezydenci, wygrywali burmistrzowie i tak dalej. I to było tak stawiane, tak akcentowane i w takim kontekście pokazywane
0: widzom,
1: słuchaczom.
0: Czyli mówimy teoretycznie o demokracji lokalnej, a tymczasem cały czas rozmawiamy o polityce, tak?
1: Bo tak być musi. Tak być musi z tego względu, że jednak mimo wszystko
0: ale
1: duże
0: teoretycznie
1: miasta, tak,
0: zgodzimy się chyba, że nie o to powinno chodzić w lokalnym referendum,
1: prawda? A to prawda. Oczywiście, że ja się z tym zgadzam. Jednak mimo wszystko, co lokalne należy zostawić, przepraszam, ale mam nadzieję, że państwo się nie obrażą lokalsom, bo my też w końcu lokalsami jesteśmy. I to my tutaj decydujemy o tym, co się w naszym mieście dzieje. Tylko, że mediatyzacja polityki i to, jak ta mediatyzacja przebiega, sprawia, że my tak na to patrzymy. Duże media i publicyści ogólnopolscy tak na to patrzą, więc i ci lokalni i regionalni siłą rzeczy też to oczywiście zauważają, bo muszą zauważyć.
0: I pytanie do państwa, cały czas aktualne, czy odwoływać w referendach, za co odwoływać i po jakim czasie odwoływać? To są pytania, które dzisiaj stawiamy. To jest temat. Doktor Krzysztof Grzegorzewski jest naszym gościem, a my do tematu wrócimy za chwilę. Ja przypominam numery telefonu 606 787878 42 678 78 78.

0: Co Państwa zdaniem powinno decydować o odwołaniu w referendum włodarza miasta? Ile powinniśmy dać prezydentowi czy burmistrzowi czasu, żeby mógł się wykazać? 606 787 878 42 678 78 78 i studio@radioloc.pl. W ten sposób można się z nami skontaktować. Pani Aleksandra z Radomska jest z nami. Witamy Pani Olu.
1: Ja również witam. Obserwując to współczesne życie społeczno-polityczne, tak sobie myślę, że wchodzimy w falę referendów. Referenda są potrzebne, bo one świadczą, że jako społeczeństwo, jako obywatele mamy wpływ. Ale ja zacznę od genezy. Kogo my wybieramy? Wybieramy często tych, co nam dużo obiecują. Ci z PiS-u mówią, że damy więcej niż ci z PO, a ci z PO mówią, że damy odwrotnie. Albo wybieramy tych, co ścigają się na hulajnodze elektrycznej, a potem nie pamiętają, co mówili o starszych osobach. Mówią, że oni też są za starszymi, a potem prawda wychodzi na jaw. Musimy się zastanowić, kogo wybieramy, bo za niecałe półtora roku będziemy decydować o wyborach powszechnych. I przede wszystkim samorządowych. W moim mieście rządzi prezydent, którego bym porównała do bohatera bajki Krasickiego, był minister, ponieważ rządziły wszystkie zwierzęta, a w końcu potrzebny był ktoś, kto siedzi w tym mieście, nie robi show, pracuje i jakaś ta opinia o tym prezydencie powszechna jest. I zdziwiłabym się ogromnie, gdyby cokolwiek się w tym kierunku zadział, bo to już by była ten objaw tej fali, do której przygotowuje się większość różnych samorządów. I tak dlatego wybierajmy mądrze, a wtedy nie będą potrzebne referenda, takie ad hoc, tylko naprawdę przemyślane i takie, które są potrzebne. Bo są w samorządach ludzie, którzy pracują po 20 parę lat. No nie oszukujmy się, to się tworzą koterie, to się tworzą normalne grupy społeczne, które można powiedzieć rządzą. Ja słucham Radia Łódź i wiem, co się dzieje w Łodzi. I wiem, że pani Zdanowska też tam prawdopodobnie będzie oczekiwać na referendum. Ale zwracam się do tego. Mądrze myślmy, kogo powołaliśmy, nie dawajmy szans pajacom. Dziękuję.
0: Dziękujemy Pani Aleksandro. Ja przypominam, że naszym gościem jest komentator życia politycznego, dr Krzysztof Grzegorzewski z Uniwersytetu Łódzkiego.
2: No, mogę powiedzieć rzeczywiście, że głos Pani Aleksandry faktycznie odwołuje się do genezy. No i można powiedzieć, że de facto wyraziła, czy też streściła Pani Aleksandra w tych słowach, mówiąc krótko, to czego tak bardzo się spodziewamy po misji mediów, czyli w tym momencie faktycznie pokazywania polityków w miarę możliwości takimi, jakimi oni są, odzierania ich z PR-u, bo troszkę w głosie pani Aleksandry słyszałem też krytycznie i bardzo słusznie to odwołanie się do tej takiej otoczki PR-owej. Ja z kolei wyczytałem taki głos, czytając różne komentarze pod postami, czy to polityków, czy to jakichś publicystów, różnego rodzaju osób publicznych, na Facebooku akurat. I tam ktoś napisał, że myślę, że to może boleć słuchaczy czy wyborców takich jak właśnie pani Aleksandra, i słusznie skądinąd, że dzisiaj właściwie wygrywa się kampania emocjami, bo ten taki tradycyjny, moim zdaniem mądry sposób myślenia, ja też go się staram reprezentować. Poznajmy ludzi, których mamy wybierać, zobaczmy, co oni mają do zaproponowania,
0: ale czasem
2: jak oni
0: możemy
2: się zachowują.
0: Ale bywa, że się pomylimy i tu też mamy prawo wtedy podjąć decyzję.
2: Tak, bo ja nie o tym chcę mówić.
0: Damy szansę słuchaczom. 606-787-878. Pan Leszek, witamy.
3: Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: No to ja włożę kij w mrowisko.
0: Bardzo proszę.
3: Powiem tak, referendum to taka istota demokracji, ale ono nam pokazuje jednoznacznie, jak ta nasza demokracja jest kulawa po prostu. Bo tak naprawdę każde wybory to jest swoistego rodzaju referendum. I proszę zwrócić uwagę, że jak ktoś ma firmę i zatrudnia kogoś, to chce zatrudnić fachowca, który ma wiedzę, doświadczenie w określonej dziedzinie. A my tak naprawdę wybieramy ludzi do zarządzania miastem, czyli takim wielkim przedsiębiorstwem, a ci ludzie najczęściej nie potrafią zarządzać, bo rządzić potrafi każdy, ale zarządzanie to już są potrzebne pewne umiejętności. I tak jak pokazuje to, że No są ci ludzie, a wybieramy ich dlatego, bo są znani, należą do jakiejś partii, prawda? No i na kogo mamy głosować? Na tego. A przecież w tym referendum no, nikt nas nie pyta, czy nie przedstawiają oni. Mam takie i takie umiejętności, taką wiedzę. Prowadziłem firmę zatrudniającą 2000 osób przez 15 lat, prawda? No to jest to. No i jeszcze jest taka istota rzeczy, że nie zawsze większość ma rację, ja tak uważam. Jest takie mało eleganckie powiedzenie, że nawet miliard much mnie nie przekona, że to rarytas, prawda? Więc, a referendum sprowadza się do tego, że to większość decyduje o tym naprawdę, kto ma zarządzać. A czy ta większość ma umiejętności i kompetencje do tego, żeby oceniać tą osobę, która startuje na prezydenta, burmistrza, wójta, czy kogokolwiek, czy ma kompetencje ta większość, żeby ocenić, że ta osoba będzie kompetentna na tym stanowisku. Dlatego mówię.
0: Panie Leszku, a ile dajemy czasu takiej osobie? No bo mówi pan, dobrze by było, żeby to była osoba kompetentna, ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli my nawet przyjmujemy dobrego reportera, to on potrzebuje trochę czasu na to, żeby się wdrożyć, prawda?
3: Tak, to prawda.
0: A jeżeli my podejmujemy w przypadku prezydent Zabrza decyzję po pół roku, to być może jednak nie daliśmy tej szansy.
3: Tak, to ma pani rację, dlatego że nawet jak przyjmuje się kogoś do pracy, który ma kompetencje i wiedzę, to jest specyfika określonego środowiska pracy i ta osoba musi się wdrożyć. I rzeczywiście potrzebuje czasu, żeby poznać tą specyfikę, jak to jest. Tak jak w każdym przedsiębiorstwie. Mm-hmm. I rzeczywiście to ten pół roku czasu to jest takie minimum, ale są takie firmy, gdzie potrzeba więcej, prawda?
0: Zwłaszcza jak mówimy o prezydencie miasta na przykład.
3: Natomiast, ale przykład Łodzi pokazuje, że fatalnie zarządzana Łódź, prezydent Danowska od chyba trzecią kadencję i łodzianie jakoś ją wybierają, prawda? Im to nie przeszkadza, nie? Bo wszyscy widzimy, jak jest. Natomiast tu rzeczywiście jest tak, że szczególnie w przypadku ośrodków miejskich, ale to ta pani prezydent czy ten prezydent palcem nie wskazuje, masz zrobić to, czy to, tylko to jest kwestia doboru sobie świetnych współpracowników, prawda? I przekazanie kompetencji. Ja zarządzam, mam wizję, jak to miasto ma wyglądać, czy jak to ma się dziać, ale zatrudnię sobie fachowców, którzy będą to realizowali. Natomiast ja myślę, że w przypadku Krakowa, to ja nie wiem, jakie kompetencje miał tamten prezydent, czy się nadawał, czy nie, natomiast on się pogrzebał tak naprawdę poprzez emocje, to co ludzie wybierali, swoim zachowaniem. Jednak ja uważam,
0: tak, poprzez hasła między innymi zostańcie w domu, bo to tak? Wbrew pozorom zachęca wręcz przeciwnie do tego, żeby jednak na te wybory pójść.
3: Ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, jednak powaga urzędu, bez względu na to, kto zajmuje, to jednak nie wypada prezydentowi stroić się na nastolatka i tańczyć na dachu w rytm muzyki. Czy z mopem gdzieś tam w tym. No, wygląda to słabo, prawda?
2: Tak, to było głupie, ja się zgadzam.
0: Naruszył... Ale to jest powód, żeby odwołać kogoś w referendum?
3: Znaczy, nie, ja myślę, że to była kropla goryczy, która tą przepełniła tą czarę, że te działania, rozumiem, które były strefa tego czystego transportu, prawda, dostępna tylko dla bogatych, a tam też to było idiotyczne, bo skoro można było wykupić sobie, prawda, wjazd do tej strefy, no to ona z założenia jest bez sensu. Jeżeli jest strefa czystego transportu, to nie wjeżdżamy pojazdem, który nie spełnia norm emisji spalin.
0: No rozumiem, czyli wykupię, dzielimy ludzi na lepszych i gorszych.
3: Lepszych i gorszych, tak, ze względu
0: panie
3: na
0: Leszku,
3: status materialny.
0: Panie Leszku, tak, ponieważ już kolejni słuchacze czekają. Bardzo dziękuję za pana głos. Pozdrawiamy.
3: Popołudnia.
0: Miłego popołudnia również i pan Przemek jest z nami. Witamy panie Przemku.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Po pierwsze, czy w Krakowie teraz podczas tego referendum nie było zamachu na samą demokrację? Bo jeżeli prezydent czy ktokolwiek nawołuje zostańcie w domu, nie idźcie na wybory, to czy nie jest to jawnym zamachem na demokrację, tak? Bo moim zdaniem tak. To jest pierwsza rzecz. No nie powinno w ogóle takie zdanie padać z ust polityków czy publicznie. No nie powinno, bo chyba walczyliśmy o demokrację nie po to, żeby teraz namawiać do łamania jej, bo jest to łamaniem demokracji. Według mnie. I teraz tak, po jakim czasie powinniśmy odwołać? A wtedy, kiedy nie spełnia swoich obietnic. Dany włodarz miasta, prezydent, rząd, premier i tak dalej. No to pół roku rzeczywiście jest to może mało, ale z drugiej strony...
0: No to ile byłoby wystarczająco, panie Przemku, w pana opinii?
4: Ja myślę, że minimum rok. I od roku możemy się zastanawiać. Obiecałeś tak jak dzisiejszy rząd. 100 konkretów było na 100 dni, więc w tym momencie po tych dniach już moglibyśmy odwoływać rząd. Bo praktycznie nie zrobili nic. Gdyby zrobili, no nie, premier powiedział, wybrało nas tam, nie wiem, nie pamiętam, 30 coś procent zrealizowaliśmy 30 konkretów. To są teksty typu, na które się nasuwa to przysłowie, pycha kroczy przed upadkiem. Bo tak niestety jest i ten rząd dzisiejszy robi wszystko, żeby w następnych wyborach nie wygrać, ich nie wygra, to jest pewne praktycznie. Ale politycy, którzy wygrali wybory w Polsce, zaczynają nosić głowę ponad chmurami. Oni uważają, że są najlepsi, bo wygrali, nie muszą realizować obietnic, mają swój stołek. Czy jest nepotyzm? Jest nepotyzm. Jest za każdych rządów od 89 roku jest nepotyzm i nie mówmy, że nie, bo jeżeli będziemy szukać głęboko, to zawsze znajdziemy. Mamy przykład teraz tamtej pani radnej z Radomia i marszałka, listu do marszałka Struzika na Facebooku. Jest nepotyzm. My nie mamy klasy politycznej i tak to jest prawda. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo, panie Przemku. No dużo wątków pojawiło nam się w tej wypowiedzi. Ty się pewnie, Krzysztof, chciałbyś odnieść.
2: Dużo wątków, jakkolwiek wątków bardzo ciekawych. Ja też jestem wdzięczny państwu za te głosy. Ale tutaj można powiedzieć, właściwie politycy wpadają w pułapkę sloganu. Nawet już nie sondaży, sloganu. Bo często się okazuje, że to 100 konkretów na 100 dni to jest świetnie skonstruowany slogan. Dlaczego? Bo on jest A. rytmiczny, B. wyrazisty, C. rzeczywiście no, zawiera bardzo mocny taki strzał, bardzo mocną obietnicę. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy tak jak ostatni nasz słuchacz teraz rozmawiający tutaj z nami powiedział, że wyborcy często traktują bardzo, bardzo dosłownie to, co politycy powiedzieli i mają do tego prawo, bo przecież nie muszą sugerować się tym, że to jest metafora, że to jest retoryka. No to my zajmujący się, nie wiem, komunikacją społeczną, badaniem PR-u politycznego, mediatyzacją polityki możemy mieć taką wiedzę. Przeciętni ludzie wcale nie muszą jej mieć i nie wolno im tego zarzucać. Polityk musi być dużo bardziej odpowiedzialny i tabloidyzacja polityki, mediatyzacja polityki, którą my w Polsce obserwujemy, taką profesjonalizację PR-u politycznego, prawda? Mówi się, że to jest właściwie taka pierwsza bardzo skuteczna kampania Leszka Millera przed rokiem 2001. Ale ja myślę, że już właściwie kampania prezydenta na on czas Kwaśniewskiego, czy kandydata w 95 roku, już zaczęła pachnieć tym, o czym mówił nasz słuchacz, jako wyraźny brak powagi, prawda, tańczenie chyba do zespołu Top One i tak dalej. Aha. Oczywiście ja powiem zupełnie szczerze, zgadzam się z panem Leszkiem chyba, tak?
0: Tak.
2: Czy nie pomyliłem imienia? Panie Leszku, ja się zgadzam z panem o tyle, że ja mam też takie tradycyjne troszkę jeszcze podejście, że ja wymagam od polityka jednak minimum powagi. I mnie bardzo męczy i dotyka to, że bardzo wielu polityków, no nawet tych krajowych, gdzie już szczególnie oni mają bardzo dużą ekspozycję, znacznie większą niż samorząd, że oni się zachowują jak głupki, przepraszam, i to też często trzeba wprost powiedzieć, że oni potrafią z buta albo po chamsku odnosić się do swoich rozmówców, do dziennikarza. Dziennikarze zapośredniczają przecież to, co politycy chcą narodowi powiedzieć, że użyje tego tak pompatycznie. To, co zrobił ostatnio Łukasz Mejza, rozmawiając u Jacka Prusinowskiego w Kanale Zero. Przecież to Prusinowski był gospodarzem. To jest zdumiewające, że też dał się tak Prusinowski potraktować, bo ja na jego miejscu bym takiego Mejzę wyrzucił ze studia po 3 minutach i dyskusji by nie było żadnej, dlatego że trzeba umieć zachować klasę i jakość, a tego rzeczywiście nie ma. Jest to odrębny, trudny, szerszy problem, dlatego że niestety, no, myśmy zabrnęli trochę w ślepy zaułek przez tę mediatyzację polityki, tak jak ona wygląda. Powiem tylko tak, zgadza się panie Leszku, mnie też się to wszystko nie podoba, nawet bardzo nie podoba, choć ja uważam, że Miszalski popełnił bardziej spektakularne błędy, o czym już powiedziałem.
0: Dużo rzeczy nam się nie podoba. Ja jeszcze raz przypominam państwu, bo być może część z państwa się włączyło dopiero do naszej rozmowy. Dzisiaj pytamy o to, co państwa zdaniem powinno decydować o odwołaniu w referendum włodarza miasta. Ile powinniśmy takiemu prezydentowi czy burmistrzowi dać czasu na to, żeby mógł się wykazać. Przyczynkiem oczywiście do tej rozmowy stało się odwołanie prezydenta Krakowa, które wywołało taką swoistą lawinę. W naszym regionie pojawił się wniosek o odwołanie burmistrza Łęczycy. W Polsce plany referendum mieszkańców mają, mieszkańcy m.in. Rzeszowa, Wrocławia, Gdańska, Kielc, Radomia, Poznania, Częstochowy czy Chorzowa. Zresztą w Radomiu już się zaczęła zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta. No i może teraz nie będzie potrzeba wiele, może pojawi się takie czerwone światełko gdzieś i mamy referendum. Ja bym się po prostu trochę bała takich łatwych i szybkich decyzji.
2: Ja jeszcze jestem ciekaw zdania naszych słuchaczy w innej także kwestii, mianowicie tego progu uznaniowego. Bo zwróćmy uwagę na to, że progi uznaniowe to jest kolejna kontrowersja. Ludzie się bardzo o to kłócą i przypomnijmy, w wypadku odwołania prezydenta miasta, na przykład tak jak to było w Krakowie, potrzebujemy 3/5 frekwencji. W wypadku referendów ogólnopolskich jest to 50% frekwencji i wtedy decydujemy, no skoro ponad 50% ludzi się do tego referendum stawiło i zagłosowało, to w takim razie mamy ponad połowę obywateli. Czyli jest to jakaś większość, bo demokracja jednak wszelako jest rządami większości, niezależnie od tego, to znowu chyba pan Leszek mówił, niezależnie od tego, jakie są, czy pani Aleksandra, już nie pamiętam, niezależnie od tego, jakie są kompetencje faktycznie tych ludzi. Ale no na to lekarstwem jest trójpodział władzy. Ja już nie chcę w to dokładnie wchodzić, ale ten pogląd by się dał uzasadnić. Natomiast to jest bardzo ciekawe, czy te 3/5 to nie za mało. Na przykład Joanna Szczepkowska w przestrzeni publicznej stawia taki argument, że te 3/5 jednak to nie jest wystarczające, że to przecież nawet nie większość krakowian się wypowiedziała. Przy czym oczywiście wrogowie byłego prezydenta wyciągają argument o to taki, że przecież 133 tysiące osób głosowały na Miszalskiego, zaś za usunięciem go z tego urzędu już 170 tysięcy, a zatem więcej. Także ta arytmetyka jest czasem zgubna. Są też tacy, którzy mówią, że w ogóle wszelkiego rodzaju uznaniowe progi trzeba byłoby znieść i wtedy może by poszedł, może to i nie głupie by było, proszę państwa, bo może wtedy ludzie poszliby po rozum do głowy, bo tu znowu się zgadzam z panem Leszkiem. Nie chodzisz, no nie, no nie stosujesz zamachu na demokrację, bo to nie jest zamach. Brak głosowania także jest twoim wyborem, masz do niego pełne prawo, ale lekceważysz demokrację, a to już jest źle. Poza tym polityk, który coś takiego mówi, faktycznie no, jest w dużej mierze wiarołomny, bo jak się okazuje, tutaj nie tylko już Aleksander Miszalski przestrzelił, bo on się kierował pewnie referendami na przykład w Warszawie, bo próbowano i Hannę Gronkiewicz-Waltz kiedyś odwołać, być może niektórzy z państwa to pamiętają, ale tak czy inaczej namawianie przez polityka, obywatela do tego, żeby został w domu.
0: Ja myślę, że Warszawa i Kraków to są inne środowiska,
2: ale ja myślę,
0: że jednak
2: ten
0: Kraków
2: jest
0: bardziej konserwatywnym środowiskiem. Zresztą kardynał Grzegorz Ryś też ma okazję to odczuć.
2: I się o tym przekonać, ale ja myślę, że takie nawoływanie do zostawania w domu jest po prostu bardzo, bardzo głupie. Zwyczajnie.
0: No tutaj chyba się zgodzimy. Ja nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, ale ja byłabym za tym, żeby pozwolić chociaż tę jedną kadencję porządzić do końca i rozliczyć po dokonaniach, bo tak naprawdę cały czas mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że w połowie tej kadencji, czy po roku, po półtora roku, prawda, że my mnóstwo rzeczy mamy jednak w toku. Że to trudno jest właściwie ocenić, czy ktoś zrobił, czy ktoś nie zrobił.
2: Tak, moim zdaniem tu chyba też znowu pan Leszek mówił, że rok. Moim zdaniem to jest też dużo, dużo za krótko. Dlaczego ja tak uważam? Nie tylko ja zresztą, bo jeżeli widzimy, że na przykład taka inwestycja, choćby jak Plac Wolności w Łodzi, oj, też szalenie kontrowersyjna sprawa, znowu będziemy cierpieć. Znowu będą nam dokuczać spartaczonymi remontami i tak dalej. No i oczywiście można byłoby tak dalej, ale nie o to chodzi. Zbudowanie jakiejś dużej inwestycji albo na przykład oczekiwanie, że ona się zwróci, że na przykład mieszkańcy tego miasta, gminy, miasteczka powiedzmy dadzą się przekonać i zaczną korzystać z tego, co im władza powiedzmy zrobiła, nie podarowała, bo to są nasze pieniądze, ale zrobiła, też oczywiście wymaga pewnego czasu. Zwłaszcza procesy gospodarcze czy ekonomiczne, tak? Są bardzo długofalowe. My czasami zbieramy skutki decyzji podjętych naprawdę już sporo lat temu. Więc owszem, kadencja wydaje mi się, oczywiście na mój ogląd jako obywatela, wydaje mi się chyba zupełnie dobrym czasem.
0: Nie sprostałeś, prawda? Tak. To ja cię na kolejną kadencję po prostu nie wybiorę.
2: Oczywiście to referendum jest pewnego
0: ale
2: rodzaju...
0: Ale dajmy
2: takim...
0: szansę, no może ktoś jeszcze, prawda, może jakaś refleksja przyjdzie, może nawet
2: przyjdzie.
0: Jeśli zrobił jakieś błędy w ciągu roku, to być może będzie w stanie je nadrobić.
2: Błędy, bo
0: ale
2: czym
0: potrzebujemy
2: innym, przykład,
0: czasu.
2: Tak, bo czym innym w tej przestrzeni jest na przykład popełnianie jakichś delitów.
0: No bo to też jest pytanie
2: już...
0: Za co decydujemy się kogoś odwołać?
2: No i ludzie są bezwzględni. Nie lubią arogancji władzy, nie lubią przede wszystkim marnotrawienia ich pieniędzy, jeżeli się go gdzieś doszukają. Nie ścierpią drożyzny, nie ścierpią źle funkcjonujących, codziennych różnego rodzaju wynalazków, jak na przykład choćby tej komunikacji miejskiej. Ta komunikacja się staje w coraz większej liczbie miast zwłaszcza tych większych, no symboliczna wręcz. Jej cena, ale przede wszystkim jej jakość i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie się wydaje, że takie referendum, które jest podejmowane powiedzmy, nie wiem, na przykład po dwóch, po trzech może latach, teraz chyba kadencja, ale się nie mylę, trwa 5 lat, prawda? Mhm. Może jakimś rozsądnym kompromisem będzie połowa albo 3/5. Na przykład takiej kadencji. Podobnie jak w wypadku progu uznaniowego. Chociaż ja, mówiąc szczerze, chyba poszedłbym na taki twardy eksperyment, że zniósłbym tutaj progi uznaniowe. I wtedy może ludzie zaczną się mobilizować. Bo przy referendach, i państwo to na pewno zauważyli, jest tak, że ci, którym jest dobrze, nie ruszają się najzwyczajniej w świecie. No oczywiście poza tym my mamy stosunkowo jednak niski poziom nie tylko edukacji politycznej, ale w ogóle zainteresowania sprawami publicznymi w Polsce. I to też skutkuje, że te referendum no, mają na ogół marną, że się tak wyrażę, frekwencję politycy. W tym nie pomagają. Moim zdaniem, jak już mówisz o referendach, to na przykład prezydentowi Nawrockiemu, chociaż pytania oczywiście są mimo wszystko manipulatorskie i, że tak powiem, tendencyjne w tym referendum, a pozwolić mu na to. Zobaczymy, jak się ludzie zachowają. Może się w ten sposób nauczymy odpowiedzialności.
0: Dajemy szansę. No oczywiście, że tak. Zaglądamy do maila. Pan Krzysztof napisał, po wyborach okazuje się, znajdziemy na to wiele przykładów, że mieszkańcy gminy, powiatu, województwa, całego kraju, Unii Europejskiej są obsypywani kolejnymi nakazami, zakazami, obostrzeniami fiskalnymi. Dochodzi do sytuacji, że duża część naszych zarobionych pieniędzy ląduje w kasach wszelkich urzędów. Przepisami w wielu przypadkach sprzecznych, podnoszeniem kwoty mandatów oraz punktów karnych itd., itd. Wkrótce może dojść do sytuacji, że ta bańka królewia urzędników, gdzie siedzą w swoich księstwach rozpasani w swojej nieomylności, pęknie i ludzie obudzą się i zrobią kolejną wiosnę ludów.
2: Po angielsku wishful thinking, czyli życzeniowe myślenie. Natomiast powiem zupełnie szczerze, generalnie takie, tutaj no trudno się z tobą też nie zgodzić, generalnie zbyt szybkie i zbyt pochopne odwoływanie władzy, którą myśmy sami jednak wybrali. Bo ci, co nie wybierali i siedzieli w domu, to jest wasza wina, że nie byliście na wyborach. Powiem najkrócej, może spowodować chaos, ponieważ już nikt nic nie zdąży zrobić, a w dużej mierze także kolejni politycy będą się bać i dopiero się zacznie lęk o stołki. Bo to jeszcze może, myśmy o tym nie mówili, ale tak częste, zbyt łatwe, na przykład odwoływanie władzy wybranej, przypomnę, przez obywateli, a nie narzuconej przez kogokolwiek, bo to i taka durna się pojawia nieraz narracja w przestrzeni medialnej, zwłaszcza nowomedialnej, powoduje, że zapanuje zwyczajnie chaos. Jak już państwu mówiliśmy niejednokrotnie, zresztą państwo to słyszą, inwestycje, zwłaszcza te, które naprawdę są ważne, duże, potrzebne, kosztowne, niestety są też niebywale czasochłonne i dokuczliwe. No, remont jak remont, to gorsze niż wojna, jak niegdyś mówiono, bo remonty faktycznie są dokuczliwe, no może już wymęczeni tymi remontami łodzianie szczególnie mają takie wrażenie, ale to miasto, no ja pamiętam je z początku lat 90. jako młody chłopak, to ono naprawdę wyglądało jak lej po bombie, rzeczywiście. Mhm. Jakkolwiek też jest wiele rzeczy, do których można byłoby się przyczepić, no ten Plac Wolności i jeszcze inne, to można byłoby dyskutować długo, choć nie w tej audycji oczywiście zapewne, ale tak, to jest odrębny, trudny problem. Jak zwykle, brakuje nam edukacji rozsądnej, sensownej rozmowy, która jest coraz częściej zadeptywana przez algorytmy, bo algorytmy w nowych mediach są wrogiem demokracji, ja tak uważam.
0: No właśnie, bo to jest często hasło, rzeczywiście ubrane w jakieś ładne słowa, to się tak rozlewa. I wiesz, ja teraz, nie wiem, użyję takiego porównania, które być może wyda się nawet mało stosowne. Nie wiem, czy pamiętasz ostatnio tą akcję z Łatwogangiem, że tak. Tutaj oczywiście zbieraliśmy na chore dzieci i to było takie zjawisko no, bez cienia wątpliwości pozytywne, któremu wszyscy mogliśmy przyklasnąć, ale jest coś takiego i to też pokazało, jak działanie na falach emocji. Prawda? I tak. Widzimy, jak te emocje działają, podgrzewane zwłaszcza gdzieś w mediach społecznościowych. Że tutaj zaczynamy o czymś mówić i tak już do końca nie wiadomo, o co chodzi. Ale wiemy, że już kogoś nie lubimy i trzeba coś zrobić. Albo, i chcemy się w to włączyć.
2: Albo kogoś kochamy i trzeba coś zrobić. I trzeba się w jego cieple koniecznie ogrzać. Bo wtedy inni też nas będą kochali. No to jest chyba kazus Moniki Olejnik w mieszkaniu Łatwoganga. No ale już tak nie będąc złośliwym. Na to się jeszcze, co ty mówisz, nakłada się jeszcze kultura i historia danego narodu. Moim zdaniem. Bo my jesteśmy, nie wiem, czy się państwo z tym zgodzą, choć to nie jest chyba jakaś bardzo kontrowersyjna teza. My jesteśmy narodem pospolitego ruszenia. nie tyle strategicznego myślenia, długofalowego działania, tylko pospolitego ruszenia.
0: To pokazujemy to na każdym kroku.
2: Jasne, jest wojna w Ukrainie, przyjmujemy całym sercem, całym ciepłem, wszystkim, co mamy, ostatnim kawałkiem chleba, miejscem w pokoju, herbatą gdzieś zaparzoną, życiem każdego dnia wspólnie z Ukraińcem czy z Ukrainką, z dzieckiem, która ucieka stamtąd, prawda?
0: Tak jest, dzielimy się mieszkaniem.
2: A bodaj pół już nawet, czy rok, czy zwłaszcza 2 lata później, wylewa się nieprawdopodobna breja różnego rodzaju wyzwisk, oszczerstw i wszystkiego co najgorszego pod adresem tych ludzi. A ludzie jak ludzie, no Ukraińcy tak jak i my, no bywają wśród nich pewnie ludzie bardziej szlachetni i mniej. No jak to wszędzie, tak? Oni są zresztą w specyficznej sytuacji. Ale proszę zwrócić uwagę, to w ogóle wszystko, z czym my się mierzymy, jest szalenie emocjonalne. Ja się zastanawiam, jak długo będzie można tłumaczyć to młodością naszej demokracji i naszą historią. Zapewne po części tak. Ale no, do Ziemkiewicz to powiedział dużo mocniej. Ja tu czasami go cytuję, chociaż nie wszystko warto cytować, że Polacy są bardziej żywiołem niż narodem i stąd właśnie wynika, że tak powiem, to ta skłonność do pospolitego ruszenia. Bez zorganizowanego działania, bez szerszej refleksji, bez pogłębionej oceny i tak dalej, i tak dalej. I to niestety wciąż jeszcze widać. Ja myślę, że referendum również temu mechanizmowi będzie podlegało. Pamiętajmy o tym.
0: No pamiętajmy o tym, że te referenda odwoławcze to ma być taka swoista korekta do wyborów powszechnych. W przypadkach takiego szczególnego rozczarowania tym, jak sprawuje władzę prezydent miasta, burmistrz czy wójt, to właśnie szczególne rozczarowanie i to jest niepokojące. Staje się powszechne, może nawet modne, może nawet trendy. Tutaj postawimy kropkę, bo niestety czas nie pozwoli nam na dłużej. Doktor Krzysztof Grzegorzewski i Izabelkowska. I Państwu także dziękujemy za spotkanie.
2: Dziękuję pięknie.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
8: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 13. Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Jarosław Turek.
9: A w serwisie społeczny protest przeciwko wycince drzew pod Bełchatowem, zapowiedź opłat parkingowych przed szpitalem w Łowiczu i atak niedźwiedzia na turystę w Rumunii, sprowokowany przez turystę. W ciągu dnia dzisiaj chmury na zmianę z rozpogodzeniami i na termometrach do 20 stopni Celsjusza. Społeczny protest przeciwko wycince lasu pod Bełchatowem. Część mieszkańców gminy Bełchatów postanowiła interweniować. Z drugiej strony nadleśnictwo przekonuje, że prowadzi racjonalną gospodarkę leśną, a tej sprawie przygląda się nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
10: Część mieszkańców gminy Bełchatów zaniepokoiła się tym, co dzieje się z rosnącym w ich okolicy lasem. To między Bełchatowem, Dobiecinem, Korczewem i Zdzieszulicami. Jak tłumaczą, od dłuższego czasu obserwują wzmożoną wycinkę starodrzewu. Uważają, że niszczone są zielone płuce tej okolicy.
11: Nie podoba nam się zatrważające tempo postępującej wycinki lasu, która jest moim zdaniem robiona dosyć nieumyślnie.
10: Mówiła jedna z mieszkanek, która stworzyła na Facebooku profil Adwokaci Lasu. Nadleśniczy Jarosław Zając z Nadleśnictwa Bełchatów tłumaczy, że to zaplanowane działania wynikają z racjonalnej gospodarki leśnej.
12: To nie jest tak, że my tam pierwszy raz do tego lasu z cięciami odnowieniowymi weszliśmy, bo początek przebudowy tych drzewostanów rozpoczął się ponad 20 lat temu.
10: Nadleśniczy dodaje, że w tym roku nie ma w planach kolejnej wycinki i sadzone są nowe drzewa. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: A to czy wycinka zostanie wznowiona w kolejnych latach będzie uwzględnione w planach urządzania lasu? Dokument jest jeszcze w trakcie tworzenia. Koniec bezpłatnego parkowania przed szpitalem w Łowiczu. Od 1 czerwca kierowcy korzystający z parkingu przy placówce będą musieli już płacić za postój. Zarząd szpitala tłumaczy, że zmiany mają poprawić dostępność miejsc i zwiększyć rotację samochodów. System będzie działał automatycznie i bezgotówkowo, a mówi o tym więcej nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
13: Nowe zasady obejmą parking przed Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Pierwsze pół godziny postoju pozostanie jednak darmowe. Po przekroczeniu tego czasu każda rozpoczęta godzina postoju będzie kosztować 4 zł. Szpital przygotował także abonamenty, miesięczny za 80 i kwartalny za 200 zł. Dostępny będzie również bilet dobowy za 30 zł. Zmiany mają ograniczyć długotrwałe zajmowanie miejsc przez osoby niezwiązane ze szpitalem i ułatwić parkowanie pacjentom oraz odwiedzającym. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Szpital zapowiada, że pieniądze z opłat parkingowych zostaną przeznaczone na poprawę infrastruktury wokół placówki, a w pierwszej kolejności planowany jest remont nawierzchni parkingu. Turysta zaatakowany w Rumunii przez niedźwiedzie trafił do szpitala, przeszedł operację, poszkodowany jego kolega. Nagrali zdarzenie i to nagranie wiele wyjaśnia, mówi Piotr Piętka.
14: Na nagraniu widać dwa samochody zatrzymujące się przy niedźwiedzicy z młodym. Jeden z kierowców otwiera okno i rzuca zwierzętom coś do jedzenia. Po skorzystaniu z poczęstunku niedźwiedzie atakują turystę nagrywającego to zdarzenie. W Rumunii często dochodzi do podobnych sytuacji, szczególnie w okolicach górskich osad. Niedźwiedzie szukają tam pożywienia. Zarządzający lasami i ekolodzy nieustannie apelują, aby nie podchodzić do tych dzikich i niebezpiecznych zwierząt. Piotr Piętka, Polskie Radio.
9: Dodajmy, że w Polsce takie wypadki czy przypadki zaatakowania człowieka przez niedźwiedzia również się zdarzają, dlatego na Podkarpaciu rozpoczęła się akcja wyłapywania niedźwiedzi w celu zaopatrzenia ich w nadajniki GPS. Nad zbiornikiem Jeziorsko będzie bezpieczniej. To dzięki porozumieniu policji z województwa łódzkiego z policją wielkopolską. Funkcjonariusze mają prowadzić wspólne kontrolowanie okolic zbiornika na terenie powiatów poddębickiego i tureckiego. I będą to patrole zarówno piesze, jak i wodne, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
15: W ramach współpracy do służby na wodach zbiornika oraz w jego otoczeniu kierowani będą funkcjonariusze wyposażeni w niezbędny sprzęt i przygotowani do realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem porozumienia jest zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych i patrolowych.
9: Wspólne działanie policjantów rozpoczną się od początku czerwca, czyli wraz z początkiem sezonu kąpielowego. A w naszym serwisie za godzinę wielkie opony porzucone w poddębickim lesie.
8: Na razie zachmurzenie małe bądź umiarkowane, temperatura do 19 stopni, a właściwie w całym regionie w tej chwili możemy spodziewać się 18, czyli prawie maksimum, jeśli chodzi o noc. I tutaj zrobiło się ciekawie, w nocy od 6 do 2 stopni na plusie, a tam gdzie te 2 stopnie jedynie, to nawet może przy gruncie być minus 2 stopnie. A to oznacza, że pojawią się znowu przymrozki. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty północno-zachodni.
5: W środku dnia z Radiem Łódź.
8: Ale na razie nie mówmy o przymrozkach. Na razie 6 po 13. Adam miksuje. Piotr Bilawski, zapraszamy i już rozgrzewamy.

Jak się bawić, to się bawić. Kilkakrotnie miałem okazję usłyszeć ten utwór na żywo i przyznaję, to bardzo koncertowe nagranie, nóżki chodzą, prawda? All Night Long, zanim ta noc, wyśpiewana przez Lionela Richie, to jeszcze trochę godzin mamy, również naszego programu. Jesteśmy razem do 16. Za moment Kasia Lins, która Fryderyki zebrała, no i wyruszymy, jedziemy do przodu. A możemy pojechać z pociągiem, chciałem powiedzieć z pociągiem, no z Polregią możemy pojechać, ale pociągiem do jakiegoś fantastycznego miejsca w naszym regionie. Gdzieś się wybrać na taką wycieczkę, na spotkanie z przygodą, ale z drugiej strony zwiedzanie, co ważne, znalezienie fantastycznego miejsca regionu, które warto obejrzeć, poznać. A jeśli ktoś nawet tam był, w tym miejscu, które wylosuje dla słuchacza dzwoniącego, to tak czy inaczej na pewno będzie jeszcze co nieco do obejrzenia. Na pewno jest to miejsce niepoznane do końca. Więc ja losuję oczywiście dla kogoś konkretnego, kto chciałby w taką podróż wyruszyć, na przykład w najbliższym czasie i rzeczywiście w regionie gdzieś tam coś odnaleźć. To proszę już pisać studio@radiouch.pl. Może dziecko zabrać, a może dziecko zabierze rodziców. Proszę pisać i podać swój numer telefonu. Zadzwonię, zadam pytanie, opowiem troszeczkę o mieście na przykład jakimś z naszego regionu. Trzeba będzie odgadnąć, o jakim mieście mówię, albo o jakimś innym jeszcze ciekawym miejscu gdzieś poza miastem. Kto wie, co się zdarzy. I ten konkurs już rusza, więc proszę pisać, proszę się zgłaszać, proszę też czekać na telefon studio@radiouch.pl. A propos muzyki, to od razu dorzucę, że będę zapraszał na łódzkie Juvenalia. Tam muzycznie już bardzo, nawet bo tam Koma też nagrodzona Fryderykami, tam Fukaj, tam Kizo, tam Soku. Będzie się działo, to z tego co pamiętam, a ich troje też na pewno, to będzie się działo i będę miał 5 podwójnych zaproszeń i w pewnym momencie naszego programu też trzeba będzie bardzo szybciutko odpowiedzieć na jakieś pytanie konkursowe, żeby takie zaproszenie na Juvenalia zdobyć.

0: Tahiti. No, gorąco się robi. Na Tahiti?
1: Nie, ale u nas też ciepło, Na wakacje? To
0: prawie jak Tahiti, nie? No. Mariusz Janik przyszedł, człowiek od wywiadów z radiowcami. Chcesz wywiad na żywo przeprowadzić? Dobry. To ja kogoś przeprowadzę, żebyś...
1: Nie mamy tyle czasu.
0: Bo ty masz dużo pytań. Ale nie tylko oczywiście. Zajmuje się również innymi sprawami. Interesuje go właściwie wszystko, co wokół. A to, co wokół, na naszej stronie radio.pl i o tym będziemy teraz przez chwilę rozmawiać. Czyli co aktualne? No co jest aktualne?
1: No między innymi Łódź została doceniona przez brytyjską gazetę Independent. W dzienniku sporządzono listę najciekawszych miejsc w Europie na samotne podróże i Łódź wyprzedziła takie miasta jak Ateny czy Walencja, a nawet Neapol. Autorka artykułu docenia Łódź za sztukę, za to, że David Lynch się zachwycił swego czasu tym miastem, więc no, mamy powody do radości, tym bardziej, że łodzianie mówią, że nie tylko sztuka, bo miasto oferuje więcej atrakcji, między innymi orientarium, fale czy manufakturę, a więc znowu jest o nas głośno.
0: Jest coraz ciekawiej, to prawda, ale jak już porównujemy się z Atenami, czy z Rzymem, czy innymi takimi miejscami, to tam jest bardziej tłoczno, tak powiem.
1: No
0: i to
1: pewno.
0: Też jest przewagą Łodzi.
1: No myślę, że tak, tym bardziej, że na

0: podium znalazły się za łodzią takie miasta jak Lyon we Francji i Walencja w Hiszpanii, więc takie miasta turystyczne, ale nie takie pierwszego wyboru. Gdy myślimy o Francji, to bardziej Paryż, prawda? Gdy myślimy o Hiszpanii, Barcelona, Madryt.
1: Zapraszamy do Łodzi. Jeśli nas teraz ktoś słucha za granicą, przyjeżdżajcie.
0: Tak, no, przenosimy się z Łodzi poza nasze miasto do Poddębic i mamy tutaj nieprzyjemną informację, ponieważ ogromne opony zostały zostawione w lesie na terenie nadleśnictwa Poddębice. Leśnicy mówią, że w życiu takich w lesie nie widzieli. Na naszej stronie internetowej można zobaczyć zdjęcie. A
1: większe niż od kombajnu?
0: One są takie jak od koparki.
1: Jejku.
0: Takie gigantyczne, naprawdę duże opony i właśnie rzecznik prasowy nadleśnictwa mówi, że czegoś takiego nie widzieli i chyba musieli ci ludzie, którzy pozostawili te opony, przywieźć je jakąś ciężarówką.
1: No to jakieś przedsiębiorstwo, skoro tych opon jest trochę.
0: No, na zdjęciu widać trzy, no i są naprawdę zacnej wielkości.
1: No, rzeczywiście, schować taką dużą oponę nie ma gdzie, tak? To ktoś sobie pomyślał, po prostu zostawię w lesie.
0: No, ale to jest bez sensu, proszę
1: Państwa. To teraz będę apelował, to proszę zabrać te opony.
0: Zaczęliśmy od tego, że jest ciepło jak na Tahiti, a Piotrze, w nocy nadejdą przymrozki.
1: Przeczytałem to w niektórych miejscach.
0: Tak,
1: to jest niewyobrażalne dla mnie, to jest niemożliwe.
0: Koniec maja, minus 2 stopnie w nocy. To jest...
1: No ale plus 2, no to już rzeczywiście przy gruncie może tak się zrobić, wiesz o tym.
0: No właśnie, więc to jeszcze nie jest nazywane anomalią.
1: Ale wiecie, macie konkrety, gdzie, w których miejscach dokładnie regionu to nastąpi?
0: Lokalnie, ponieważ
1: Że lokalnie, ale czy wy już wiecie dokładnie gdzie?
0: No to chyba trzeba pytać.
1: Widzisz. To już dopytuję w imieniu słuchaczy.
0: Eksperci z IMGW nawet nie wiedzą, bo podają, że prawdopodobieństwo ma, znaczy przymrozki mają charakter lokalny, a największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia dotyczy obniżeń terenu. Mhm. Więc tutaj każdy może sobie to
1: dopasować. Czyli na nizinach, kochani, musicie uważać.
0: Tak, no eksperci uważają, że to nie jest anomalia. Tak. Natomiast jest to zjawisko niezwykle rzadkie, bo w maju te przymrozki, zimne dni, to się kojarzą z ogrodnikami i zimną Zośką, czyli tak do 15 maja, powiedzmy, prawda?
1: Ale już jest po zimnej
0: Zośce. Już jest po zimnej Zośce. Zaraz będzie 1 czerwca, a tutaj może być minusowa
1: temperatura. No tak, ale to się... Wydaje mi się, że zdarzało nawet w czerwcu w historii, natomiast nawet jeśli to jest norma jakaś, no to uważajmy, no bo to rzeczywiście duży przeskok temperaturowy.
0: To może zakończymy sportem.
1: A, Hubert Hurkacz.
0: Hubert Hurkacz akurat teraz rywalizuje z
1: Paryżu. I przegrywa na razie 3-2. Tak, dobra, a naszym łódzkim sportem.
0: Jest się czym chwalić i jest się czym emocjonować, ponieważ dzisiaj o 17.30 ŁKS rozpoczyna swoją walkę o baraże z Chrobrym Głogów. A z kolei Widzew, który sezon już zakończył, dowiedzieliśmy się od trenera akurat Unii Skierniewice Kamila Sochy, że 19 lipca w Skierniewicach Unia, a więc Beniaminek pierwszej ligi, spotka się z ekstraklasowcem Widzewem i będzie to ostatni test drużyn przed startem nowego sezonu.
1: Dzieje się. Dzieje się. Mam nadzieję, że to rzeczywiście z tym sportem będzie coraz lepiej. Z koszykówką też słyszę całkiem nieźle, prawda?
0: Ale niestety wczoraj ŁKS
1: wczoraj tak się wydarzyło, ale trudno, nie?
0: No nie może być wszystko pozytywne. To jest...
1: Siatkarki też budowlanych sobie tutaj. No naprawdę, mamy się czym chwalić.
0: Dzieje się w sporcie.
1: Mariusz Janik po prostu czuwa i w każdym temacie jest w stanie cokolwiek ze strony Radia Łódź wynieść i opowiedzieć o tym, ale Państwo niech poznają szczegóły, zaglądając po prostu do nas. Radio Łódź.pl

0: autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
8: Naprawdę? I co w nim jest?
7: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
9: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
10: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
15: Mamy kłopoty na S8, odcinek Złocze, Wsierac, południe jadący do Warszawy mają zablokowany jeden pas ruchu i tylko lewym pasem mogą się przemieszczać, a te utrudnienia potrwają nawet 3 godziny.

0: No, nie ma tu jak powracać do takich przebojów. Sleeping Satellite o tej porze, to jak tchnienie, oddech w tej gorączce, to jest Tas Minaczy, właściwie jedyny przebój tej pani, ale jakże piękna piosenka i w dalszym ciągu. No zachwyca, taka jest prawda. Takich piosenek będzie więcej. A propos upału, to najlepszy na upał jest konkurs w Radiu Łódź. Tak się dowiedziałem. To od razu z jednej strony podgrzewa atmosferę, ale z drugiej tak chłodzi. Tak, trzeba się koncentrować. To ja nie wiem, czy w końcu podgrzewa, czy chłodzi, ale przyjmuję oczywiście tego maila jako no, taką zapowiedź brania udziału w konkursie. Ja mam dwa konkursy. Jeden to dla tych, którzy chcieliby się gdzieś wybrać, coś zobaczyć, jakieś fajne miejsce w naszym regionie. Można przejechać się za tak zwaną darmo koleją, po prostu pojechać tam, zobaczyć to miejsce. No oczywiście trzeba będzie wcześniej odpowiedzieć na moje pytanie. Ja trochę o tym miejscu opowiem. No i odgadnąć, dokąd ten bilet czeka. studio@radiouc.pl. Będą też zaproszenia na Juvenalia. Tam muzycznie się zrobi w weekend. No ale to trochę później.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Ekstra, ekstra. No ekstra. Państwo chcą jechać w podróż życia po regionie, chcą zwiedzić nasz region, to będzie losowanie. Kogoś z Państwa wylosuje. Jeszcze można się zgłaszać. Kogoś wylosujemy, no i zadzwonimy do tej osoby. Jeśli poprawnie odpowie na pytanie konkursowe, to wygrywa podróż koleją Pol Regio w jakieś fantastyczne miejsce naszego regionu. A na razie Unii Lodz. Tu zaczęła się przyszłość w naszym programie.
1: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. UniLodz. Tu zaczęła się przyszłość. Rozmowy z absolwentkami i absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu UniLodz. Tu zaczyna się przyszłość. W studiu Michał Hertel, CEO of Brandlift Customer Advocacy, ekspert w marketingu i PR-ze, cyfrowych strategiach komunikacji oraz mentor w programie mentoringowym Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Jesteś absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Czy już w trakcie studiów wiedziałeś, że komunikacja, marketing, PR to jest jakby to, w czym chciałbyś się rozwijać?
3: Tak, znaczy to jest jak najbardziej tak, bo to były tematy, które mnie osobiście najbardziej interesowały. Aczkolwiek wybór może z pierwszego kierunku nie był taki, wydawałoby się oczywisty, międzynarodowy, stosunki gospodarcze i polityczne i rząd. To był pierwszy rok, kiedy tak naprawdę ten kierunek funkcjonował. Wcześniej on się nazywał handlem zagranicznym. Mhm. I to były lata 90. Wtedy tak naprawdę nie było jeszcze jakiegoś szalonego wyboru, tak? Natomiast absolutnie uważam, że to był dobry wybór. Później kontynuowałem rzeczywiście naukę na Wydziale Zarządzania, który powstawał w tym czasie. On tak naprawdę wydzielił się wtedy z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i tam się pojawiły już te elementy marketingu, zarządzanie, marketing. Dlatego gdzieś próbowałem, okej, to jeszcze tutaj zobaczmy, co jeszcze więcej możemy, czegoś więcej dowiedzieć i nauczyć. Tak, i rzeczywiście zaraz po studiach, mimo że zaraz po studiach, co jest bardzo taką anegdotyczną ciekawostką, ale bardzo miłą, bez której myślę, że ta moja kariera też mogłaby się podróżyć w innym kierunku, wylądowałem na rok de facto w banku. To później, po tym jak jeszcze w międzyczasie wyjechałem na jakieś stypendium, wróciłem już, rzeczywiście oddałem się reklamie, coś, co było dla mnie takim driverem od samego początku, pracując w agencjach reklamowych, czy po stronie już później też klientów. Także tak, myślę, że to jest coś, co najbardziej mnie inspirowało i chciałem robić. Tak.
2: Jak wyglądały właśnie te takie pierwsze podrygi?
3: To była taka bardzo ciekawa historia, ponieważ ja na trzecim roku studiów, w końcu tego trzeciego roku studiów, zobaczyłem takie ogłoszenie na wydziale, że polski bank szuka, no zapraszam na proces rekrutacyjny. I to w ogóle było fajne, bo to było tak sformułowane, zobacz jak wygląda profesjonalna rekrutacja, studenci i tak dalej, może zostanie z nami, może nie, ale coś, co się wydaje teraz może normalne, tak? Ale pamiętajmy, 90, tam nie wiem, 4, 5,
2: wtedy to 5
3: rok, to było coś w ogóle. No i poszedłem, mimo że kompletnie nie miałem nigdy zamiaru tak naprawdę pracować w finansach czy bankowości. I szedłem przez ten proces rekrutacyjny, który nawet jak na dzisiejsze czasy, mam wrażenie, był bardzo rozbudowany. Tam, wiecie, testy z angielskiego, tam jakieś testy psychologiczne, rozmowy. Jeden, drugi, czwarty, piąty, szósty etap. W ogóle trwało to nie wiadomo ile czasu. I wylądowałem w końcu na rzeczywiście takim spotkaniu. Potem się dowiedziałem, pod jakim kątem tak naprawdę ci studenci są przeczytywani. Akurat się okazało, że gdzieś zmigrowałem w ścieżkę poszukiwań osób, które będą asystentami jednego z ówczesnych prezesów tego banku. Pamiętam, jak wylądowałem na tej takiej rekrutacji na finalnym spotkaniu, wiesz, długi stół, sześć ważnych osób z drugiej strony, ja z tej strony dopiero do mnie dotarło tak naprawdę, bo do tej pory dość miałem do tego takie podejście, no fajnie idzie, no to super.
2: Ale
3: nie było stresu, kolejne doświadczenie, tak, tak dalej. Wtedy zaczęły się prawdziwe przepytki. Jako anegdotę mogę powiedzieć, co też zawsze mówię, bo to procentuje później w późniejszym życiu. Ja na przykład przygotowałem to CV, no języki, tak? No język angielski akurat, rzeczywiście czułem się dość dobrze i swobodnie. Wpisałem też język francuski, bo na studiach uczestniczyłem, chodziłem na lektorat z języka francuskiego i akurat siedział tam pan profesor Schmidt, jeżeli dobrze pamiętam, który oprócz tego, że również był wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim, ale był również tam w strukturach HR-owych banku, szefem chyba HR-ów. Ja mówię, o, francuski, o, panie Michale, fantastycznie, no nareszcie ktoś z mojej domeny, to wie pan, parę słów o sobie. A i tam, co, jak, no, dlaczego ma to przyszedł i tak, no, że ma PL, Michał Hertel i tak można powiedzieć, kończymy tą zabawę. okej, okay. No w sumie trochę tak myślałem, nie ma. Ale ja mówię to jako anegdotę, ale pokazuję tak, jak to mniej więcej wyglądało i na co warto zwracać uwagę. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście przez rok, a tym wczesnym prezesem był Sławek Lechowski, który gdzieś tam szukał do swojego zespołu, czyli twórca później M-Banku, mm-hmm. Multibanku, no i znana postać w polskiej bankowości. Ale gdzieś osadziłem się w departamencie bankowo-inwestycyjnej, to się nazywało. I przez rok tam rzeczywiście funkcjonowałem. I to był jakby pierwszy w ogóle kontakt tak naprawdę z taką pracą zawodową. Ja stwierdziłem później, że bardzo chciałbym zobaczyć, jak to wygląda gdzieś na zewnątrz i wziąłem udział w programie Tempus. To jest obecny Erasmus, tylko że to był program skierowany do studentów z Europy Środkowo-Wschodniej. Jego plusem było to, że on był lepiej dofinansowywany niż Erasmusy, ponieważ wiadomo, ci studenci no, na pewno nie mają pieniędzy, także trzeba ich tam jakoś wesprzeć. Wylądowałem w jakimś kompletnie obcym kraju. Miałem tam kilka opcji, ale stwierdziłem, że pojadę do Finlandii, do miejscowości Jensu, o której nikt nic nie wiedział, łącznie ze mną oczywiście. Stolica Karelii, 50 km od granicy z Rosją, minus 30 zimą. Cudowna przygoda. Ale właśnie przez to, że to było tak kompletnie nieoczywiste, to znowu poznałem tam tak fantastycznych ludzi. Natomiast utwierdziłem się wtedy w przekonaniu, że chcę jednak działać, coś robić z tym marketingiem, także już nie wróciłem, pojechałem dalej i już rozpocząłem gdzieś tam karierę, nazwijmy to, akurat w Warszawie, bo w Warszawie rzeczywiście agencje reklamowe, w których chciałem zafunkcjonować i w których chciałem pracować po prostu były. No i tak to wyglądało. I później już ta ścieżka taka reklamowo-marketingowa już ją kontynuowałem.
2: Do 2019 roku towarzyszy ci Brandlift Customer Advocacy. Czym się zajmujecie?
3: 2019 rok to jest moment, kiedy rzeczywiście spółka powstaje. Ja tak naprawdę później trochę już dołączyłem tak w pełnym zakresie. W międzyczasie ona jeszcze była też prowadzona przez kogo innego. My stworzyliśmy taką narzędzie, platformę do prowadzenia kampanii influencerskich. Stworzyliśmy narzędzie, które pozwoli zoptymalizować cały proces realizacji kampanii z wykorzystaniem z twórców internetowych, influencerów, jak już się nazywali. No i rzeczywiście tę spółkę rozwijamy dość intensywnie i ona w tym momencie jest, myślę, że dość rozpoznawalnym i w tym segmencie graczem. Naszym właśnie pomysłem było to, że w całości oparliśmy to technologię, tak? Czyli staraliśmy się, żeby jak najwięcej procesów tak naprawdę można było wykorzystać za pomocą narzędzia, które gdzieś tam autorsko sobie, które stworzyliśmy. To jest agencja reklamowa de facto na współczesne czasy, natomiast stricte wykorzystująca siłę mediów społecznościowych i osób, które tworzą i które w mediach społecznościowych działają.
2: Jesteś mentorem w programie mentoringowym Uniwersytetu Łódzkiego. Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się podzielić swoim bardzo bogatym doświadczeniem z młodymi ludźmi?
3: Zawsze chciałem być blisko uczelni. To w ogóle to jakoś raz, że ten czas spełniam bardzo dobrze, a dwa, że mówię, coś chciałbym jednak mimo wszystko nie uciec z tego i mieć kontakt z uczelnią. W związku z tym, jak się pojawiła taka opcja, propozycja udziału w programie mentoringowym, a jestem w nim od samego początku, w programie mentoringowym Uniwersytetu Łódzkiego od pierwszej edycji. No super, tak? No to bardzo, bardzo, bardzo to może być fajne doświadczenie z kilku powodów. Także raz, że oczywiście zawsze jest jakaś taka pokusa, żeby sprawdzić, czym to się je i o co tu chodzi. Dwa, że daje mi to właśnie ten punkt styku z uczelnią i z młodymi ludźmi, z którymi chociażby ludzie z względów zawodowych też często pracowałem i nawet patrząc pod tym kątem, może ktoś trafi się ciekawy i będziemy mogli nawet współpracować dalej. No i to wszystko rzeczywiście się pod tym względem sprawdziło. Takim moim rzeczywiście pierwszym wnioskiem, doświadczeniem było to, że to była taka nauka dla obu stron, bo to tak z jednej strony możemy mówić, okej, no ja mam doświadczenie i będę tutaj mentorem i będę mówił, opowiadał i siedział z katedra po prostu, fantastyczne rzeczy. No nie, to nie to do końca o to chodzi. Fajną cechą programu mentoringowego tego naszego łódzkiego jest to, że rzeczywiście do programu trafiają osoby, które chcą coś więcej albo mają jakieś potrzeby. To nie jest takie oczywiste i to nawet czasami się dziwię, że mogłoby tych osób pewnie być więcej, bo patrząc nawet właśnie na program mentoringowy Uniwersytetu Łódzkiego, w gronie mentorów to są naprawdę wybitne jednostki. I to nie jest jakaś nie wiadomo jaka bariera, żeby do nich tak było trudno dotrzeć. Tak? Także tu można z tych doświadczeń czerpać na wiele sposobów i jest od kogo się uczyć.
2: A jakieś takie jedno przesłanie już na koniec, jakim chciałbyś zostawić naszych odbiorców, to co to by było?
3: Nie rezygnujcie z szans, które przed wami się pojawiają i uniwersytet, uczelnia daje wiele możliwości spróbowania czegoś, czego możecie sprawdzić na tym etapie. Czy właśnie zaangażowania w projekty, które oferują uczelnie, czy chociażby wyjazdy, nie rezygnujcie z tych szans. Szukajcie tych szans, bo dzięki temu zbudujecie więcej pewności, co chcecie robić dalej. Potestujcie, popróbujcie. To jest ten moment, żeby posprawdzać różne opcje. Potem jest łatwiej, niż później się z tym po prostu mierzyć po uczelni i się zastanawiać, okej, to co teraz, nie?
2: Michał Hertel, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą z czułością i wspólnie. Poznamy w nim stanowiska feminizmu na XXI wiek, mówiące o opresyjności i żarłoczności obecnego świata, o eksploatacji i wyzysku wszystkich istot słabszych na całej planecie, o konieczności wspólnot opartych na trosce i opiece. Naszym gościem będzie polska filozofka, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Aleksandra Derra, autorka książki Z czułością i wspólnie, feminizm na XXI wiek. Zapraszam Państwa do udział w naszej rozmowie w najbliższym Radiu Nocą, dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa pytań czy opinii na m.wosniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu. Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Wyobraźcie sobie, jak stadion zmienia się w krainę piany klocków i uśmiechów. Niemożliwe, a jednak. 30 maja Widzewski Dzień Dziecka. Od 11 dmuchańce, piana party, malowanie buziek, tatuaże, zabawy sportowe i plastyczne. A w naszym radiowym studiu konkursy, łamigłówki i nagrody. ZKS Włókniarz, ulica Musierowicza 3 w Zgierzu. Bądźcie z nami. Sponsorem plenerowego studia Radia Łódź jest indywidualny transport osobowy Sławek Sky Transfer.
11: Uwaga, uwaga! Z okazji Dnia Dziecka Radio Łódź zaprasza na niezwykłą zabawę. Od 25 do 29 maja codziennie między godziną 13 a 16 losujemy dla Was wirtualne bilety marzeń. Każdy bilet to podróż do innego miasta. Ale uwaga, część informacji jest ukryta. Twoje zadanie? Odgadnij, dokąd jedzie nasz pociąg. Zadzwoń do studia i odpowiedz na pytanie. Miasto z niebieskimi źródłami? Kolebka ceramiki? Ważny węzeł kolejowy? A może Miasto Kwiatów. Zgadnij i wygraj rodzinne bilety Polregio w obie strony oraz zestawy gadżetów. Wsiądź do zabawy, złap bilet marzeń i podróżuj razem z nami. Sponsorem konkursu jest Polregio, twój przewoźnik kolejowy w Łódzkiem.
12: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
13: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
14: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
16: W drugiej alejce po prawej.
15: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
16: A, to prawda.
15: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
16: No jasne.
17: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
18: Hurkacz wygrał pierwszego seta. 14 minęła i w Radiu Łódź za moment wiadomości. A w studiu Jarosław Turek.
1: W serwisie śmierć jadącego na hulajnodze w Kutnie. Wielkie opony porzucone w lesie koło Poddębic i unijna kara dla platformy Temu za sprzedaż niebezpiecznych produktów. W regionie dzisiaj chmury na zmianę z rozpogodzeniami. Umiarkowanie ciepło, dziś maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Na początek tragiczny wypadek w Kutnie. Zderzyły się tam dwie hulajnogi elektryczne. Jest ofiara śmiertelna. Do takiego wypadku doszło wczoraj na jednej ze ścieżek rowerowych w okolicach miejskich terenów rekreacyjnych Zielona Ośka, mówi Radio Łódź Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętów w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze.
1: Starszy mężczyzna doznał bardzo poważnych obrażeń, nieprzytomny i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Niestety nie udało się go uratować, a sprawę bada teraz prokuratura. Ogromne opony wyrzucone w lesie nieopodal Poddębic. W pobliżu jednej z leśnych dróg na terenie Nadleśnictwa Poddębice ktoś wyrzucił wielkie opony. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź rzecznik prasowy Nadleśnictwa Marcin Jurga, z takim przypadkiem w Poddębicach leśnicy jeszcze się nie spotkali.
19: To taki pierwszy przypadek w historii nadleśnictwa, bo takich różnych śmieci, odpadów komunalnych zbieramy rocznie sporo, natomiast tego rozmiaru opony, które zostały tutaj wyrzucone, to jeszcze nie pamiętam, żeby w historii nadleśnictwa coś takiego się stało. Gdzieś około 2 dni temu zostały tu przywiezione, to dużą ciężarówką te opony, bo widać, że to są opony od jakiejś dużej koparki czy ładowarki.
1: No i teraz do usunięcia opon o takich gabarytach trzeba będzie też użyć ciężkiego sprzętu. Dodatkowo utylizacja opon może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Sprawę bada już policja. 200 milionów euro, tyle wynosi kara, którą Komisja Europejska nałożyła na platformę sprzedażową Temu. Bruksela zarzuca Temu łamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych. Wytyka też, że na platformie są produkty niebezpieczne dla zdrowia, podrobione albo niezgodne z wymogami. Mówi o tym Beata Płomecka.
20: Niebezpieczne zabawki dla dzieci z elementami, które mogą powodować uduszenie, odzież i biżuteria zawierające szkodliwe substancje chemiczne czy ładowarki, które nie przeszły podstawowych testów bezpieczeństwa. To tylko niektóre przykłady produktów oferowanych do sprzedaży na platformie Temu. Jeśli ktoś chce uzyskać dostęp do naszego rynku liczącego 450 milionów konsumentów, musi przestrzegać naszych zasad. Skomentował rzecznik komisji Thomas Renier. Firma Temu nie oceniła w odpowiedni sposób ryzyka związanego ze sprzedażą nielegalnych produktów na swojej platformie. A zgodnie z unijnymi przepisami każda firma jest do tego zobowiązana, a później do wycofywania niebezpiecznych produktów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: A szacuje się, że polscy konsumenci wydają na chińskich platformach, głównie Temu, ale także na Shein, ponad 11,5 miliarda złotych rocznie. Jeszcze o tym, że Łódź jest najlepszym miastem na wakacyjny, krótki wyjazd. Taką opinię wyraziła brytyjska gazeta The Independent, która sporządziła listę najciekawszych miejsc w Europie na samotne podróże. Autorka artykułu doceniła Łódź za jej murale i muzea. Jednak sami łodzianie twierdzą, że miasto oferuje znacznie więcej atrakcji.
21: No, zoo mamy, tak, zależy czy z dzieckiem, czy nie, orientarium, tak, fala.
22: Na pewno EC1, kosmiczne takie różne, no tak, no nie gry, ale różne takie pokazy, tak, różne tego.
23: No
22: tak,
23: planetarium jest.
22: No tak.
24: Manufaktura.
25: Parki łódzkie.
26: Dlaczego akurat łódzkie parki? Co jest w nich takiego wyjątkowego?
25: Na przykład bogata roślinność.
1: Tak mówili łodzianie naszemu reporterowi, Łódź znalazła się na liście najciekawszych miejsc na krótki wyjazd przed takimi miastami jak Ateny, Neapol czy Walencja. Piszemy o tym więcej też na naszym portalu radiołódź.pl.
18: Siedemnaście-osiemnaście stopni w naszym regionie, więc prawie maksimum przewidywane. Temperatura najwyższa to 19 stopni, jaka może nas czekać. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni, a w nocy temperatura między 6 stopni na plusie, a 2 stopnie na plusie. I tu w tych miejscach mogą pojawić się przymrozki, bo przy gruncie może być minus 2 stopnie w nocy. Na to należy zwrócić uwagę. W nocy wiatr raczej słaby, okresami może umiarkowany z kierunków zachodnich.
27: W środku dnia z Radiem Łódź.
18: Hurkacz gra drugiego seta. Na razie nie najlepiej zaczął go. I Maja Chwalińska też już gra z Mertens. O, no to będzie bardzo trudna sprawa. To a propos tego, co może nas ekscytować w najbliższym czasie. Ale w tym programie to nas będzie przede wszystkim ekscytować, kto wyruszy koleją w jakieś niezwykłe miejsce w naszym regionie. A o tym już niebawem. Piotr Bielawski. Zapraszam.

0: Trochę się rozpędzamy. To taki utwór, który już tak naprawdę nastraja, żeby wyruszyć. No to wyruszymy. Jakże się cieszę, bo wiele osób zgłosiło się dzisiaj do naszego konkursu. Odbyło się pierwsze losowanie i wylosowaliśmy numer telefonu.
1: Sponsorem konkursu jest przewoźnik kolejowy Polregio.
0: I okazało się, że to jest numer telefonu do pana Michała, ale obok jest również Hania. Witaj, Haniu.
2: Dzień dobry.
0: A dokąd to zmierzacie tym samochodem? Bo zadzwoniłem i się okazało, że jesteście w samochodzie.
2: Tak, na korepetycje z matematyki.
0: Korepetycje z matematyki. Czyli jeszcze nie ma wolnego, jeszcze nie wakacje, tak?
2: Tak.
0: Ale lubisz matematykę.
2: No, tak.
0: No powiedzmy, tu już czuję, uśmiechasz się, już wiem, o co chodzi. Co tam teraz z tej matematyki przerabiasz?
2: Trygonometrię.
0: Dawaj, przyjeżdżaj do radia, pomożemy po prostu. Za tak zwaną darmochę, jak i Polregio, które za tak zwaną darmochę przewiezie cię na przykład z tatą w jakieś ciekawe miejsce w naszym regionie. Będziesz miała czas w ogóle na taką podróż?
2: No myślę, że w wakacje dużo czasu jest, więc mam nadzieję, że się uda.
0: Odpoczniesz, tak? Ja już tutaj szeleszczę kartkami, bo też kolejne losowanie trzeba odbyć, wiesz? To dzisiaj zrobimy tak, że ty powiesz stop, a ja w tym momencie stwierdzę jest i będę czytał tekst, dobra?
2: Dobrze.
0: No to już, zaczynamy.
2: Stop.
0: Okej. Okay. Sama wybrałaś, Haniu. Oj, sama wybrałaś. A w ogóle podróżujesz po regionie? Byłaś w jakichś miejscach ciekawych już? Znasz trochę nasz region?
2: No tak, troszeczkę podróżujemy.
0: Na przykład gdzie byłaś? Opowiedz mi. Szybciutko.
2: Na przykład w Skierniewicach.
0: O, no dobze. To ciekawe, ciekawe, bo teraz trochę w zupełnie innym kierunku będziesz mogła się wybrać. Uważaj. Może też tam byłaś zresztą. Właśnie dlatego dopytywałem. Twój pociąg zatrzyma się w mieście, które jest ważnym węzłem kolejowym i leży niedaleko Sieradza. Co to za miejsce? Sieradz, patrzysz, nie? Jedziesz, jedziesz. I wcześniej jest. Zduńska Wola? No pewnie, że tak. Tam jest węzeł Karsznice. Haniu, jak ty znasz nasz region po prostu. Co mam tu powiedzieć? No po prostu tam się wybierasz. Cieszysz się?
2: Tak, bardzo.
0: O, będzie fajna wycieczka. To ja dorzucę, że w Zduńskiej Woli można obejrzeć jeszcze muzeum. Tam jest dom Kolbego na pewno do zwiedzania. Pewnie atrakcje jakieś wesołe i inne historie. To tak dorzucam, żeby zaplanować sobie ten czas w Zduńskiej Woli. Podziękuj tacie, że wysłał maila. Oj, bardzo mu podziękuj, bo dzięki temu ta nagroda przede wszystkim...
2: Dobrze,
0: a jak już wrócicie ze Zduńskiej Woli, to mam nadzieję opowiecie nam, jak było, co widzieliście i co się zdarzyło.
2: Oczywiście, dziękujemy bardzo.
0: Pozdrawiam bardzo gorąco i już możecie podróżować dalej, to znaczy w kierunku tych korepetycji. No co zrobić?
1: Sponsorem konkursu był przewoźnik kolejowy Polregio.

0: przetańczyłem już wszystko i kichnęła. O, choroby, o choroby. Różne rzeczy krążą. Katarzyna Groniec zaśpiewała, a Agata Zielińska w studiu raczej zdrowa, jak patrzę.
1: I nie będzie śpiewać. Nie,
0: a kichać?
1: Kichać nie, też nie.
0: Ale będziesz opowiadać?
1: Opowiadać,
0: o
1: tak.
0: O tym, co po 16 w naszym programie.
1: To już spieszę. Będziemy mówić między innymi o tym, że miasto chce zrobić porządek z budami, tak zwanymi budami w Łodzi. W wielu miejscach stoją takie parterowe mini budki, w których są sprzedawane różne rzeczy. Czasami mydło, czasami powidło, a czasami pieczywo, kebaby. I okazuje się, że większość z tych budyneczków jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. No i w końcu łódzkie władze chcą uporządkować przestrzeń publiczną i doprowadzić do zniknięcia tych budek, które dodatkowo mają szpecić tę przestrzeń publiczną. Będziemy także mówić o niedziałającym nagłośnieniu na przystankach MPK. To osoby niewidzące i niedowidzące zwróciły uwagę na to, że na przystankach też niektóre urządzenia informujące o tym, że właśnie na przystanek podjechał tramwaj określonej linii, również działają za cicho i my będziemy sprawdzać, dlaczego tak się dzieje, czy coś się popsuło, czy coś zmieniono w ustawieniach i czy te usterki zostaną zlikwidowane. No i będziemy też mówić o kleszczach, bo zaczyna się sezon na kleszcze. Podobno Łódź jest wymieniana jako Łódź i też Polska Centralna, jako miejsce szczególnie narażone na działanie właśnie kleszczy. I te kleszcze podobno są wszędzie, nie tylko w lesie, ale także w parkach, na łąkach. Tam, gdzie w ogóle są wysokie trawy, bo wcześniej byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to muszą być drzewa i krzewy. Okazuje się, że to mogą być również trawy. Jak się zabezpieczyć przed kleszczami? Będziemy dzisiaj informować i będziemy także pod Bełchatowem, gdzie mieszkańcy sprzeciwiają się wycince lasu. Uważają, że są niszczone zielone płuca południowo-wschodniej części Bełchatowa i chcą ograniczenia wycinki, a nadleśnictwo Bełchatów tłumaczy się, że to jest po prostu racjonalna gospodarka leśna.
0: Co do kleszczy, tak?
1: Tak.
0: To nie tylko tam w Bełchatowie, ale to prawda, że w Łodzi również są. Znajomi przekazali.
1: Są w mieście.
0: Tak, taką informację. Więc potwierdzić mogę już. No, trzeba uważać. A co zrobić z takim kleszczem?
1: To mam nadzieję również dowiedzieć się po 16.
0: Po 16, tak? Dopiero.
1: Odsyłam.
0: Aha, to ja to nie będę mówił, co należy wtedy robić. Jak już się zauważy, że ten kleszcz tam jest.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radio Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: W niedzielę 31 maja od godziny 12 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na jarmark wojewódzki na rynku manufaktury. Będą koła gospodyń wiejskich, rękodzielnicy, zespoły ludowe, warsztaty dla dorosłych, atrakcje dla dzieci i ekipa Radia Łódź. A o 19 na scenie wystąpi Wiktor Waligura. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
4: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
5: Naprawdę? I co w nim jest?
4: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
6: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
8: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
9: Weekend pełen naprawdę atrakcji. O wielu z nich mówimy. Między innymi o jarmarku, który będzie odbywał się w niedzielę w manufakturze. To ja tutaj przypomnę, że również będzie tam Radio Łódź, nasze studio między 10 a 16. Będziemy z Państwem się bawić, będą goście, z którymi będziemy rozmawiać, a wśród tych gości na pewno pojawi się Wiktor Waligura, który przyjeżdża i będzie śpiewał piosenki. To bardzo młody, zdolny człowiek z Krakowa. No prawie już fryderykowy, tak bym powiedział, ale na tego swojego wielkiego Fryderyka będzie musiał jeszcze chwilę zaczekać. Weekend to również chociażby juwenalia i zaproszenia także w naszym dzisiejszym programie na Juwenalia będę rozdawał w konkursie.

0: To będzie wielowątkowa opowieść. Led Zeppelin, ale numer co? Lata mijają, ale numer w dalszym ciągu. Hurkacz walczy dzielnie, w drugim secie remisuje, ale nasza zawodniczka Maja Chwalińska sobie całkiem nieźle radzi z Mertens. Przegrywa niby 4-3, ale nie daje za wygraną. To teraz wracając do Wiktora Waligury. Tak, będzie rzeczywiście gwiazdą jarmarku w niedzielę i gościem naszego studia, sobie porozmawiamy. Jak sam powiedział, na dużego Fryderyka, czy wielkiego Fryderyka czeka, bo chciałby potwierdzić, że tak nie na darmo dostał tego Fryderyka za debiut fonograficzny. A w ogóle to był odkryciem roku 2023 i od tego czasu, od męskiego grania, wtedy tak naprawdę go znamy. No będzie gościem naszego studia w niedzielę, a studio poprowadzę z Anną Groblińską, więc zapraszamy bardzo serdecznie. I teraz czas właśnie dla Ani Groblińskiej.
1: Nawiasem mówiąc, profesor Joanna Satała-Staśkowiak nas odwiedziła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Pani profesor, bardzo ciekawe określenie, oględnie mówiąc.
2: Aha.
1: Nie do końca dzisiaj jest chyba czytelne. Mhm. A czy ono w ogóle jest jeszcze używane?
2: Myślę, że jest używane. Może nie przez wszystkich, bo trudno mi tutaj wypowiadać się za wszystkich użytkowników języka. Ono bywa używane, z tym, że najczęściej nie w takim znaczeniu, w jakim ono powinno używane być. Już tutaj tłumaczę. Często mówimy oględnie mówiąc, kiedy mamy na myśli mówiąc ogólnie, prawda? Mówiąc tak z grubsza rzecz biorąc. Takie mamy wyobrażenie o tym sformułowaniu oględnie mówiąc, a ono nie oznacza właśnie tego, co sobie myślimy. Powinniśmy pomyśleć o tym, że oględnie mówiąc, to znaczy delikatnie mówiąc, bądź łagodnie mówiąc. To proszę zauważyć, że to zupełnie inna sytuacja.
1: Nie ogólnie, tylko tak. Delikatnie.
2: Nie z grubsza, ogólnie, nie mówiąc, nie wchodząc w szczegóły, tylko właśnie delikatnie, łagodnie, być może dobierając właściwy sposób słowa, pomijając pewne kwestie, ale nie dlatego, żeby je uogólniać, ale żeby na przykład nie sprawić komuś
1: tak,
2: problemu.
1: Żeby nie urazić.
2: Właśnie, żeby nie urazić. Żeby było
1: czyli
2: miło.
1: Wiemy już, oględnie mówiąc, to mówiąc delikatnie. Często spotykamy się też z problemem dwiema rękami czy dwoma rękoma. Dwiema, a dwoma. Mm-hmm. To oboczność, jedno jest prawidłowe, drugie nie. Jak to wygląda?
2: Czasem z tym problem jest, bo w ogóle ludzie zastanawiają się, czy dwoma i dwiema to są dwie formy poprawne. Tak, one są poprawne i dwiema, z tym, że dwiema to jest ta forma, która odwołuje się do rodzaju żeńskiego. Czyli jeżeli mamy rodzaj żeński, to mówimy dwiema, a dwoma dotyczy już wszystkich rodzajów. Więc to jest ta różnica, to jest to rozróżnienie, którego czasem nie czujemy, albo wydaje nam się, że która z tych form jest właściwa, a któraś niepoprawna. Dlaczego nam się tak wydaje? Bo być może w naszym otoczeniu ludzie tak mówią, używając jednej formy, a my nieosłuchani z tą drugą, co od razu ją klasyfikujemy jako formę błędną. Czasem słyszymy to samo. Zamiast dwiema butelkami słyszymy dwoma butelkami. Zamiast dwiema sarnami to dwoma sarnami. To wszystko jest w porządku, dlatego że ta forma dwoma to uwzględnia.
1: Ja bym tylko powiedziała, że ta forma dwiema jest ładniejsza. Mogę tak powiedzieć?
2: Można tak powiedzieć, bo to jest też kwestia osłuchania. Kojarzy nam się lepiej, bo kojarzy nam się z tym rodzajem żeńskim, prawda? Mhm. A tutaj czujemy, że może ktoś popełnia błąd i dlatego czasem ludzie myślą, że jedna forma jest w ogóle poprawna, a druga nie. I to jest kwestia też osłuchania, jak często o tym zresztą mówimy. Natomiast proszę się nie obawiać, obie formy są w porządku.
1: To zależy od tego, czy ktoś chce używać eleganckiej polszczyzny, czy nie za bardzo dba o takie szczegóły. Profesor Joanna Satała-Staśkowiak, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

Ile snów nam zostało? Piękne pytanie, nowa piosenka Natalii, która no już niebawem wyśpiewa nam więcej, bo płytę zapowiada Natalia Mojanga. Pojawiła się na polskiej scenie muzycznej i zachwyca coraz bardziej. Jej najnowszy singiel jest tylko potwierdzeniem, że do płyty tuż. I jeszcze raz przypomnę, że na odcinku Złoczew Sieradz Południe są utrudnienia. Zablokowany jest jeden pas ruchu dla jadących do Warszawy. Proszę tam uważać, te utrudnienia jeszcze trochę potrwają. Ponad 2 godziny na pewno ruch odbywa się tylko lewym pasem.

0: Reklama. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
1: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
2: 40 wyjątkowych lat, 40 unikatowych skarbów. Co łączy Andrzeja Wajdę, Daniela Olbrychskiego i Jerzego Hoffmana? Miłość do kina i jubileuszowa wystawa. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Już od 29 maja zobacz niezwykłe obiekty wybrane przez osobistości świata, filmu i kultury. Między innymi Alana Starskiego, Annę Nechrebecką, Krzysztofa Zanussiego czy Ewę Puszczyńską.
3: Zapraszam na wystawę z okazji 40-lecia Muzeum Kinematografii w Łodzi.
2: Wyjątkowa podróż przez historię polskiego kina od 29 maja.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: I już 15 w radiucie. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
12: Na serwisie Walka Łodzi z budkami szpecącymi centrum miasta, zapowiedź opłat parkingowych przed szpitalem w Łowiczu i pierwsze kontrakty zbrojeniowe z funduszu SAFE. Do wieczora w regionie chmury, na zmianę z rozpogodzeniami na termometrze mamy teraz prawie 20 stopni. Łódź idzie na wojnę z budkami sprzedażowymi szpecącymi miasto. Magistrat chce zrobić porządek z blaszakami w centrum Łodzi, a problem dotyczy m.in. obiektów przy Piotrkowskiej. W budkach, zazwyczaj znajdujących się na prywatnych działkach, sprzedawane są najróżniejsze przedmioty i jedzenie.
13: Czy szpecą pewnie tak?
14: Ja wiem, czy szpecą. Wspomnieńczar jest. Nie przeszkadzają.
15: Idealnie wpasowują się w vibe Łodzi.
16: Powinno się coś z tym zrobić?
15: Myślę, że tak.
17: Zaczęłam walkę z budami 16 prawie lat temu. I wygrałam tą walkę. Skoro daliśmy sobie radę jako jedyne miasto w tamtych czasach z dopalaczami, to myślę, że tym razem też znajdzie moi prawnicy sposób, żeby tych, którzy chcą w ten, a nie inny sposób zarabiać na mieście, kosztem wizerunku miasta w jakiś sposób subordynować.
12: Tak mówi Radio Łódź prezydent Hanna Zdanowska. Jednym z rozwiązań branych pod uwagę ma być ograniczenie dostępu do budek.
18: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Zmiany na parkingu przy szpitalu w Łowiczu. Od 1 czerwca wprowadzony zostanie tam system opłat, który obejmie wszystkich kierowców korzystających z terenu przy placówce, także pracowników. Zdaniem zarządu szpitala zmiany mają uporządkować ruch i poprawić dostępność miejsca, a więcej mówi o tym nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
19: System zacznie funkcjonować z początkiem czerwca i każdy kierowca, który będzie chciał wjechać na teren szpitala, będzie musiał pobrać bilet.
20: 20 minut pierwsze będzie gratisowe, kolejna każda rozpoczęta godzina to jest 4 zł. Mamy wprowadzone takie abonamenty, czyli miesięczny i on kosztuje 80 zł. Dwumiesięczny to jest 200 zł, czyli tam około 67 zł wychodzi na miesiąc.
19: Mówi Dawid Przybylak z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Szpital wskazuje, że jednym z kluczowych powodów wprowadzania opłat jest poprawa organizacji ruchu na parkingu. Do tej pory brakowało tu nadzoru i oznaczenia parkowania, co powodowało utrudnienia, a problemy miały również karetki czy pojazdy dowożące leki.
20: Do tej pory była trochę samowolka.
19: Opłaty będą naliczane automatycznie, a kierowcy zapłacą kartą przy wyjeździe. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
12: Szpital zapowiada, że pierwsze pieniądze uzyskane z opłat wyda na remont nawierzchni parkingu i jego oznakowanie. Docelowo do dyspozycji kierowców ma być około 170 miejsc postojowych. Podpisano pierwsze umowy dotyczące wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Premier Donald Tusk podkreśla, że z europejskich funduszy na obronność skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm i przypomina, że Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Do podpisu są już pierwsze kontrakty.
16: Jeśli już o te duże kontrakty, to jest Filbiko w Zielonce, Enigma, Krypton Transbit w Warszawie, Media to w Katowicach, w Gdyni Radmor i APS, Rosomak. Siemianowice Śląskie, Dezamet, Nowa Dęba i to jest ta słynna amunicja 155 na 13,5 miliarda złotych, tylko Dezamet na amunicję.
12: Do końca tygodnia ma zostać podpisanych w sumie około 40 umów. Program SAFE dla Polski został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako pierwszy. Umowa zapewnia, że Polska na wzmocnienie obronności dostanie ponad 180 miliardów złotych. 8 amerykańskich żołnierzy zostało rannych w wypadku, do którego doszło na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim. Na prostym odcinku drogi przewróciła się wojskowa ciężarówka. Informuje o tym Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
21: Na miejscu wyzwania znajdowało się łącznie 8 poszkodowanych, w tym jeden w stanie ciężkim, który został przekazany na pokład LPR, 6 w stanie stabilnym, którzy zostali przewiezieni do szpitala oraz ostatni z grupy poszkodowanych, który po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych pozostał w miejscu wyzwania, gdyż nie wyraził zgody na transport do szpitala.
12: Szczegółowe okoliczności tego wypadku na razie nie są znane. A my w serwisie za godzinę powiemy o planie wakacyjnych remontów drogowych w Łodzi.
11: W naszym regionie równiutkie 19 stopni właściwie na całym obszarze, a więc maksimum w tej chwili i zachmurzenie prawie małe na pewno, ale prawie go nie ma. Jeśli chodzi o wiatr, okresami może być jednak porwisty północno-zachodni, na razie po prostu chłodzi, mam nadzieję, nas troszeczkę. W nocy temperatura spadnie między 6 a 2 stopnie tam, gdzie będzie najzimniej, czyli te 2 stopnie przymrozki do minus 2 przy gruncie. Proszę na to uważać. Wiatr w nocy słaby, okresami tylko umiarkowany, początkowo z kierunków północnych, a po północy z kierunków zachodnich.
18: W środku dnia z Radiem Łódź.
11: Chwalińska radzi sobie z Mertens. Wielką Mertens wygrywa 1-0 w setach i 1-0 w gemach i właściwie za moment może się okazać, że 2-0. A mecz Hurkacza to jest trudniejszy temat. Tu jest 1-1 i w pierwszym i w drugim secie trzeba było dodatkowo zagrać jeszcze kilka piłek i w tiebreaku dopiero te sety się rozstrzygały. Kiedy zaproszenia na te koncerty na Juvenalia? A to na pewno w tej godzinie Piotr Bielawski. Zapraszam.

To Teksas oczywiście. W Teksasie to mogli grać nasi piłkarze na mistrzostwach, ale nie zagrają. Tam za gorąco, to po co jechać. A szkoda, że nie zagrają. I to wiedzą wszyscy kibice. Taka jest ta prawda i mówiąc poważnie, no to po prostu kibicujemy, żeby w kolejnych edycjach nie tylko Mistrzostw Świata nasi piłkarze awansowali do takich rozgrywek. Bo dziś opowiadam dużo o sporcie ze względu na tenis, to i tu postanowiłem nawiązać do tego tematu. A z drugiej strony, uśmiechając się także troszeczkę, powiem tak, ci, którzy chcieliby się wybrać na Juvenalia i posłuchać fantastycznej muzyki, która będzie sobie tam brzmiała, mogą także zajrzeć na przykład do manufaktury następnego dnia. I to jest taki wydłużony w tym momencie weekend, bo 29-30 odbywają się koncerty i to blisko manufaktury, a 31 jarmark i my tam jesteśmy, nasze studio. Oczywiście Juvenalia odbywają się na miejskim skwerze, na Lutomierskiej, ten skwer, przypomnę, przy Drewnowskiej, i od godziny 17 codziennie można tam się bawić. Od 18 koncerty. Kilku artystów, którzy na pewno pojawią się także z nowymi piosenkami i wiemy, że tak będzie w przypadku Sokoła, to wiem. Co do reszty nie chciałbym zdradzać. Mam do rozdania 5 podwójnych wejściówek na Juvenalia. No i teraz zadam 5 pytań. I trudność polega na tym, że każdy musi wybrać sobie pytanie, na które chce odpowiedzieć i być pierwszą osobą, która właśnie na to pytanie odpowiada. I te osoby po prostu będą wygrywać. A więc pierwsza osoba, która poprawnie odpowie na dane pytanie, wybrane przez siebie, wygra to zaproszenie, tą podwójną wejściówkę na Juvenalia. Zacznę, skoro od Sokoła zacząłem, to bardzo proszę, zacznę od Sokoła. Z jakiego miasta ten artysta pochodzi? Będzie grała Koma. Koma zdobyła Fryderyka. W jakiej kategorii tym razem zdobyła Fryderyka? Jest zespół Ich Troje, wystąpi na pewno. To proszę podać imię i nazwisko wokalistki, która wywodzi się ze Zduńskiej Woli, z naszego regionu, która była wokalistką zespołu Ich Troje. Ciekawe, co państwo na to. Beata z Kampem, o, to jest ciekawa sprawa. House of Beata. I Kamp jest znany i Beata, tak, to ona, to ta Beata także pojawi się na scenie. To proszę wymienić 3 przeboje Beaty i pytanie ostatnie. Kto jeszcze wystąpi na scenie? Wystarczy podać kogoś, kogo nie zauważyłem w tych kolejnych pytaniach wcześniejszych. I cały zestaw już państwo mają. Studio @radio.pl.

Jeśli ktoś chce jeszcze bilet na Juvenalia, to wolne pytanie jest takie. Wystarczy wymienić trzy przeboje Beaty, bo to pytałem, i podać jeszcze, kto występuje podczas tegorocznych Juvenaliów. Dwa podwójne zaproszenia już ostatnie czekają. W takim razie studio@radiucz.pl.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Wyobraźcie sobie, jak stadion zmienia się w krainę piany, klocków i uśmiechów. Niemożliwe, a jednak. 30 maja Widzewski Dzień Dziecka. Od 11 dmuchańce, piana party, malowanie buziek, tatuaże, zabawy sportowe i plastyczne. A w naszym radiowym studiu konkursy, łamigłówki i nagrody. ZKS Włókniarz, ulica Musierowicza 3 w Zgierzu. Bądźcie z nami. Sponsorem plenerowego studia Radia Łódź jest indywidualny transport osobowy Sławek Sky Transfer.
11: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
12: Naprawdę? I co w nim jest?
11: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
13: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
14: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
19: I sprawdzamy, jak się jeździ nie tylko na łódzkich drogach. Jakub Jędrzejewski.
20: Dzień dobry. Popołudniowe godziny szczytu, co bardzo dobrze widać na drogach w regionie. Sporo dzieje się na autostradach A1 i A2. Tu potoki aut są w każdym kierunku, jest bardzo ciasno, nie trudno o stłuczkę, więc warto zachować szczególną ostrożność. W Łodzi te godziny szczytu widać już na drogach wyjazdowo-wjazdowych. Korkuje się m.in. Brzezińska i Pomorska, ale też Pabianicka, Konstantynowska i Zgierska. No niestety nie lepiej jest w centrum, gdzie kierowcy stracą już kilka minut na takich ulicach jak Aleja Mickiewicza, ale w ogóle cała trasa WZ, a także Kopcińskiego, Żeromskiego czy Aleja Włókniarzy. Na razie to tyle, życzę dużo cierpliwości i do usłyszenia minutę przed 16.
19: I już 15:30 w Radiu Łódź. Skróty najważniejszych wydarzeń, a w studiu Jarosław Turek.
21: Śmiertelny wypadek na hulajnodze w Kutnie. Na jednej ze ścieżek rowerowych w okolicy miejskich terenów rekreacyjnych 52-letni mężczyzna zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. Starszy mężczyzna doznał bardzo poważnych obrażeń. Nieprzytomny w ciężkim stanie trafił do szpitala. Niestety nie udało się go uratować. Sprawę bada już prokuratura. Prawie 175 oskarżonych w sprawie nielegalnej sprzedaży gazu LPG. Akty oskarżenia dotyczą działalności w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych, które miały działać w Polsce, ale także w regionie łódzkim. Łączna kwota oszustw podatkowych ma sięgać 24 milionów złotych. Paliwo było kupowane na Litwie, Łotwie, a przez Polskę miało być przewożone na Słowację i do Czech. Chodzi m.in. o pranie brudnych pieniędzy i fałszowanie faktur. Na sprawę rozpoznaje Sąd Okręgowy w Sieradzu. Podpisano pierwsze umowy dotyczące wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Premier Donald Tusk podkreśla, że z europejskich funduszy na obronność skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 pierwszych umów. Program SAFE dla Polski przewiduje, że Komisja Europejska przekaże nam na wzmocnienie obronności ponad 180 miliardów złotych. 6 krajów, w tym Polska, alarmuje w sprawie planów Komisji Europejskiej dotyczących obcięcia darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Chodzi o system opłat, które państwa muszą wnosić za emisję CO2. We wspólnym oświadczeniu Polska, ale także Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja przestrzegają, że plany powrotu do opłat doprowadzą do utraty konkurencyjności europejskiego przemysłu i do bankructwa wielu firm. Na południu Podkarpacia trwa akcja odłowu niedźwiedzi brunatnych. Na razie schwytano 8 osobników, 7 założono obroże GPS, 2 najbardziej uciążliwe drapieżniki relokowado. A akcja to jest pokłosie śmiertelnego ataku niedźwiedzia w Płonnej i coraz częstsze pojawianie się tych zwierząt w pobliżu domów. Tyle w skrócie informacja, kolejny serwis za pół godziny.
16: Maksimum 18-19 stopni w tej chwili, już cieplej nie powinno być, przynajmniej tak mówiły prognozy i mówią w dalszym ciągu. W nocy 2 do 6 stopni na plusie, może być jednak przymrozek przy gruncie minus 2 stopnie. Wiatr umiarkowany na razie, ale okresami może być porwisty północno-zachodni.
17: W środku dnia z Radiem Łódź.
16: Soku oczywiście z Warszawy, to odpowiadając na różne pytania w sprawie juwenaliów i artystów, którzy występują na juwenaliach. Jedno pytanie pozostało. Tutaj nikomu się nie udało na razie. 3 przeboje, wielkie przeboje Beaty należy wymienić i podwójne zaproszenie na juwenalia czeka. To proszę pisać studio@radiowłodz.pl.

Informacja na pewno bardzo ważna dla kibiców. Maja Chwanicka pokonała wielką Mertens, a więc to wielki sukces, to w dwóch setach i ten drugi set do zera, 6-0. No a jeśli chodzi o Huberta, Hurkacz, Tiafoe, tutaj 1-1, no i Hurkacz niestety przegrywa w tym trzecim secie, ale ten set jeszcze się przecież nie zakończył.

Wcześniej to Wojtek Mazolewski z Borysewiczem, Panasewiczem i taka wersja Wademekum Skauta, no oczywiście. A jeśli chodzi o nowe piosenki, to jutro ich więcej na pewno pojawi się po godzinie 17, bo w tych programach gramy dużo nowości. A w piątek to już cały zestaw nowości między 17 a 20, bo piątek poświęcamy tylko i wyłącznie nowej muzyce w tych audycjach bez pośpiechu. Tak się nazywają, Radio Łódź bez pośpiechu. I tam nie należy się śpieszyć, a wsłuchiwać. Fajnie, że zauważyli Państwo współgłosy, że są z nową piosenką. To na pewno powtórzę w piątek po godzinie 17.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
5: W niedzielę 31 maja od godziny 12:00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na jarmark wojewódzki na rynku manufaktury. Będą koła gospodyń wiejskich, rękodzielnicy, zespoły ludowe, warsztaty dla dorosłych, atrakcje dla dzieci i ekipa Radia Łódź. A o 19:00 na scenie wystąpi Wiktor Waligura. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
12: I znowu sprawdzamy, co tam na drogach. Jakub Jędrzejewski.
13: Czwartkowe popołudnie no nie sprzyja jeździe po ulicach Łodzi, ale też innych miast w regionie. W stolicy województwa najwięcej czasu kierowcy stracą na Alei Mickiewicza, jadąc w kierunku skrzyżowania pod estakadą. Tu około 15 minut co najmniej należy dodać do czasu podróży. Ciasno też na Konstantynowskiej, skrzyżowaniu Włókniarzy z Limanowskiego, czy Brzezińskiej przy skrzyżowaniu w Nowosolnej. W Zgierzu cierpliwość przyda się na Aleksandrowskiej między S14 a Centrum. W Piotrkowie spory ruch na Wojska Polskiego i Rondzie Sulejowskim. I jeszcze na koniec Łęczyca, a konkretnie Krajowa 91 w kierunku Topoli Królewskiej. Tu również utworzył się korek i można stracić kilka minut. A z informacjami z dróg wracam za pół godziny.
12: A w Radiu Łódź już 16:00. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
14: Na serwisie wakacyjne plany remontowe w Łodzi, protest w sprawie wycinki w bełchatowskich lasach i barażowa walka piłkarzy UKS-u, awans do ekstraklasy. Do wieczora w regionie pochmurno z rozpogodzeniami, niezbyt ciepło na termometrach do 19 stopni. Będą pracowite wakacje na łódzkich drogach i kłopotliwe objazdy. W Łodzi na lato zaplanowano wiele remontów w różnych częściach miasta. Lipiec i sierpień to czas mniejszego ruchu i idealny moment na przeprowadzenie wielu prac, przekonuje o tym wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
15: Wymienimy asfalt na ulicy Pabianickiej na odcinku od Jana Pawła II do ulicy Rudzkiej. Wymienimy asfalt na Okulnej od Krańcówki. Wejdziemy na ulicę Krótką, Dobrą, Złotą. Wejdziemy na najgorszy możliwy odcinek ulicy Łagiewnickiej od Wojska Polskiego, ten taki z kocimi łbami.
16: Torowcy MPK Łódź przygotowali również na tegoroczne wakacje swoje realizacje na rondzie lotniku lwowskich oraz na skrzyżowaniu Kościuszki-Struga.
14: Dodaje Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. W wakacje mają też ruszyć remonty stąd między innymi ulicy Wróblewskiego i Placu Wolności, a więcej piszemy o tym na naszym portalu.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
14: Protest przeciwko wycince lasu pod Bełchatowem. Część mieszkańców gminy Bełchatów jest zaniepokojonych tym, co się dzieje w lasach na obszarze między Bełchatowem, Dobiecinem, Korczewem i Zdzieszulicami. Mieszkańcy mówią Radiu Łódź, że od dłuższego czasu obserwują wzmożoną wycinkę starodrzewu, obejmującą coraz większy obszar. Wskazują, że w ten sposób są niszczone zielone płuca tej okolicy.
8: Jak ja idę do tego lasu, to mi się chce płakać, jak patrzę na to, co tam jest robione.
9: Nie podoba nam się zatrważające tempo postępującej wycinki lasu.
17: Te małe drzewa, zanim one urosną, to już będziemy wszyscy dorośli.
18: Proszę mi wierzyć, my nie jesteśmy szkodnikami lasu. Każdy kawałek lasu można zostawić samemu sobie, z tym, że to wcześniej czy później doprowadzi do klęski i katastrofy w tym fragmencie lasu.
14: Tak przekonuje nadleśniczy Jarosław Zając z Nadleśnictwa Bełchatów, który dodaje, że w tym roku nie ma już w planach kolejnej wycinki, a sadzone są nowe drzewa. To, czy wycinka zostanie wznowiona w kolejnych latach, będzie uwzględnione w planach urządzania lasu, a dokument jeszcze jest w trakcie tworzenia. Polska jest zadowolona z kary nałożonej przez Komisję Europejską na chińską platformę sprzedażową Temu. Platforma musi zapłacić 200 milionów euro za łamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych. Chodzi także o oferowanie niebezpiecznych dla zdrowia produktów, podrabianych, a także niezgodnych z unijnymi standardami. Wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski powiedział w Brukseli, że Polska od dawna zwracała uwagę na ten problem.
19: Platformy e-commerce z państw trzecich grają nie fair na rynku europejskim. Nie sprawdzają, czy wszystkie produkty są bezpieczne, również dla naszych dzieci. To jest bardzo jasny przekaz dla tej platformy, ale również innych, że nie mogą łamać zasad rynku wewnętrznego i bezpieczeństwa naszych konsumentów.
14: Niebezpieczne zabawki z elementami, które mogą powodować uduszenie, odzież i biżuterię zawierające szkodliwe substancje chemiczne, czy ładowarki, które nie przeszły podstawowych testów bezpieczeństwa, to tylko niektóre przykłady produktów oferowanych do sprzedaży na chińskiej platformie Temu. I na koniec o tym, że piłkarze UKS-u zmierzą się dzisiaj na wyjeździe z Chrobrym Głogów przed Łodzianami. Pierwszy barażowy mecz o awans do Ekstraklasy. Tylko zwycięzca zagra w finale, którego stawką będzie awans do piłkarskiej elity. A mówi o tym więcej nasz reporter Piotr Andrzejczak.
20: Dziś rozpoczyna się decydująca faza rozgrywek w pierwszej lidze dla drużyn chcących w barażach walczyć o miejsce w Ekstraklasie. ŁKS w półfinale zagra w Głogowie z Chrobrym, a to wyjątkowo niewygodny rywal dla łódzkiej drużyny w tym sezonie, bowiem Łodzianie przegrali oba mecze w lidze. Czas więc może skorzystać z powiedzenia do trzech razy sztuka. A dodam, że w Głogowie ŁKS-iacy w poprzednich latach wygrywali, czasami nawet w efektowny sposób. ŁKS pewnie dzisiaj zagra bez kilku podstawowych graczy, którzy są kontuzjowani, ale był już w takiej sytuacji w poprzednich spotkaniach i sobie z tym poradził.
14: Początek meczu ŁKS Chrobry o 17.30. Relacja ze spotkania będzie dostępna na naszej stronie radiołódź.pl. A w serwisie za godzinę ponowny już remont łódzkiego Placu Wolności.
21: Zachmurzenie właściwie umiarkowane i 18 stopni, no nie jest źle. Wiatr również umiarkowany, chociaż może być okresami porwisty, północno-zachodni w nocy od 2 do 6 stopni, ale w niektórych miejscach przymrozki, nawet minus 2 przy gruncie, może to kogoś zdziwić, ale jednak taka jest prognoza pogody. Wiatr przeważnie słaby, ale może być też trochę mocniejszy z północy lub z kierunków zachodnich. Piotr Bielawski, już pięknie dziękuję. Marcin Menderbaum.
22: Dzień dobry. Nie? Zimni ogrodnicy, tak?
21: Dziwią cię przymrozki o tej
22: trochę
21: porze?
22: Trochę tak, ale to zimny ogrodnik jest jeszcze jakiś.
21: No jakaś tak Zośka się ciągnie, wiesz?
22: Nie, Jaromir został ogrodnikiem i dlatego.
21: Może i tak, chociaż ja bym tą Zośkę spytał, co tak naprawdę jest
22: prawdą. A nie jest na urlopie?
21: No właśnie, trzeba ją znaleźć. Może to przez to.
22: No to poszukajmy.
3: Słuchasz i wiesz.
22: Adam Miksa realizuje, Agata Zielińska wydaje, Marcin Mendelbaum jeszcze raz dzień dobry. Oczywiście reporterki i reporterzy Radia Łódź. A czy z ulic Łodzi znikną blaszane minibudki? Chodzi o takie punkty, w których sprzedawane są m.in. pieczywo, kebaby albo inne rzeczy. Niewykluczone, że większość z nich stoi niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
1: Takie budy jak te blaszaki tutaj, one szpecą miasto?
2: Idealnie wpasowują się w vibe Łodzi.
4: Czasami mogą faktycznie pasować, no tu może niekoniecznie.
23: Prawnicy pracują w tej chwili nad tym, żeby znaleźć rozwiązanie. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo naprawdę są inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, nie w postaci szpetnych bud.
22: Przeszkadzają Państwu, jak to słyszeliśmy, szpetne budy. Można nagrywać głosówki, można dzwonić 606 78 78 78, można także pisać na studio@radiowodzi.pl. Osoby słabowidzące i niewidzące mają problemy w korzystaniu z komunikacji miejskiej w Łodzi. Chodzi o niedziałające nagłośnienie na przystankach MPK.
24: To nie musi mówić na 100 decybeli, nie musi mówić. Wystarczy, żeby było jeden poziom głośności i żeby mówiło to wyraźnie. A u nas Łodzi albo za cicho mówi, albo są popsute.
25: Ja się przemieszczam dosyć dużo i śmiem twierdzić, że w większości to po prostu nie działa.
22: Działa, nie działa, jak kierunkowskaz. Mieszkańcy województwa łódzkiego zgłaszają coraz więcej miejsc, gdzie można natknąć się na pajęczaki. Na internetowej mapie najczęściej wskazywane są okolice lasów, parki, błąki, ścieżki spacerowe. No i tereny przy zbiornikach wodnych.
26: To tych obserwacji będzie więcej, chociażby z uwagi na liczbę mieszkańców.
27: To jest owad, który jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, ponieważ on przenosi dwie bardzo groźne choroby.
26: Nie ma tu specjalnie powodów do siania paniki.
22: Ale będziemy mówić o samym zjawisku. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tu Radio Łódź, słuchasz i wiesz, 8 minut po godzinie 16 zagrajmy.

0: To jest popołudniowy program Radio Łódź. Słuchasz i wiesz, głosówki polecam nagrywać. To taka najszybsza forma kontaktu z nami. Żeby taką głosówkę nagrać, wystarczy wejść na stronę radiołódź.pl albo skorzystać z aplikacji naszej mobilnej. I wtedy taki głos szybko do nas dociera.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I na przykład można skomentować to, o czym teraz będziemy mówić. Łódź idzie na wojnę z budami szpecącymi miasto. Magistrat chce zrobić porządek z blaszakami, które stoją w centrum stolicy województwa. Problem dotyczy m.in. obiektów przy ulicy Piotrkowskiej, w których sprzedawane są najróżniejsze przedmioty i jedzenie. Budy te często znajdują się na działkach prywatnych, ale sprzedaż prowadzona jest w kierunku m.in. Piotrkowskiej, na terenie której obowiązuje park kulturowy. Tematem zajmuje się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
2: Takie budy jak te blaszaki tutaj, one szpecą miasto?
3: Ja wiem, czy szpecą. To pewien wspomnieńczar jest. Nie przeszkadzają.
4: Ja mam wychowana w latach 80., to niech pan sobie wyobrazi, że jak najbardziej dla mnie to jest sentyment. Czy szpecą? Pewnie tak, ale sentyment. Może rzeczywiście powinny być wyautowane.
2: Powinno się coś z tym zrobić?
4: Myślę, że tak.
5: Zaczęłam walkę z budami w 16 prawie lat temu i wygrałam tą walkę.
6: Mówi Radio Łódź prezydent Hanna Zdanowska.
5: W tej chwili mam wrażenie, że nowa fala osób, które nie chcą skorzystać z przestrzeni, które są do najmu, bo przecież wszędzie, w każdym zakątku są przestrzenie w parterach, które można nająć, stwierdziły, że łatwiej im będzie postawić, przepraszam, budy, barakowozy na kołach i to jest problem cały, że prawo nie nadąża. Oczywiście myślę, że damy sobie koniec końców radę, jeśli chodzi o te obiekty, które stoją w parku kulturowym, bo tu nic nie usprawiedliwia, nawet jeżeli jest na kołach. Niestety problemem jest poza parkiem kulturowym, gdzie obiekt na kołach nie jest traktowany jako budowla, więc my praktycznie nie mamy narzędzi, żeby go usunąć, jeżeli jest na prywatnej działce. Żadna z tych, w cudzysłowie, obiektów nie jest na działce miejskiej, bo takiej zgody nie dostanie nikt.
2: Czy powinniśmy dbać o Piotrkowską, żeby ona wyglądała jak najlepiej, jak najschludniej?
7: Powinniśmy o wszystkie ulice dbać, nie tylko o Piotrkowską.
8: Myślę, że idealnie wpasowują się w vibe Łodzi.
9: Czasami mogą faktycznie pasować, no tu może niekoniecznie. Jeśli nie powinny tu stać, to w sumie. Mogliby zagospodarować gdzieś miejsce, żeby takie blaszaczki gdzieś sobie stały, żeby ci ludzie, no bo jednak ludzie tu pracują i mają zatrudnienie dzięki blaszaczkom.
5: Jestem zdeterminowana. Skoro daliśmy sobie radę jako jedyne miasto w tamtych czasach z dopalaczami, stosując zasadę emisji, to myślę, że tym razem też znajdziemy, moi prawnicy, sposób, żeby tych, którzy chcą w ten, a nie inny sposób zarabiać na mieście kosztem wizerunku miasta, w jakiś sposób subordynować.
2: Pomysł będzie podobny jak z dopalaczami,
5: zobaczymy,
2: poprzez bezpośrednie utrudnienie
5: zobaczymy
2: dostępu?
5: Zobaczymy. Moi prawnicy pracują w tej chwili nad tym, żeby znaleźć rozwiązanie. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo naprawdę poświęciłam ładne sporo czasu, żeby przekonać właścicieli tych obiektów, że są inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, nie w postaci szpetnych bud.
0: Szpetne budy. Czy powinny zniknąć z ulic Łodzi? Jednym z rozwiązań branych pod uwagę ma być ograniczenie dostępu do tak zwanych budek, jak kto woli, a sprawą zainteresował się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. A telefon dzwoni. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. Te budki. No, Łódź ma tak wąską zabudowę, te ulice są tak ciasne, że jeszcze wystawiać jakieś budki na tych chodnikach i po prostu szpecić to raz, a po drugie zagracać te chodniki. To już jest bez sensu. Przecież jest tyle sklepów, tyle jest różnych punktów takich, gdzie można zrobić to wydawanie tych grillowanych rzeczy czy jakichś tam innych. Po co? A lepiej widzieć te ładne domy, jak są już odnowione, i poza tym nie sprawiać trudności ludziom chodzącym w tej wewce.
0: Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, za komentarz. 606-78-78-78 to nasz numer telefonu. Może ktoś z państwa chciałby jeszcze wypowiedzieć się na temat budek. Powinny zniknąć z ulic Łodzi, czy powinny zostać? Bo jak słyszeliśmy, taki jest vibe Łodzi.

0: Lato i rycerzyki w Radiu Łódź, 20 minut po godzinie 16. Kolejny temat przed nami.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Niedziałające nagłośnienie na przystankach MPK w Łodzi to spory problem dla osób słabowidzących oraz niewidomych. Na wielu łódzkich przystankach znajdują się tablice informacji pasażerskiej, które oprócz elektronicznego wyświetlacza informującego o czasie przyjazdu danej linii oraz kierunku jej jazdy, są wyposażone w przycisk umożliwiający odczytanie informacji na głos. Niestety osoby słabowidzące i niewidome relacjonują, że zdarza się, iż dźwięk nie działa, co znacznie utrudnia im poruszanie się.
2: W bardzo wielu przypadkach, pomimo że są te głośniki i system mówiący przystanki na zewnątrz nie działa. Ja nie wiem, dlaczego my idziemy utrudniając sobie sprawę. Są takie miasta typu niedaleki Tomaszów Mazowiecki, gdzie autobus podjeżdża na przystanek i z automatu jest informacja, jaki to jest numer linii, w jakim kierunku jedzie. Dlaczego to u nas w Łodzi nie może być? Kto nie musi mówić na 100 decybeli, nie musi mówić. Wystarczy, żeby było jeden poziom głośności i żeby mówiło to wyraźnie. A u nas w Łodzi albo za cicho mówi, albo są popsute.
3: Tomasz Śliwiński z zarządu drogi transportu zapewnia, że ZDIT reaguje na wszelkie zgłoszenia na bieżąco.
4: Tablice informacji pasażerskich są przez nas regularnie sprawdzane i w przypadku stwierdzenia usterki na bieżąco zlecane do naprawy. Na terenie miasta mamy dostępnych ponad 280 takich tablic.
3: Innym rozwiązaniem dla osób niewidomych lub słabowidzących, które chcą się dowiedzieć, która linia autobusu lub tramwaju przyjechała, jest specjalny pilot. W praktyce wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie, aby z głośników autobusu lub tramwaju usłyszeć informacje o numerze linii i kierunku jazdy. Jak jednak zauważa Monika Zaręba z Blackworld, która sama jest niewidoma, ten system również ma swoje wady.
5: Jeżeli chodzi o te piloty, problem polega, myślę, głównie na tym, że w Łodzi, szczególnie jeżeli chodzi o tramwaje, bo w autobusach rzeczywiście to działa dosyć dobrze, ten pilot, ten tabor tych tramwajów nie jest zbyt nowy i nie wiem, czy nie działają po prostu te systemy, które tam są w środku, czy są niewłączane. Ja jeżdżę dosyć dużo, ja się przemieszczam dosyć dużo i śmiem twierdzić, że w większości to po prostu nie działa. I rzeczywiście zdarza się tak, że jest za cicho, czy jest na przykład nawet jak działa i już siedzimy czasem, jak siedzimy w tramwaju czy w autobusie i słychać, że kolejny przystanek, bardzo często jest na przykład odwrócona linia, czyli mówi nie w tą stronę, co trzeba te przystanki. Ja osobiście się do tego nie

0: przyzwyczajam za bardzo, raczej korzystam z nawigacji po prostu, żeby sobie to sprawdzić.
1: Piotr Wasiak z MPK apeluje, aby zgłaszać przewoźnikowi każdą sytuację, w której taki system nie działa.
2: My zawsze staramy się tutaj wspólnie wypracowywać to rozwiązanie właśnie z instytucjami, które zrzeszają osoby niepełnosprawne, czy z rzecznikiem osób niepełnosprawnych, więc staramy się to tak dostosować, aby jednocześnie było dla tych osób słyszalne, ale jednocześnie nie przeszkadzało osobom, które mieszkają na przykład w pobliżu. Bo musimy pamiętać, że jeśli taki system by działałby chociażby automatycznie, bo takie głosy też kiedyś się pojawiały, żeby każdy pojazd wydawał taki dźwięk, no to wówczas na przykład na przystankach, które są blisko kamienic, no ci mieszkańcy mieliby cały czas co 2-3 minuty informacje o tym, gdzie jest, jaki autobus podjechał i w jakim kierunku zmierza. Więc stąd rozwiązanie z pilotami, które jest stosowane tak naprawdę w wielu miastach. Jest to takie porozumienie z instytucjami zrzeszającymi te osoby niepełnosprawne, słabowidzące, aby to rozwiązanie wprowadzić.
0: Bardzo ważne jest też przeszkolenie kadry MPK, zarówno kierowców, jak i motorniczych, bo czynnik ludzki jest też, przynajmniej w przypadku osób niewidomych, dosyć ważny. Podjeżdża tramwaj czy autobus i na przystanku jest osoba z dysfunkcją ruchu, czyli poruszająca się na wózku, to motorniczy czy kierowca wychodzi, rozkłada tą platformę, tak? Pomaga, wiecie, o ile jak stoi osoba niewidoma, to już takich rzeczy nie ma. Czasem ja nie znajdę guzika na przykład do otwarcia drzwi i mi odjeżdża, bo mi nikt tych drzwi sam z siebie nie otworzy. Więc myślę, że taka uważność i szkolenie personelu też by była super.
3: Specjalne piloty dla osób niewidomych można uzyskać u łódzkiego rzecznika osób z niepełnosprawnościami lub zakupić na własną rękę. A relację przygotował reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz. To wracamy do pierwszego tematu i komentarzy związanych z tak zwanymi budkami, które podobno szpecą łódzkie ulice. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Rozumiem, że przestrzeń publiczną trzeba uporządkować, żeby nie szpeciła. To jest jedna rzecz, super. Ale jak słucham pani prezydent Zdanowskiej, która straszy, że my sobie poradzimy i mówi, że przecież są lokale użytkowe do wynajęcia można wziąć, to niech powie, ile kosztuje, jaki jest koszt wynajęcia od miasta takiego lokalu, 20 czy 30 metrów kwadratowych. 10 tysięcy miesięcznie, 20? Czy tych ludzi będzie stać? No i bardzo bym sobie życzył, żeby miasto Łódź tak samo szybciutko i zadbało o tą przestrzeń publiczną i ci, co się reklamują w różny sposób, reklamy wielkoformatowe i tak dalej, obklejone słupy, wszystkie witryny i tak. To bać się trzeba za najsłabszych. Myślę, że nie tędy droga, a może warto byłoby pomyśleć i zaoferować coś tym najemcom. Może zrobić projekt takiej budki, która będzie nawiązywała do secesji ludzi i jeżeli ktoś ma ten kawałek prywatny, chce postawić się coś sprzedawać, to powinno być to ujednolicony wzór, który będzie nawiązywał do Łodzi historycznie i będzie ją jednocześnie reklamował. I w tym kierunku należy iść, a nie traktować na zasadzie ja wam pokażę.
3: Dziękuję bardzo za komentarz. Co państwo na to? Czy takie budki sprawdziłyby się jednakowe dla wszystkich i na przykład w różnych częściach miasta, nawiązujące na przykład właśnie do łódzkiej secesji, które to budki zaproponował nasz słuchacz? 606 78 78 78 studio@radiolodz.pl albo można po prostu nagrać głosówkę przez radiolodz.pl albo naszą aplikację mobilną.

0: 29 po 16 sprawdzamy w Radiu Łódź, co na drogach, a sprawdza Kuba Jędrzejewski.
1: Na początek krajowa 14 przy węźle Stryków na autostradzie A2. Tu spory ruch w okolicach ronda prowadzącego właśnie na A2 jadąc od Strykowa, ale też od Łodzi, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. A w stolicy województwa od kilku do kilkunastu minut można stracić na trasie WZ. Z największymi utrudnieniami muszą się tu liczyć zmotoryzowani jadący w kierunku Karolewa, ale cierpliwość przyda się też na Pabianickiej, Jana Pawła, Śmigłego, Rydza czy Brzezińskiej. I na koniec przenosimy się do Aleksandrowa, konkretnie na ulicę Konstantynowską, tu ciasno na odcinku między Rondem Praw Kobiet a ulicą Wojska Polskiego. Teraz to wszystko, słyszymy się minutę przed 17.
0: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Jarosław Turek.
2: Śmiertelny wypadek na hulajnodze w Kutnie na jednej ze ścieżek rowerowych w okolicy miejskich terenów rekreacyjnych. 52-letni mężczyzna zderzył się z 15-latkiem również poruszającym się na hulajnodze. Starszy uczestnik wypadku odniósł ciężkie obrażenia i zmarł w szpitalu. Wrócimy do tego szerzej w naszym serwisie o 17. Łódź idzie na wojnę z budkami sprzedażowymi szpecącymi miasto. Magistrat chce zrobić porządek z blaszakami w centrum, a problem dotyczy m.in. obiektów przy Piotrkowskiej. W takich budkach zazwyczaj znajdujących się na prywatnych działkach sprzedawane są najróżniejsze przedmioty, także jedzenie. Jak mówi Radio Łódź prezydent Hanna Zdanowska, jednym z rozwiązań branych pod uwagę ma być ograniczenie dostępu do tych budek. Koniec bezpłatnego parkowania przed szpitalem w Łowiczu. Od 1 czerwca kierowcy z parkingu przy placówce będą musieli płacić za dłuższy postój. Pierwsze 20 minut parkowania będzie za darmo, ale każda następna rozpoczęta godzina ma kosztować 4 zł. Szpital zapowiada, że pieniądze z opłat wyda na poprawę infrastruktury wokół placówki, a w pierwszej kolejności na remont nawierzchni parkingu. 10 polskich restauracji uzyskało gwiazdki Michelin i trafiło do słynnego kulinarnego przewodnika. Co ciekawe, jest też jedyna w Polsce druga gwiazdka, która trafiła do Przemysława Klimy i jego krakowskiej restauracji Bottigliera 1881.
3: Tak to wyszło. 527 restauracji na świecie ma dwie gwiazdki, a więc to jest totalne wyróżnienie. Robimy dalej robotę swoją, cieszymy się z tego powodu. Zaraz wracam do mojej ekipy na kuchnię, a jutro nowy serwis, nowy dzień.
2: W Polsce jedną gwiazdkę Michelin ma 10 restauracji, 4 z Warszawy, 2 z Wrocławia, 1 z Poznania, Pszczyny, Gdańska i Kościeliska. Nasz region w tym roku bez gwiazdek. Ale za to Łódź jest najlepszym miastem na wakacyjny krótki wyjazd. Taką opinię wyraziła brytyjska gazeta The Independent, która sporządziła listę najciekawszych miejsc w Europie na samotne podróże. Autorka artykułu doceniła Łódź za jej murale i muzea. I tak Łódź znalazła się na liście najciekawszych miejsc na krótki wypad przed takimi miastami jak Ateny, Neapol czy Walencja. A piszemy o tym więcej na naszym portalu radiołódź.pl.
0: W Atenach to jakoś tak wszystko zrujnowane, mam wrażenie. No ale może się mylę. 20 stopni w tej chwili na termometrach w regionie łódzkim. No 19 też się zdarzy. To jest takie maksimum, które dziś mamy. Jeśli chodzi o to, co nas czeka w nocy, to będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 2 stopni w centrum i na wschodzie do 6 na zachodzie województwa łódzkiego. I teraz uwaga, ważna informacja od synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mamy 28 dzień maja, ale miejscami możliwe w nocy przygruntowe przymrozki do minus 2. Tak, tak, przygruntowe przymrozki do minus 2. Jutro zachmurzenie na ogół umiarkowane, a termometry mają wskazać od 19 do 22 stopni.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Jeden ze słuchaczy w sprawie stawek wynajmowania powierzchni lokali na ulicy Piotrkowskiej i w ogóle w centrum, w nawiązaniu do wypowiedzi pana o wynajmie od miasta, nie jest to 10 czy 20 tysięcy. Jest to koszt od 9 zł 10 groszy do 35 zł za metr kwadratowy, plus podatek VAT i podatek roczny 33 zł od metra. Wiem, bo sam wynajmuję. Tak napisał słuchacz na studio@radiołódź.pl.

0: A nasz telefon bez zmian dzwoni 606 78 78 78. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. W sprawie tego nagłośnienia przystanków tramwajowych, to nie jest jedyny problem, który miasto posiada, ma w tej chwili. No, ostatnio wczoraj byłem na dworcu Łódź-Kalicka, a jestem osobą, która dobrze jeszcze słyszy, na szczęście, ale musiałem podejść praktycznie pod głośnik, żeby usłyszeć, co pani spikerka, jak informuje pasażerów o pociągach, które odjeżdżają lub przyjeżdżają. Jest wyremontowany dworzec Łódź-Kalicka, a nagłośnienie jest tak, jakby było przed remontem. A drugi temat jest jeszcze ten, który dotyczy tych budek, z których prowadzi się działalność gospodarczą wzdłuż ulicy Piotrkowskiej. Usłyszeliśmy opinię pani prezydent Zdanowskiej, ale to jest tylko jedna opinia. Jeszcze druga opinia, jak to widzą ci właściciele tego typu budek. Bo mi się wydaje, że pies jest pogrzebany, bo prawdopodobnie bardzo zbójeckie czynsze za najem lokali, które są udostępnione wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, nie jest do wytrzymania przez tych właścicieli tych budek, żeby prowadzić działalność gospodarczą. Dziękuję bardzo.
0: Nie, jak słyszeliśmy przed chwilą od słuchacza, to nie takie zbójeckie te czynsze. Przynajmniej tak stwierdzi słuchacz. No to można dzwonić, można pisać.
2: Słuchasz i wiesz.
0: A tymczasem jest sprzeciw w sprawie wycinki lasu pod Bełchatowem. Część mieszkańców gminy Bełchatów postanowiła zainterweniować. Obawiają się, że stracą leśny teren, który służy do odpoczynku i rekreacji oraz jest zielonymi płucami okolicy. Z kolei nadleśnictwo tłumaczy, że prowadzi racjonalną gospodarkę leśną.
3: Jak ja idę do tego lasu, to mi się chce płakać, jak patrzę na to, co tam jest robione. Tam po prostu powstaje pustynia.
4: Nie podoba nam się zatrważające tempo postępującej wycinki lasu, która jest moim zdaniem robiona dosyć nieumyślnie.
5: Mówią mieszkańcy gminy Bełchatów, którzy zaniepokoili się tym, co dzieje się z rosnącym w ich okolicach lasem. To las między Bełchatowem, Dobiecinem, Korczewem i Zdzieszulicami. Jak tłumaczą, od dłuższego czasu obserwują wzmożoną wycinkę starodrzewu obejmującą coraz większe obszary. Uważają, że niszczone są zielone płuca tej okolicy.
3: Tam po prostu powstaje pustynia. To nie jest pojedyncza wycinka oznaczonych drzew, tylko całe połacie lasu każdego roku znikają. To jest wszystko tratowane, rozjeżdżane sprzęty. Nie dość, że wycięte są te drzewa, które rozumiem, że muszą być wycięte, ponieważ w codziennym życiu potrzebujemy przecież drewna, ale jest niszczone wszystko obok. Zarośla, młode drzewa, ten sprzęt ciężki, który tam wjeżdża, dewastuje, zostaje tak po prostu całkowita pustynia. Nie ma tam nic. To jest wrażenie, jakby tam, nie wiem, elektrownia atomowa miała powstać i jest karczowanie terenu. Także totalna demolka i przykro aż na to patrzeć.
4: Las ten według bazy danych o lasach państwowych jest przeznaczony właśnie nie do wycinki, co wskazywałoby raczej na przeznaczenie rekreacyjne oraz takie przyrodnicze. Mieszkańcy również korzystają z tych lasów. Jest tam mnóstwo osób, zwłaszcza w weekendy i dni wolne.
5: W obronie lasu stanęło także młodsze pokolenie.
6: Tracimy wszystkie miejsca do spacerów. W lesie zostaje pustka, a po drzewach nie widać żadnego śladu. Te małe drzewa, zanim one urosną, to już będziemy wszyscy dorośli, a jeżeli ta wycinka się nie skończy, to wytniemy w końcu wszystkie lasy w koła.
7: My prowadzimy racjonalną gospodarkę leśną, wielofunkcyjną gospodarkę leśną, opartą o plan urządzenia lasu.
5: Wyjaśnia nadleśniczy Jarosław Zając z Nadleśnictwa Bełchatów i dodaje, że to zaplanowane działania, a nie bezmyślna wycinka.
7: To, co w tym lesie mogło się wydarzyć, jeżeli chodzi o zabiegi gospodarcze, jest szczegółowo opisane w tym dokumencie, o którym mówiłem, czyli w planie urządzenia lasu. I tam są zaplanowane te remnie, które między innymi teraz zostały wykonane, czyli remnie złożone. To nie jest tak, że my tam pierwszy raz do tego lasu z cięciami odnowieniowymi weszliśmy, bo początek przebudowy tych drzewostanów rozpoczął się ponad 20 lat temu i to jest kontynuacja. W tej chwili domknęliśmy niejako proces przebudowy. Znacząca część powierzchni już została przez nas odnowiona w latach wcześniejszych, przy wcześniejszych wejściach z zabiegami, a w najbliższym czasie powierzchnia, która została pozbawiona reszty drzewostanu, zostanie przygotowana i odnowiona. W tym roku już nie mamy tam zaplanowanych żadnych remni. Zrobiliśmy je z rozmysłem w pierwszym kwartale po to, żeby ten wpływ dla społeczeństwa był jak najmniejszy. I według mojej wiedzy na rok przyszły tak, że tam nie mamy zaplanowanych żadnych remni.
5: Nadleśniczy Jarosław Zając dodaje, że pozytywny jest fakt, że społeczeństwo nie jest obojętne wobec tego, co dzieje się w lasach i przy okazji zapewnia.
7: Proszę mi wierzyć, my nie jesteśmy szkodnikami lasu i staramy się wypełniać naszą funkcję i naszą rolę najlepiej jak potrafimy i staramy się zapewnić to, co na nas nakłada ustawodawca, czyli dbałość o ciągłość i powiększanie zasobów leśnych, bo każdy kawałek lasu można zostawić samemu sobie, z tym, że to wcześniej czy później doprowadzi do klęski i katastrofy w tym fragmencie lasu.
0: To, czy wycinka lasu pod Bełchatowem zostanie wznowiona w kolejnych latach, będzie uwzględnione w planie urządzenia lasu. Dokument jest jeszcze w trakcie tworzenia, a relację przygotował Paweł Kwiatkowski. Pan Maciek za to w sprawie budek na Piotrkowskiej nie tylko. Jest to spór nierozwiązywalny, dlatego że z jednej strony swoboda prowadzenia działalności gospodarczej pozwala handlować w budach, jeżeli mi się to tylko podoba. Z drugiej strony zachowanie krajobrazu i formy kulturowej ulicy Piotrkowskiej też jest ważne, więc zdaję sobie sprawę, że tutaj nie ma dobrego rozwiązania i problem jest raczej nierozwiązywalny, bo nie można nic nikomu nakazać. Podpisał pan Maciek na studiomałparadio.łódź.pl.

0: To jest Radio Łódź, popołudniowy program Słuchasz i Wierzę, przed nami kleszcze.
1: Słuchasz i Wierz.
0: Bo podobno kleszcze znowu atakują. W województwie łódzkim pojawia się coraz więcej zgłoszeń dotyczących miejsc, gdzie można natknąć się na pajęczaki. Na internetowej mapie najczęściej wskazane są okolice lasów, parki, łąki, ścieżki spacerowe i tereny przy zbiornikach wodnych. No to w takim razie zapytaliśmy ekspertów, jak oceniają całą sytuację.
2: Kleszcze to odwieczny problem dla ludzi i zwierząt. Są małe i niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale ich ugryzienie może nieść za sobą poważne konsekwencje dla zdrowia. Po internecie krąży mapa, w której anonimowi użytkownicy mogą wpisać miejsce znalezienia kleszcza. Przez to liczba w regionie łódzkim ciągle wzrasta.
3: Oczywistym jest, że w takim mieście jak Łódź, które jest jednym z największych miast w Polsce, bo mamy ponad 600 tysięcy mieszkańców.
2: Mówi Radomir Jaskuła, zoolog z Uniwersytetu Łódzkiego.
3: To tych obserwacji będzie więcej, chociażby z uwagi na liczbę mieszkańców. No to jakby miejsc do tego, żeby teoretycznie spotkać się z kleszczem, jest całkiem sporo.
4: Jeżeli chodzi o kleszcze, to my mamy z nimi do czynienia w lesie co roku.
2: Wyjaśnia Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
4: I one pojawiają się coraz wcześniej, ponieważ te zimy są bardzo ciepłe. To jest owad, który jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, ponieważ on przenosi dwie bardzo groźne choroby. Jedna to jest odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, a druga to jest borelioza. Z tym, że na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych mamy szczepionkę, a na boreliozę nie.
5: Choroby są różne i dolegliwości też mogą być różne.
2: Wyjaśnia Paweł Lewek, lekarz rodzinny.
5: No taką najbardziej popularną chorobą jest borelioza, o której wiemy całkiem dużo. Natomiast najważniejsze jest to, żeby obserwować okolice ukąszenia kleszcza już po usunięciu go przez miesiąc, ponieważ jeżeli tylko pojawi się rumień w okolicach tego ukąszenia, do tego ten rumień się rozchodzi i blednie w środku, to jest to dosyć charakterystyczne i koniecznie z tym trzeba zwrócić się do lekarza.
2: Dla zwierząt ugryzienie przez zakażonego kleszcza może powodować babeziozę, która jest poważna w skutkach. Stąd pojawia się pytanie, czy istnieją możliwości na profilaktyczne zapobieganie kleszczom. Poza tymi tradycyjnymi, jak odpowiedni ubiór lub specjalne aerozole.
3: Więc tak, no po pierwsze takim bardzo rozsądnym sposobem jest niespecjalnie częste koszenie trawników, bo wbrew pozorom wysokość trawy wcale nie wpływa znacząco na to, czy tych kleszczy jest więcej czy mniej, natomiast wyższa trawa zabezpiecza cały szereg różnych innych bezkręgowców, w tym owadów, w tym innych pajęczaków, które na kleszcze mogą polować. Trzeba pamiętać, że wszelkiego rodzaju chemikalia, insektycydy, pestycydy, które są bardziej nakierowane na rośliny, mam na myśli pestycydy, tak? No to są związki, które oprócz tego, że zaszkodzą jakiemuś jednemu gatunkowi bezkręgowca, to szkodzą na ogół setkom albo tysiącom również innych, takich, których wcale nie chcemy się pozbywać, bo to mogą być różnego rodzaju pszczoły, motyle. No i wszystko to, czego czasami nawet nie widzimy, a co żyje obok nas i nam pozwala po prostu tak naprawdę funkcjonować.
2: Eksperci proszą o niepanikowanie, gdyż interaktywne mapy nie oddają faktycznej ilości kleszczy w danym miejscu.
3: Myślę, że to nie jest tak, że w Łodzi tych kleszczy jest więcej niż gdziekolwiek indziej. Z różnych względów. Po pierwsze dlatego, że no to są gatunki wsiadobelskie, więc wszędzie tam, gdzie po prostu mają szansę znaleźć żywiciela, czyli jakiegoś ssaka, nie ma tu specjalnie powodów do siania paniki, moim zdaniem. Liczba obserwacji, która jest rzeczywiście na tym portalu podana całkiem niemała, no raczej pewnie wynika z faktu, że no jest taka koncentracja, jeżeli chodzi o mieszkańców i zainteresowanie. Tak po prostu duża liczba osób potencjalnie ma szansę zaobserwować więcej obserwacji niż mała liczba osób. Taka zwykła matematyka.
0: Tematem zajęła się Weronika Skibińska. Lekarze i eksperci przypominają, że po spacerze warto dokładnie obejrzeć skórę, zwłaszcza okolice zgięć rąk i nóg. Dobrze jest też wytrzepać ubrania i sprawdzić sierść zwierząt. Pies na pewno będzie zadowolony, jak będzie tyle głasków w poszukiwaniu kleszcza. No gorzej później z ewentualnym wyjmowaniem intruza. 10 minut pozostało do godziny 17. Polecam stronę radiołódź.pl i polecam profile w mediach społecznościowych.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą z czułością i wspólnie. Poznamy w nim stanowiska feminizmu na XXI wiek, mówiące o opresyjności i żarłoczności obecnego świata, o eksploatacji i wyzysku wszystkich istot słabszych na całej planecie, o konieczności wspólnot opartych na trosce i opiece. Naszym gościem będzie polska filozofka, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Aleksandra Derra, autorka książki Z czułością i wspólnie. Feminizm na XXI wiek. Zapraszam Państwa do udział w naszej rozmowie w najbliższym Radiu Nocą, dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa pytań czy opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
11: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
12: Uwaga, uwaga! Z okazji Dnia Dziecka Radio Łódź zaprasza na niezwykłą zabawę. Od 25 do 29 maja codziennie między godziną 13 a 16 losujemy dla Was wirtualne bilety marzeń. Każdy bilet to podróż do innego miasta. Ale uwaga! Część informacji jest ukryta. Twoje zadanie? Odgadnij, dokąd jedzie nasz pociąg. Zadzwoń do studia i odpowiedz na pytanie. Miasto z niebieskimi źródłami? Kolebka ceramiki? Ważny węzeł kolejowy? A może Miasto Kwiatów. Zgadnij i wygraj rodzinne bilety Polregio w obie strony oraz zestawy gadżetów. Wsiądź do zabawy, złap bilet marzeń i podróżuj razem z nami. Sponsorem konkursu jest Polregio, Twój przewoźnik kolejowy w Łódzkiem.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
14: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
13: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
18: Naprawdę? I co w nim jest?
17: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
19: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
5: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
2: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
23: W Radiu Łódź sprawdzamy, co na drogach. Kuba Jędrzejewski.
24: Zaczynamy od ulicy Brzezińskiej w Łodzi. Tu cały czas bardzo ciasno i można stracić kilka minut dojeżdżając do skrzyżowania w Nowosolnej, jadąc zarówno od A1, jak i od centrum Łodzi. Nieciekawie jest też na Konstantynowskiej między Aleją Unii a Krakowską, na Zgierskiej od Świtezianki do Pętli Helenówek czy na Pabianickiej. Przenosimy się jeszcze w okolice Piotrkowa. Cierpliwość przyda się na S8 między Wolborzem a Studzienkami, gdzie trwa remont. Zmotoryzowani mają tu do dyspozycji po jednym pasie w obu kierunkach, przez co tworzą się korki i warto zdjąć nogę z gazu. A zatem życzę sporo cierpliwości i szerokiej drogi.
23: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Jarosław Turek.
25: Na serwisie śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty pod Łęczycą. Okoliczności śmierci na hulajnodze w Kutnie i ponowny remont na wierzchni Placu Wolności w Łodzi. W nocy w regionie będzie dosyć pogodnie, ale ochłodzi się co najmniej do 9 stopni. Około 40-letni motocyklista zginął w wypadku w miejscowości Tolów w powiecie łęczyckim. Doszło tam do zderzenia motocykla z ciężarówką, mówi rzecznik prasowy komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, brygadier Jędrzej Pawlak, który nadmienia, że strażacy próbowali ratować motocyklistę.
26: Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy, a następnie próbowali uczynić to również ratownicy medyczni. Niestety nie udało się przywrócić czynności życiowych temu mężczyźnie.
25: Okoliczności tego wypadku policja będzie teraz wyjaśniać pod nadzorem prokuratury. Ale życie można stracić także jadąc na hulajnodze i do takiego przypadku doszło w Kutnie. Wczoraj na jednej ze ścieżek rowerowych w Kutnie zderzyły się dwie hulajnogi. 52-letni mężczyzna nie przeżył tego wypadku. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
27: Do wypadku doszło wieczorem na ścieżce rowerowej w okolicach miejskich terenów rekreacyjnych Zielona Ośka. 52-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną i w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo uderzył w niego nadjeżdżający z naprzeciwka 15-latek, który również poruszał się hulajnogą. Jak przekazała Radiu Łódź Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, niestety incydent zakończył się tragicznie.
28: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny, został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
27: W ubiegłym roku odnotowano drastyczny wzrost zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg. Według danych Komendy Głównej Policji doszło do 1164 wypadków, w których zginęło 11 osób. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
25: Liczba wypadków z udziałem hulajnóg w ciągu roku wzrosła o ponad połowę. Tragiczny wypadek w Kutnie teraz jest badany pod nadzorem prokuratury. Plac Wolności w Łodzi, jednak bez imitacji brukowej kostki. A taki mieli plan łódzcy urzędnicy. Kostkę miał zastąpić beton, ale według wymagań wojewódzkiego konserwatora zabytków jego struktura miałaby przypominać bruk. To może jednak źle wpłynąć na trwałość podłoża. Tak mówią urzędnicy, którzy kontynuują rozmowy z konserwatorem i chcą zmiany jego decyzji, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik z Zarządu Drugi Transportu w Łodzi.
29: Złożyliśmy oficjalny wniosek, żeby tego nie robić, ponieważ martwimy się, że to będzie wyłącznie elementem takim estetycznym, który jednak osłabi nam trwałość tego materiału.
25: Remont Placu Wolności ruszy już w najbliższy poniedziałek. Wtedy też zmieni się organizacja ruchu i trasy tramwajów. Problemów nie odczują za to piesi, dodaje Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
30: Pracujemy tylko w torowisku na Placu Wolności, a pozostałe 3/4 tego placu pozostaje bez zmian. Bez problemu będziemy mogli skorzystać z terenów zielonych, z Placu Zabaw, fontan. Będą zapewnione dojścia do lokali gastronomicznych.
25: W związku z remontem od poniedziałku trasy zmienią tramwaje linii 4, 5, 15, 17 i 45. Prace na Placu Wolności mają zakończyć się do końca wakacji. A na koniec o tym, że za nieco ponad rok na Widzewie w Łodzi otworzy się nowy akwapark. Na placu budowy przy ulicach Hetmańskiej i Przybyszewskiego widać już pierwsze zarysy basenów rekreacyjnych, sportowych, a także strefy saunowej. Jak zapewnia dyrektor techniczny odpowiedzialny za tę inwestycję, Sławomir Pawlak, prace idą zgodnie z harmonogramem.
3: Czeka nas w najbliższym czasie, w najbliższym miesiącu montaż konstrukcji dachu z drewna klejonego, montaż ścianek niecek basenowych ze stali nierdzewnej.
4: Oczywiście już myślimy o rozwoju i mamy nadzieję, że w przyszłości oprócz basenów wewnętrznych tutaj na łódzkim Widzewie powstaną strefy zewnętrzne, strefy basenowe, ale także strefy saunowe.
25: Dodaje prezes Akwapark Łódź Krzysztof Babi. Akwapark na Widzewie ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku. A więcej informacji z Łodzi regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
23: Teraz od 19 do 20 stopni na termometrach, ale proszę przygotować się na to, co będzie działo się w nocy, bo zachmurzenie będzie mało i miarkowane. Na termometrach od 2 stopni w centrum i na wschodzie do 6 na zachodzie województwa łódzkiego, ale uwaga, miejscami możliwe przygruntowe przymrozki. Do minus 2 stopni. Pan redaktor robi wielkie oczy. No trudno, tak się zdarza. Jutro zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Jeszcze sprawdzam, czy koledze się coś nie pomyliło, ale rzeczywiście, przygruntowe przymrozki do minus dwóch. Który to dzisiaj w kalendarzu? Sprawdzamy jeszcze raz. No tak, 28 dzień maja. Na zegarze 5 minut po godzinie 17. Adam Miksa, Bartosz Florczak w tym składzie do 19. Witamy serdecznie.

Johnny Blue Skies and the Dark Clouds to jest nazwa muzycznego projektu. Płyta Mutiny After Midnight ukazała się pod koniec marca, a utworu Everyone is Welcome. Wczoraj wieczorem po 21 słuchaliśmy nieco bardziej obszernych fragmentów tej płyty, ale to nagranie także zabrzmiało i pewnie będzie pojawiać się w Radiu Łódź w najbliższych dniach, tygodniach. Dzisiaj mnóstwo emocji sportowych. Oczywiście fani Łódzkiego Klubu Sportowego dzisiaj ściskają kciuki ze swoich piłkarzy, którzy walczą o finał baraży, które ewentualnie mogą dać zespołowi ekstraklasę. No a nasi tenisiści i tenisistki fantastycznie reprezentują Polskę w Paryżu na kortach turnieju Roland Garros. Hubert Hurkacz w takim epickim pojedynku z Francesem Tiafoe w piątym secie na razie przegrywa 2-1, a te wszystkie pozostałe sety na żyletki 7-6, 7-6, 6-4, 7-6. Także takie wyniki w tym słońcu, w tym gorącu od kilku godzin już grają. Teraz właśnie, jeżeli chodzi o lato, nowa piosenka, za którą stoją Natalia Grosiak, Bela i Katia, to wszystko pod wspólnym szyldem, projektem Babie Lato.

To Babielato, czyli Natalia Grosiak, Bela, czyli Bela Komorzyńska, znana z zespołu Sorry Boys, no i Katia z troszeczkę młodszego pokolenia. Wszystko pod szyldem Babielato. To będzie też festiwal letnich brzmień, który w kilku miastach w wakacje będzie miał swoje odsłony. 24 i 25 lipca w Krakowie, później w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i na koniec 4-5 września w Poznaniu, a więc tym razem bez Łodzi. No, spoglądam jeszcze na ten kort w Paryżu, to nie jest ten główny, centralny kort, natomiast pojedynek epicki jak najbardziej trwa już ponad 4 godziny 15 minut, proszę Państwa, a więc no, pewnie około 4,5 godziny albo może dłużej będzie trwało to spotkanie. Kibicujemy Hubertowi Hurkaczowi. No a teraz, a propos Paryża, bo rzadko kiedy jest okazja, aby do tego utworu wrócić. No przy okazji świetnych wyników, bo idzie Maja Chwalińska, też nasza młoda tenisistka, świetnie sobie poradziła. Iga, jak wiemy, gra jutro z Magdą Linet, więc też polski pojedynek, dużo się dzieje dla polskich kibiców tenisa. Ale rzadko jest okazja, by wrócić do piosenki o Paryżu, którą śpiewają Malcolm McLaren, niegdyś menedżer zespołu Sex Pistols, a potem wymyślił sobie, że on może nie umie śpiewać, ale jest w stanie taką stronę komercyjną jakby pokazać i jest w stanie po prostu wylansować się jako artysta i to uczynił. Obok niego Catherine Deneuve, wybitna aktorka. Więc posłuchajmy ich wspólnego nagrania Paris Paris, a za chwilkę już historia pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Curtis Mayfield to jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki soul. A w latach 60. współtworzył zespół The Impressions, z którym przeszedł długą artystyczną drogę. Od prostych piosenek duo przez klasyczne R&B po głęboki soul. Chociaż dziś nazwa zespołu nie jest już powszechnie pamiętana, to jeden utwór ma status absolutnie klasycznego. Mowa o People Get Ready. Kompozycja doczekała się niezliczonych interpretacji w wykonaniu największych gwiazd, chociażby Boba Dylana, U2 czy Bruce'a Springsteena. Gigantyczny sukces komercyjny przyniósł Mayfieldowi jednak rockowy cover nagrany przez duet Roda Stewarta i Jeffa Becka. Pod koniec lat 60. Curtis zaczął nagrywać na własny rachunek. Początkowo nie planował opuścić The Impressions, jednak za namową menedżera odszedł w 1971 roku. Rok wcześniej wydał swój przełomowy soulowy debiut zatytułowany po prostu Curtis. Twórczość Mayfielda wyróżniała się genialnymi melodiami oraz jego charakterystycznym wysokim falsetem. Choć jego piosenki wpadały w ucho, artysta poruszał w nich fundamentalne i trudne tematy. Stał się głosem czarnoskórej społeczności w Ameryce, śpiewając o realiach życia w getcie, pladze narkomanii, walce o godność oraz systemowej dyskryminacji. W jego tekstach nie brakowało mocnych odniesień politycznych. Album Curtis odcinał artystę od dotychczasowych dokonań The Impressions, którzy skupiali się głównie na piosenkach o miłości i sercowych zawirowaniach. Solo Mayfield rozwinął skrzydła jako kompozytor, coraz chętniej zajmując się dynamicznym funkiem. Idealnym przykładem

jest utwór Move On Up, który promował jego solowy debiut. Piosenka stanowi manifest wzywający do odwagi, walki o swoje marzenia i pokonywanie życiowych barier. Co ciekawe, Curtis nie należał do fanów swojego wokalu, o wiele lepiej czuł się w roli kompozytora i aranżera. Rozpoczynając karierę solową, nie miał jednak wyboru i musiał stanąć przed mikrofonem. Albumowa wersja Move On Up trwa prawie 9 minut. Na potrzeby rozgłośni radiowych skrócono jednak piosenkę do 3. Mimo niezwykle chwytliwego motywu muzycznego, singiel przepadł na listach przebojów w USA. Ogromny sukces odniósł za to w Wielkiej Brytanii, docierając do wysokiego 12 miejsca. W 2006 roku utwór zyskał nowe życie dzięki raperowi Kanye'emu Westowi. Swój wielki hit Touch the Sky oparł właśnie na samplach z Move On Up. Utwór Westa trafił do pierwszej dziesiątki Billboardu, a młodzi fani hip-hopu zaczęli odkrywać dyskografię Curtisa Mayfielda. Dziś Move On Up regularnie pojawia się w filmach, serialach i reklamach. Kariera i życie Curtisa Mayfielda zakończyły się przedwcześnie i tragicznie. W sierpniu 1990 roku w wyniku wypadku na scenie muzyk został sparaliżowany od klatki piersiowej w dół. Mimo potwornych ograniczeń fizycznych do końca swoich dni wykazywał niesamowity hart ducha. Nagrywał nową muzykę niemal do samego końca, realizując przesłanie własnego utworu Move On Up. Curtis Mayfield zmarł 26 grudnia 1999 roku. My słuchamy jego przeboju, oto Move On Up.

0: Autopromocja.
1: Wolna Sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraźcie sobie, jak stadion zmienia się w krainę piany, klocków i uśmiechów. Niemożliwe, a jednak. 30 maja Widzewski Dzień Dziecka. Od 11:00 dmuchańce, piana party, malowanie buziek, tatuaże, zabawy sportowe i plastyczne. A w naszym radiowym studiu konkursy, łamigłówki i nagrody. ZKS Włókniarz, ulica Musierowicza 3 w Zgierzu. Bądźcie z nami. Sponsorem plenerowego studia Radia Łódź jest indywidualny transport osobowy Sławek Sky Transfer.
5: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
6: Naprawdę? I co w nim jest?
5: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
7: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
8: 40 wyjątkowych lat, 40 unikatowych skarbów. Co łączy Andrzeja Wajdę, Daniela Olbrychskiego i Jerzego Hoffmana? Miłość do kina i jubileuszowa wystawa. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Już od 29 maja zobacz niezwykłe obiekty wybrane przez osobistości świata, filmu i kultury. Między innymi Alana Starskiego, Annę Dechrebecką, Krzysztofa Zanussiego czy Ewę Puszczyńską.
9: Zapraszam na wystawę z okazji 40-lecia Muzeum Kinematografii w Łodzi.
8: Wyjątkowa podróż przez historię polskiego kina od 29 maja.
4: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź, jest 17:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Beata Janowska.
15: Dzień dobry. Śmiertelny wypadek na hulajnogach elektrycznych w Kutnie. Po zderzeniu dwóch pojazdów jeden z kierujących zmarł w wyniku obrażeń. Do wypadku doszło wieczorem na ścieżce rowerowej w okolicy miejskich terenów rekreacyjnych Zielona Ośka. Ofiarą jest 52-letni mężczyzna. Według prokuratury, która wyjaśnia tę sprawę, mężczyzna nie miał kasku. Jest czwarte zatrzymanie po serii fałszywych alarmów dotyczących prawicowych polityków i publicystów. Dwie osoby usłyszały już zarzuty i zostały aresztowane. Od połowy maja ratownicy, policjanci i strażacy byli wzywani do nieprawdziwych, jak się okazywało, zdarzeń, m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Za tymi zdarzeniami stoi zorganizowana grupa. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Zmiany na parkingu przy szpitalu w Łowiczu. Od 1 czerwca parking będzie płatny dla kierowców, także pracowników. Pierwsza 20 minut będzie gratisowe, każda kolejna godzina ma kosztować 4 zł. Można też będzie wykupić miesięczny lub dwumiesięczny abonament. Ma to m.in. ułatwić dojazd karetek czy pojazdów przewożących leki. Część mieszkańców gminy Bełchatów sprzeciwia się wycince lasu między Bełchatowem, Dobiecinem, Korczewem i Zdzieszulicami. Jak tłumaczą, od dłuższego czasu obserwują wzmożoną wycinkę starodrzewu obejmującą coraz większe obszary. Nadleśnictwo Bełchatów tłumaczy, że w tym roku nie ma w planach kolejnej wycinki, a sadzone są nowe drzewa. Wracają przygruntowe przymrozki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie na dzisiejszą noc dla całego województwa łódzkiego. Przymrozki będą miały charakter lokalny. Tam, gdzie wystąpią, temperatura przy gruncie spadnie do minus 2 stopni. Niska będzie też temperatura powietrza, plus 3 stopnie. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
14: Na razie w województwie łódzkim na termometrach 19 stopni, barometry pokazują 999 hektopaskali, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale rzeczywiście będzie zimno, od 2 do stopni w centrum regionu, do 6 na zachodzie, miejscami możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2. Jutro z kolei zachmurzenie umiarkowane, temperatura od 19 do 22 stopni.
8: Popołudnie bez pośpiechu.
14: A podglądam, co się dzieje w Paryżu na kortach Roland Garros. Tutaj Hubert Hurkacz i Frances Tiafoe w naprawdę pojedynku nieprawdopodobnie wyczerpującym, trwającym już 4,5 godziny, walczą gem za gem. W tym momencie, w tym piątym, ostatecznym secie, mamy 4 do 4, proszę Państwa, więc będzie dramatycznie. Rozpoczął się też mecz Chrobrego Głogów z ŁKS-em Łódź o finał gry w barażach o ekstraklasę piłkarską. Będziemy Państwa oczywiście też informować o wyniku. A tymczasem 100 lat i najlepsze życzenia dla Kylie Minogue.

I don't need anyone, nikogo nie potrzebuję, zaśpiewała Kylie Minogue, wielka gwiazda muzyki pop, zaczynała od takich programów Disneyowych dla nastolatków. Potem ktoś zauważył, to nie było chyba trudne zauważyć, że Kylie jest materiałem na gwiazdę. No i tak było. Miała taki moment w karierze, kiedy troszeczkę chciała się odciąć od tego wizerunku takiego bardzo słodkiego, komercyjnego. Średnio się to skończyło, jeżeli chodzi o listy przebojów, więc szybko wróciła do sprawdzonych patentów. No i od tego czasu znakomicie radzi sobie cały czas, lansując kolejne przeboje. Kylie Minogue dzisiaj obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego. Była w Łodzi na koncercie w Atlas Arenie. Byłem na tym koncercie. Pamiętam, że to, co najbardziej pamiętam po latach, to, że w pewnym momencie wylądowała w wannie i z wanny śpiewała jeden utwór ustawionej na środku sceny. Oczywiście mnóstwo piany. Wszyscy zachwyceni tym show. Kylie Minogue, która jest też taką osobą bardzo ciepłą, bardzo otwartą dla swoich fanów. Ostatnio pojawił się dokument opowiadający jej historię. Gorąco go Państwu polecamy. Tymczasem sporo mówi o Paryżu, bo tam walczy Hubert Hurkacz. Z Paryża artysta, który teraz zaśpiewa.

Tivayo, my house is your home. Zakończył się w tej sekundzie pojedynek Huberta Hurkacza z Francesem Tiafoe. Niestety Polak musiał uznać wyższość Amerykanina, ale w naprawdę spektakularnym pojedynku. No szkoda, że w tym ostatnim momencie Huberta zawiódł serwis, czyli ta jego najmocniejsza broń, ale naprawdę ogromne brawa dla obu zawodników, bo to było niesamowite spotkanie. Widać teraz, jak Amerykanie się cieszy. Na razie w Głogowie walce o ekstraklasę pomiędzy Chrobrym a UKS-em 0-0. Teraz pojawią się artyści z jednej strony trochę z podobnych gdzieś środowisk, którzy wyrośli i którzy gdzieś, zwłaszcza Iggy Pop, bardzo silnie zawsze akcentowali te swoje punkowe takie podłoże. No a obok Kate Pearson, znany z zespołu B-52s, który też był taką zwariowaną grupą, której brzmienia te na początku lat 80., na końcu lat 70. były takie lekko punkowe i nieokiełznane. I w pewnym momencie oboje znaleźli się w studiu i nagrali ten przebój.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Tranzystory, Jan Timer i Guerilla, czyli opowiedział o tym świecie też muzyki lat 70., 80., który przecież powrócił. I płyta winylowa to po pierwsze, a po drugie ten sprzęt z tamtych lat dzisiaj bardzo pożądany, zwłaszcza przez miłośników właśnie płyty winylowej. Więc jeżeli Państwo mają ten stary, dobry sprzęt i on się trzyma, to wcale nie trzeba się go pozbywać i wymieniać, bo to są rzeczy trwałe i dobrej jakości. Zespół Arcade Fire, a potem Lindsey Buckingham i będzie 18:00.

0: promocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
7: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
8: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
9: Na śniadanie angielka albo żulik.
10: No i chodzimy na Pietrynę.
11: No, to jest Galanta ulica.
4: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
12: Wyobraźcie sobie, jak stadion zmienia się w krainę piany, klocków i uśmiechów. Niemożliwe, a jednak. 30 maja Widzewski Dzień Dziecka. Od 11 dmuchańce, piana party, malowanie buziek, tatuaże, zabawy sportowe i plastyczne. A w naszym radiowym studiu konkursy, łamigłówki i nagrody. ZKS Włókniarz, ulica Musierowicza 3 w Zgierzu. Bądźcie z nami. Sponsorem plenerowego studia Radia Łódź jest indywidualny transport osobowy Sławek Sky Transfer.
13: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
12: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
14: Znowu to zrobił.
15: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
16: Skup się.
15: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
17: Jest 18.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
17: A u nas już czas na najnowsze wiadomości. Beata Janowska.
18: Plac Wolności znów będzie rozkopany. Będą utrudnienia dla pasażerów łódzkiego MPK. Ogromne opony podrzucono w lesie pod Poddębicami. Koszt usunięcia będzie wysoki. Piłkarze ŁKS-u grają z Chrobrym Głogów pierwszy barażowy mecz o awans do Ekstraklasy. Noc ma być pogodna, ale zimna. Miejscami wystąpią przygruntowe przymrozki. Szykują się duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Łodzi. W poniedziałek rozpocznie się ponowny remont Placu Wolności. Z okolic torowiska zostanie usunięta granitowa kostka, a w jej miejscu pojawi się beton. A w związku z pracami swoje trasy zmienią tramwaje linii 4, 5, 15, 17 i 45. Zapowiada Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
19: Tramwaje pojadą ulicą Ogrodową i Północną, więc nie będą to duże zmiany, bo najbliższych przystanków jest 150-200 metrów. Większość placu będzie nadal dostępna dla łodzian.
20: To była narzucona technologia dla nas, jako dla miasta, że miała być to wbudowana kostka. Ona nie zdała egzaminu. Będzie ułożona nawierzchnia betonowa, która się jak najbardziej sprawdza na współdzielonych torowiskach dla autobusów i tramwajów.
18: Dodaje Agnieszka Kowalewska-Wójcik z Zarządu Drogi Transportu. Jak już informowaliśmy w Radiu Łódź, na betonie ma być odciśnięty ślad kostki imitujący dawny bruk. Urzędnicy jednak cały czas prowadzą rozmowy z wojewódzkim konserwatorem zabytków, aby zrezygnować z imitacji bruku, bo uważają, że taka nawierzchnia będzie mniej trwała. Ogromne opony wyrzucone w lesie w pobliżu Poddębic to dużych rozmiarów ogumienie, montowane prawdopodobnie przy maszynach rolniczych lub budowlanych. Leśnicy podejrzewają, że ktoś pozostawił je kilka dni temu. Mieszkańcy Poddębic są oburzeni.
10: Bałaganiarz, kamery pozakładać.
14: W tej chwili tylko można potępić, bardzo potępiam. Sporo spacerujemy po lesie, więc takich opon nie widziałam, ale widziałam na przykład całe tony różnych tam rzeczy wywalonych. To jest makabra, no. To w ogóle brak słów, na to nie ma rady. I to pomimo, że w niektórych lasach jest monitoring, ale ludzie się nie boją.
16: Mnie to jest brak słów, na to tak, że mógłbym tutaj źle powiedzieć coś. Poniżej chyba ludzkiej godności takie coś.
18: Koszt wywiezienia opon z lasu będzie spory, nadleśnictwo będzie musiało użyć ciężkiego sprzętu, a sama utylizacja może kosztować kilkanaście tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się poddębicka policja, a leśnicy apelują o niewyrzucanie śmieci w lesie i zgłaszanie takich wykroczeń.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
18: Już te cztery osoby zatrzymane po fałszywych alarmach do służb. Po fałszywych zgłoszeniach funkcjonariusze wchodzili m.in. do mieszkań prezydenta oraz innych polityków i publicystów prawicy. Na razie nie wiadomo, czy cała zatrzymana czwórka należała do jednej grupy. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka mówiła w TVP Info, że w tej sprawie nie ma do przekazania wielu informacji.
21: Ten mój oszczędny komunikat wynika z tego, żeby mówić dość oszczędnie. Jest to z pewnością dobre dla całego śledztwa, dla postępowania, bo oczywiście policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
18: Dwóch zatrzymanych usłyszało już zarzuty, zostali aresztowani. Od połowy maja, od kiedy nasiliła się liczba fałszywych alarmów, funkcjonariusze analizowali cyfrowe ślady oszustów. Dzięki temu namierzyli podejrzanych. Piłkarze ŁKS-u grają na wyjeździe z Chrobrym Głogów. To pierwszy barażowy mecz o awans do Ekstraklasy. Łączymy się z Piotrem Andrzejczakiem.
22: 0-0 na razie w Głogowie. 33. minuta spotkania. No i trzeba powiedzieć, że ŁKS-iacy na razie sytuacji bramkowych sobie tutaj nie stworzyli. Gospodarze byli groźniejsi w pole karnym, ale też jedna taka groźna dobrze interweniował na początku spotkania Łukasz Bomba. Więc widać, że to jest taki mecz. Jak wiadomo, tutaj on się musi rozstrzygnąć, tutaj nie ma możliwości powtórki, że no kalkulują i jeden i drugi zespół, nie angażują się w jakieś ryzykowne akcje, czekają na swoją szansę. Na razie żaden z zespołów takiej szansy praktycznie sobie nie stworzył, no może groźniejszą mieli gospodarze, ale wtedy pewnie, jak wspominałem, interweniował Bomba, więc za nami już 33 minuty tego spotkania toczącego naprawdę w bardzo wolnym tempie. Może to też spowodowane jest no, świecącym słońcem i takim upałem w Głogowie, no, ale na razie nieciekawy to baraż, jest 0-0.
18: Mówił Piotr Andrzejczak. Kolejna relacja w wiadomościach o 19:00. Można też czytać na bieżąco na radiołódź.pl.
17: Na termometrach w województwie łódzkim 18-19 stopni, bez zmian na barometrach 999 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane. Minimalna temperatura 2 stopnie w centrum i na wschodzie, do 6 na zachodzie województwa. Miejscami możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, początkowo z kierunków północnych, a po północy będzie wiał z zachodu. Jutro z kolei zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni, bez opadów, przy wietrze słabym, chwilami porywistym. Taka pogoda utrzyma się jeszcze w piątek i w sobotę.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Do godziny 19 nasze spotkanie. Rozpoczniemy tę drugą godzinę od Tracy Chapman. Wsiądziemy do szybkiego samochodu.

Tracy Chapman, która zawsze śpiewała zaangażowane utwory, utwory o czymś, tutaj piosenka Fast Car z jej debiutanckiej płyty. No, Tracy została rzucona kiedyś na głęboką wodę na stadionie Wembley, kiedy Stevie'emu Wonderowi coś zepsuło się ze sprzętem, nie mógł tego wszystkiego zsynchronizować, tych wszystkich syntezatorów, które przywiózł ze sobą podczas koncertów Amnesty International, no i ktoś musiał tę ciszę wypełnić na stadionie, a że Tracy potrzebowała tylko gitary akustycznej, no to wyszła i zaśpiewała kapitalnie, budując wtedy swoją ogromną popularność, chociażby utworem Talking About Revolution. Michael Stipe teraz i Andrew Watt. Andrew Watt jedna z najbardziej pewnie zajętych postaci w show biznesie, bo produkuje płytę za płytą, a w piątek już ukaże się płyta Paula McCartneya z jego produkcją. Michael Stipe, wokalista zespołu R.E.M., wspólnie napisali tę piosenkę I Play the Fool do serialu telewizyjnego.

Michael Stipe zapowiedział już solową płytę, czekamy na nią wiele lat. No to jeden z tych artystów, którzy, trzeba powiedzieć, że no, zachowali się, powiem, honorowo, z charakterem, bo rozwiązał zespół R.E.M., kiedy zobaczył, że po prostu zainteresowanie zespołem spada, nie miał ochoty ciągnąć całego przedsięwzięcia na siłę. Czasami panowie spotykają się na scenie w swoim rodzinnym mieście Athens, w jednym z klubów, po prostu w którym zaczynali, czasami umilić osobom, które tam przyszły na piwo albo na koncert jakiegoś zespołu i wychodzą na scenę i grają, ale to są bardzo sporadyczne przypadki. A tak to każdy z nich próbuje oczywiście jakichś nagrań solowych. Michael Stipe długo czekał na to, aby ta jego nowa muzyka się pojawiła. Na razie ten utwór, I Play the Fool. Limbowski teraz w wesołych rozmowach z otchłanią. Artysta przewija się przez nasze radiowe korytarze. Coś tu się dzieje. Nagrywa, a efekty pewnie poznamy niebawem. Tymczasem nieco starszy utwór, a potem zapraszam w imieniu Piotra Bielawskiego już na płytę tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bierawski, zapraszam. Josh Groban z płytą Cinematic. Największe filmy w historii kina, najpiękniejsze motywy muzyczne z tych filmów, piosenki wręcz ikoniczne. Każdy zna, choć może nie kojarzyć z jakiego to filmu. Płyta jest kolejną przygodą w życiu artystycznym Josha Grobana. Śpiewał klasyki włoskie, piosenki świąteczne, pieśni operowe. Ostatnio jego płyty były natychmiast nagradzane. Czuję ekscytację, wydając ten nowy album. Nie oczekuję jednak kolejnych nagród, tłumaczę. Tworzy też w teatrze. Dwa ostatnie jego spektakle zdobyły nominacje do Nagrody Tony za Nataszę, Pierre'a i Wielką Kometę z 1812 roku oraz Sweeney'a Todda. Nie planowałem żadnego z tych spektakli, mówi, ale po ekscytacji, którą czułem w swojej kreatywnej duszy, wiedziałem, że to spektakle, dla których rzucę wszystko. Chciałbym zrobić coś nowego, może nawet off-Broadway. Teatr to zawsze okazja, żeby rozwinąć skrzydła. Wielokrotnie nagradzany wciąż powtarza, że oddaje siebie i to, co czuje, i że to go interesuje. I cieszy się, że to jest doceniane. Uważa jednak, że trzeba oddawać hołd wielkim twórcom, którzy tworzyli lata temu albo wciąż tworzą znakomite utwory, bo dzięki nim może rozwijać siebie i swoją pasję do śpiewania. Niedawno, dzwoniąc z Los Angeles, tuż przed ogłoszeniem zaręczyn z Natalie McQueen i otrzymaniem gwiazdy na hollywoodzkiej Alei Gwiazd, mówił o swoim uznaniu dla Phila Collinsa. Na płycie śpiewa Against All Odds, wielki przebój Phila z filmu Bez szans. Utwór na pewno Państwo pamiętają. A film? No to posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No dobrze, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Czy gejś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
9: Prawie 28 minut po godzinie 18 na zegarze. To jeszcze ta ważna informacja z Głogowa 0-0. Po pierwszej połowie meczu Chrobry Głogów ŁKS Łódź o finał baraży o Ekstraklasę. Za chwilkę piłkarze wrócą na boisko. No, to jest taki mecz, w którym musi paść rozstrzygnięcie. Nie ma rewanżu, więc piłkarze trochę jak w szachach na razie się traktują i tak nie chcą się dać skaleczyć, ale przyjdzie taki moment, że będą musieli troszeczkę bardziej zaryzykować. Muzycznie teraz nowe nagranie od Finka.

0: Przepiękna ta nowa piosenka Finka, Wishing for Blue Sky, za chwilkę będzie więcej, będzie cała płyta. Lato, to wiosna, lato, ale zwłaszcza lato, to sezon festiwalowy. Już mówiłem Państwu o festiwalu Letnie Brzmienia, który w tym roku ominie Łódź. Na szczęście mamy też swoje lokalne festiwale, które od lat towarzyszą łodzianom i mieszkańcom województwa, ale także ludziom z całej Polski, a nawet ze świata, którzy nas odwiedzają. Jednym z takich przedsięwzięć niewątpliwie jest festiwal Reykjavik, który rozpocznie się 26 czerwca. To już będzie 10. edycja tego festiwalu muzyki i sztuk wizualnych. To wydarzenie znane jest wśród fanów przede wszystkim muzyki elektronicznej. Tym razem potrwa 3 dni, a wszystko jak co roku w postindustrialnych przestrzeniach Łodzi. O szczegóły tego festiwalu i o cały line-up Annę Krajewską i Igora Hankę, organizatorów festiwalu, pytała Natalia Barcikowska.
1: To, co jest nowością w tym roku, jeśli chodzi o line-up, to że mocno otworzyliśmy się na nowe gatunki. Poza muzyką elektroniczną ta tendencja była u nas już od kilku lat, ale w tym roku mamy przedstawicieli sceny jazzowej, przedstawicieli sceny hip-hopowej, połączenie rapu i punku. Zresztą będzie u nas występował Zdechły Osa, który podbija dość mocno scenę tego młodszego pokolenia, na czym też nam zależało, żeby ci artyści byli idolami różnych pokoleń. Pierwszy raz w historii festiwalu będzie więcej tych aktów live niż DJ setów. Gramy przez 3 dni. Pierwszy dzień odbędzie się w kotłowni Fuzja. Wystąpi tu w piątek dwóch artystów, Zebra Cats z Wielkiej Brytanii i ciekawy duet bardzo, bo Holden i Zimpel, to jest duet Wacława Zimpela, Polaka, i Jamesa Holdena z Wielkiej Brytanii, który opiera się na improwizacji między syntezatorem i klarnetem. Drugiego dnia jest, że tak powiem, główna część imprezy, czyli nasz rave, który jest w naszym DNA najmocniej zakorzeniony. Oczywiście część nocna, będą dwie sceny. Scena właśnie taka bardziej koncertowa i scena DJ-ska, bardziej imprezowa. No i tam oczywiście szeroki przekrój elektroniki, muzyka eksperymentalna, jazz, czyli Omasta, zespół, który bardzo cieszymy się, że udało też nam się ściągnąć. Tak będzie Abadir z Egiptu, który robi niesamowite takie eksperymentalne projekty. Jego ostatni projekt opowiada na przykład o wpływie algorytmów i mediów społecznościowych na nas. Będzie Girlfriend of the Year, która do elektroniki dokłada jakiś taki szalony, współczesny elektropop. W niedzielę przy okazji panelu i projekcji filmu też będą 3 występy. Będzie tam też dużo twórczości islandzkiej. Ta twórczość islandzka też u nas od lat jest, bo jest to festiwal zrodzony ze współpracy dokładnie łódzko-rejkjawikowej.
2: To, czym kierujemy się w organizacji festiwalu, to taka misja łączenia uznanych artystów o światowej renomie z wschodzącymi twórcami, stąd też właśnie współpracę z Akademią Sztuk Pięknych, Akademią Muzyczną czy Łódzką Szkołą Filmową, gdzie artyści, twórcy młodego pokolenia mogą wyjść poza mury uczelni i zaprezentować swoją twórczość szerszej grupie odbiorców. Także 26-28 czerwca, Reykjavik Forever, 10. jubileuszowa edycja festiwalu. Zapraszam.
0: A zapraszał Igor Hankę, także Anna Krajewska, organizatorzy festiwalu Reykjavik Forever. 26 czerwca to wszystko się rozpocznie. No i przepiękne miejsca, przepiękne budynki postindustrialne, które tylko dodają charakteru całemu przedsięwzięciu. A skoro Reykjavik, to może Björk.

Björk, czyli najsłynniejsza artystka pochodząca z Islandii, Army of Me to jej nagranie. Czekamy na kolejne płyty, kolejne rewolucje muzyczne, które przecież już padały jej udziałem. Podobnie zresztą jak i kolejna wokalistka, która za chwilkę zaśpiewa. Lada moment będziemy też częściej słuchać tego utworu, chociaż on towarzyszy już nam wszystkim od wielu, wielu lat. Dodam, że piłkarze wyszli już na drugą połowę, jest 50. minuta spotkania, cały czas 0-0 w meczu Chrobrych Łogów LKS Łódź, śpiewa teraz Janis Joplin.

Summertime, Janis Joplin. Powstaje mnóstwo filmów takich biograficznych, opowiadających historię tych najbardziej znanych muzyków. Ostatnio oczywiście film o Michaelu Jacksonie. A Janis Joplin jest tematem jakby troszeczkę gdzieś zapomnianym, bo jeżeli chodzi o fabułę, to był jeden ten film z Betty Midler pod tytułem The Rose. O tyle, że też nie do końca opowiadający tak stricte historię Janis, to po prostu były wątki nasuwające odbiorcy gdzieś na taką myśl, że Betty Midler gra Janis Joplin, ale to nigdy nie był oficjalnie film dotyczący tej artystki na temat niezwykły i pewnie za jakiś czas zostanie zaprezentowany w kinie, bo ktoś wpadnie na to, że jednak ta historia Janis jest niezwykła. 0 do 0, 55 minuta, chrobry głogów ŁKS Łódź w walce o na razie finał baraży, a potem ewentualnie mecz o ekstraklasę. Smolik i Nowika przed nami.

A to jeżeli Państwo nie poznali Shania Twain, prawdziwa fabryka przebojów w latach 90., na początku lat 2000. Dirty Rose i jej nowe nagranie. Dobre wieści z Głogowa, 1-0 dla ŁKS-u. Arasa strzelcem bramki, mamy 61. minutę i ŁKS jest krok bliżej w walce o ekstraklasę. W piątek premiera nowej płyty Paula McCartneya, to będzie od poniedziałku nasza płyta tygodnia. Maciej Werk będzie oczywiście przedstawiał historie związane z jej powstaniem. No a Paul McCartney ostatnio udzielił takiego wywiadu, w którym powiedział, że ma dosyć robienia zdjęć z fanami, tak zwanych selfie, ponieważ troszeczkę czuje się jak małpa w cyrku. No po kilkudziesięciu latach może mieć dosyć. On już kilka lat temu powiedział, że nie będzie dawał autografów, bo to nie ma sensu. Może z każdym porozmawiać, przybić piątkę bardzo chętnie, natomiast ma dosyć ciągłego rozdawania autografów, no a teraz także robienia zdjęć. Także jeżeli Państwo spotkają Paula McCartneya, no to wystarczy chyba przybić piątkę i na tym się skończy. Z tej nowej płyty piękny, nostalgiczny utwór Days We Left Behind.

Czekamy na do piątku na nową płytę Paula McCartneya, Days We Left Behind przed chwilą. Po godzinie 19 publicystyka w Radiu Łódź do 21, później Megafonia Marcin Tercjak, no i Radio Nocą od 23 Mariusz Woźniczka. Serdecznie zapraszamy do słuchania, a na koniec jeszcze raz Paul z gitarą akustyczną. Bartosz Florczak, dziękuję, do usłyszenia.

0: You were only waiting for this moment to arrive. Radio
1: Łódź. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
3: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Walka ze szpecącymi Centrum Łodzi blaszakami. Miasto szuka sposobu. Remont przy szpitalnej poradni w Sieradzu. Placówka jednak działa normalnie. ŁKS walczy o baraże, teraz prowadzi z Chrobrym Głogów 1-0. Noc będzie pogodna, ale zimna, zwłaszcza w centrum i na wschodzie województwa. Łódź idzie na wojnę z budami szpecącymi miasto. Urząd Miasta chce zrobić porządek z blaszakami w centrum. Między innymi przy ulicy Piotrkowskiej. W budach sprzedawane są najróżniejsze przedmioty i jedzenie. Blaszane obiekty często stoją na działkach prywatnych, ale sprzedaż prowadzona jest od strony Piotrkowskiej.
5: Czy szpecą pewnie tak?
6: Ja wiem, czy szpecą. Wspomnień czar jest. Nie przeszkadzają.
7: Idealnie wpasowują się w vibe Łodzi.
8: Powinno się coś z tym zrobić?
5: Myślę, że tak. Zaczęłam walkę z budami 16 prawie lat temu i wygrałam tą walkę. Skoro daliśmy sobie radę jako jedyne miasto w tamtych czasach z dopalaczami, to myślę, że tym razem też znajdzie moi prawnicy sposób, żeby tych, którzy chcą w ten, a nie inny sposób zarabiać na mieście, kosztem wizerunku miasta w jakiś sposób subordynować.
4: Mówi Radio Łódź prezydent miasta Hanna Zdanowska. Jednym z rozwiązań branych pod uwagę ma być ograniczenie dostępu do but.
9: Więcej na radiołódź.pl.
4: Remont poradni rodzinnej w sieradzkim szpitalu. Co ważne, prace nie wpływają na działanie placówki. Mieszkańcy nadal mogą korzystać z usług podstawowej opieki zdrowotnej. O szczegółach reporter Radio Łódź Kacper Rafalski.
10: Dzięki zmianom sieradzka przychodnia podniesie poziom swoich usług. Powstaną nowe ubikacje oraz dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami stanowiska do obsługi pacjentów, mówi Grażyna Kieszniewska ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.
11: Będzie ta konsola, która jest dla pacjentów też obniżona, żeby można było tego pacjenta widzieć, jak się rozmawia z nim, żeby po prostu czuł się bezpiecznie, wiedział, z kim ma kontakt.
10: Poradnia zostanie też wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny i komputerowy. Zakupi m.in. nowe wagi medyczne, stetoskopy i aparaty USG i EKG. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
4: Remont przychodni w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu potrwa do 30 czerwca. Miliony złotych trafią do samorządów województwa łódzkiego. Wsparcie ma zapewnić Bank Gospodarstwa Krajowego w formie kredytów i długoterminowych pożyczek. Wśród najważniejszych potrzeb samorządów są inwestycje w infrastrukturę krytyczną, mówi wojewoda łódzki Dorota Ryl.
12: Te środki, które są z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej, są niewystarczające, żeby zaspokoić potrzeby samorządów. Wpłynęły wnioski na 800 milionów złotych od samorządów, a tymczasem środków mamy 300 milionów.
13: Przygotowaliśmy specjalne rozwiązania dla samorządów, możliwości finansowania infrastruktury w okresie nawet 50 lat.
4: Dodaje prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj. W ubiegłym roku BGK wsparł samorządy i przedsiębiorców z województwa łódzkiego kwotą ponad 0,5 miliarda złotych. Pieniądze pozwoliły m.in. na budowę mieszkań komunalnych w Łodzi czy zieloną transformację niektórych miast regionu. Piłkarze łódzkiego klubu sportowego rozpoczęli walkę w barażach o awans do ekstraklasy. Trwa wyjazdowy mecz z Chrobrym Głogów. To już druga połowa. Łączymy się z Piotrem Andrzejczakiem.
14: 1-0 dla ŁKS-u, to od razu powiem, 74. minuta się rozpoczyna. ŁKS-iacy próbują teraz wyprowadzić kontrę, ale na razie ta sztuka się nie udaje. Był jeszcze strzał z 16 metrów, ale pewnie interweniuje Łukasz Bomba, który tutaj już dwukrotnie obronił ŁKS-iaków przed stratą gola. Wspomnę tylko 61. minuta, na razie najważniejsza dla tego spotkania, kiedy André Warasa wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i głową pokonał bramkarza Dawida Arnta. Tak więc LKS-iacy prowadzą 1-0. Na teraz są w finale barażu o Ekstraklasę, a do końca spotkania w Głogowie pozostało jeszcze 16 minut.
4: Dziękuję, mówił Piotr Andrzejczak. Relacja tekstowa z tego spotkania na radiołódź.pl. Wynik podamy we wiadomościach sportowych kilka minut po 20. Noc będzie pogodna, ale zimna. Temperatura spadnie do 6 stopni na zachodzie województwa, do 2 w centrum i na wschodzie. Miejscami możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro będzie pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem i ciepło do 22 stopni. Chwilami może silniej wiać.

0: Kiełko i oko.
1: Czy możliwe jest dotarcie do niewyczerpanych źródeł czystej energii? Podobno tak. Powstają takie koncepcje przesyłania energii słonecznej z kosmosu dzięki umieszczeniu satelitów z gigantycznymi panelami słonecznymi na orbicie i w ten sposób można byłoby generować prąd i wysyłać go na Ziemię. To wszystko nie jest jednak takie proste. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie wraz z naszym gościem, profesorem Tadeuszem Wibigiem z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, popularyzatorem nauki. Witamy.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: To, panie profesorze, dzisiaj będziemy popularyzować energię z kosmosu.
2: Oj, energię z kosmosu, to jest dobry temat. Pytanie, czy my mamy jakąś energię, która nie jest z kosmosu? To jest takie pytanie. Jakby się tak zastanowić.
1: Możemy w ogóle zacząć od tego, czym jest energia.
2: Czym jest energia w ogóle? To jest...
1: A co to w ogóle znaczy mieć energię?
2: To jest... Energię w szkole to się dzieci poznają pod hasłem energia potencjalna i energia kinetyczna. Nie? Takie dwa słowa latają po zadaniach z fizyki i najczęściej się robi tak, że jedna się w drugą zamienia, jak się tam ciało zsuwa po równi, czy jak się rzuca kamień do góry. I to jest do rozwiązywania zadań bardzo fajne, natomiast do zrozumienia, czym energia jest, to wprowadza pewien bałagan tak naprawdę. Energia kinetyczna to jest energia, jaką ma ciało, które się porusza w jakimś układzie odniesienia. Jeśli to sama nazwa wskazuje, kinetyczna. Jest jakiś ruch i to coś leci, jak rzucimy w kogoś kamieniem i trafimy, no to ta energia się wydzieli na tym człowieku albo na szybie, albo na czymkolwiek. I to jest zrozumiałe. Natomiast energia potencjalna to właściwie nie wiadomo, co to jest. No, mówi się, że jak się ciało podniesie do góry, cegłę na przykład podniesiemy, no wykonamy jakąś pracę, no bo podnieść cegłę to trzeba się namęczyć. I ta cegła jest podniesiona, trzymamy ją na wysokości 1 metra nad podłogą. No i pytanie, co jest? Ta cegła się nie porusza, ona sobie stoi. Pytanie, co tu ma energię? W zadaniach ze szkoły mówi się, że to cegła ma energię. Ale to tak naprawdę do końca nie jest słuszne, bo przecież można by na to spojrzeć z punktu widzenia tej cegły. I proszę sobie wyobrazić,
1: no że właśnie, my się męczymy, a cegła ma energię.
2: My jesteśmy tą cegłą. I jak się tak patrzymy, ktoś do nas podchodzi i odsuwa całą ziemię od nas. My jesteśmy cegłą, a ktoś ten nogami się opiera o ziemię, nas trzyma w ręku i całą kulę ziemską od nas odsuwa. Zmienia się względne położenie cegły i ziemi tak naprawdę. I ta energia jest zgromadzona w tym układzie cegła-ziemia. Energię potencjalną ma układ cegła-ziemia. Gdyby ziemi nie było, to moglibyśmy sobie podnosić cegłę na dowolne wysokości i nic by się z tego nie działo. Nie trzeba by się specjalnie męczyć, bo nic by nam nie przeszkadzało przesuwać, podnosić i opuszczać cegłę. W związku z tym energia potencjalna to jest taka energia, która jest związana z geometrycznym rozmieszczeniem różnych ciał. I tego się nikomu nie mówi, dzieciom w szkole szczególnie, bo to zrobi straszny bałagan intelektualny. Trzeba by im to wszystko wytłumaczyć. Bo na przykład bateryjka, którą się kupuje, wkłada się do zegarka, do latarki, świeci się. No, bateryjka ma jakąś energię. W szkole na ogół mówi się, że to jest specjalny rodzaj energii, energia chemiczna. Czyli mamy energię kinetyczną, potencjalną, chemiczną. Ale energia chemiczna to nie jest żadna nowy rodzaj energii, bo ona jest związana z tym, że konstruując baterię, wzięło się tam pewne elementy jakieś, powiedzmy w przybliżeniu cynk, żelazo, jakiś elektrolit w środku. Ustawiło się je w takich odległościach od siebie, jak należy. No i wtedy, jak podłączy się do tego drucik jakiś, no to przez drucik popłynie prąd i może być podłączony silnik albo latarka i będzie świecić. Ale to świeci nie dlatego, że jest jakieś coś tajemniczego, tylko tamte elektrony, jony, które są w tych dwóch elektrodach, w tym elektrolicie, wszystkie, one się przemieszczają, poruszają się. Najpierw ustawiliśmy je w określonych miejscach, a potem nacisnęliśmy guzik i te jony zaczęły się przesuwać. Zmieniły się ich geometryczne układy. Nowa bateryjka to jest tak jak cegła podniesiona na wysokość 1 metra i potem tą cegłę puszczamy i ona powolutku opada. Tak tutaj te wszystkie jony zaczynają się przemieszczać. W związku z tym energia w bateryjce to jest energia potencjalna. Nic specjalnie nowego. Bomba atomowa. To jest w szkole się specjalny rodzaj energii atomowej. Czy elektrownia atomowa, to mamy tam specjalną energię atomową. A to przecież też jest energia związana z tym, że te jądra atomowe, powiedzmy, że uranu, są zbudowane z jakichś tam nukleonów w środku i my je potem rozdzielamy. Takie jedno jądro rozwalamy na dwa i uzyskujemy z tego energię. Zmienia się geometryczne rozmieszczenie nukleonów w rdzeniu reaktora czy w tej bombie. W związku z tym to jest też energia potencjalna. No i takich przykładów szkolnych na wynalezienie nowych rodzajów energii, na przykład strzelając z łuku, naciągając łuk. To się mówi, że to jest energia sprężystości na przykład. No to co to znaczy energia sprężystości? Znowuż jakiś mamy nowy rodzaj energii, nieznany
1: w przyrodzie? No właśnie, przybywa.
2: A nieprawda, bo przecież to zależy od tego, jak położone są te cząsteczki w tym drewienku, które robi się łuk. Jak naciągniemy, to one się trochę przemieszczają i każde przemieszczenie każdej cząsteczki, tam chemicznej tak naprawdę, no powoduje to, że energia się gromadzi w tym układzie cząsteczek, zmienionym, gromadzi się energia. Tak jak w cegle podniesionej nad powierzchnię Ziemi zgromadzi się energia w układzie Ziemia-cegła, tak tutaj w układzie jedna cząsteczka, druga cząsteczka też jest zgromadzona energia, którą nazywamy sprężystą, a to jest nic innego jak normalna energia potencjalna. No, to mam nadzieję, że teraz już namieszałem wszystkim.
1: Tak, a właśnie, a mieliśmy mówić o energii z kosmosu, prawda? Ale to ja zaczęłam, tak. Ziemia jest podobno stale bombardowana przez takie wysokoenergetyczne cząsteczki, czyli przez promieniowanie kosmiczne, tak?
2: No jest promieniowanie kosmiczne dociera do Ziemi i to jest osobny historia na osobną opowieść, bo promieniowanie kosmiczne przychodzi do nas cały czas. I to promieniowanie to są jakieś cząstki i one rzeczywiście, każda z nich ma dość dużą energię. Energię, którą mierzy się, no są specjalne jednostki, tam giga, elektronowolt, nieważne. I one przechodzą przez głowę moją, przez pani głowę, mniej więcej przychodzi ich tyle samo, kilkadziesiąt na sekundę. Więc jeśli weźmiemy metr kwadratowy powierzchni, tak jak się robi ogniwa fotowoltaiczne, które mają coś koło metra, i taki metr będzie zbierał energię wszystkiego promieniowania, całego promieniowania, które przez ten przejdzie, to w przeciągu roku uzyskamy energię mniej więcej jednej milionowej kilowatogodziny. Kilowatogodzina kosztuje złotówkę z grubsza, więc to energia
1: przeliczona
2: na pieniądze to była 1 milionowa złotówki. Bez sensu zupełnie. W ogóle
1: no zupełnie
2: nie ma,
1: bez
2: nie
1: sensu.
2: Nie ma o czym mówić. Ale jeśli mówimy o energii z kosmosu, to właściwie jak się zastanowić głębiej, bo my się cały czas coraz głębiej zastanawiamy nad niektórymi rzeczami, jakby się zastanowić głębiej, to prawie wszystko tutaj, co mamy energetycznego, każda energia, jaką potrafimy zużytkować, jest pochodzenia kosmicznego tak naprawdę. Pochodzi ze Słońca. Jeśli weźmiemy węgiel kamienny na przykład, no to są te ileś tam milionów, 100 milionów lat temu jakieś palmy czy jakieś rośliny tam, żeby potem one się przewróciły, zasypało je coś tam i zrobiły się z tego pokłady węgla kamiennego. A te rośliny żyły dlatego, że

0: to ona musi najpierw na dole wyparować, muszą się zrobić chmury. Te chmury muszą przelecieć tam, gdzie są góry i tam musi spaść deszcz. To robi słońce. Słońce powoduje, że woda paruje i słońce powoduje, że te chmury się poruszają po niebie. Co jeszcze mamy? Z czego jeszcze robimy energię? No, ogniwa fotowoltaiczne są w ewidentny sposób słoneczne, no bo tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Są tylko dwa rodzaje energii, tak sobie wymyśliłem. Zastanawiałem się nad tym, które nie są słoneczne. No i to jest zagadka, takie pytanie, jakie one są. Pierwszy rodzaj to są elektrownie oparte o pływy oceaniczne. Jak wiadomo, na oceanach woda się podnosi, a potem opada. Nie fale, nie chodzi mi o fale, bo fale są pochodzenia słonecznego znowuż, tylko te takie pływy, że to tam o parę metrów się podnosi, a potem po kilku godzinach opada. I są elektrownie, które wykorzystują ten efekt. Jak się podniesie, no to się ją gdzieś tam gromadzi, potem się wstawia i wypływa przez turbinkę i robi nam prąd. To jest jeden rodzaj i to jest energia grawitacyjna. Bo te pływy są robione przez Księżyc, Słońce i to jest siła grawitacji. Podnosi i opuszcza tą wodę. I drugi rodzaj energii, niesłoneczny, to jest energia atomowa. Wspomnieliśmy, że to te nukleony tam się rozszczepiają albo łączą, jak się wodór spala.
1: Tak.
0: I tutaj Słońce nie ma nic wspólnego.
1: Do rzeczy.
0: Tak to jest z energią.
1: Tak to jest z energią. No dobrze, a niech mi pan powie, pan profesor, jak to jest? Chiny zapowiadają stworzenie takiej pierwszej w historii orbitalnej elektrowni dostarczającej moc na Ziemię, zresztą nie tylko one. Zaczął się taki wyścig o takie kosmiczne, energetyczne Eldorado. To ma szansę w ogóle na powodzenie?
0: Podejrzewam, że jak się za to wzięli Chińczycy, a Chińczyków jest mnóstwo, to oni to w końcu jakoś zrobią. Nie wiem dokładnie, bo to trzeba by znać szczegóły. Problemem jest tylko przesłanie tej energii.
1: No bo to wszystkie bolączki nasze by rozwiązało.
0: No, czy najpierw to trzeba by te ogniwa fotowoltaiczne, bo to rozumiem, że chyba na tej zasadzie działa, trzeba by je wynieść na orbitę, co kosztuje niestety. To coś waży i trzeba zainwestować odpowiednią ilość pieniędzy. A podejrzewam, że głównym problemem jest przetransmitowanie tej energii na dół, no bo to nie da się tego kabelka tam podłączyć, żeby ten kabelek do Chin tam gdzieś był włożony do jakiejś rozdzielni.
1: Strasznie długi kabelek.
0: Ale Chińczycy mogliby coś tam wymyślić. Znaczy są różne sposoby przesyłania energii i jak ludzie nad tym popracują, to coś wymyślą.
1: A ta energia z kosmosu, panie profesorze, to jakoś na nas oddziałuje, tak? Tak teraz spytam po ludzku, bo na przykład niektórzy nie mogą spać, jak jest pełnia. Takie różne historie się pojawiają.
0: Ale nie mogą spać, jak jest pełnia, to podejrzewam, że nie z punktu widzenia energetycznego, tylko...
1: No dlaczego? No nie wiem.
0: Nie wiem. Może w okno świeci księżyc.
1: Że jesteśmy wilkołakami na przykład.
0: Niektórzy mogą być. Ja osobiście nie spotkałem jeszcze żadnego, ale to nigdy nic nie
1: wiadomo. Jaś słabo śpię w pełni.
0: W zasadzie... Znaczy to jest kwestia oddziaływania księżyca na ludzi. No księżyc ma jakiś wpływ, jak już powiedziałem, robi pływy na oceanach, ale żeby on tak robił, jak my leżymy w łóżku, żeby nam coś tam pływało pod wpływem księżyca.
1: O to jest pytanie, prawda?
0: Łóżko wodne, ale to też te pływy nie będą duże, bo to jednak musi być duża skala.
1: Tak.
0: Ale a propos energii księżyca i tych Chińczyków jeszcze. Kiedyś ktoś wymyślił, jakiś Rosjanie, zapomniałem nazwiska, że cywilizacja to jednak musi mieć coraz więcej energii. Znaczy to z tego chyba wszyscy sobie
1: zdają sprawę.
0: Jak się rozwija, no to konsumuje tej energii coraz więcej i będzie tak konsumowała, rozwijając się. No chyba, że ustalimy, że przestaniemy się rozwijać, ale jak będziemy się rozwijać, mnożyć i tak dalej. I wymyślił taki facet trzy stopnie rozwoju cywilizacji. Pierwszy stopień to jest taki, jak jesteśmy wtedy. Siedzimy sobie tu na Ziemi i tą energię czerpiemy, no w sumie ze Słońca, tak jak już powiedzieliśmy, przede wszystkim, może z atomu. A potem ludzkość będzie potrzebowała tak dużo energii, że właściwie to chciałaby mieć całe Słońce do własnej dyspozycji. Nie tak jak Chińczycy, że tam coś wystrzelą i pociągną drucik do domu. Tylko w ogóle całe Słońce otoczyć taką sferą, no, która tam będzie jakoś fotowoltaiczna, czy jakaś tam. I to jest koncepcja drugiego stopnia rozwoju cywilizacji, że gwiazdy

0: gwiazda nasza przestanie być z zewnątrz widoczna, bo my ją całą osłonimy taką sferą i ta sfera się nazywa sferą Dysona tak naprawdę. Był taki fizyk, Freeman chyba się nazywał, Dyson. Mhm. I to był dobry fizyk, to był poważny facet. I on kiedyś napisał, że poszukując obcych cywilizacji, to my powinniśmy tak naprawdę szukać takich gwiazd, które nie świecą. Takich gwiazd, które są zasłonięte. To wtedy znaczyłoby, że no, tam ktoś mądry musiał być i całą gwiazdę zasłonić.
1: Taką kopułę sobie zrobił.
0: Kopułę, tak mhm. co dookoła, ze wszystkich stron. Wtedy ta kopuła by pochłaniała energię gwiazdy. Ci ludzie, ta cywilizacja, która by tam była, tą energię by sobie zużywała do jakichś swoich celów, miałaby jakieś cele. A z zewnątrz my byśmy tylko widzieli coś, co jest tam lekko ciepłe, no bo ta sfera by się trochę nagrzała od tego słońca i powinniśmy tam poszukiwać w taki sposób, poszukiwać takich gwiazd, które są w zasadzie niewidoczne, tylko widzimy od nich, że są lekko ciepłe dookoła. I to jest, potem jest trzecia sfera, jak ta ludzkość się będzie rozwijała dalej w tym kierunku, że oni w końcu całą galaktykę zasłonią taką wielką kopułą i to już będzie absolutna paranoja. Wszystko będzie zasłonięte i ta ludzkość nasza, powiedzmy, że to my byśmy zrobili, skonsumowałaby całą energię naszej galaktyki. I to ludzie na poważnie to potraktowali. Nawet zaczęli poszukiwać teleskopami takich gwiazd, które są zasłonięte, w cudzysłowie zasłonięte. Nawet momentami zdawało im się, że widzą takie, ale to potem się okazało, że to nieprawda. Ja sobie tak znowuż wykonałem rachunki na papierku przez chwilę, gdyby tak chcieć u nas zrobić. Nie tak jak Chińczycy, tylko pójdźmy dalej. Całe Słońce. Zbudujemy sferę, która ma rozmiar orbity Ziemi, czy coś koło tego. Tylko z czego my ją zrobimy? No musielibyśmy zużyć, no powiedzmy, Merkurego, Wenus. No, Ziemi byśmy nie ruszali, bo chcielibyśmy, żeby jednak powstali. Mars, może jeszcze jakieś planetoidy byśmy zebrali, całą tą masę razem, mhm. wszystko. Przetworzylibyśmy, wzięlibyśmy jakiś młoteczek i zaczęli to rozklepywać na taką cienką blaszkę. I z tej materii zbudowalibyśmy sferę o rozmiarach orbity Ziemi, o promieniu takim, jak ma orbita Ziemi. To jakby się tak wziąć te cyferki, poskładać, to wychodzi, że ona by miała grubość kilku centymetrów tak naprawdę. I pytanie, w jaki sposób taka kilkucentymetrowa warstwa zbudowana dookoła Słońca mogłaby w ogóle powstać? W jaki sposób mhm. to by się trzymało, przepraszam za wrażenie, kupy, znaczy samo z siebie by się trzymało, byłoby konstrukcją jakąś. To musiał być jakiś super ekstra nowy materiał wymyślony, nowy, nie wiadomo co. No, nie da się z tego z żadnych normalnych materiałów zrobić. Ale to nie jest problem. To jest taka sfera Dysona w wersji maxi, taka dookoła. A potem ten Dyson pewnie też to wziął sobie, policzył i wyszło, może to się nie da. I stwierdził, że to nie, to ja właściwie myślałem inaczej, że może nie całą, tylko tak po kawałku, tak trochę ustawimy, tak jak Chińczycy, kilka tych takich, mhm. taki pył rozłożymy tą sferę z takich małych kawałków, nie połączonych specjalnie ze sobą, albo ewentualnie drucikami jakimiś. No i to by wtedy materiału by starczyło, tylko jakby ta sfera miała działać, to nie wiadomo. Był taki pan, który napisał książkę, pan Larry Niven napisał książkę o pierścieniach, właściwie trzy książki o świecie pierścieni. I tam koncepcja jest taka, że on dookoła gwiazdy zbudował no taki pierścień, taką obrączkę w zasadzie. Nie całą sferę, tylko tak wzdłuż zbudował specjalną obrączkę. W tej książce jest wszystko napisane dokładnie, jak to zrobić. Bardzo pasjonująca książka. I właśnie pobiera energię z kosmosu, z gwiazd i w ogóle ze wszystkiego.
1: Tutaj stawiamy taką energiczną kropkę, zapraszając na magazyn Zdrowym Być, który już za chwilę, ten magazyn przygotowuje Małgorzata Warzecha, a za spotkanie w Szkiełku i Oku dziękują Iza Berkowska i popularyzator nauki, profesor Tadeusz Wibik.
0: Dziękuję.

0: Dbaj o zdrowie.
1: Doktor Robert Błaszczak, wojewódzki konsultant w zakresie geriatrii, Małgorzata Warzecha. Jest pan, panie doktorze, także szefem oddziału geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 Uniwersytetu Medycznego. Zadałam panu podczas naszego poprzedniego spotkania pytanie, od kiedy zaczyna się starość? I powiedział mi pan doktor, że teoretycznie od 60 roku życia, a w praktyce to samemu po sobie sądząc lub po swoich najbliższych, kiedy nadchodzi ten moment i kiedy mówimy, oho, już nam się babcia czy dziadek mocno postarzeli.
2: Dzień dobry państwu. Najczęściej rodzina przyprowadza pacjenta do poradni geriatrycznej wtedy, kiedy zaczynają być coraz bardziej widoczne zaburzenia pamięci. To raz. Z drugiej strony, kiedy nagle z osoby w miarę funkcjonującej, owszem, wymagającej pomocy przy poruszaniu się, staje się osobą leżącą. Wtedy jest bardzo często zauważalne, że coś trzeba zrobić, mówiąc brzydko, i poszukać pomocy. Natomiast w geriatrii funkcjonują takie dwa pojęcia, jak pozytywne starzenie i starzenie niepozytywne. O co chodzi? Bo każdy z nas w miarę upływu lat, nasze organizmy, mówiąc brzydko, zużywają się, nabywają, powiedzmy, zmiany wynikające z upływu lat, dochodzi do zmian w układzie krążenia, w układzie oddechowym, pokarmowym, część narządów ulega zanikowi.
1: No już nie biegamy po 4 stopnie, prawda? Nie.
2: Już wchodzimy po 2 na
1: przykład. Już wchodzimy po 2, a potem już zauważamy, że jest barierka przy schodach i można się złapać.
2: Tak, prawda? I odpocząć. Natomiast jeżeli dodatkowo na te zmiany wynikające z samego upływu lat dojdą schorzenia współistniejące, które możemy nabyć, czyli powiedzmy cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, to wtedy mamy taki model troszkę niepomyślnego starzenia, bo nasza wydolność organizmu jest mniejsza, niż by była tylko wynikająca z samych upływu lat. Rzadko można spotkać osobę w wieku lat 70, która nie choruje na nic albo choruje tylko na jedno schorzenie. Zawsze mamy tą wielochorobowość u naszych 70-80-latków i zawsze te co najmniej 3 schorzenia współwystępują. Ale zmierzam do tego, że najczęściej wtedy ktoś zgłasza się do geriatry, do poradni czy też na oddział geriatryczny, kiedy te rezerwy naszego organizmu są coraz mniejsze, kiedy właśnie zwiększa się trudność w poruszaniu, bądź też ewentualnie pojawiają się zaburzenia poznawcze, czyli no, nazwijmy to wprost, jak i zaburzenia otępienne.
1: Bo bez wątpienia jest to wszystko również związane ze stanem psychicznym danego człowieka, bo już nawet nie powiedziałam pacjenta, że dużo zależy od tej strefy mentalnej, tak jest modne teraz w tych naszych czasach tak naprawdę większość zwalać na tę stronę mentalną rozmaitych perypetii, także zdrowotnych. Czy to jest słuszne podejście, czy nie bardzo?
2: U osób starszych raczej tak, słuszne podejście, ponieważ jest tak, że nasz organizm ma taką wydolność, powiedzmy, społeczną, intelektualną, czyli tą psychiczną i fizyczną, tak? I w granicach, powiedzmy, 40-50 roku życia one zaczynają nam obniżać się. Czyli ta społeczna, to wiadomo, jak pracujemy, jesteśmy w otoczeniu ludzi, ona w granicach tam 60-65 roku życia zaczyna coraz mniejsze mieć znaczenie, ponieważ przechodzimy na emeryturę. Do tego obniżenie już wydolności fizycznej, potem wydolności psychicznej. Jeżeli, powiedzmy, zaczynamy mieć lat 70, bardzo często jest też tak, że zostajemy sami, ponieważ dzieci wyjechały, współmałżonkowie na przykład odeszli i ten senior 70-80-letni bardzo często zostaje pozostawiony samemu sobie i zamyka się w tych czterech ścianach, tak? Zaczynają pojawiać się zaburzenia depresyjno-lękowe, to może powodować, że nie ma tej chęci, żeby nawet sobie cokolwiek ugotować dobrego do jedzenia albo przynajmniej ciepły posiłek, i zaczyna się takie błędne koło.
1: I tutaj można dokonać takiego rozróżnienia, że lepiej sobie radzą kobiety niż mężczyźni, jako te bardziej przystosowane do tych codziennych, takich przyziemnych czynności, że mężczyzna osamotniony staje się bardziej bezradny i przez to mniej wydolny także życiowo. już nie mówię o tych latach życia, prawda?
2: No tak, bo kobiety są uprzywilejowane.
1: Żyją dłużej po prostu, średnia jest dłuższa.
2: Czy to jest tak, że kobiety lepiej są przystosowane? Na pewno, ponieważ gospodarstwo domowe jest prowadzone przez panie. Natomiast teraz chyba i tak bym pokusił się o to, że troszkę się ten model zmienia, ponieważ mężczyźni też zaczynają bardziej uczestniczyć w tym życiu rodzinnym, życiu codziennym. Owszem, zawsze jest tak, że niby mężczyzna od wielu lat był zawsze skupiony na zarabianiu pieniędzy, tak to było i w prehistorii, czy tam zdobyciu pożywienia. Natomiast mężczyźni potrafią gotować wodę.
1: Ale rzeczywiście, mało tego, bywają świetnymi kucharzami.
2: Zgadza się.
1: Są kultury, w których to mężczyźni gotują właśnie.
2: Jajecznicę zawsze sobie ten mężczyzna zrobi.
1: Tak,
2: prawda?
1: Wodę też ugotuje.
2: Natomiast bardzo często jest tak, że to właśnie kobiety mają większy kontakt z rodziną. To też zależy od charakteru.
1: Albo nawet
2: człowieka.
1: Też towarzyski, z kółkiem koleżanek, z jakąś wspólnotą senioralną.
2: Zawsze było o czymś porozmawiać.
1: Tak, jak się idzie po klubach seniorów, to większość pań.
2: Przeważają kobiety, tak.
1: Tak jest i to na pewno jest po stronie panów duży błąd w takiej sytuacji. Jest pan, panie doktorze, tak naprawdę pewnym, myślę również, jeśli mogę tak nazwać, pionierem w samej dziedzinie geriatrii. W czymś, co dopiero od kilkudziesięciu lat stało się taką dziedziną, taką specjalizacją z powodów społecznych oczywistych, że to społeczeństwo się coraz bardziej starzeje, nie tylko u nas. I to jest taka specjalizacja, która, myślę, wymaga od lekarza specjalisty wiedzy i doświadczenia z wielu innych stron, od właśnie nawet tej psychicznej poczynając na po prostu chorobach internistycznych, specjalizacjach kończąc. No pan doktor jest internistą także z wykształcenia, więc tu sobie świetnie godzi te specjalizacje.
2: Bardzo miło słyszeć, jak pani mówi, że jestem pionierem, ale
1: sprostuję. No bo zakładał pan,
2: nie
1: panie doktorze, te pierwsze oddziały.
2: Udało się stworzyć kolejne, może tak powiem, ponieważ wiele lat temu już był oddział geriatrii w ramach szpitala imienia Barlickiego w Łodzi. Potem te oddziały zaczęły powstawać. Natomiast sam proces kształcenia geriatry w trakcie specjalizacji obejmuje zarówno część psychiatryczną, część neurologiczną. To jest tak, że staramy się wtedy patrzeć na pacjenta w wieku podeszłym całościowo, czyli tak jak to jest teraz modne pojęcie, że ktoś jest leczony holistycznie, prawda? Gdzie się nie spojrzy, klinika, która leczy holistycznie, bo chodzi o to, żeby po prostu zapewnić naszemu seniorowi komfort do samego końca, niekoniecznie, może powiem tak, lecząc każdy objaw. Bo nie jesteśmy w stanie wyleczyć każdego objawu. Jeżeli byśmy chcieli wyleczyć każdy objaw, dojdzie do sytuacji, że będą interakcje pomiędzy lekami, które stosujemy. Dlatego powiedzmy dodać jakości do tego życia, które powiedzmy nasz senior ma jeszcze przed sobą i starając się, żeby on jak najdłużej był samodzielny.
1: No właśnie, bo to jest kolejne pytanie. Jak można, właśnie, jak geriatra może pomóc pacjentowi, który już wraz z rodziną się do niego zgłasza, kiedy ta pamięć szwankuje, kiedy ta fizyczność szwankuje. Czy można powiedzieć, że to jest tylko takie towarzyszenie, próba jeszcze wprowadzenia farmakologicznie, czy właśnie na przykład rehabilitacyjnie jakiejś pomocy dla osób, które już po prostu z tych oczywistych medycznych powodów zatracają zdolności do dobrego, swobodnego poruszania się? Czy tam jest farmakologia, czy tam jest również taka pomoc psychiczna? Czy można pomóc, w jakiś sposób poprawić jakość życia tych pacjentów, którzy rzeczywiście już wchodzą w tę swoją ostatnią fazę?
2: Można pomóc, staramy się. To jest tak, że geriatra nie jest cudotwórcą, prawda? Jeżeli te błędy naszego życia, tak to nazwijmy, składają się przez te kilkadziesiąt lat, kiedy nabędziemy kilka schorzeń, czasami źle kontrolowane to leczenie, to cudów się nie stworzy, ale możemy zrobić tak, że bardzo często, znaczy zawsze zwracamy uwagę na preparaty, które pacjent przyjmuje, ponieważ występuje polipragmazja, czyli powiedzmy skupienie tych kilku, kilkunastu, a skrajnie nawet kilkudziesięciu leków, które są przyjmowane przez seniorów.
1: No tak, tu jest ten klasyczny, że od recepty od kilku specjalistów, tak, a senior przyjmuje wszystko naraz.
2: Wszystko naraz, a poza tym okazuje się, że czasami przyjmuje te same preparaty, ale pod inną nazwą. To jest to, co uczulamy, że idąc do lekarza, obojętnie jakiej specjalności, trzeba mieć spis leków i pokazać temu lekarzowi, co mamy, żeby nie było tak, że na żołądek bierzemy 3 albo 4 preparaty.
1: A co się zdarza?
2: Zdarza się, tym bardziej, że sami uwielbiamy się leczyć i część tych preparatów w mniejszych dawkach jest dostępna już bez recepty. Natomiast wracając do tego pytania, co geriatria może zaproponować, no właśnie przede wszystkim możemy postarać się ograniczyć liczbę leków, które pacjent przyjmuje. To jest tak, badania były wykonywane, że w przypadku przyjmowania powyżej 5 preparatów zwiększa się kilkukrotnie ryzyko upadku. A wiemy, jeżeli pacjent upadnie, może dojść do złamania szyjki kości udowej. Ten pacjent z osoby chodzącej może być już osobą leżącą, wymagającą pełnej opieki.
1: Tak, bardzo ważna sprawa. Zmniejszyć leki. Tak naprawdę nie w ilości,
2: tylko
1: w rozumnym, tak, w rozumnym przekazaniu, co mi jest potrzebne. To bardzo istotne.
2: Z drugiej strony czasami wybranie u pacjenta tego w wieku podeszłym, które schorzenie jest najbardziej istotne, które powinniśmy zalekować, tak? I obserwacja, powiedzmy, pod kątem zaburzeń na przykład poznawczych, dobranie takich leków, żeby ten pacjent mógł sobie w miarę jeszcze funkcjonować, no i rehabilitacja. Są dwie rzeczy, które, przepraszam, że wtrącę się, których my nie możemy przepisać na receptę. To jest ruch i przyjmowanie płynów. Czasami wydaje się, że to jest bardzo mało, albo ktoś cały czas powtarza pić, a pacjent w wieku lat 80 powie, że nie będzie pił, bo nie ma pragnienia. Tak, my nie mamy pragnienia, jeżeli nie ma, powiedzmy, upału 30-40 stopni, ale u osoby starszej w wieku lat 80 w porównaniu do 20-latka nasz organizm zawiera 20-30% mniej płynów ustrojowych, tej wody w naszym organizmie, i istnieje zwiększone ryzyko, że dojdzie do spadków ciśnienia, co może powodować upadki. Może nie pijąc dojść u pacjenta do wystąpienia zaostrzenia przewlekłej choroby nerek. Także te dwie rzeczy, ruch i płyny, to jest coś, co zalecamy zawsze. Wiadomo, że ruch musi być dostosowany do schorzeń współistniejących. Nie będzie ktoś biegał, kiedy ma niewydolność krążenia, ale spacery w dostosowanym tempie do swojej, powiedzmy, choroby jak najbardziej.
1: Czy jakakolwiek taka właśnie aktywność fizyczna, drobna, bo tak się jeszcze cały czas zastanawiam, na ile pomagają na przykład, nie wiem, pobyty sanatoryjne u seniorów. Czy często się można spotkać z tym, że czasami do tych sanatoriów wyjeżdżają osoby, którym niewiele ten wyjazd pomoże, nie korzystają z tych wszystkich możliwości, a czasami jest tak, że takie miejsce, które pozwala myśleć tylko o sobie i o własnym zdrowiu, także pomaga. Można przecież i z opiekunem do takiego sanatorium wyjechać. Jak pan doktor się odnosi do tego typu
2: Znaczy wyjazdy sanatoryjne sprawy? Są wskazane jak najbardziej. To jest też tak, że musimy wiedzieć, że jeżeli pacjent nie jest w stanie częściowo sobie funkcjonować w miarę samodzielnie, nawet z opiekunem, on nie będzie też zakwalifikowany do wyjazdu sanatoryjnego. Tym bardziej, bardziej mam na myśli pacjentów z otępieniem, tak? No bo zmiana otoczenia może spowodować drastyczne pogorszenie jego funkcjonowania. Ale jeżeli pacjent jest zakwalifikowany ze względu na schorzenia układu kostnego, czy też ewentualnie choroby układu krążenia, taki wyjazd jest zawsze na plus, ponieważ to, co rozmawialiśmy, że te osoby czasami są zamknięte w tych czterech ścianach. Nagle się okazuje, że funkcjonują w innym towarzystwie, nawiązują inne relacje, a wszelkie zabiegi fizjoterapeutyczne, które są tam ordynowane, przynoszą jednak poprawę. I te osoby po tym sanatorium, po tych 3-4 tygodniach, jeżeli przychodzą do poradni do nas, to mówią, że skorzystały.
1: No bo teraz jest taka plaga tych odwołań, prawda, wyjazdów. Zdawać by się mogło, że traktowane są te wyjazdy jako takie finansowo bardziej akceptowalne w czasy, ale to naprawdę wymaga również takiej gotowości do pomocy samemu sobie.
2: I do uczestniczenia w tych ćwiczeniach, prawda?
1: Tak, jest w tych rehabilitacjach, w tych basenach, w, tym, w tej gimnastyce zbiorowej, która przecież także jest dostępna w tych wszystkich sanatoriach. I w tym, co pan doktor również mówi, że zmiana otoczenia, zmiana towarzyska i ta mentalność, o której tak się teraz dużo słyszy, która czasami również pozwala nawet osobie, która zmaga się z jakimiś kłopotami fizycznymi. Ja obserwuję czasami właśnie w tych klubach seniora, czy w jakichś wspólnotach parafialnych, że zjawiają się tam osoby na wózkach z balkonikami, że mimo tej swojej fizycznej niesprawności właśnie potrzebują tego kontaktu z grupą, że to jest także niezbędne do funkcjonowania.
2: Tak, ponieważ mają tą przynależność swoją i wiedzą, że mogą porozmawiać o swoich problemach, jeżeli takie się pojawiają, a nie zostają pozostawieni sami sobie.
1: A jak się zdarza często właśnie ta, taka też powiedziałabym jakaś charakterystyka naszych czasów, że właśnie oddział geriatryczny staje się takim miejscem, w której rodzina umieszcza swojego staruszka czy swoją staruszkę i potem jest już bardzo trudno tej rodzinie wytłumaczyć, że to nie jest oddział paliatywny, że to nie jest hospicjum, że oddział geriatryczny służy temu, żeby pacjent wrócił do siebie.
2: No bo oddział geriatryczny jest, powiedzmy, tak w skrócie można powiedzieć, taką interną dla osób powyżej 60 roku życia. I zdarza się tak, że rodzina, tak jak pani mówi, kierując, znaczy kładąc, powiedzmy, mając skierowanie na oddział geriatrii, jednocześnie od razu myśli sobie, że problem,
1: tak,
2: ma,
1: problem
2: z
1: ma z głową.
2: I zawsze przy przyjęciu mówimy rodzinom, że pacjent jest tak długo, dopóki wymaga jego pobyt, po to, żeby wyrównać zaburzenia metaboliczne, bądź też w miarę usprawnić. Bo podczas pobytu na geriatrii jest też prowadzona rehabilitacja. To nie jest intensywna rehabilitacja, tak jak na typowym oddziale rehabilitacyjnym. Zawsze staramy się, żeby ten pacjent jak najmniej przebywał w łóżku po to, żeby nie doszło do zaników mięśniowych, ale zawsze mówimy rodzinom, że to jest pobyt ograniczony czasowo. To jest tak, że są ramy, kiedy pacjent, nie jest tak, że mija 7-10 dni i wypisujemy, bo jeżeli pacjent wymaga dłuższego pobytu, zostaje. Natomiast pod kątem na przykład ustawienia zaburzeń depresyjnych, czy też ewentualnie zaburzeń tych poznawczych, kiedy mamy otępienie umiarkowane i staramy się dobrać leki. Są też oddziały psychogeriatryczne, kiedy ten pobyt może być ciut dłuższy, ale czy to geriatria, czy psychogeriatria nie jest oddziałem opieki długoterminowej.
1: Panie doktorze, czym się pan zajmuje na co dzień jako wojewódzki konsultant w zakresie geriatrii? Wojewódzki, czyli cały obszar ziemi łódzkiej?
2: Tak, to jest rozwiązywanie czasami wspólnie z wojewodą i z Wydziałem Zdrowia, powiedzmy, w kwestii powstawania nowych oddziałów geriatrycznych. Takie oddziały mają powstać w najbliższym okresie czasu. Się pojawi kilka oddziałów w województwie łódzkim. To jest ustalanie też ilości, powiedzmy, miejsc specjalizacyjnych, jeżeli są zgłoszenia co do przebiegu na przykład leczenia, czy też ewentualnie funkcjonowania oddziałów geriatrycznych, to wtedy też jest reagowanie na takie zgłoszenia.
1: No tak, taki trochę znak czasu, że mamy właśnie awanturę o zamykanie tych oddziałów położniczych, prawda, o ten bardzo mały przyrost naturalny, a rzeczywiście tych oddziałów geriatrii musi przybywać. To jest,
2: ponieważ starzejemy się, to jest przesunięcie troszkę tego wszystkiego.
1: Rzecz oczywista. Choć jak ustaliliśmy już i myślę, że tego należy się trzymać, rzeczywiście ta granica, ten próg takiej starości wymagającej dużej opieki, zniedołężniałej, rzeczywiście się przesuwa. I myślę, że te 60 lat to jest, może wzbudzać jedynie uśmiech u dosyć ciągle żywotnych 60-latków, bo rzeczywiście no, ta niedołężność zaczyna się już dużo, dużo później, o te 20 lat później. Natomiast co ciekawe, też jest indywidualna. Naprawdę znamy 90-paro bardzo jurnych seniorów, którzy sobie świetnie też dają rady, choć należy sobie pomagać i psychicznie, i fizycznie.
2: Tak, bo tym bardziej na przykład ja mam 96-letnią pacjentkę w poradni geriatrycznej, która sama przyjeżdża ze Zgierza tramwajami.
1: Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje, za tę obecność pana doktora. Pan doktor Robert Błaszczak, wojewódzki konsultant w zakresie geriatrii, a także kierownik oddziału geriatrii Uniwersytetu Szpitala Klinicznego nr 2 Uniwersytetu Medycznego, Małgorzata Warzecha. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Znów wszystko na wczoraj. Nic się nie klei. Gonitwa myśli, napięcie i ciągły error. Zastanawiasz się, co z tobą jest nie tak?
2: Jedno dobre szkolenie potrafi zdjąć presję i przywrócić kontrolę. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
10: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
11: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
12: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
11: Tak wcześnie?
12: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
11: I co powiedzieli?
12: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
11: Bezcenne.
12: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich duży pożar lasu na Mazowszu. Pogoda utrudnia akcję gaśniczą. Nowe utrudnienia w Piotrkowie w związku z kolejnym etapem rozbudowy ulicy Jeziornej i kolejne potwierdzenie rosnącej atrakcyjności turystycznej Łodzi. Na noc zapowiadane są lokalne gruntowne przymrozki. Przygruntowe przymrozki. Jutro znów będzie pogodnie i ciepło. Najpierw jednak ważny mecz łódzkiego klubu sportowego. Łodzianie grają w Głogowie. Mecz barażowy o ekstraklasę z miejscowym Chrobrym. To już druga połowa dogrywki. Mecz obserwuje Piotr Andrzejczak.
14: Tak, to już koniec. To już są końcowe minuty spotkania. Wciąż jest 1-1. Będzie pierwsza żółta kartka dla piłkarza Chrobrego. Wybiegał na wolne pole. Sergiej Krykun został podcięty, zatrzymany przez kapitana Chrobrego. No i żółta kartka dla drużyny, dla piłkarza drużyny z Głogowa. 1-1 od 77 minuty, kiedy to UKS stracił bramkę. Pierwsza część dogrywki wyrównana, chociaż w drugiej kapitalną kolejną interwencją popisał się Łukasz Bomba. Tak więc 1-1, a do końca dogrywki pozostało nam jeszcze 6 minut.
13: A do Głogowa powrócimy za kilka minut we wiadomościach sportowych. Duży pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Ogień objął co najmniej 5 hektarów lasu. Gasi go 45 zastępów straży pożarnej z kilku powiatów oraz samolot Dromader i policyjny śmigłowiec Black Hawk. Działania strażaków utrudnia pogoda, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
15: No niestety silny wiatr utrudnia te działanie gaśnicze. Występuje na terenie działań silne zadymienie i akcja jest utrudniona wskutek właśnie gwałtownych i dosyć mocnych porywów wiatru. Na chwilę obecną jeszcze pożar nie jest dla nas zlokalizowany i prowadzimy intensywne działania gaśnicze.
13: Okoliczni mieszkańcy piszą w mediach społecznościowych, że ogień widać z bardzo dużej odległości. Gdyby ktoś wybierał się wieczorem w podróż na północny wschód kraju drogą numer 50, odradzamy. Droga jest zablokowana między Stanisławowem a Łochowem z powodu akcji służb. Piotrkowie rozpoczął się ostatni etap rozbudowy ulicy Jeziornej. Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu. Prace obejmą teraz odcinek od ulicy Wierzeje do Świeżej, który zostanie zamknięty dla ruchu. Zmieni się również trasa objazdów dla miejskich autobusów, mówi Radiu Łódź Daniel Cejnuk z Piotrkowskiego Urzędu Miasta.
8: Komunikacja publiczna jadąca ulicą Wierzeje zakończy kurs na pętli przy ulicy Jeziornej, natomiast linia autobusowa jadąca od północy ulicą Wierzejską będzie kończyć kursy na tymczasowej pętli na ulicy Daliowej. Zmieni się także trasa objazdu dla autobusów MZK.
13: Od poniedziałku do odwołania kierowcy nie będą mogli wjechać w Jeziorną od strony ulicy Wierzeje. Linie autobusowe numer 6 i 7 będą skrócone do pętli Wierzeje. Aby zapewnić dojazd okolicznym mieszkańcom, MZK wprowadzi dodatkową linię oznaczoną literą J, która ma jeździć około 4 miesięcy. Prace na Jeziornej zakończą się we wrześniu.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
13: Według brytyjskiej gazety Łódź jest najlepszym w Europie miastem na krótki wakacyjny wypad. Taką opinię wyraził The Independent. Internetowy dziennik opublikował listę najciekawszych miejsc na krótkie wakacyjne podróże w pojedynkę. Łódź zdobyła pierwsze miejsce, wyróżniając się m.in. muralami i muzeami. Łódzka przewodniczka Elżbieta Pędziwiatr, oprowadzająca turystów od ponad 20 lat, zauważa, że miasto staje się coraz popularniejsze.
16: Miasta nie odwiedzali turyści. Od kilku lat to się zmieniło. Widzimy te tłumy ludzi, które ściągają miejskie imprezy, orientarium, które wyróżnia nas, ale zawsze wszyscy ciągną na Piotrkowską, na Księży Młyn i do manufaktury.
13: Na liście The Independent Łódź wyprzedziła m.in. Neapol, Ateny czy Walencję. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
17: Dobry wieczór. Rozpoczynamy oczywiście od wizyty w Głogowie, gdzie piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego walczą z Chrobrem o ekstraklasę. Półfinałowy mecz barażowy obserwuje Piotr Andrzejczak.
14: Rzut rożny dla Łódzkiego Klubu Sportowego w 117 minucie spotkania. Wynik oczywiście 1-1, ale teraz świetna akcja po prawej stronie. No może to jest ten moment na tą jedyną gol bramkę w dogrywce, bo ta dogrywka no nieubłaganie zbliża się do końca. To jest 118 minuta spotkania. Zobaczmy zatem, jak sobie poradzą ŁKS-iacy w polu karnym rywali. Będzie dośrodkowywać Krykun. Ta piłka leci wysoko, strącona przez obrońców. Spadnie pod nogi Hinokia. Za moment pewnie wróci pod bramkę Arnta. Jest Ernst, jest tutaj Terlecki. Zablokowane uderzenie Terleckiego. Jeszcze nie koniec. Jeszcze wrzutka w pole karne, ale tym razem jednak próbował Pindgot, ale piłka trafia w ręce bramkarza. Wciąż zatem jest 1-1, a do końca dogrywki pozostały niespełna 2 minuty.
17: Tyle Piotr Andrzejczak do Głogowa. Wrócimy jeszcze pod koniec serwisu sportowego, a transmisji z meczu można słuchać na kanale Radio Łódź Ekstra, a także na naszym kanale YouTube'owym Relacja Tekstowa na radio-łódź.pl. Pozostajemy przy piłce nożnej. Reprezentant Polski Oskar Pietuszewski przedłużył kontrakt z FC Porto, poinformował klub. Mistrz Portugalii i 18-letni gracz, którzy początkowo zawarli umowę obowiązującą do 2029 roku, postanowili związać się na kolejne 2 sezony, czyli do czerwca 2031 roku. Po dołączeniu do Porto w styczniu bieżącego roku Pietuszewski od razu zaimponował dojrzałością i pewnością siebie. Rozegrał 16 spotkań, w tym 11 w pierwszym składzie, zdobywając 3 gole i zaliczając 4 asysty. 3 singlistki w 3. rundzie tenisowego French Open. Maja Chwalińska jak burza idzie przez wielkoszlemowy turniej w Paryżu. W 2. rundzie pokonała Elise Mertens 6-4 i 6-0. Belgijka sklasyfikowana na 21. miejscu na świecie była oczywiście faworytką spotkania ze 114 w rankingu Polką. Mecz trwał nieco ponad 1,5 godziny, a w kolejnym spotkaniu tenisistkę z Dąbrowy Górniczej czeka starcie z Greczynką Marią Sakkari. Chwalińska może być już pewna, że po raz pierwszy w karierze awansuje do 1. setki rankingu WTA. Z turnieju w Paryżu odpadł natomiast Hubert Hurkacz, Polak, który zajmuje 99. pozycję na liście światowej, przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe w 5 setach 7-6, 6-7, 4-6, 7-6 i 4-6. Spotkanie trwało blisko 5 godzin. Na teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do Głogowa na mecz Chrobrego z ŁKS-em. Halo, Piotr Andrzejczak.
14: To już są ostatnie sekundy, można powiedzieć, do grywki, bo to już jest 120 minuta, ale arbiter na pewno doliczy tutaj czas. Wrzutka w łódzkie pole karne, wybija Rudol, będzie okazja do kontrataku. Ernst faulowany na środku, arbiter pokazuje, że jednak nie było faulu. Jest Hinokio, no Hinokio na pewno był faulowany. Więc będzie już teraz wrzutka daleko w pole karne. To być może jest ostatnia akcja dogrywki, ostatnia akcja meczu. Potem czekają nas rzuty karne, no ale arbiter tą pierwszą część dogrywki zakończył, kiedy akcja ŁKS-u trwała, więc być może i teraz zakończy mecz, kiedy piłka będzie na przykład w powietrzu po zagraniu Krykuna, bo on biegnie do stojącej piłki. Doliczone 60 sekund do regulaminowych 15 minut dogrywki, a więc no to może być ostatnia akcja. Wrzutka w pole karne drużyny z Głogowa. Piłka strącona na prawą stronę. Tam jest Fałowski. Będzie dośrodkowanie. Wrzutka w pole karne. Wybita piłka przez obrońców zespołu z Głogowa, ale nieudana. Teraz mają okazję do kontry. Fałowski jednak świetnie tutaj interweniuje. Będą rozpoczynać grę zawodnicy Chrobrego, ale nie z tego miejsca. Jeszcze tam coś wydarzyło się zawodnikowi Łódzkiego Klubu Sportowego, ale wydaje mi się, że to już jest zmęczenie. Doliczona minuta, za moment powinna dobiec końca i będziemy tutaj czekali na rzuty karne. Przypomnę, ŁKS wyszedł na prowadzenie w 61 minucie, potem wyrównanie w 77. ŁKS-iacy mieli jakieś szanse, ale to trzeba też powiedzieć, że i gospodarze mogli strzelić drugiego gola, gdyby nie kapitalne interwencje Łukasza Bomby. A w tym momencie Bartosz Frankowski kończy spotkanie i aby awansować do finału, któryś z zespołów będzie musiał wygrać konkurs rzutów karnych, no ale te rozpoczną się za kilka minut.
17: Dziękuję. Mówił z Głogowa Piotr Andrzejczak. Transmisja, przypomnę, w kanale Radio Uci Ekstra i na YouTubie, a kolejny serwis sportowy po 22.
13: Noc będzie pogodna, temperatura spadnie do 6 stopni na zachodzie województwa, do 3 w centrum i na wschodzie. Miejscami możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro będzie pogodnie i ciepło do 22 stopni.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Anna Groblińska, dobry wieczór. Jakaż to instytucja zajmuje się nadzorowaniem warunków higieny, środowiska, obiektów użyteczności publicznej, miejsc rekreacji, warunków zdrowotnych, nadzorowaniem i analizowaniem się zajmuje to? Stacja sanitarno-epidemiologiczna, a dzisiaj z nami są przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, czyli rzecznik tej instytucji Zbigniew Solarz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A także Karolina Kobylarz. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Pani Karolina jest starszym asystentem.
2: Tak, starszy asystent w oddziale nadzoru higieny środowiska.
1: A to środowisko, które nas dzisiaj najbardziej będzie interesować, to środowisko wodne w naszym właśnie regionie, bo przeróżnych kąpielisk, które nadzoruje stacja, nie brakuje. To jest woda, w której możemy się zanurzać, ale i możemy się zachłysnąć, więc możemy się też jej napić, prawda, panie Zbigniewie?
2: Tak może być, rzeczywiście, ale to zacznijmy od początku. Jest już ciepło. A kąpielisko, tak zgodnie z definicją, to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych. Czyli takie akweny, które znamy w województwie, jest ich 22, które znamy pod i nazywamy kąpieliskami. Niektóre nazywamy nazwami własnymi, jak Arturówek, Stawy Jana, Stawy Stefańskiego i tak dalej. Kiedy mówimy o kąpieliskach, to mówimy o sezonie kąpieliskowym. Od 1 czerwca sezon kąpieliskowy trwa do 30 września.
1: Ponieważ już się zrobiło ładnie, to chociaż jeszcze niektóre kąpieliska nie są czynne, ale już ludzie z nich korzystają na własne ryzyko.
2: Właśnie ja od tego chcę zacząć, bo to są kąpieliska i sezon kąpieliskowy. Natomiast dokładną datę funkcjonowania kąpieliska przedstawia i ją określa organizator. Kąpielisko funkcjonuje wtedy, kiedy woda jest zbadana, jest bezpiecznie, kiedy są już przygotowane wszystkie niezbędne elementy tego kąpieliska, jak strefa między innymi wypoczynku, kiedy są przygotowani również ratownicy. To wtedy rzeczywiście organizator kąpieliska to kąpielisko otwiera. I taka informacja jest podana do wiadomości publicznej, również jest dostępna w tak zwanym serwisie kąpieliskowym.
1: Tak, jest serwis, coś takiego, kąpieliskowy, serwis kąpieliskowy.
2: Kiedy wpiszemy w wyszukiwarce internetowej, to od razu ten serwis kąpieliskowy trafimy. Jest to wyszukiwarka, która obejmuje kąpieliska w całej Polsce. Jest to bardzo wygodna, można powiedzieć, zasób informacji o danym kąpielisku. Nie tylko tych najbliższych, ale i nawet o tych dalszych. Bo my w wakacje być może będziemy się wybierać gdzieś i sprawdzimy, jaki jest na przykład stan tego kąpieliska, czy ono jest udostępnione, jakie jest zaplecze, czy tam jest na przykład wypożyczalnia sprzętu, czy tam jest dla przykładu gastronomia i tak dalej. I możemy zdecydować, o, to teraz sobie na weekend pojedziemy tu. I jedziemy, bo tam nam akurat i po drodze, i przyjemnie, bo znamy to z serwisu kąpieliskowego.
1: Trzeba sprawdzać takie rzeczy właśnie, dlatego że te skażenia wody mogą być bardzo różne, bo to mogą być i mikrobiologiczne, a to wykwity sinic, a to co chwila elektryzujące jakieś wieści, na przykład legionella.
2: Tak, o legioneli sobie powiemy, bo to jest też oddzielny temat, ale tutaj co na kąpieliskach, oczywiście w przypadku kąpielisk występuje, to jest rzeczywiście jakość wody pod względem mikrobiologicznym i tak to nazwijmy fizyko-chemicznym.
1: No tak, bo to
2: również
1: mogą być
2: wizualnym, jeśli jest kąpielisko, gdzie występuje zakwit właśnie sinic, to często rozpoznajemy, bo one, często takie kolonie tych sinic przybierają rozmaite kolory, tam od zielonego po tam brunatto taki niebieski, ale generalnie zielony, no to wtedy po pierwsze my to widzimy i inspektor i organizator informuje, inspektor zresztą też nadzoruje stale, wydaje decyzję o czasowym wyłączeniu tego kąpieliska z użytkowania i w decyzji podaje powód. I to często może po kilku dniach, kiedy są korzystne warunki, no powiedziałbym atmosferyczne. Wtedy, kiedy jest wymiana wody, ona nie jest taka ustała, kiedy jest deszcze padają, na przykład to też dobrze robi, no to wtedy, kiedy zniknie to zagrożenie, no to wtedy jest oczywiście kąpielisko znowuż przywrócone do aktywności. Ale no, stale jest badana też woda. I woda jest badana w kąpieliskach w cyklach uzgodnionych. To jest zarówno są badania minimalnie wody, które wynikają wprost z przepisów prawa, i to jest badanie przed otwarciem kąpieliska i później co najmniej 3 razy w sezonie, jeśli jest, ale może być częściej, po jakimś na przykład incydencie, który spowoduje zamknięcie kąpieliska.
1: Tak, może też tak być, że jakieś tam ścieki powędrują albo odpady. Ostatnio było tak, że został przebity w pobliżu jednej z rzek zbiornik z detergentem silnym do mycia samochodów. Także zdarzają się i takie przypadki, zatem trzeba być czujnym. A pani Karolino, a jak jest stan wód tak ogólnie? Wiem, że jeszcze jesteśmy przed tym oficjalnym otwarciem kąpielisk, ale stan wód w województwie łódzkim na tle Polski. Czy dobry, średni, niedobry, jakby pani to oceniała?
3: Jeśli ja myślę, chodzi o te kąpieliska. Myślę, że dobry. Kąpieliska są co roku otwierane bez większych komplikacji. Mamy dostępną klasyfikację również wody w kąpielisku. Po każdym sezonie kąpieliskowym inspektor powiatowy ocenia wodę w kąpielisku, biorąc pod uwagę wszystkie badania, które były podane przez ostatnie 4 lata, w okresie 4-letnim. Taka klasyfikacja jest. W związku z tym to też jest dostępne w serwisie kąpieliskowym. Widoczne, jaka była ocena danego kąpieliska za poprzedni rok. Jest to przekazywane do oczywiście publicznej wiadomości. Natomiast może się tak zdarzyć, że w takim okresie 4-letnim są kąpieliska, które są niesklasyfikowane ze względu na to, że funkcjonują później, tak? Zostały 3 lata mogą funkcjonować, 2 lata, prawda? Nie jest to okres tych 4 lat, więc ta klasyfikacja nie będzie obejmowała takiego kąpieliska. Teraz mamy taką właśnie sytuację na Stawach Stefańskiego. Kąpielisko nie zostało sklasyfikowane, ponieważ miejsce, w którym zostało przeniesione kąpielisko, funkcjonuje dopiero 2 rok i nie będzie tej klasyfikacji.
2: Nie zostało sklasyfikowane, bo nie było ciągłości tej 4-letniej, która jest wymagana dla tej klasyfikacji. Ale my, patrząc z perspektywy takiej aktualności dziś i teraz, to mamy to kąpielisko, które jest udostępnione i ono musi spełniać wszelkie wymogi, i jeśli te wymogi, ta jakość wody są spełnione, to oczywiście taka otwartość tego kąpieliska jest. No i zarządca we współpracy z Państwowym Inspektorem Sanitarnym Powiatowym jakby nadzoruje zarządca na co dzień. Inspektor też, ale zarządca jest tam na miejscu i on czuwa nad tym, żeby to kąpielisko jak najlepiej służyło gościom, którzy przychodzą.
1: No właśnie, nie każdy zbiornik wodny jest kąpieliskiem, tak? Czyli kąpielisko, nazywamy takie miejsce kąpieliskiem wtedy, kiedy tam jest ta woda przebadana i jest odpowiednia infrastruktura.
2: To jest wydzielony fragment akwen wód powierzchniowych, bo my nie mówimy teraz o basenach, o fontannach. Fontanny tak na marginesie nie są miejscem do kąpieli, prawda?
1: Się zdarza.
2: Ale zdarza się, no to od razu, tak jak ja wymieniłem to słowo, no to warto zwrócić uwagę na to, bo to się zdarza, jak jest ciepło. Często to młodzież czy dzieci nawet nieświadome tego. Dlatego warto też mówić o tym do rodziców, do osób starszych, do opiekunów, żeby jednak hamować te zapędy do ochłodzenia się i wejścia do fontanny. Po pierwsze, to jest niebezpieczne. Tam może być różny ten grunt, gdzie no to podłoże tej fontanny.
1: Można się poślizgnąć na przykład.
2: Dla przykładu, ale i również właśnie, jeśli pani na początku mówiła o tym, tam woda jest niebadana, tak jak my to badamy mikrobiologicznie w odniesieniu do kąpielisk. Nie tylko mikrobiologiczne, tak jak już powiedziałem, ale dlatego też nie jest to bezpieczne.
1: A czasem ludzie piją wodę z fontanny.
2: Ja myślę, że to trzeba... I to każdy rozumie i widzi, że fontanny są elementem krajobrazu. I w tym przypadku taka ich funkcja jest bardzo miła i ładnie się to ogląda. Natomiast do kąpieli, no to kąpieliska, o których mówimy, ale jest jeszcze tak zwane miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Ja dam taki przykład. Organizacja harcerska organizuje obóz dla swoich zuchów i wtedy mówią, o, będziemy tutaj chcieli moglibyśmy nad takim i takim jeziorem dla przykładu zorganizować kąpielisko. To wtedy zwracają się oczywiście do inspekcji. Inspekcja te same warunki, jakby tak jak dla kąpieliska, nakłada na

0: Takie dwa parki wodne mamy. Natomiast, jeśli mówimy o tych kąpieliskach, zaraz będziemy może troszkę bliżej o tym mówić, to trzeba powiedzieć, że w kąpieliskach kąpiel jest bezpieczna i my przestrzegamy, żeby nie kąpać się poza kąpieliskami, a w kąpieliskach tylko wtedy, kiedy ono jest udostępnione. Pod każdym względem. Również wtedy, kiedy jest wywieszona czerwona flaga, z jakichś powodów, to ta ratownicza flaga, to też powinniśmy przestrzegać. Wszelkie te informacje, nawet przy wejściu do kąpieliska, są na tablicy. W każdym kąpielisku jest. No, umieszczane są te informacje. Ja teraz niedawno odwiedzałem jedno z łódzkich, nie powiem które, żeby tu reklamy nie robić, ale z łódzkich kąpielisk, mam na myśli z łódzkich w województwie łódzkim. Bardzo mi się podobało. Tam przygotowania widać szły pełną parą. I tak jest w pozostałych miejscach, które będą funkcjonować i zostały zgłoszone nam przez organizatorów, a to, czy dane kąpielisko w danej gminie funkcjonuje, no to są decyzje władz gminnych. Prawda? Czyli wójta, w przypadku na przykład miasta Łodzi, to prezydenta, który taką władzę ma.
1: Ja jeszcze bym chciała powiedzieć, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą również działania edukacyjno-informacyjne w zasadzie i zachęcamy zawsze organizatorów i tutaj władze samorządu terytorialnego, aby te kąpieliska powstawały, dlatego że widzimy, jak bardzo to jest ważne dla naszych mieszkańców, naszego województwa, jak chętnie korzystają, a tak jak tutaj rozmawiamy, woda jest przede wszystkim przebadana, jest ratownik, który zapewnia to bezpieczeństwo już na terenie kąpieliska. Również nasze kąpieliska są wyposażone w nasze, oczywiście jako województwa łódzkiego, prawda, w różną infrastrukturę, zjeżdżalni, wypożyczenia sprzętu wodnego, więc ten ratownik jest no niezwykle potrzebny i zapewnia to bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o wodę i o nadzór, no to tutaj wiadomo, jeżeli chodzi o parametry mikrobiologiczne, to nadzór nad jakością tej wody polega na tym, że przy badaniu laboratoryjnym badane są Escherichia coli i enterokoki kałowe. Jeżeli badania są w porządku, inspektor powiatowy wydaje ocenę o przydatności takiej wody do kąpieli, o czym jest informowany organizator i równocześnie osoby korzystające z kąpieliska.
2: To jest najbardziej niebezpieczne i najczęściej spotykane skażenie, to czego dotyczy to badanie przez panią Karolinę wymienione, tak?
0: No tak, to te kałowe enterokoki, to no, może być takie zagrożenie, to nawet poprzez, nie wiem, zanieczyszczenie wody, nawet poprzez ptactwo.
1: Ja może w uzupełnieniu jeszcze powiem, że nie jest to całkowite, prawda, zanieczyszczenie wody, tylko tak zwane i to, co mówią przepisy prawa, krótkotrwałe zanieczyszczenie wody. W tym momencie próbka jest pobierana jeszcze raz, badana. Jeżeli jest wszystko w porządku, kąpielisko zostaje dopuszczone do użyteczności.
2: Czy możemy teraz wymienić te kąpieliska, które są dostępne w województwie łódzkim i które są pod nadzorem wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej?
0: Pani Karolina na pewno tę listę przeczyta, ale nadzór sprawują inspektorzy powiatowi.
2: Powiatowi, tak, aha. Ale wojewódzka stacja ogarnia całość, ale powiatowi inspektorzy tak fizycznie
0: jasne,
2: tam
0: je
2: bywają.
0: I upowszechniamy również.
2: To słuchamy.
1: Wawrzkowizna w powiecie bełchatowskim, kąpielisko Patyki również w powiecie bełchatowskim, kąpielisko miejskie w Łasku, Lisowice jest to powiat łódzki wschodni, kąpielisko Arturówek w Łodzi, kąpielisko Stawy Stefańskiego w Łodzi, kąpielisko Stawy Jana w Łodzi, Lewityn w Pabianicach, nad Stawem w Konstantynowie Łódzkim jest to powiat pabianicki, kąpielisko nad Pilicą, Polska Imka w Kurnędzu jest to powiat piotrkowski, zbiornik wodny Przedbórz, powiat radomszczański, kąpielisko Tatar w Rawie Mazowieckiej, kąpielisko Żurawia w Białej Rawskiej, również w powiecie rawskim, kąpielisko w Sieradzu na rzece Warcie, kąpielisko na zbiorniku wodnym Próba, powiecie sieradzkim, kąpielisko przy ulicy Pułkownika Tarnowskiego w Warcie, w powiecie sieradzkim, kąpielisko nad Zalewem Zadębie w Skierniewicach, przystań w Tomaszowie Mazowieckim, kąpielisko w Smardzewicach w powiecie tomaszowskim, kąpielisko Mrożyczka w Głownie w powiecie zgierskim, Starówka w Ozorkowie w powiecie zgierskim i Malinka w Zgierzu.
2: Niektóre z tych kąpielisk są powszechnie znane, natomiast niektóre znają mieszkańcy okolicy. Warto zdać sobie sprawę z tego, że tak dużo jest właśnie tych kąpielisk. kąpielisk w województwie łódzkim, że można wyruszyć ich szlakiem na przykład, albo można, planując swoje wyprawy, uwzględnić gdzieś tam po drodze właśnie kąpielisko. Natomiast jeżeli korzystamy właśnie z nieprzebadanej wody jakiejś powierzchniowej, to

0: to może, kiedy się jej napijemy, spowodować spore konsekwencje zdrowotne.
1: Właśnie, to tutaj pani wcześniej mówiła i mówiliśmy tutaj o sinicach, pani zadała pytanie. Rzeczywiście, wtedy, i to też przestrzegamy, jeśli kąpielisko jest wyłączone z użytkowania ze względu na występujące sinice, to jest to ryzyko, ryzyko zdrowotne. I można wtedy, rzeczywiście, jeśli zbagatelizujemy, jest zakaz po pierwsze, wyłączone jest, ale to można nabawić się przykrych takich zdarzeń zdrowotnych.
0: Biegunka, nudności, wymioty, gorączka może się zdarzyć.
1: Dermatologiczne, wysypki. Ale i również dla przykładu. Także absolutnie ze względu na własne zdrowie i zdrowie tych, którzy są pod naszą opieką, należy się wycofać wtedy z kąpieli.
0: Też musimy zwrócić uwagę na to, że te zanieczyszczenia to nie tylko jakieś odpady przemysłowe, to nie tylko zanieczyszczenia mikrobiologiczne czy jakieś z pól syntetyczne, środki ochrony roślin, że mogą spływać do zbiorników, ale na przykład w zbiorniku mogą znajdować się śmieci, potłuczone szkło. Niestety wciąż jeszcze bywa, że ludzie, mimo że mamy coraz więcej możliwości oddawania przeróżnych śmieci, nawet tych niewygodnych, to jednak bywa, że ludzie pozostawiają w lesie albo i wrzucają do wody właśnie takie rzeczy niebezpieczne.
1: Tak, bywa tak, niestety. Dlatego jednym z kryteriów oceny kąpieliska i jego przydatności jest ocena wizualna. I to wszystko jest brane pod uwagę. To może być tak jak te przyczyny, o których pani redaktor wspomniała, ale na przykład jakaś wichura, która połamie gałęzie drzew. I one tam znajdą się w tym kąpielisku.
0: Można się o nie zahaczyć na przykład.
1: Tak, ale organizator, to jest rolą organizatora, żeby doprowadzić kąpielisko do stanu takiego, które gwarantuje bezpieczeństwo.
2: Jak również kąpieliska wyposażone są w kosze. Po prostu na śmieci, gdzie zalecamy, żeby korzystać.
0: No i tak,
2: i wrzucać tym śmieci bardziej, tam, gdzie
0: tym trzeba. Bardziej w audycji Ekologia bez ogródek, prawda? Zalecamy, żeby dbać o czystość. To jest też kultura wypoczynku. Przecież to, jakie miejsce po sobie pozostawiamy, a powinno być w stanie takim, w jakim je zastaliśmy.
1: Zgadzamy się w pełni. W kąpieliskach zorganizowanych tutaj my widzimy, praca jest służb, które utrzymują porządek, czystość i oczywiście jak najlepiej jest, jak opuszczamy, pozostawiamy miejsce tak, jak zastaliśmy. Czyste, ładne i gotowe do skorzystania.
0: Mieliśmy jeszcze powiedzieć o legionelli.
1: Legionella jest chorobą, która nazywa się chorobą legionistów. Droga zakażenia jest drogi oddechowe i okres inkubacji to jest od 2 do 10 dni i objawia się bólami mięśni, bólami głowy, gorączką, a czasami później objawy zapalenia płuc. Także to nie jest błaha sprawa. Trzeba o tym mówić. O tej legionelli często mówimy w przypadku na przykład urządzeń takich wewnętrznie, które mamy w domach, w swoich mieszkaniach. Dla przykładu prysznice czy inne, które tworzą aerozol. Warto, jeśli nie korzystamy z prysznica dłuższy czas, wyjeżdżamy na wakacje i tam 2 tygodnie nie korzystamy, to przegrzać. To jest taka bardzo skuteczna i metoda bardzo dobra. Przegrzać najpierw, niech ta woda spłynie.
0: Tak, strumień bardzo gorącej wody.
1: Gorącej wodzie i wtedy uwalniamy się od tej bakterii. Taką dbałość o to, żeby przeciwdziałać ewentualnemu zakażeniu przez bakterię Legionella, podejmujemy my sami w naszym zakresie to, co możemy w domu, ale ma taki obowiązek również zarządca obiektu. To są rozmaite metody.
0: Tak, natomiast czytałam, że nie w ostatnim czasie w województwie łódzkim nie wykryto jakichś takich ognisk groźnych tej Legionelli.
1: I całe szczęście. To jest wynikiem właśnie przestrzegania tych zasad.
0: Ja jeszcze bym chciała na koniec dopytać, bo tutaj jednym z gości naszej audycji był Miłosz Wika, zatem rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który nas przekonywał, że absolutnie można w Łodzi pić wodę z kranu. Opowiadał bardzo ciekawe rzeczy też o metodach badania tej wody, łącznie z tym, że małże też są pracownikami właśnie laboratorium badającego wodę. Czy państwo piją wodę z kranu łódzką?
1: Ja piję. Ja jestem mieszkańcem Łodzi, piję, nie obawiam się. Aczkolwiek najczęściej piję wodę, którą przygotowałem. Mhm. Tak, bo smakuje mi ta woda. Ja tak.
2: Ja również. Korzystam z banków też filtrujących, aczkolwiek samą wodę z kranu też piję. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dbać o instalację naszą już też wewnętrzną. Jeżeli dostawca wody dostarcza nam tą wodę nadzorowaną, bezpieczną dla zdrowia konsumentów, natomiast instalacja nasza wewnętrzna, to już jest nasz obowiązek dbania o nią. Jeżeli jestem pewna, że o nią dbam tak jak należy, nie mam różnych zanieczyszczeń, prawda, spuszczam wodę właśnie po powrocie z wakacji dłuższych, to jak najbardziej.
0: Ja piję wodę z kranu, nic mi nie jest. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje i opowieści. Ja przypomnę, że dzisiaj byli z nami przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, czyli Karolina Kobylarz, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: I Zbigniew Solarz.
1: Dziękuję.
0: Ja nazywam się Anna Grobnińska i także słuchaczom dziękuję za uwagę. Thank you.

0: Po dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dyrektor operacyjna Fundacji Krwinka, Wioleta Pawlik-Nowacka. Witam.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Pani Wioleto, będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi, ale od tego bym chciała zacząć, o akcji charytatywnej. To już jest szósta edycja, czas na Lover, tak ładnie się nazywa. Kręcimy kilometry dla dzieci chorych na raka. Kiedy zaczyna się ta akcja i jak można się włączyć?
2: Tak, jest to szósta edycja. Już zaczęliśmy w 2021 roku, no raczkując, teraz coraz bardziej rozwijamy. W zeszłym roku blisko 500 osób brało udział i kręciło kilometry. W tym roku chcielibyśmy jeszcze więcej. Całość akcji rozpoczyna się inauguracją 16 czerwca na terenie stadionu AZS-u w Łodzi i potrwa do 31 sierpnia. Więc przez te 2,5 miesiąca można kręcić kilometry dla dzieci chorych na raka. Akcja ma przede wszystkim za cel uświadomianie i nagłaśnianie tematu chorób nowotworowych u dzieci, jak również promocję zdrowego trybu życia oraz zbiórkę funduszy na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy, który organizujemy jako fundacja co roku.
1: Na czym, Pani Wioleto, polega to kręcenie kilometrów i że można to robić w tak długim czasie? Czyli to wszystko będzie się działo w jednym miejscu, można dołączyć, można przestać, czy kręcimy jak najdłużej te kilometry? Jak to wygląda?
2: Dołączyć można w każdym momencie. Chodzi o to, żeby akcja była jak najbardziej rozpromowana, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, no bo to też się przekłada na zbiórkę, gdyż u nas nie ma takiego przełożenia jeden kilometr, jedna złotówka, tylko bardziej chodzi o to, że im jest o nas głośniej, im więcej osób kręci, tym chętniej partnerzy z nami współpracują, czy jest więcej wpłat w postaci darowizn na ten właśnie cel. Dołączamy poprzez aplikację, mamy taką dedykowaną, w tym roku powstanie webowa aplikacja, czyli wchodzimy na stronę, tam pobieramy sobie tą webową aplikację, no i za pomocą zdjęć liczników, zdjęć z różnych aplikacji rowerowych wrzucamy kilometry i jest ranking. Więc w każdym momencie można zacząć, w każdym momencie można skończyć.
1: Czyli nie musimy być fizycznie w określonym miejscu?
2: Nie, absolutnie nie. Akcję można uznać za ogólnopolską. Nawet jeżeli ktoś chce kręcić za granicą, to również zachęcamy. Do tego stopnia, że również można kręcić stacjonarnie, ponieważ myślimy tutaj o wspólnej inicjatywie, żeby też nasze dzieciaki z onkologii w Łodzi w czasie inauguracji też na rotorach, no bo innej możliwości nie mają, też kręciły, no bo to jest wszystko oczywiście dla nich.
1: Co to są za urządzenia, Pani Wioleto?
2: Rotory?
1: Tak.
2: To jest takie urządzenie z pedałami, że po prostu dziecko kręci, a one ogólnie służą do rehabilitacji ruchowej. Więc jest to przede wszystkim do rehabilitacji, natomiast jest tam też licznik kilometrów, prędkości, natężenia i wiele innych danych.
1: Ale tego dnia, kiedy akcja wystartuje, to czytam, że rozpocznie się uroczystym przejazdem ze stadionu AZS przy Lumumby do miejsca wskazanego przez partnerów strategicznych, tak? Czyli tych wszystkich aktywnych rowerzystów. I tam będzie mini piknik. Czy wiemy już, co to za miejsce?
2: Tak, to będzie też stadion AZS-u, czyli zaczynamy o godzinie 12:00 tą oficjalną częścią. Przywitaniem gości, przywitaniem gości honorowych, czy właśnie partnerów, przemowami. Później jest taki symboliczny przejazd wokół stadionu.
1: Aha,
2: później wyjeżdżamy, ponieważ nasza ambasadorka Jadzia Mazurkiewicz przygotowała trasę i na taką króciutką, półgodzinną trasę przez osiedle studenckie Lumumby do parku Baden-Powella jedziemy i wracamy z powrotem na teren AZS-u, gdzie będzie właśnie ten mini piknik, gdzie będzie słodki poczęstunek, zdrowy poczęstunek, gdzie będą zabawy ruchowe dla dzieci. Może się uda jeszcze dodatkowe atrakcje, ale to nie będę zdradzać, dopóki nie mamy tej tej pewności na pewno będzie się bardzo dużo działo i to byśmy chcieli tutaj zachęcić głównie młodzież szkolną, może nauczycieli, którzy by w tym dniu zebrali grupę dzieciaków z danej szkoły i na rowerach przyjechali i również uczestniczyli w tym wydarzeniu.
1: Czyli na pewno będą jakieś atrakcje dla uczestników, będą też pakiety startowe, co wiem, że dla niektórych jest bardzo ważne.
2: Tak, będą pakiety startowe, będzie też rejestracja rowerów. Tutaj mamy informację już od Straży Miejskiej, że przybędzie i będzie te rowery rejestrować. Tak, pakiety dostanie każdy uczestnik, który przyjdzie tego dnia i się pokaże i będzie chciał z nami brać udział w naszej akcji i kręcić z nami kilometr.
1: Pani Wioleto, te zebrane środki na co będą przeznaczone? To znaczy, nie chodzi mi konkretnie o to, czy po prostu już wiecie, czy to będzie jakaś opieka, czy sprzęt, ale na co wy generalnie zbieracie pieniądze?
2: Ogólnie, może tak, odpowiem najpierw na to pytanie, na co konkretnie będą, bo jest ten cen określony. Mhm. Te środki są przeznaczane na organizację turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego, który już będziemy w tym roku organizować 21 raz. To jest turnus organizowany w Rogowie dla dzieci w trakcie leczenia i po leczeniu, bo muszą być to dzieci po tym intensywnym leczeniu. Zazwyczaj są to dzieci w trakcie podtrzymującego leczenia, czyli brania chemii w tabletkach, tak bardzo kolokwialnie mówiąc. Jest to turnus dwutygodniowy, on jest w drugiej połowie lipca. Dzieci razem, podopieczni nasi razem z rodzicem i rodzeństwem, jeżeli jest taka wola, są zapraszani do Rogowa, na teren Arboretum, tam Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tam są przygotowane różne atrakcje, jest też codzienna rehabilitacja dla dzieciaków, opieka psychologiczna dla opiekunów, wycieczki takie wyjazdowe, no ale dużo, dużo się dzieje. Tegoroczny turnus będzie magiczny i tutaj będzie nam towarzyszyła magia każdego dnia różnego rodzaju. Atrakcji też jest bardzo wiele, więc tutaj stricte, jeżeli chodzi o czas na rower, no to jest, staramy się zebrać środki na ten turnus. Natomiast jako fundacja, no nie prowadzimy działalności, nie mamy odpłatnej też działalności statutowej, dlatego też głównie opieramy się na darowiznach i tym 1,5% podatku, a przede wszystkim przeznaczamy to na dzieci, na to, że jesteśmy w szpitalu. Jesteśmy w szpitalu każdego dnia, jesteśmy w szpitalu z psychologami, z rehabilitantami, z muzykoterapią, z animacjami, z wieloma wydarzeniami różnorodnymi. No, we wtorek uczciliśmy Dzień Mamy w połączeniu z Dniem Dziecka. Też był magiczny, bo było Witajcie w naszej bajce. Mamy miały całe spa i metamorfozę. Piękne zdjęcia dzieci, warsztaty kreatywne, do tego oczywiście prezenty. Natomiast te prezenty, wiadomo, zawsze sprawiałam radość, ale myślę, że większą wartością jest to, że jesteśmy, że cały czas staramy się zająć czas tym dzieciakom na oddziale. Jeżeli chodzi o naszych podopiecznych, którzy już są po tym leczeniu intensywnym, no to też staramy się organizować różne wyjścia, staramy się robić warsztaty w naszym krwinkoporcie, czy to z gliny. Również w tamtym roku były Andrzejki zorganizowane. Dodatkowo z naszych środków, no również kupujemy sprzęt do szpitali. No przede wszystkim tutaj do naszej kliniki pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej w Łodzi. Też dokładamy swoją finansową cegiełkę, żeby ta klinika wyglądała jak najlepiej. Różnego rodzaju warsztaty dodatkowe na oddziale, wydarzenia. Będziemy teraz, rozpoczynamy jakby cykl spotkań dla dzieciaków na oddziale z osobami znanymi i lubianymi przez nich, bo tutaj trzeba rozgraniczyć, kogo powiedzmy osoby starsze lubią i znają, a kogo dzieci. Więc wchodzimy z takim cyklem, żeby też tym dzieciakom cały czas coś dawać. I w sumie, no i oczywiście refundacje dla naszych podopiecznych, tych podopiecznych finansowych, czyli refundacje leków, rehabilitacji, pomocy socjalnej. Mamy też wyjazd majówkowy, mamy też turnus wypoczynkowy, taki już na sam koniec, zagraniczny, ponieważ każdy nasz podopieczny, zaczynając po leczeniu od majówki, czyli takiego krótkiego wyjazdu majówkowego, to jest taki proces, przechodzi później przez ten turnus w Rogowie i na koniec jest ten wyjazd już dla dzieci zdrowych, tak, po wszystkich leczeniach.
3: Te turnusy, te wyjazdy takie bardzo wyspecjalizowane, to nie są tanie rzeczy, tak? Bo wy, szczególnie w przypadku tych dzieci, które są jak gdyby w trakcie terapii, to musicie zadbać nie tylko o ich komfort, ale o ich bezpieczeństwo przede wszystkim, tak? Czyli rozumiem, że na miejscu tam też musi być jakiś lekarz, są rodzice zwykle, czy czasami również.
2: Ogólnie są rodzice, więc tak formalnie to nie obowiązują nas te zasady takie jak...
3: Bo są pod opieką rodziców.
2: Tak, bo są pod opieką rodziców. Natomiast jeżeli chodzi o turnusy, wszystkie trzy wyjazdy. Jeżeli chodzi o Grecję, to zawsze jest z nami lekarz. Jeżeli chodzi o te na miejscu wyjazdy, czyli majówkę i turnus ten w Rogowie, jest pielęgniarka lub ratownik medyczny. To ma też zapewnić gdzieś komfort przede wszystkim dla rodziców, żeby oni wiedzieli, że są zaopiekowani i że ta pomoc na miejscu jest. Natomiast oczywiście jesteśmy też w stałym kontakcie z naszą kliniką.
3: Jakie to ma znaczenie też dla rodziców? Czy można powiedzieć, że wy przede wszystkim opiekujecie się dzieciakami chorymi onkologicznie, ale można powiedzieć, że właściwie to choruje cała rodzina, prawda?
2: Tak, właśnie to jest takie proste zdanie, ale pokazujące bardzo wiele. No właśnie opiekujemy się w sumie całymi rodzinami. Oczywiście podstawą jest też ten nasz pacjent, natomiast wiadomo, że rodzic i rodzeństwo też są zaangażowani w tą chorobę. Jeżeli chodzi o rodziców, no to wiadomo, że podstawą jest ta opieka psychologiczna, która odbywa się na oddziale. Podobnie rodzeństwo, jeżeli tego potrzebuje. I właśnie idąc dalej, jeżeli jest ten turnus i jest cała rodzina, to opieką jest objęta cała rodzina. Oni mogą zazwyczaj przy tym turnusie pierwszy raz w ogóle wyjść i odetchnąć trochę piersią, dlatego że całe leczenie no to jest takie w takiej bańce. Cała rodzina, często rozdzielona rodzina, no bo kliniki są po jednej na województwo. Więc no województwa są duże, no więc do Łodzi może przyjechać ktoś 100-150 kilometrów, a czasem też przyjeżdżałem z innych województw, no bo kliniki jeszcze się specjalizują, mają swoje specjalizacje. I teraz, jeżeli jest rodzeństwo, no to mama przykładowo z dzieckiem chorym jest w klinice, a tata z rodzeństwem w domu. Kontakt jest utrudniony. Dużo też sytuacji jest no różnych, tak, z dziadkami, z rówieśnikami w szkole. Więc ten wyjazd taki pierwszy, gdzie już tak nie zarazi się, nie jest narażone jego bezpieczeństwo, rodzic musi w ogóle to w sobie przełamać, że temu dziecku nic nie grozi. Ten turnus, ze względu na to, że to są wszystko dzieci w podobnej sytuacji, pozwala właśnie przekroczyć tą granicę. A już i miłości mieliśmy na turnusie, i pary no tak nam się tworzyły. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne wydarzenie. Ja zaczynając pracę w Krwince rok temu, no właśnie w inauguracja to będzie czasu na Lover, to będzie moja rocznica pracy. Pojechałam na turnus. Bałam się, bo ja emocjonalnie jestem bardzo wrażliwa, natomiast no, to było niesamowite doświadczenie, bo te dzieciaki są świetne i na tym turnusie naprawdę bardzo się otwierają. Rodzice również, ponieważ te spotkania z innymi rodzicami, możliwość wymiany doświadczeń. Są też u nas na turnusie dzieci z innych klinik, bo mamy taką zasadę, że zawsze z innych klinik chociażby te 2-3 rodziny zapraszamy, żeby też był ten kontakt. Właśnie, żeby te rodziny miały ze sobą kontakt, mogły wymienić doświadczenia i otworzyć się.
3: No to jest taka chyba też namiastka normalności, tak, chociaż przez moment, a poza tym myślę, że to wsparcie takie wzajemne rodzicielskie jest bardzo ważne, no bym powiedziała, że wprost nieocenione, prawda?
2: Tutaj przede wszystkim, bo rodzice bardzo się wspierają, no dzielą się doświadczeniami. Wiadomo, że na początku to jest ten moment taki szoku,
3: że nie wiadomo, gdzie szukać tych informacji,
2: tak,
3: prawda?
2: I bardzo często to właśnie ci rodzice, którzy już są te dwa kroki dalej, są najlepszym wsparciem. Więc to jest bardzo ważne. No, Krwinka też się wywodzi, jest organizacją rodzicielską. Założyli ją właśnie rodzice, którzy się skrzyknęli. To samo doświadczenie, tą samą, no, nie chcę powiedzieć tragedię, tak, no ale właśnie.
3: Ale często stały za tym, tak, prawda?
2: No niestety tak. Mimo, że bardzo się rozwinęła medycyna pod kątem właśnie leczenia onkologicznego dzieci w Polsce, naprawdę nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o nasze możliwości. No to jednak te dramaty też się zdarzają.
3: Skoro przy tym jesteśmy, pani Wioletto, czy rodzice, czy dzieci też mogą właśnie z waszej strony liczyć na takie wsparcie psychologiczne?
2: Tak, to właśnie mamy dwóch psychologów na oddziale, którzy są, jak to ujmę, od nas. Tak? Mhm. I to są dwie panie psycholog, które są każdego dnia na oddziale. Podobnie rehabilitant.
3: No właśnie, bo tak sobie myślę, że też nie każdy psycholog nadaje się do takiej pracy. W takim miejscu, powiedziała pani tak o wrażliwości u siebie. Właściwie to jest zawód i pewne takie właśnie ryzyko pewnie jest wpisane w ten zawód psychologa, psychoterapeuty. Ale z tą wrażliwością naszą jest różnie. Jak rozumiem, to są też tacy ludzie, którzy są już przetrenowani.
2: Tak, są to osoby doświadczone, są to psychoonkolodzy po...
3: Czyli jeszcze z taką specjalizacją.
2: Albo psycholodzy z dłuższym doświadczeniem. Szczególnie, że to jest też specyficzna praca, bo jest to jednak kliniczna praca. To nie jest własny gabinet, gdzie przychodzi pacjent i się rozmawia z nim, pomaga mu w ten sposób, tylko tam się jest na oddziale, tam trzeba wyjść do pacjenta. Bo bardzo często rodzice mają na początku tą blokadę, nie chcą rozmawiać. No, są w takim szoku i w takiej traumie,
3: że się
2: zamykają. Więc to rolą tego psychologa jest do nich wyjść i starać się im pomóc, ale nie będąc natarczywym, bo to jeszcze spowoduje większe zamknięcie.
3: Tak, oni mogą się zamykać, ale też mogą właśnie mieć gorsze momenty, prawda? Czasami po prostu brak sił tych psychicznych, tak?
2: Dokładnie tak, szczególnie, że to też jest tak, że czasem dziecko w trakcie leczenia, no raz ma gorsze wyniki, raz ma lepsze wyniki. To z automatu przekłada się też na sytuację emocjonalną rodzica.
3: Mhm. To nie są łatwe sprawy. Natomiast czy na przestrzeni tych wszystkich lat właśnie, pani Wioletto, można powiedzieć, że wy też wypracowaliście sobie jakieś sposoby pracy, funkcjonowania, tak samo na tych oddziałach właśnie z tymi dzieciakami, z dorosłymi. Można powiedzieć, że jesteście taką doświadczoną fundacją.
2: Tak, no to są lata pracy, lata wprowadzania pewnych... No, nie chcę użyć słowa procedur, ale
3: standardów
2: działania. Natomiast też dużo się zmienia i dla nas dużą zmianą było właśnie zmiana miejsca naszej kliniki, tak? Bo zupełnie inaczej wyglądało nasze funkcjonowanie na Spornej. No ja tego nie pamiętam, ale z opowieści wiem. I zupełnie inaczej to wygląda tutaj w CSK, gdzie jest ogromny szpital, gdzie jest de facto szpital niepediatryczny, bo Sporna jest pediatryczna. Mamy całe piętro dla siebie, nowiutkie, w pełnym wysokim standardzie zrobione, gdzie no na pewno dla lekarzy ta praca jest bardziej komfortowa. Więc tu dla nas musieliśmy też zmienić pewne przyzwyczajenia i pewne właśnie standardy, no bo zmieniło się miejsce. Poza tym no jest to tak płynny też i tak nieprzewidywalny temat, że nawet jak organizujemy jakieś wydarzenia, no to musimy brać poprawkę na to, że czasem się wkradnie ten taki pozytywny harmider. Ale to bardzo fajnie wychodzi, bo wtedy jest po prostu naturalnie. I no musimy też czasem się dostosowywać do sytuacji, jaką zastajemy na oddziale. Bo u nas na oddziale jest bardzo fajna zasada przyjęta. Dzieci reżimowo nie są trzymane na oddziałach, tylko jeżeli pozwala sytuacja zdrowotna, to z automatu są wypisywane do domu, żeby kontynuować leczenie w domu, żeby właśnie nie siedzieć w tych szpitalnych ścianach, no bo jednak w domu to wsparcie reszty rodziny i przebywanie w ogóle w swoim miejscu, no dużo lepiej działa na proces leczenia.
3: Leczenia i na psychikę pewnie tak, też, dokładnie. Wracając do kręcenia kilometrów, ale na rowerach, jak możemy wziąć udział w tym wydarzeniu? Te wszystkie informacje znajdziemy u was na stronie, na social mediach też waszych?
2: Tak, oczywiście. Wszystkie informacje są u nas na social mediach, są u nas na stronie. Jest też dedykowana strona czasnalover.pl. Tam zapraszam i tam wszystkie informacje są. Tam będzie też możliwość pobrania tej naszej webowej aplikacji. Wszystko można znaleźć, jest to banalnie proste. Kręcimy, wrzucamy w aplikację kilometry i bierzemy wtedy udział w akcji.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w radiu. Wioleta Pawlik-Nowacka, dyrektorka operacyjna Fundacji Krwinka, była dzisiaj naszym gościem.
2: Ślicznie dziękuję.
3: A za uwagę w dzisiejszym programie dziękuję Państwu, Agata Zielińska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. ŁKS w pierwszym meczu barażowym przegrał walkę o awans do Ekstraklasy. Płonące odpady gumowe i plastikowe, strażacy dogaszają pożar pod Radomskiem. Z kolei do pożaru lasu pod Wołominem skierowano kolejne zastępy straży. Akcję utrudnia wiatr. Noc w regionie będzie zimna, miejscami przymrozki. Jutro termometry pokażą do 22 stopni. Najpierw jednak informacja o wypadku w Łodzi i trwających utrudnieniach. Poszkodowany został motocyklista. Około godziny 18.30 na skrzyżowaniu ulic Sternfelda i Strzeleckiej motocykl zderzył się z Volkswagenem kierowanym przez 70-letnią kobietę, informuje młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji.
9: W wyniku poniesionych obrażeń kierujący motocyklem został przewieziony do szpitala. Policjanci prowadzą na miejscu czynności celem ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia.
8: Ruch w rejonie skrzyżowania ulic Sternfelda i Strzeleckiej jest zablokowany. Nie będzie derbu w Łodzi w najbliższym sezonie. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego w wyjazdowym meczu z Chrobrym Głogów przegrali walkę o awans do Ekstraklasy po rzutach karnych. Łączymy się z Piotrem Andrzejczakiem.
10: To był niezwykle dramatyczny mecz. Półfinał baraży niestety nie dla ŁKS-u. Po 90 minutach było 1-1. Bramkę po godzinie gry zdobywa ŁKS, a Rasa wracający po kontuzji strzela gola. Potem wyrównanie po fantastycznym uderzeniu z dystansu. Dogrywka nie przynosi rezultatów, no i wszystko rozstrzyga się w rzutach karnych. Początek fatalny dla Chrobrego, bo broni Łukasz Bomba, który zresztą wpisywał się doskonale w tym spotkaniu, rzut karny. Potem 4 razy z rzędu ŁKS-iacy trafiają, dopiero w 5 myli się Krykun, jest remis 4-4, trafia zawodnik z Głogowa, a młody piłkarz Łódzkiego Klubu Sportowego niestety strzela lekko i bramkarz Arndt, były ŁKS-iak, broni. Tak więc w rzutach karnych wygrywa Chrobry Głogów i to on awansuje do finału baraży, który odbędzie się w niedzielę.
8: Na wiadomości sportowe zapraszamy kilka minut po 22. Pożar na składowisku śmieci pod Radomskiem. W miejscowości Marianka paliły się hałdy odpadów gumowych i plastikowych zgromadzonych w halach na terenie zakładu przetwarzania śmieci. Ogień objął część hal sąsiadujących. Trwa już dogaszanie. W akcji bierze udział 16 zastępów Straży Pożarnej, mówi Radiu Łódź starszy kapitan Marek Jeziorski z Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.
11: Pożarem objęta była pryzma rozdrobnionych odpadów gumowych, około 300 metrów kwadratowych, 5 metrów wysoka. Dodatkowo pożar rozprzestrzenił się na wiaty, 5 takich zadaszonych boksów, łącznie około 1400 metrów kwadratowych, w których składowany był materiał palny.
8: W akcji uczestniczy także specjalistyczna grupa dronowa ze Strzałkowa i grupa chemiczna z Łodzi. O pożarze powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radomsku.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: A w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu pożar lasu gasi już 65 zastępów Straży Pożarnej oraz samolot dromader i policyjny śmigłowiec Black Hawk. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali około 15. Akcję gaśniczą utrudnia porywisty wiatr. Z uwagi na możliwe rozprzestrzenianie się ognia wstrzymano ruch na 28-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 50 z Mińska Mazowieckiego do Ostrowi Mazowieckiej. Wracają przygruntowe przymrozki, wystąpią lokalnie, ale także temperatura powietrza będzie niska. Ostrzeżenie o przymrozkach będzie tej nocy obowiązywało od godziny 1 do 5.30, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
13: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 3 stopni, natomiast przy gruncie lokalnie do minus 2 stopni.
8: W kolejnych dniach noce mają być cieplejsze, temperatura minimalna będzie wynosić od 9 do 13 stopni. W ciągu dnia termometry będą pokazywać nieco powyżej 20 stopni, w weekend możliwe jednak przelotne opady deszczu, a nawet burze. Czas na prognozę na najbliższe godziny. Do rana będzie pogodnie, temperatura spadnie do plus 6 stopni na zachodzie województwa, do plus 3 w centrum i na wschodzie. Miejscami w całym regionie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro będzie pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem i ciepło, maksymalnie 22 stopnie, chwilami może dość silnie wiać.
12: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
14: Pięć minut po godzinie 21. Witamy bardzo serdecznie. Program realizuje Rafał Tyluś. Do 23. nasze megafoniczne spotkanie, w którym dziś zagramy z kilku majowych płyt, niekiedy bardzo starych, a niekiedy właściwie z jednej płyty, która ukazała się kilka dni temu i myślę, że na długo zapamiętamy ją jako piękną majową płytę. I jeszcze myślę z kilku, niektóre ukazały się, jak powiedziałem, bardzo dawno temu. Dziś, szczerze mówiąc, piosenek takich naprawdę super nowych zbyt wielu nie usłyszymy, bowiem też ostatni tydzień nie obfitował jakoś w premiery muzyczne, które mogłyby znaleźć swoje miejsce na antenie właśnie w czwartek między godziną 21 a 23, mimo usilnego przeszukiwania muzycznej sfery internetowej i nie tylko, udało się tak naprawdę po jedną płytę sięgnąć, która rzeczywiście sprawiła mi sporo radości i była dużą niespodzianką, bo ukazała się trochę znienacka, ale o wszystkim powiemy po kolei i w swoim czasie. A zaczniemy od płyty, która ukazała się 28 maja, ale dokładnie 25 lat temu. I am feeling very warm right now. Please don't disappear. I am spacing out with you. You are the most beautiful entity that I have ever dreamed of. At night I will protect you in your dreams. I will be your angel. You worry so much about not having enough time together. It makes no difference.

0: So, how does this make you feel?
1: Well, I really think you should quit smoking.
2: No to ostatnie zdanie oczywiście właściwie można zaadresować w kierunku każdego, kto jeszcze z tym paskudnym nałogiem nie zerwał. How does it make it feel? How does it make you feel? To jest nagranie z płyty duetu R, tworzonego przez Nicolasa Godin i Jeana Benoît d'Ankela, czyli francuskiego duetu, który tę płytę właśnie, czyli krążek 10,000 Hertz Legend wydał dokładnie 28 maja 2001 roku. Płyta jest uznawana za drugą płytę w dyskografii zespołu R po krążku Moon Safari, który ukazał się w roku 1998, ale warto pamiętać o tym, że tam pomiędzy jeszcze zdarzyła się płyta The Virgin Suicides, czyli tak naprawdę ścieżka dźwiękowa do debiutanckiego filmu Sophie Coppoli. Zatem płyta, która oczywiście jest częścią dyskografii duetu R, no ale nie jest takim przedsięwzięciem, nie jest taką płytą, którą bezpośrednio liczy się jako kolejną płytę w dyskografii, bo powstała niejako na zamówienie i do filmu. A do płyty 10,000 Hertz Legend oczywiście jeszcze dziś będziemy powracać i wokół niej też trochę muzycznie będziemy krążyć. Ale to nie jest jedyna płyta majowa sprzed lat, do której dziś sięgniemy. Bo sięgniemy również do krążka wydanego w roku 1979.

Frederick to jest nagranie otwierające czwarty album w dyskografii Patti Smith i jej zespołu, bo tak też sygnowany jest taką nazwą ten album Patti Smith Group i album Wave wydany dokładnie 17 maja 1979 roku. Frederick, jak słyszeliśmy, to jest ni mniej ni więcej tylko w zasadzie kopia wspaniałej piosenki Because the Night muzycznie, czyli utworu, który skomponował dla Patti Smith, właściwie podarował tę kompozycję Patti Smith Bruce Springsteen, a sama płyta Wave nie jest być może najlepiej ocenianą płytą w dyskografii Patti Smith i jej zespołu, ale przynosi kilka naprawdę pięknych momentów. Przede wszystkim oczywiście utwór Dancing Barefoot, którego dziś posłuchamy, w którym też na wiolonczeli, jeśli dobrze pamiętam, zagrał, a może na gitarze basowej, Todd Rundgren, który przy okazji jest, o czym warto wspomnieć, też producentem tego albumu. Zatem dziś jeszcze do tej płyty wrócimy i to może nawet dwukrotnie. Natomiast teraz sięgniemy do płyty, która ukazała się w roku 2002. Była debiutem pewnego liverpoolskiego zespołu, którego zupełnie nowych nagrań posłuchamy za chwilę.

Dreaming of You z debiutanckiej płyty liverpoolskiego zespołu The Coral, wspaniałej grupy, która jest jednocześnie zespołem totalnie niedocenionym moim zdaniem. Oczywiście na Wyspach Brytyjskich mają swoją grupę fanów i wciąż są ludzie, którzy czekają na ich nowe płyty, natomiast oni zdaje się chyba nawet nigdy nie wystąpili na żadnym festiwalu w Polsce, przynajmniej ja nie pamiętam takiego faktu, co mnie dziwi trochę, bo to jest naprawdę znakomity zespół, który już po tych 20 ponad latach działalności ma no, całą kolekcję fantastycznych utworów, które może na koncercie zagrać, a ma też na swoim koncie kilka naprawdę fenomenalnych płyt. I ta nowa płyta, która ukazała się dosłownie kilka dni temu, w miniony piątek, myślę, że też jest płytą, którą możemy zaliczyć do niezwykle udanych. Płyta, którą zespół wydał trochę tak po prostu jakby znienacka. Out of the blue, jak to się mówi. I w dodatku jest to płyta, która wpisuje się w moim zdaniem bardzo ciekawy trend, reprezentowany też przez chociażby zespół The Lemon Twigs, czyli bardzo analogowe

Gramy z majowych płyt w tej części naszego spotkania. Przede wszystkim, bo oczywiście nie tylko. I to były dwa nagrania z najnowszej płyty zespołu The Coral, płyty, która ukazała się tydzień temu, w piątek, czyli 21 maja. Natomiast nieco wcześniej, a to jeszcze powiem, tylko przypomnę, że tytuły utworów, których wysłuchaliśmy, to Let the Music Play i Ride a Train. Do nowej płyty zespołu The Coral jeszcze sięgniemy w kolejnej części naszego spotkania, czyli po godzinie 22. Natomiast 8 maja ukazała się płyta zespołu The Lemon Twigs. To też krążek, który hołduje starym rzemieślniczym zasadom grania i rejestrowania muzyki. Płyta, kolejna znakomita płyta w dorobku The Lemon Twigs, nosi tytuł Look for Your Mind. Czekam już niecierpliwie na koncert wrześniowy w Berlinie, a dziś z tej płyty jedno tylko nagranie. I Hurt You.

Lemon Twigs i piosenka I Heard You z ich najnowszej płyty zatytułowanej Look for Your Mind. Gdybym miał wskazać postać, która jest dziś kimś w rodzaju silnej, nieobecnej postaci, choć pośrednio obecnej w naszym programie, to oczywiście jest to Todd Rundgren, producent płyty Patti Smith, płyty, której fragmentu już słuchaliśmy, a do której to jeszcze wrócimy. Jest też Todd Rundgren, można powiedzieć, kimś w rodzaju inspiracji, jednej z wielu, ale bardzo silną inspiracją jest dla braci Daddario tworzących zespół The Lemon Twigs. Todd Rundgren jest też przyjacielem taty braci Daddario, bowiem Ronnie Daddario, czyli tatuś Briana i Michaela, również muzykuje, śpiewa piosenki i na swojej ostatniej płycie wydanej w grudniu ubiegłego roku w duecie zaśpiewał właśnie z Toddem Rundgrenem. I myślę też, że gdyby dokładnie i tak naprawdę szczerze podpytać muzyków duetu R o różne swoje inspiracje z lat 70., to jestem przekonany, że także wśród tych nazwisk muzyków pojawiłby się Todd Rundgren. A skoro już wracamy do uniwersum duetu R, to teraz pojawi się Sebastian Tellier, czyli artysta, który był pierwszym, który podpisał kontrakt właśnie z duetem R, bowiem muzycy tego duetu założyli na początku lat 2000 swoją wytwórnię płytową, którą nazwali Record Makers i uznali, że tym pierwszym artystą, no, kimś takim, kto zwrócił ich uwagę jako bardzo utalentowany twórczy artysta, był właśnie Sebastian Tellier. Podpisali z nim kontrakt i Sebastian już w roku 2001 wydał swój pierwszy album, natomiast w roku 2004 pojawiła się płyta numer 2 zatytułowana Politics, a na tej płycie chyba najsłynniejszy pasaż fortepianowy w pierwszej dekadzie XXI wieku we Francji i niezwykle popularny temat, no, między innymi za sprawą tego niezwykłego pianistycznego motywu, ale nie tylko, czyli kompozycja La Ritournelle u nas dziś w wersji pełnej.

La Ritournelle z płyty Politics Sebastian Tellier dziś trafił do naszej audycji za sprawą duetu R, którego płytę wydaną dokładnie 25 lat temu przypominamy. No i warto było jeszcze sięgnąć po jakiegoś francuskiego artystę, no, związanego też z tym światem muzycznym duetu R. Chociaż już od wielu lat Sebastian Tellier nagrywa płyty w innych wytwórniach, niezwiązanych z zespołem R, ale początki właśnie były takie, że nagrywał dla Record Makers, wytwórni założonej przez panów Dunkela i Godena z duetu R. I tę płytę, czyli krążek Politics również. Nim wróci zarówno duet R i kiedy jeszcze zanim wróci płyta Patti Smith, to teraz z jeszcze jednej majowej płyty zagramy, bo to też album, który ukazał się w maju i też ukazał się 25 lat temu. Tyle tylko, że 14 i 15 maja, bowiem 14 miała miejsce premiera europejska tej płyty, brytyjska, a 15 płyta ukazała się w Stanach Zjednoczonych. To jest album 12 w dyskografii zespołu R.E.M., płyta, którą otworzyli nowe milenium i uczynili to w sposób może nie fenomenalny, może nie jakoś totalnie błyskotliwy, ale to naprawdę był udany album i przyniósł zespołowi spory przebój w postaci nagrania Imitation of Life. Przyniósł też kilka znakomitych, pięknych piosenek, takich charakterystycznych dla zespołu R.E.M. Ale szczerze mówiąc, te lata już po roku 2000, ogólnie rzecz biorąc, nie były dla grupy R.E.M. najszczęśliwsze i nie dziwi w tym kontekście fakt, że około roku 2012 zespół zakończył swoją działalność. Teraz Michael Stipe, wokalista zespołu R.E.M., wysyła sygnały swojej muzycznej aktywności, pojawia się tu i ówdzie z nowymi dźwiękami. Być może doczekamy się czegoś naprawdę interesującego niebawem, chociaż no, nie będzie to płyta zespołu R.E.M. A skoro już jesteśmy przy płycie Reveal, bo to o niej mowa, to dziś jedno nagranie. Bardzo piękne. I've Been High, R.E.M.

Zespół R.E.M. w muzyce często tak bywa, że wiele rzeczy łączy się ze sobą i nawet jeżeli czegoś nie widać tak na pierwszy rzut oka, to gdzieś pod spodem są kanaliki, są nici niemal niewidzialne, które łączą ze sobą różne muzyczne światy. Bo teraz przejdziemy do Patti Smith, a ci, którzy doskonale znają zespół R.E.M. i też historię Patti Smith, wiedzą, że na płycie New Adventures in Hi-Fi zespół R.E.M. znalazła się przepiękna piosenka, którą R.E.M. wykonali w duecie z Patti Smith. A teraz właśnie wrócimy do Patti i do jej płyty Wave, która ukazała się w roku 1979. Jest jeszcze jeden pretekst do tego, żeby słowo o Patti Smith powiedzieć i właśnie przypomnieć jej muzykę. Ta czwarta płyta w dorobku Patti Smith i jej zespołu, wyprodukowana przez Todda Rundgrena, była też płytą poprzedzającą rozpad tego pierwszego zespołu Patti Smith i jej właściwie dziesięcioletnią nieobecność, która nastąpiła później na muzycznej scenie. Ona przeprowadziła się z Nowego Jorku do Detroit i zniknęła ze estrady na prawie 10 lat. Będzie można o tym też przeczytać, bowiem wczoraj miała premierę książka Chleb Aniołów, właśnie autobiograficzna książka Patti Smith, kolejna, którą napisała. Na płycie Wave na okładce znajdujemy piękne zdjęcie Patti Smith z gołębiami. To zdjęcie zrobił dla niej słynny fotograf Robert Mapplethorpe, z którym Patti była związana na początku swojej nowojorskiej przygody. I o tej historii opowiada w innej książce zatytułowanej Poniedziałkowe dzieci, natomiast ta najnowsza to Chleb Aniołów. Warto przeczytać, bo Patti nie tylko pisze piękne piosenki, ale też świetnie pisze o świecie, w którym przyszło jej żyć. Posłuchajmy Dancing Barefoot, Patti Smith.

Patti Smith zaśpiewała przepięknie Dancing Barefoot z płyty Wave. Do tego krążka jeszcze dziś wrócimy po godzinie 22, bowiem do 22 już tylko kilka minut. Wtedy w Radiu Łódź serwis informacyjny, po którym kolejna porcja muzyki w audycji Megafonia, a do 22 People in the City i duet R z płyty 10,000 Hertz Legend.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
2: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
1: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Przed mikrofonem Beata Janowska. Zapraszam na wiadomości. W nich walka z pożarem w powiecie wołomińskim. Dwie zagrożone miejscowości będą ewakuowane. Koniec bezpłatnych postojów przed szpitalem w Łowiczu. Parking ma być płatny. A we wiadomościach sportowych przegrana łódzkiego klubu sportowego we walce o awans do ekstraklasy. Jutro w regionie będzie pogodnie. Po zimnym poranku temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 22 stopni. Potężny pożar lasów w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Służby zdecydowały, że mieszkańcy dwóch miejscowości zostaną ewakuowani. Ogień objął kilkadziesiąt hektarów lasu. Walczy z nim straż pożarna, samoloty gaśnicze i helikopter Black Hawk. Na miejscu jest Dagmara Kędzior.
7: Decyzja z ostatnich kilkudziesięciu minut jest taka, by ewakuować mieszkańców dwóch miejscowości znajdujących się najbliżej pożaru. Konkretnie będą to wsie Żądza i Ołdakowizna, właśnie ze względu na rozprzestrzeniający się ogień.
8: Tam dochodził już ogień, bo widać, mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
7: Tak mówił o tym nadleśniczy z nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin, który też uważa, że przyczyną tego pożaru było celowe podpalenie.
6: A na celowe podpalenie mogą wskazywać zarzewia ognia, których według uczestniczących w akcji gaśniczej było kilka. Parking przy szpitalu w Łowiczu będzie płatny. Od 1 czerwca za parkowanie będą płacić wszyscy kierowcy, również pracownicy. Pierwsze 20 minut pozostanie bezpłatne, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkujący zapłacą po 4 zł. Będzie także można wykupić abonament miesięczny za 80 zł i kwartalny za 200. Dawid Przybylak z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu przekazał Radiu Łódź, że nowe zasady mają uporządkować korzystanie z parkingu i poprawić jego funkcjonowanie.
9: Chcemy uporządkować miejsca, czyli zaznaczyć linię, jak się poruszać po parkingu. Przede wszystkim też udostępnić łatwość przejazdu karetką czy dostawą do szpitala, do medykamentów, tlenu i tak dalej.
10: Mamy już szpital w mieście, tak, i chcemy kogoś odwiedzić, czy sami przyjeżdżamy w jakimś celu. Są cele zdrowotne, więc jest bez sensu według mnie.
11: Do Łodzi się pojedziesz, do Warszawy, to tam wszędzie jest płatne, także musimy się przyzwyczaić.
6: Mówią kierowcy. Na przyszpitalnym parkingu w Łowiczu jest około 170 miejsc postojowych. Pierwsze środki z opłat mają być przeznaczone na remont nawierzchni i oznakowanie terenu.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Miliardy dla samorządów skorzysta także województwo łódzkie. Wsparcie ma zapewnić Bank Gospodarstwa Krajowego w formie kredytów i długoterminowych pożyczek. W ubiegłym roku BGK wsparł samorządy i przedsiębiorców z naszego regionu kwotą prawie 550 milionów złotych. W tym roku bank przygotował nowe programy wsparcia o łącznej wartości ponad 22 miliardów, mówi prezes BGK Mirosław Czekaj.
13: Przygotowaliśmy specjalne rozwiązania dla samorządów, możliwości finansowania infrastruktury w okresie nawet 50 lat. Samorządy stoją przed wyzwaniami związanymi z budowaniem odporności.
6: Z pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego od lat korzysta Łódź, między innymi biorąc środki na budowę mieszkań komunalnych. Ozorków świętuje w ten weekend. Dni miasta to dla mieszkańców wiele atrakcji, ale także utrudnienia w ruchu. Pierwsze zaczną się jutro od rana. Doroczne Dni Ozorkowa odbędą się w sobotę i niedzielę. Zaplanowano koncerty, paradę amerykańskich samochodów. Dla najmłodszych wesołe miasteczko. Zaplanowano też zmiany w organizacji ruchu. Ulica Unii Europejskiej będzie zamknięta dla kierowców, mówi Izabela Dobrynin z Urzędu Miasta w Ozorkowie.
14: Podczas święta miasta to właśnie na ulicy Unii Europejskiej ustawiona jest scena, gdzie występują artyści i właśnie przed sceną bawią się też mieszkańcy. W tym rejonie także jest zawsze ustawiona strefa gastronomii, karuzele wesołego miasteczka oraz stoiska wystawców.
6: Na ulicę Unii Europejskiej będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy organizatorów i służb. Droga będzie zamknięta od jutra od godziny 8:30 do poniedziałku 1 czerwca do 15:00. W tym czasie ruch będzie się odbywał pobliskimi ulicami Kochanowskiego, Lipową i Południową. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
15: ŁKS zagra w przyszłym sezonie z Unią Skierniewice, a nie z Widzewem. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego odpadli w półfinale baraży o PKO BP Ekstraklasę. Podopieczni Grzegorza Szoki przegrali po rzutach karnych w Głogowie z Chrobrym. Łodzianie dwukrotnie nie wykorzystali przewagi, którą mieli. W 61 minucie prowadzenie ŁKS-iakom dał Andreu Arasa, ale po kwadransie wyrównał Kacper Laskowski. Po 90 minutach było zatem 1-1. Dogrywka nie przyniosła zmiany wyniku i o awansie decydowały rzuty karne. Na początku serii jedenastek strzał Radosława Bąka obronił bramkarz ŁKS-u Łukasz Bomba. W ostatniej serii w poprzeczkę trafił jednak Siergiej Krykun i trzeba było strzelać dalej. A że uderzenie Macieja Wojciechowskiego w szóstej serii zatrzymał golkiper Chrobrego, to gospodarze mogli się cieszyć z awansu do finału, w którym w niedzielę zagrają z Wieczystą Kraków albo Polonią Warszawa. Przed ostatnią kolejką grupy pierwszej trzeciej ligi zamieszanie z licencjami. Na występy w drugiej lidze otrzymała ją Warta Sieradz, która jest trzecia, ale nie dostał ŁKS Łomża, czyli wicelider mający obecnie prawo gry w barażu o awans. Obie drużyny mają tyle samo punktów, więc jeszcze wszystko może się zmienić podczas gry, na co liczy trener sieradzan Marek Przybył.
16: Takie sytuacje tak naprawdę dla nas trochę drugorzędne. My patrzymy bardziej na sprawy piłkarskie. My jako zespół chcemy wygrać. Jedyne co cieszy to na pewno to, że my jesteśmy klubem, który licencję otrzymał i spełniamy wszystkie warunki. My patrzymy na boisko. Co będzie poza tym, to już zobaczymy też bezpośrednio po meczu z Radomiu.
15: Na razie ŁKS ma jeszcze czas na odwołanie. Władze łomżyńskiego klubu twierdzą, że braki są w samej dokumentacji i te uzupełnią. W komunikacie o braku przyznania licencji Polski Związek Piłki Nożnej informował o licznych brakach w zakresie prawie wszystkich kryteriów. Jeśli odwołanie nie będzie skuteczne, ŁKS w przypadku zajęcia drugiego miejsca nie będzie mógł przystąpić do barażów. Najprawdopodobniej wówczas awans do finału uzyska ich przeciwnik z innej grupy, choć jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, rozważany może być wariant dopuszczenia do gry trzeciej drużyny w tabeli grupy pierwszej. Tą wówczas byłaby Warta, która w ostatniej kolejce zagra w sobotę w Radomiu z miejscową Bronią. ŁKS podejmie natomiast Mławiankę Mława. Triumf młodych szczypiornistów. Reprezentacja Łódzkiego wywalczyła złoty medal w piłce ręcznej chłopców w ramach 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Łódzkie 2026. W finałowym pojedynku po dramatycznym boju drużyna Krystiana Wędraka pokonała 29-28 zespół Pomorskiego.
17: Cieszę się, że mogłem być, że tak powiem, głową tego sukcesu jako trener, ale dziękuję przede wszystkim tutaj Przemkowi Jankowskiemu, Konradowi Witczakowi i wszystkim chłopakom.
18: Szaleństwo to było po prostu, nie wiedziałem, trzęsły mi się ręce, no i rzuciłem przed siebie, no i trafiłem.
15: Dodał Dawid Wojnowski, który rzucił decydującą bramkę na 4 sekundy przed końcem meczu. To piąty złoty medal sportowców z Łódzkiego podczas Olimpiady, ale pierwszy w grach zespołowych. Po więcej sportu zapraszam na radio.łódź.pl. Tam m.in. znaleźć można plan przygotowań piłkarzy Widzewa do nowego sezonu.
6: Do rana będzie pogodnie, noc ma być zimna. Temperatura spadnie do 6 stopni na zachodzie województwa, do 3 w centrum i na wschodzie. Miejscami możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro ma być pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopni, chwilami może silniej wiać.
12: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

Vagabond, tak rozpoczynamy drugą część naszego spotkania w audycji Megafonia. Raz jeszcze kłaniam się przed mikrofonem Marcin Tercjak. Duet Air z płyty 10,000 Hertz Legend. Dziś 28 maja, więc dziś dokładnie mija 25 lat od ukazania się tej płyty duetu Era w utworze The Vagabond, rzecz jasna gościnnie, co mam nadzieję nie umknęło uwadze słuchających nawet po raz pierwszy, czy też po wielu latach, back gościnnie. Czy do duetu Air jeszcze wrócimy? Tak, na koniec naszego spotkania jeszcze dziś powinniśmy z jednym utworem zmieścić się i nim zakończyć. Ale teraz tytułem wprowadzenia jeszcze jednej płyty, którą dziś postanowiłem przypomnieć, posłuchamy zespołu The Last Shadow Puppets.

Niewidzialne pajęcze nici łączą niemal wszystko ze sobą w muzycznym świecie. The Last Shadow Puppets, Dracula Teeth to utwór, który pochodzi z drugiej płyty, z dwóch płyt, jakie wydał zespół The Last Shadow Puppets. Mówi się o nim duet, bo to przede wszystkim Alex Turner, czyli lider zespołu Arctic Monkeys i Miles Kane. Ale warto wspomnieć też nazwisko Jamesa Forda, fantastycznego producenta, jednego z najwybitniejszych w ostatnich latach i też kapitalnego muzyka. Patrzę na czas, który nam pozostał. Być może, choć nie ująłem tego wcześniej w programie, uda nam się jedno nagranie jakieś solowe, wspaniałe Jamesa Forda wrzucić jeszcze do dzisiejszego zestawu. Zobaczymy. Ale jeszcze jest jedna postać, o której trzeba koniecznie powiedzieć przy okazji tego utworu i muzyki The Last Shadow Puppets. Tym kimś jest niezwykle utalentowany Kanadyjczyk Owen Pallett, czyli człowiek, który nie tylko na płyty The Last Shadow Puppets, ale także na płytach Joanie Newsom, zespołu Arcade Fire i wielu innych wybitnych artystów przygotowuje i przygotowywał aranżacje orkiestrowe. Owen Pallett. Dziś mam ze sobą jego płytę Heartland, wydaną w roku 2010 i to jest może już nie majowy, ale jeszcze jeden taki krążek, który chciałbym dziś przypomnieć. Przynajmniej kilka dźwięków z tej płyty powinno zabrzmieć, bo mam takie wrażenie, że jest to płyta totalnie zapomniana, a nie powinna taką być. Brian Eno o niej doskonale pamięta i pięknie opowiada, bo jest to jeden z jego ukochanych albumów ostatnich lat. No już w tej chwili lat 16. Owen Pallett zatem teraz po raz pierwszy ze swojej płyty z roku 2010 kompozycja Midnight Directives.

Owen Pallett i nagranie Midnight Directives z płyty Heartland wydanej w roku 2010. Myślę, że mogło to by być niezwykle ciekawym, gdyby Owen Pallett połączył siły przy pracy w studiu nad jakimś wspólnym projektem z Jamesem Fordem, o którym dziś też wspominałem jako znakomitym producentem i muzykiem. James Ellis Ford kilka lat temu nagrał kapitalny album Hum i być może do tej płyty dziś uda nam się sięgnąć. Zobaczymy. Nie obiecuję. To jest płyta, którą zrealizował wyłącznie pracując w taki benedyktyński sposób w studiu, zupełnie solo, nagrywając kolejne partie bardzo różnych instrumentów, potem nakładając wokale, miksując to wszystko w sposób analogowy. Tak powstała naprawdę fantastyczna płyta sprzed, jeśli dobrze pamiętam, 4 lat. No i Owen Pallett również jest takim muzycznym pracusiem, mówiąc troszkę infantylnie, obsługuje nogami pewien przez siebie skonstruowany sampler, grając na skrzypcach, uruchamia kolejne pętle, nakłada je na siebie i w ten sposób na koncertach brzmienie jego muzyki nabiera niezwykłej zupełnie potęgi. No ale też potężne są orkiestracje, które tworzy na płyty innych artystów. Warto posłuchać na przykład płyty Neon Bible zespołu Arcade Fire, czy którejś płyty Gianni Newsom, żeby się o tym przekonać. Do Owena Paleta wrócimy tutaj z całą pewnością, a teraz Patti Smith Group dziś po raz ostatni z płyty Wave wydanej w roku 1979. Ta płyta ukazała się 17 maja, więc musiał jeszcze minąć 3 miesiące, zanim na świat przyszedł Owen Pallett, bo urodził się we wrześniu 79 roku. Nawet więcej musiało minąć. Posłuchajmy tym razem Patti Smith z zespołem w utworze Revenge.

kim jestem. Często zadawałam sobie to pytanie, czułam się szczęśliwa w swojej rodzinie, ale miałam też wrażenie nieustannego wyobcowania. Na pewno nie wynikało ono z braku miłości. Zastanawiałam się, czemu jestem tak odmienna pod względem wyglądu i temperamentu od innych. Tak pisze o sobie Patti Smith w książce, która właśnie się ukazała na naszym rynku, czyli w autobiograficznej historii, którą opowiada nam pod tytułem Chleb Aniołów. My dziś słuchaliśmy Patti Smith z płyty Wave, wydanej w roku 1979. Wrócimy teraz do najnowszej płyty, bo tej nowej muzyki też jest mała szczypta w naszym dzisiejszym spotkaniu, do nowej płyty 388, jak stary piękny Tascam ośmiośladowy, bo właśnie stąd wziął się tytuł tej płyty od nazwy starego, zabytkowego magnetofonu, na którym te nagrania w roku 2026 zarejestrowano. Zespół The Coral, czyli James Kelly i jego ekipa, dwa nagrania z płyty wydanej przed tygodniem. Najpierw Leave It in the Past, a potem jeszcze Yellow Moon.

Yellow Moon i wcześniej Live It in the Past to były dwa nagrania z najnowszej płyty zespołu The Coral. Dziś to tyle, jeśli chodzi o nową muzykę w audycji Megafonia. Wrócimy teraz do krążka wydanego w roku 2010, w styczniu, jeśli dobrze pamiętam. Owen Pallett i jego album zatytułowany Heartland. Płyta niezwykle bogata brzmieniowo, wielowątkowa, bo tutaj i nurt, który możemy określić jako indie pop, ale też jest sporo elektroniki oraz takiej neoklasycznej muzyki, która też ostatnimi czasy jest bardzo modna za sprawą chociażby takich artystów jak Hania Rani, ale gdzieś ten trend rodził się i rozwijał, między innymi dzięki takim artystom jak Owen Pallett, który właśnie w roku 2010 wydał ten fantastyczny album, nad którym pracował między innymi z Praską Orkiestrą Symfoniczną. Dlatego obok brzmień elektronicznych, takich można powiedzieć z gatunku MIDI, mamy tutaj też prawdziwie symfoniczny rozmach w pewnych fragmentach tego albumu. Dwa nagrania, a zatem spędźmy ponad 10 minut z Owenem Pallettem i jego krążkiem Heartland. To będą kolejno kompozycje The Great Elsewhere i Louis Takes Off His Shirt.

Wspaniała płyta Heartland Owena Paletta z roku 2010. Dwa nagrania zabrzmiały: The Great Ellsworth i przed chwilką Louis Takes Off His Shirt. Można by grać w tę grę skojarzeń muzycznych i należałoby może jeszcze wyciągnąć jakąś starą płytę Artura Russella przy tej okazji, ale już dziś na to czasu nie wystarczy. Natomiast skoro padło dziś też nazwisko Jamesa Ellisa Forda, z którym przecież Owen Paletta miał szansę pracować parokrotnie, to posłuchajmy i Jamesa Forda z jego solowej płyty. To będzie kompozycja Squeaky Well.

Squeaky Well z płyty Home, James Ellis Ford, niemal na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Na zegarze 6,5 minuty do godziny 23. O 23 w Radiu Łódź serwis informacyjny, potem Radio Nocą i Mariusz Woźniczka, który już czeka niecierpliwie na spotkanie z Państwem. Proszę zostać z nami także po godzinie 23, a u nas w audycji Megafonia na koniec jeszcze jedno nagranie z majowej płyty sprzed 25 lat, czyli duet R raz jeszcze w nagraniu Don't Be Light tym razem. Do usłyszenia, mówił Marcin Tercjak.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich ewakuacja dwóch wsi na Mazowszu zagrożonych w związku z pożarem lasu. Kolejny remont Placu Wolności w Łodzi. Będą utrudnienia dla pasażerów MPK i kierowców i budowa Widzewskiego Akwaparku. Zgodnie z planem baseny będą otwarte za kilkanaście miesięcy. Po nocnych przymrozkach jutro ma być pogodniej i ciepło do 22 stopni. Ewakuacja dwóch wsi z powodu pożaru lasu. Kilkadziesiąt hektarów lasu pali się w powiatach mińskim i wołomińskim na Mazowszu. Z pożarem walczy ponad 500 strażaków wspieranych przez policję i leśników. W akcji biorą udział samoloty gaśnicze i helikopter Black Hawk. Zdecydowano o ewakuacji mieszkańców wsi Żądza i Ołdakowizna. Wokół stoją patrole policji, które nie wpuszczają samochodów na zagrożony teren.
1: Przy drodze numer 50 jest straszne. Na środku miejscowości i tutaj jest znośnie, ale przy 50 jest źle.
2: Policja ostrzega wszystkich, bo tu są działki, ostrzega wszystkich, żeby opuścili teren. No i wszyscy powyjeżdżali praktycznie.
3: Koleżanka ma zwierzęta. Jak gadaliśmy z policjantem, oni to nie chcą nas puścić po te zwierzęta, żeby je zabrać.
0: Mieszkańcy wsi są ewakuowani do szkoły w pobliskim Stanisławowie na drodze krajowej numer 50 między Mińskiem, Mazowieckim a Ostrowią Mazowiecką na 28-kilometrowym odcinku zablokowano ruch. Kolejny remont Placu Wolności w Łodzi. Prace rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Wtedy też zmieni się organizacja ruchu i trasy tramwajów. Te, które kursują przez Plac Wolności, pojadą Ogrodową i Północną. Kierowcy też muszą się przygotować na utrudnienia. Nie odczują ich natomiast piesi. Mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
4: Pracujemy tylko w torowisku na Placu Wolności, a pozostałe 3/4 tego placu pozostaje bez zmian. Bez problemu będziemy mogli skorzystać z terenów zielonych, z Placu Zabaw, fontan. Będą zapewnione dojścia do lokali gastronomicznych.
0: Prace na Placu Wolności mają zakończyć się do końca wakacji. Podczas remontu z okolic torowiska usunięta zostanie granitowa kostka, a w jej miejscu pojawi się beton. Czy tak jak chce konserwator zabytków będzie on imitował bruk? O tym piszemy na naszej stronie internetowej.
5: Więcej na Radio Łódź.
0: Akwapark na łódzkim Widzewie nabiera kształtów. Nowa atrakcja przy Alei Hetmańskiej i ulicy Przybyszewskiego ma być otwarta za nieco ponad rok. Prezes Akwaparku Łódź, Krzysztof Babi, zapewnia, że prace postępują zgodnie z harmonogramem.
6: Widzimy już zarysowania nieczek basenowych, basenu sportowego, basenu rekreacyjnego z funkcją do nauki pływania oraz basenu rekreacyjnego, gdzie między innymi będzie rwąca rzeka, jacuzzi, czy też takie fajne, przyjemne leżanki.
0: Widzewski akwapark ma być gotowy w drugiej połowie. W połowie przyszłego roku są już plany jego dalszego rozwoju. W przyszłości ma powstać zewnętrzna strefa basenów. Szpital w Sieradzu remontuje przychodnię rodzinną. Po remoncie zwiększy się dostępność poradni dla osób ze szczególnymi potrzebami i jakość usług medycznych też ma być wyższa, bo placówka zostanie wyposażona w nowe aparaty USG i EKG. Utrudnień dla pacjentów mimo trwających prac nie ma i nie powinno być, zapewnia Grażyna Kieszniewska ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.
7: Nie mamy żadnych skarg, nie ma żadnych zmian takich organizacyjnych, ponieważ tak robimy, żeby faktycznie ten dostęp był nieutrudniony.
0: Remont zakończy się do 30 czerwca. Kulinarny sukces Łodzi. W tegorocznym prestiżowym przewodniku Michelin znalazły się aż 3 łódzkie restauracje. W kategorii Big Gourmand wyróżniono restaurację Acanti, doceniono także Ogień i Sól oraz Malinową.
8: Czuję się naprawdę super. Jest to dla nas mega duże wyróżnienie. Takim, co jest cały czas ze mną, to pasztetówka grzybowa.
9: Następnym razem idziecie po gwiazdkę?
8: Jak się uda, to czemu nie, ale to jest dużo składowych na to niestety. Po cichu myślę, że na pewno będziemy pracowali i liczymy na, jak nie na gwiazdkę, to na pewno na kolejne wyróżnienia. Może Bib Gourmand?
0: Mówi naszemu reporterowi szef kuchni w Malinowej Łukasz Szram. Najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Michelin są gwiazdki. 10 restauracji w Polsce ma jedną gwiazdkę, a jedna, krakowska, aż 2. Polecam naszą stronę radiołódź.pl, gdzie można stale znaleźć informacje z naszego regionu. Przez całą noc będzie pogodnie, ale zimno. Temperatura spadnie na zachodzie regionu do 6 stopni, a w centrum i na wschodzie do 3. Miejscami możliwe przygruntowe przymrozki, minus 2 stopnie. Jutro będzie pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą do 22 stopni. Chwilami może silniej wiać.
5: Radio nocą. zaprasza Mariusz Woźniczka.
10: A w Radiu Nocą 28 maja witają Państwa Rafał Tyluś, Tomasz Podwysocki, Bartosz Florczak i Mariusz Woźniczka. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, proszę pozwolić, że nasze Radio Nocą dzisiaj rozpocznę od przeczytania fragmentu pewnej książki, która okazała się ostatnio. Czytam: Ojciec nowoczesnej ekonomii Adam Smith w pracy poświęconej naturze i przyczynom bogactwa narodów przekonywał, że podstawą relacji ekonomicznych jest dbałość o własny interes, wymuszający podejmowanie działań dla swojego dobra. Jest to możliwe, kiedy nic nas nie ogranicza i nic nie stoi na przeszkodzie, a ręka rynku organizuje cały system w sposób niewidzialny. Najbardziej podstawowymi elementami tego systemu są jednostki, które w swoim postępowaniu kierują się własnym interesem. Protoplasta współczesnych teorii ekonomicznych skrupulatnie badał, jakie warunki muszą być spełnione, by na przykład wieczorny posiłek trafił na jego stół. Można tu analizować wszystkie zmienne, odgrywające istotną rolę, by tak się właśnie stało. Wyliczyć osoby i czynności niezbędne do tego, by obiad został przygotowany i znalazł się na stole Smitha. Można wyjaśniać, dlaczego poszczególne osoby te czynności wykonują, uwzględniając nie tylko samo jedzenie, lecz także naczynia, w których gotujemy, talerze, na których je podajemy, stół, na którym je stawiamy, sztućce, którym jemy, etc. Obiad na stole Adama Smitha nie pojawia się dlatego, że rzeźnik jest miły, piekarz humanitarny, piwowar altruistyczny, a wytwórca świec oświetlających stół sympatyczny, ale z tego powodu, że wszyscy oni dbają o własny interes, kiedy dbają o to, aby słynny ekonomista codziennie jadł obiad. Inaczej mówiąc, bogacą się na tym. Wskazując wszystkie powyższe osoby, Smith nie wymienił jednak jednej, która niemal codziennie ten obiad przygotowywała i podawała. Mianowicie nie wspomniał o swojej matce. Dlaczego umknęło to jego skrupulatnej uwadze? Dlaczego uznał to za nieistotne? Biograf Smitha, Jerzy Chodorowski, pisząc o charakterze szkockiego badacza, podkreśla, że cechowała go wybitna wręcz pamięć i wyczulenie na najdrobniejsze nawet szczegóły. Opisuje też jego relację z matką jako pełną wdzięczności, życzliwości i oddania. Wydaje się zatem, że to nie niedostatek uwagi lub brak przekonania o ważności matki w życiu znanego ekonomisty sprawiają, że w analizie wszystkich czynników, które są niezbędne do tego, by podano mu obiad, kobieta to zostaje pominięta. Jej praca jako przynależna do przestrzeni prywatnej i przestrzeni osobistych relacji emocjonalnych pozostaje niezauważona, bo nie zostaje w ogóle uznana za pracę. Proszę Państwa, to fragment książki Z czułością i wspólnie. Feminizm na XXI wiek, której autorkę, polską filozofkę, profesor Aleksandrę Derę, już za chwilę będziemy gościć w Radiu Nocą online. Przypuszczam, że mógłbym czytać dalej tę książkę, licząc na Państwa zainteresowanie, choćby właśnie w tym fragmencie, w którym czytamy o pracy kluczowej z punktu widzenia funkcjonowania rodzin i społeczeństw, a której się nie dostrzega i nie bierze pod uwagę, na przykład wyliczając choćby produkt krajowy brutto. Zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy naszych mamach, których dzień obchodziliśmy przedwczoraj. Każdy z nas, miliardów nas na świecie, ma lub miał przecież swoją mamę, która podaje lub podawała nam codziennie obiad na stół. Jak więc w tym kontekście ułomnie wygląda wyliczanie produktów krajowych brutto, pomijających choćby tylko pracę naszych mam, bez których nie byłoby nas, wytwórców już dostrzeganych składowych produktów krajowych brutto? To tylko jeden z wątków książki, która będzie już za chwilę podstawą naszej rozmowy w Radiu Nocą dzisiaj. Wybrałem akurat wątek z pewnością najbardziej uniwersalny, bo każdy z nas ma lub miał mamę, a jednocześnie pokazujący, jak ułomnie można postrzegać, opisywać nas i świat, posługując się dotychczasowymi matrycami. Zapewne nie każde ze stanowisk współczesnego feminizmu wyda się nam tak samo uniwersalne. Niektóre mogą wręcz rodzić kontrowersje, ale z pewnością bardzo przyda się nam przewietrzenie naszego myślenia i postrzegania. Tym bardziej, że jak się za chwilę dowiemy, dzisiejszy feminizm staje w obronie nie tylko kobiet, ale 99% nas na świecie, czyli wszystkich nas, w gronie wszystkich istot słabszych na całej planecie. Mówię wszystkich nas, ponieważ jak zapewne zgodzą się Państwo ze mną, w gronie słuchaczy Radia Nocą nie ma zapewne takich panów jak Elon Musk czy Jeff Bezos, choć z ogromną radością powitałbym dowód, że się mylę. Tak więc rozpocznijmy tę naszą podróż w myślenie współczesnego feminizmu, której przewodniczką będzie pani profesor Aleksandra Dera, z którą za chwilę połączymy się online. Tradycyjnie zapraszam Państwa do włączania się w naszą rozmowę. Przypomnę Państwu nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78. Zapraszam Państwa także do pisania do nas podczas programu na studiomałpa.radiolot.pl lub po programie na m.wozniczka@radiolot.pl.

0: Proszę Państwa, jest już z nami pani profesor Aleksandra Dera. Dobry wieczór, pani profesor.
1: Dobry wieczór, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Słyszymy się, cieszę się bardzo, że znalazła pani profesor czas na naszą nocną rozmowę. Proszę pozwolić, że na początek sięgnę do noty biograficznej pani profesor. Filozofka, tłumaczka i filolożka, profesorka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracuje w Instytucie Filozofii, naukowo zajmuje się relacjami między społeczeństwem, nauką i technologią, stereotypami płciowymi w nauce oraz teoriami feministycznymi. Autorka wielu publikacji, książek z dziedziny filozofii i feminizmu, w tym najnowszej, która stanowić będzie bazę do naszej rozmowy z czułością i wspólnie feminizm na XXI wiek. Pani profesor jest także pełnomocniczką rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do spraw równego traktowania, jest zaangażowana w kształtowanie równościowej polityki naukowej. W 2021 roku znalazła się na liście 50 śmiałych magazynu Wysokie Obcasy za upominanie się o równość w świecie akademickim. Wszystko się zgadza, pani profesor?
1: Dziwnie się tego słucha, ale wszystko się zgadza.
0: Jasne. Może zacznijmy naszą rozmowę od bardzo, bardzo skrótowego prześledzenia kamieni milowych na drodze rozwoju feminizmu, jego fal aż do dzisiaj, do jego czwartej fali, lub jak niektórzy mówią, już postfeminizmu. Jakie były te kamienie milowe feminizmu?
1: No, część z nich jest taka oczywista, że już chyba ich nie zauważamy, że one były przełomami i rewolucjami. Na przykład to, że kobiety zyskały prawo do głosowania, do kandydowania w polityce, czyli zawalczyły o prawa wyborcze. To jest coś, co wiążemy z pierwszą falą feminizmu. Najczęściej w tej literaturze można tu mówić o tym, że kobiety uzyskały prawo do posiadania majątku, do zarządzania majątkiem. Tutaj takich przykładów często podaje mnóstwo ze świata zachodu, że nie wiem, w latach 40. we Francji, ale jeszcze w latach 60. w Stanach Zjednoczonych kobieta nie mogła bez zgody swojego męskiego opiekuna otworzyć konta. Takie kolejne kamienie milowe dla mnie to na pewno też jest taka walka o reprezentację w kulturze, czyli o to, żeby miejsce kobiety nie było tylko w domu, czyli tam, gdzie się dzieje reprodukcja, wytwarzanie dzieci. Pewnie o tym jeszcze będziemy mówili, biorąc pod uwagę to, o czym pan mówił na początku, cytując Adama Smitha. A późniejsze kamienie milowe to jest na pewno taka walka o zmianę mentalności, zmianę tego, jak kobiecość jest postrzegana i przedstawiana w kulturze, a wreszcie też przejście w te wszystkie sfery publiczne związane z wykonywaniem funkcji, które wiążą się z prestiżem, ale też z dużą władzą, łącznie z tymi politycznymi, czyli kobiety zostawały premierkami, prezydentkami, szefami wielkich spółek czy rektorkami uczelni. Ta trzecia fala feminizmu, która jest taką falą, w której trochę kwestionujemy samo pojęcie kobiecości, męskości czy płci, być może też będzie okazja, żeby jeszcze to pogłębić, ale ona też się wiąże z czymś więcej, ona wiąże się z tym, żeby zastanowić się, czy same matryce tego świata nie są po prostu z gruntu patriarchalne, jakoś sprzężone, na przykład systemem ekonomicznym, takim jak kapitalizm. I tu znowu feminizm zacznie upominać się o prawa grup najbardziej wykluczonych, najbiedniejszych, obciążoną najtrudniejszą pracą, a najmniej płatną, czy tą nieodpłatną pracą, o której też pan wspominał na początku, mówiąc o opiece matki nad synem. Te fale feminizmu są różnie dzisiaj postrzegane. Rzeczywiście niektórzy nazywają to postfeminizmem. Dlaczego? Znowu możemy o tym dyskutować, czy to jest trafna nazwa, czy nie. Metafora fali jest może ciekawa, bo ona, fala jest czymś, co zawraca, prawda? Ona ma jakieś swoje wniesienie w jakimś momencie, potem wraca. To nie jest tak, że pewne problemy zostały rozwiązane, one wracają trochę w innej wersji. Też dzisiaj mówiąc o czwartej fali feminizmu, dosyć często mówi się o wpływie technologii, a przede wszystkim tych nowych technologii komunikacyjnych, że ten feminizm nowego pokolenia, najmłodszego pokolenia jest innego rodzaju feminizmem niż te, które były wcześniej, kiedy takich możliwości komunikowania się nie było. Więc to wywalczenie coraz większej przestrzeni wolności dla kobiet można by rozpisać właśnie w takie kamienie milowe.
0: Mm-hmm. Tak jak czytałem we wprowadzeniu do naszej rozmowy, czytając fragment książki pani profesor o obiedzie Adama Smitha, protoplasty współczesnej ekonomii, czego nie dostrzegają współczesne modele ekonomiczne?
1: No, nie dostrzegają to. Rzeczywiście ta matka jest tutaj taka symboliczna, prawda? Że to jest ta część pracy takiej niedostrzeganej, która wiąże się z czymś, co się parasolowo określa mianem pracy opiekuńczej, a w teoriach feministycznych się określa mianem troski. I te badaczki, takie feministyczne, które opisuję w książce, one przede wszystkim też się upominają o to, żeby zobaczyć, że troska czy opieka to nie jest tylko kwestia relacji interpersonalnych, że to jest rodzaj pracy, bo ta praca wymaga konkretnych umiejętności. To już pomijając to, że ona jest fizycznie obciążającą pracą i pracą obciążającą tak emocjonalnie, bo jesteśmy w jakiejś bliskiej z kimś relacji i zależności, ale ona wymaga poznawczych umiejętności, takich umiejętności zarządczych, logistycznych, czyli tego wszystkiego, co praca publiczna rozpoznaje jako zdolności, które opłacamy. A w przypadku tej pracy opiekuńczej tego nie widać. Ale to nie jest jedyny rodzaj pracy niedostrzeganej przez klasyczne systemy ekonomiczne, bo taką pracą niedostrzeganą jest coś, co się w feminizmie też często określa taką pracą emocjonalną, czyli taką pracą zadbania o dobrą atmosferę na przykład w pracy, w jakimś miejscu publicznym, tym, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby łagodzić pewne spory albo żeby komuś coś podawać, przysłowiową kawę, herbatę na początek, żeby nam się dobrze rozmawiało. To jest znowu coś, czego te modele ekonomiczne nie dostrzegają i nie dostrzegają wagi tej pracy, już nie mówiąc o pracy reprodukcyjnej. No, proszę pamiętać, że to nie jest tak, że w każdym kraju jest tak jak w Polsce i wtedy, kiedy kobieta rodzi dzieci, to może iść na pełnopłatny urlop roczny, żeby się tym dzieckiem zająć. Dla mnie taki urlop i wypłacanie tego urlopu to jest rozpoznanie przez społeczność, przez społeczeństwo i przez państwo ważności tego elementu naszego życia, że po prostu rodzą się nowi Polacy, Polki i dlatego państwo dokłada się w jakimś sensie rękami wszystkich do tego, żeby to się odbywało w jak najlepszych warunkach. Ale to nie jest tak, że tak jest w każdym kraju. Tak, w bardzo wielu krajach zachodnich tak nie jest, jak choćby w Stanach Zjednoczonych. Więc ta praca związana z reprodukcją jest tutaj rozpoznana jako istotny element życia publicznego czy społecznego. I tutaj można by mnóstwo takich rzeczy wymieniać, które nie tylko w tym rozpoznaniu PKB nie są uwzględnione, ale też w ważności tego, co traktowalibyśmy jako

0: co im pokazujemy jako ważne, jak socjalizujemy małe dziewczynki, żeby kobiety robiły dokładnie to, co w systemie patriarchalnym jest dopuszczane, albo działa na korzyść tego systemu i tych, którzy są u władzy, pewnej grupy mężczyzn, bo oczywiście nie wszystkich mężczyzn.
1: Teraz zarysowujemy pole naszej rozmowy. Oczywiście będziemy wchodzić w głąb w czasie tych, no niecałych już, ale 2 godzin. Feminizm współczesny, jak czytam, tworzy sojusz wszystkich istot słabszych, czyli kogo?
0: To jest taka moja teza, którą na podstawie rozpoznania no, tego obszaru feminizmu, którym się zajmuję w tej książce, przedstawiam. I trochę też chcę pokazać, że feminizm historycznie zawsze to robił, tylko to nie było zawsze coś, co jakoś wysuwało się na pierwszy plan z różnych powodów, bo może ujęłabym to tak, taki najbardziej rozpoznawalny feminizm głównego nurtu to jest jednak taki feminizm, który byśmy nazwali liberalnym, czyli taki wolnościowy feminizm skupiony na jednostce, albo taki feminizm, który się dzisiaj nazywa cywilizacyjny, związany z cywilizacją zachodnią i z jej wartościami. Dzisiaj te wartości bardzo często są związane z rywalizacją, z konkurencyjnością, z poszukiwaniem zysku i zasobów, otaczaniem się jakimiś materialnymi przedmiotami. A ten feminizm nowych sojuszy, jak go nazywam, to jest feminizm ze wszystkimi grupami, które zawsze są w tym wszystkim pomijane, z feminizmem włącznie. Czyli feminizm jako ruch taki inkluzywny, emancypacyjny, wolnościowy, jednocześnie był zamknięty na tę grupę. Od samego początku historycznie to na pewno były po prostu kobiety biedne. Czyli te kobiety, które albo tworzyły klasę pracującą, albo wręcz klasę niewolniczą. One historycznie były zauważane przez niektóre nurty feminizmu, ale na pewno nie były to nurty takie dominujące. Druga grupa to są na pewno wszelkie osoby, które pochodzą ze świata poza zachodnioeuropejskiego. Tutaj byśmy zaliczyli jakby wszelkie te grupy ludów rdzennych wraz z ich kulturą, która została pominięta i zapomniana. I tutaj taki się rodzi feminizm, który nazywamy w literaturze dekolonialnym, który jednocześnie współgra z takimi i aktywizmem, ale także teoriami dekolonialnymi czy postkolonialnymi. Ale te inne grupy to są też grupy na przykład o innej tożsamości płciowej niż męska czy kobieca, czyli te mieszczące się poza tym binarnym podziałem. Więc to jest też taki naturalny sojusznik feminizmu, ale też osoby, które są niebiałe. Czyli znowu mamy sojusznika w postaci ruchów antyrasistowskich, czy na przykład osoby z niepełnosprawnościami. Tutaj można by mnożyć, te wszystkie elementy się krzyżują w poszczególnych jednostkach. To nie jest tak, że jedna jednostka miałaby tylko tę jedną własność. I dlatego ja tak ogólnie o tym piszę, że feminizm dzisiaj jest takim ruchem, który włącza się w sojusze z tymi wszystkimi różnymi historycznie usankcjonowanymi grupami, czy aktywizmami, czy grupami teorii, łącznie z takimi nowymi teoriami myślenia o matrycach ekonomicznych, jakimi są teorie dewzrostowe. Czyli takie teorie, które mówią, że w obliczu katastrofy klimatycznej my musimy myśleć o zupełnie innym systemie funkcjonowania i w feminizmie się pokazuje, że ta tradycyjna ekonomia, którą pan przywołał na początku, ona się no właściwie splata z systemami kolonialnymi i kapitalistycznymi, z neoliberalnym kapitalizmem. W związku z tym, jeśli feminizm chce rozmontować patriarchat, no to jednocześnie musi rozmontować też ten kapitalizm w takiej postaci, jakiego do tej pory znaliśmy. No tutaj można pewnie by więcej jeszcze wymienić, ale to były takie, które najwięcej opisuję w książce.
1: Rozmawialiśmy o dewzroście z panią profesor Ewą Binczyk w Radiu Nocą. W Radiu Nocą o nadziei i rozpaczy antropocenu. Jest więc sojusz feminizmu i dewzrostu, tak? A co wnosi feminizm do teorii dewzrostu?
0: Przede wszystkim on pokazuje, jak można wzmocnić ten protest przeciwko kapitalizmowi w klasycznej postaci, pokazując, że jest pewną ułudą i złudzeniem, co mi się wydaje, że dzisiaj już dobrze rozpoznajemy, że kapitalizm, który zasadza się na indywidualnych

0: korzyściach, tak jak je Smith opisywał w tym, co Pan przytoczył na samym początku, skupiający się na konkurencji i rywalizacji i nieustannym używaniu zasobów ziemi, że on służy tylko bardzo małej, wąskiej grupie. I to nie jest tak, że rozwój kapitalizmu i tak jak dzisiaj widzimy największych bogaczy sprawi, że najbiedniejsze osoby, a w tej grupie mieści się bardzo wiele kobiet, zyskają na tym na przykład w Stanach Zjednoczonych. I ten przytoczony feminizm dla 99%, który taki badaczka amerykańska z taką grupą badawczą Nancy Fraser stworzyła, on pokazuje, że no, największym problemem kobiet jest bieda, jest brak dostępu do dobrej edukacji bezpłatnej, brak dostępu do opieki zdrowotnej bezpłatnej, czyste powietrze i tak dalej. I to są problemy, które są wspólne dla myślenia feministycznego i dla myślenia dewzrostowego. Dlatego powstają nie tylko teorie tego rodzaju, ale także ruchy takie aktywistyczne, jak na przykład FEDA. Jest taki alians właśnie feminizmu z teoriami dewzrostowymi, który skupia się na prowadzeniu takiej mikrodziałalności ekonomicznej, ale która nie jest ślepa właśnie na kwestie płci.
1: Czyli feminizm, taki ruch wszystkich ruchów. Feminizm, który chce obalić matrycę, jakim posługujemy się w dzisiejszej naszej kulturze, tak?
0: Z pewnością tak, dlatego że tu trochę jest takie rozpoznanie, pan, że nie da się tego zrobić w taki sposób, że jak rozmontujemy jakiś malutki element, to wszystko inne się całkowicie zmieni. Dlatego że kapitalizm ma tę niezwykłą skłonność i umiejętność to w utowarowienia każdej idei emancypacyjnej. To można pokazać na przykładzie, nie wiem, idei ekologicznych. Tak? Ekologia co do zasady w zasadzie powinna polegać na tym, że powinniśmy jak najmniej rzeczy zużywać i pozostawić przyrodę samą sobie trochę. Natomiast ta ekologia, która jest zaprzęgnięta w nurty kapitalistyczne, ona mówi: kupuj inne produkty niż te, które kupowałeś do tej pory, bo one są bardziej eko. Czyli ten mechanizm pozostaje taki sam i też pokazuje się, że podobnie działa kwestia emancypacyjna. Jeśli na przykład emancypacyjnie potraktujemy na poziomie indywidualnym to, żeby kobiety samostanowiły o sobie, czyli żeby były silnymi jednostkami, które wyznaczają sobie trajektorię życiową, no to kapitalizm bardzo dobrze to podbije, nie wiem, tym, że mają odpowiednio wyglądać, mają mieć odpowiednie zajęcia, czyli w świecie bogatej północy będzie tworzył propozycje, które będą sugerowały, że to są emancypacyjne działania. Że będziesz silna, będziesz mogła wybierać, będziesz mogła robić to i to, ale to nie rozmontowuje systemu. To tylko pozwala osobom o pewnych zasobach, i to jest ograniczona liczba osób, że mogą takie działania realizować. W tym znaczeniu jest różnica pomiędzy tym, jakie możliwości wyemancypowania się ma bogata, biała, wykształcona kobieta z północy, białoskóra, z tą kobietą, która jest kobietą kolorową, z globalnego południa, niewykształconą, nie posiadającą zasobów, która jest całkowicie uzależniona od jakichś swoich męskich opiekunów. No nie możemy powiedzieć, że no, te same idee można zastosować i one się w podobny sposób wyzwolą. Wyzwolenie nie za, czy to, posługuje się tą kategorią wyzwolenia, bo tak nazywała to protoplastka feminizmu Simone de Beauvoir, ale chodzi o wyemancypowanie się. Wyemancypowanie jest możliwe tylko w określonym systemie. To nie jest kwestia tylko indywidualnego chcenia bądź nie.
1: Pani profesor, będziemy pogłębiać niektóre z tych naszych wątków tej naszej rozmowy w dalszej części spotkania. Zapraszam Państwa do włączania się w naszą rozmowę. Przypomnę numery naszych telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Proszę Państwa, przy naszym telefonie jest z nami pan Michał Bomastyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, badacz teorii feministycznych, teorii wykluczeń, edukator równościowy, działacz społeczny. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, że jest pan także z nami w naszej rozmowie z panią profesor Aleksandrą Derą o feminizmie XXI wieku i na XXI wiek. Proszę powiedzieć, jak się pan spotkał z panią profesor?
2: Pani profesor, cześć. Pani profesor była promotorką mojego doktoratu, a wcześniej jeszcze recenzentką licencjatu i promotorką pracy magisterskiej. Więc nasze drogi się zeszły w 2014, Olu? Dobrze myślę? Tak, w 2014.
3: Ja to nie pamiętam tego roku.
2: Ja pamiętam. 2014.
0: A o czym pan pisał w swoim doktoracie?
2: Mój doktorat był w sumie takim początkiem tego, co potem podziało się w doktoracie. Przepraszam, pytam o doktorat, przepraszam, pracę magisterską. W doktoracie pisałem o inności, o mechanizmach wykluczenia, które w filozofii w jakiś sposób wydaje się do tej pory nie były znalezione w kontekście filozofii egzystencjalnej, jakoś dobrze rozpoznane. Więc pisałem o tych mechanizmach wykluczenia, co to znaczy właśnie inność, czy każda osoba jest w taki sam sposób inna, a może jednak jakieś inne osoby są bardziej w inny sposób, albo w większy sposób inne. Przepraszam za takie określenie, ale po prostu w języku polskim trudno to jakoś wyrazić. W każdym razie w sytuacji, w której taka teza postawiona w doktoracie, że w sytuacji, w której osoby tracą pewne narzędzia egzystencjalne w wyniku właśnie doświadczenia tych mechanizmów, jak na przykład dehumanizacja, odbieranie odpowiedzialności, no to wtedy może dochodzić do sytuacji, że właśnie ta inność również się jakoś dewaluuje. I ja ją nazywam innością imersyjną w doktoracie, a z kolei ona również może jeszcze bardziej przejść pewną tranzycję, nazwijmy to, ku obcości. Czyli właściwie pisałem w doktoracie o inności w takiej triadzie inność, obcość, wykluczenie.
0: Mm-hmm. Doktorat stał się podstawą pana książki Ku równości, inność pomyślana na nowo, tak?
2: Dokładnie tak.
0: A kto i dlaczego dzisiaj w Polsce może czuć się osobą wykluczoną?
2: Ojej, to jest bardzo trudne pytanie. Właściwie to poczucie wykluczenia, czy nierównego traktowania, bo właściwie poczucie wykluczenia to jest bardzo... W ogóle wykluczenie to jest bardzo duży, potężny termin tak naprawdę, więc raczej bym się skupił na myśleniu o nierównym traktowaniu i teraz myślę sobie, że osoby, o których możemy mówić w naszym kraju, to raczej osoby, które doświadczają nierównego traktowania lub mogą czuć, że doświadczają tego nierównego traktowania, bo to też nie jest oczywiste, że teraz te osoby rzeczywiście tego nierównego traktowania doświadczają. Natomiast oczywiście o wykluczeniu również możemy mówić, ale to już są skrajne przypadki sytuacji, w których rzeczywiście osoby są na marginesie społeczeństwa, tak? To są osoby, które są pozbawione jakiejś moralnej troski, to znaczy inne osoby nie chcą ponosić tej odpowiedzialności właśnie za te osoby. Chociażby, nie wiem, osoby uchodźcze mogą być takimi osobami, tak? Gdzie często one rzeczywiście mogą doświadczać wykluczenia, ale również osoby w kryzysie bezdomności mogą doświadczyć wykluczenia. A jeśli chodzi o osoby nieheteronormatywne, to pewnie wśród tej grupy również takie osoby się znajdą. Natomiast trzeba też powiedzieć otwarcie, że wśród osób nieheteronormatywnych są również osoby uprzywilejowane. Tak samo wśród kobiet mogą być też kobiety uprzywilejowane, tak, ponieważ mówimy o takiej perspektywie intersekcjonalnej, to znaczy my nie mówimy teraz o jednej grupie. Tak, kiedy mówimy teraz kobiety, kiedy mówimy teraz uchodźcy, osoby nieheteronormatywne, to myślimy o wszystkich osobach w taki sam sposób, to znaczy wykluczone. Nie, raczej mówimy, że to są grupy mniejszościowe i z tego powodu mogą być narażone na doświadczenie nierównego traktowania, natomiast konteksty tego doświadczenia mogą być totalnie różne, tak? Nie wiem, ta osoba nie musi być wykluczona czy narażona na wykluczenie w pracy, tak, ale może by na przykład doświadczać takich sytuacji w domu rodzinnym, chociażby, tak? Nie będzie w grupie przyjaciół wykluczona czy narażona na doświadczenie wykluczenia, ale nie wiem, w przestrzeni publicznej gdzieś w jakimś, w tramwaju na przykład może tego doświadczyć, tak? Bo jakaś grupa będzie jechała tym tramwajem i wtedy ta osoba to doświadczy. Natomiast nie myślimy raczej o tym w kontekście całej tożsamości tej osoby, tylko raczej o jakichś poszczególnych kontekstach. Chyba, że, tak jak mówię, mamy sytuację, w której no, ta cała tożsamość jakby rzeczywiście jest wtedy naznaczona tą obcością, tak? Jak sobie weźmiemy osoby uchodźcze, które na przykład przebywają w obozach, tak? A nie już w ośrodkach otwartych, gdzie już integrują się ze społeczeństwem, no to wtedy mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacją, w której te osoby są zapomniane, gdzieś na obrzeżach, poza zasięgiem wzroku, bez konkretnego dostępu do medycyny i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tak bym rozpatrywał tę, tę sytuację.
0: Panie doktorze, jest pan naukowcem?
3: Ja zastanawiałam, nie wiem, czy mogę się włączyć.
0: Tak, oczywiście.
3: Teraz jak słuchałam Michała, to pomyślałam, że w twoim doktoracie, jak nad tym pracowałeś, to tymi figurami była dla ciebie kobieta, osoba homoseksualna, właśnie mężczyzna homoseksualny i te osoby uchodźcze. A teraz pomyślałam, czy dzisiaj byś włączył w perspektywie właśnie polskich doświadczeń pod osoby starsze i osoby chore. I się zastanawiałam, na ile to poczucie takiego nierównego traktowania i takiego w takim systemowym sensie, nie interpersonalnym, tylko systemowym, że państwo jakby nie dostrzega, nie, potrzeb tych osób i tego, że one się mogą czuć wyobcowane czy inne w kontekście tego, co mamy, przedstawiamy w mediach i co jest w zasięgu naszej troski. Nie wiem, teraz tak mi do głowy przyszło, że być może to jest następna książka twoich.
2: Może. W każdym razie no, to jest oczywiście, to jest dobre pytanie, natomiast wydaje mi się, że jednak ma dużo takich części składowych na poziomie tożsamościowym, nie? Dlatego, że jednak no, osoby starsze, to przesłanką jest tutaj wiek, tak? I oczywiście, że w kontekście wieku możemy mieć do czynienia z ageizmem, ale w sytuacji nierównego traktowania, czy doświadczenia nierównego traktowania, czy jakiegoś systemowego wymazania, tak, tych osób, no to znowu trzeba byłoby nałożyć pewne nakładki. I inna sytuacja pewnie byłaby w sytuacji osób starszych kobiet, w przypadku osób starszych mężczyzn, a pewnie jeszcze inaczej byśmy myśleli o osobach starszych nieheteronormatywnych, bo mam poczucie, że one w ogóle są niewidoczne. Tak, jakby orientacja psychoseksualna w wieku senioralnym, mam takie poczucie, jakby nie istnieje.
0: Panie doktorze, jest pan naukowcem i także działaczem społecznym. Jest pan pełnomocnikiem prezydenta miasta Torunia do spraw równości, prezesem Fundacji Przeciw Wykluczeniom i pomysłodawcą, twórcą pierwszego telefonu zaufania dla mężczyzn. Z jakiego rodzaju wykluczeniem czy problemami dzwonią mężczyźni?
2: Znaczy, najczęściej. Zanim odpowiem na to pytanie, to trzeba też powiedzieć, że ten telefon powstał dlatego, że nie było takiej przestrzeni, która mogła być skierowana do mężczyzn, którzy z jakichś powodów nie będą korzystali z pomocy oferowanych w innych infoliniach wsparcia, które mają charakter ogólnodostępny. Tak więc no, my tworząc ten telefon myśleliśmy bardzo mocno o mężczyznach raczej z mniejszych ośrodków niż z większych, o właśnie heteroseksualnych mężczyznach, heteronormatywnych mężczyznach, mężczyznach, którzy mają dzieci lub nie mają i którzy są na przykład po rozwodach albo są w związku małżeńskim. Czyli to była ta grupa, bo do nich chcieliśmy najbardziej dotrzeć. Wydawało nam się, że osoby na przykład mężczyźni z grup mniejszościowych, właśnie na przykład w tym osoby mężczyźni nieheteronormatywni, że oczywiście mogą również doświadczać tych trudności, natomiast z jakiegoś powodu mogli też już nabyć wsparcia i czy z większą łatwością mogą mówić o tych swoich trudnościach. Oczywiście nie mówię, że tak jest i pewnie nie każdy mężczyzna nieheteronormatywny będzie miał taką otwartość, ale jakieś takie poczucie mam, że tutaj może być prościej. To była ta persona, nazwijmy ją, tak? Dzisiaj oczywiście ona się rozmyła. Dzisiaj już nie mówimy o tych personach w kontekście telefonu, po prostu każdy mężczyzna może zadzwonić. I ten telefon też powstał w odpowiedzi na skalę samobójstw, tak? Śmierci samobójczych wśród mężczyzn, która w Polsce jest absolutnie zatrważająca. Mówimy o skutecznych oczywiście próbach samobójczych, czyli już o śmierci, gdzie no, w Polsce mamy wskaźnik między 84 a 87% tych samobójstw, tak?
0: Tak, więc tak,
2: to jest bardzo duży wskaźnik. Jeśli chodzi o próby samobójcze, to on jest raczej wyrównany między kobietami a mężczyznami, ale skuteczność tych prób jest zatrważająca na niekorzyść mężczyzn. I właśnie z czym dzwonią mężczyźni? No, mężczyźni w kryzysie suicydalnym także dzwonią na telefon zaufania dla mężczyzn, ale także ojcowie, którzy z jakichś powodów mają utrudniony kontakt z dziećmi, czy chcą mieć bliższy kontakt z dziećmi. Też mężczyźni, którzy z jakiegoś powodu nie odnajdują się na przykład w swoim związku z partnerką, tak? I nie wiedzą, jak rozmawiać z nią. Mhm. Więc to są takie tematy, takie relacyjne, tożsamościowe i też ojcowskie. Taką skalę tutaj podam.
0: We wrześniu zeszłego roku rozmawialiśmy w Radiu Nocą z doktorem Michałem Gulczyńskim o jego raporcie Przemilczane nierówności o problemach mężczyzn w Polsce. Czy zna pan doktor ten raport?
2: Znam, choć teraz raczej już mówimy o książce.
0: Tak,
2: Michała,
0: teraz już o książce. Tak. Pojawiła się książka Mężczyźni o nierówności płci. Ale czy zgadza pan się z wnioskami raportu doktora Gulczyńskiego, że mamy także do czynienia z poważnymi nierównościami na niekorzyść mężczyzn, nie tylko z krótszym życiem od kobiet o 8 lat, wyższym wiekiem emerytalnym, to o czym pan mówił, z kilkukrotnie większą liczbą samobójstw, ale także z bezdzietnością 40% mężczyzn o najniższym wykształceniu, z problemem inceli od involuntary celibate, czyli młodych mężczyzn żyjących w mimowolnym, przymusowym celibacie, którzy nie mają szans na pozyskanie partnerki. Czy zgadza pan się z takim obrazem?
2: Czy znowu, myślę, że też Ola by się ze mną zgodziła, bo jednak to wymaga pewnego takiego rozpracowania dyskursywnego i też takiego większego filozoficznego namysłu nad tym. Bo jeśli przedstawił mi pan statystyki, to oczywiście no, trudno się z nimi nie zgodzić, tak? To jest oczywiste. Te statystyki są prawdziwe. Natomiast przełożenie ich też jest różne, tak? No, z jakiegoś powodu pewne procesy się dzieją, tak? Nie mówię teraz o wieku emerytalnym, ale na przykład wspomniana grupa inceli, tak? Czyli mężczyzn, którzy z jakiegoś powodu decydują się na... Znaczy nawet nie z jakiegoś powodu, tylko decydują się na ten celibat.
0: Są przymuszeni tak? Mimowolny, nie chcą.
2: Tak, tylko że oni uważają, że są przymuszeni też. Nie, jakby to też, to rozpoznanie jest na tyle istotne, że to są też osoby, które rzeczywiście w jakiś sposób mogą być i na przykład wykluczone transportowo, to mogą być osoby, które doświadczają jakichś trudności również ze zdrowiem psychicznym, na przykład tak, z odnajdywaniem się w społeczeństwie, też z tożsamością. To jednak są osoby, które wykorzystują sobie jakąś przestrzeń internetu do tego, aby mówić źle o kobietach i też mówić źle o mężczyznach, bo to też nie jest tak, że grupa inceli to jest grupa, która po prostu uważa, że jest nierówno traktowana przez kobiety. Tak? To też nie jest prawda, dlatego że o ile oczywiście mizoginia w tej grupie jest silna, czyli w tej tak zwanej manosferze, co dzisiaj mówimy w taki sposób o tej przestrzeni, jest bardzo silna i właściwie ta manosfera karmi się mizoginią i właściwie bez mizoginii nie istnieje, buduje się na niej, jest właściwie jej fundamentem. O tyle też trzeba podkreślić, że ta grupa inceli tak zwanych, to są też mężczyźni, którzy utyskują na patriarchat. I to też trzeba podkreślić, ponieważ oni uważają, że patriarchat również robi im krzywdę i nawet mężczyźni, którzy są uprzywilejowani w społeczeństwie, co jest również zasługą patriarchatu, w tym sensie, że mężczyźni, co pokazują badania na przestrzeni lat. Jak patrzymy na historię feminizmu, to właściwie od XVIII wieku możemy już wskazywać sytuacje, gdzie kobiety systemowo były wymazywane nie tylko z historii, ale również ze społeczeństwa i traciły te przywileje, więc to nie jest tak, że zamachnięciem czarodziejskiej różdżki teraz kobiety nagle wzmocniły się w społeczeństwie, a mężczyźni w tym społeczeństwie upadli, tak? Mhm. Więc incele również rozpoznają, że mężczyźni są bardziej uprzywilejowani od innych mężczyzn. I tu znowu wchodzimy w wątek tożsamościowy, bo to jest tak zwane koło uprzywilejowania, tak? To znaczy z jakiegoś powodu ktoś jest bardziej uprzywilejowany. No i na tym kole ten biały, heteroseksualny mężczyzna będzie w centrum tego koła, tak? A mężczyzna, który jest na przykład z niepełnosprawnością, on już nie będzie w centrum tego uprzywilejowania, tak? Więc ci mężczyźni, ci incele uważają na przykład, że oni są brzydcy, uważają, że oni nie zasługują na kobietę, uważają, że oni nie zasługują na to, żeby współżyć seksualnie, uważają, że oni zasługują na związek, mówią wprost, że dla nich życie się skończyło i to jest tak zwany game over. I to jest przecież terminologia, która w tym świecie jest tym świadku manosferycznym czy incelskim, jest praktykowana, tak? Dlatego jest game over, bo są mężczyźni, którzy są bardziej uprzywilejowani od nich, tak zwani czadzi. Czad, taki mężczyzna, 1,80 m, broda, zarost, tak? Kości policzkowe, które są bardzo, bardzo zadbane i tak dalej, widoczne, uwidocznione. I to jest bardziej atrakcyjne dla kobiet, zdaniem tych mężczyzn. I z tego powodu one wybierają tych mężczyzn, a oni są skazani właśnie na tak zwany game over. Więc naprawdę mówienie, że jakby sprowadzenie tylko tego wszystkiego do statystyk, tak, że mężczyźni mają gorzej, jest zbyt dużym uproszczeniem. Moim zdaniem.
3: No, nie wiem, czy byś się zgodził, Michał, czy pan redaktor by się zgodził, że jakby kłopot nie jest w tych statystykach i nawet kłopot chyba dla mnie nie polega na tym, że kiedy mówimy o równości płci, to mówimy też o mężczyznach, bo jest to dla mnie jakoś oczywiste, że równość płci dotyczy każdej z tych płci i to również poza tym binarnym systemem, ale chodzi o to, co jest przyczyną tej nierówności. I tutaj mi się wydaje, że z autorem książki o nierównościach mężczyzn byłabym w jakimś sporze, dlatego że on się bardzo upiera, że tą przyczyną nie jest patriarchat. Mhm. A w tym feministycznym rozpoznaniu dosyć szybko powstały takie nurty w feminizmie i bardzo dobrym przykładem tu jest taka czarnoskóra feministka Bell Hooks, która poświęciła mnóstwo książek kategorii męskości. I pokazywała, że patriarchat jest bardzo dobrze sprzężony też z przemocą i z takim socjalizowaniem mężczyzn do tej siły. I wtedy, kiedy oni na poziomie tożsamości, poziomie systemu tej siły nie posiadają w postaci na przykład władzy, pieniędzy, czy tej urody, tej tożsamości takiej powiedzmy mainstreamowej męskości pożądanej, o której mówił Michał, to muszą podjąć jakąś walkę z kimś, kogo uznają za odpowiedzialnego za taką sytuację i wskazują, moim zdaniem, niekoniecznie indywidualnie, tylko po prostu systemowo wskazują kobiety. Mhm. Bo patriarchat potrzebuje też tego napięcia pomiędzy płciami, ciągłego takiego grania z narracją wojny płci, tego, że jest jakiś jeden tort do podzielenia i ktoś sobie różne kawałki wyrywa. To jest też funkcjonalne na rzecz patriarchatu, żeby tak było, bo jak popatrzymy na takie relacje codzienne w różnych grupach społecznych, to ludzie współpracują ze sobą i zarówno kobiety, jak i mężczyźni chcą wchodzić w bliskie sobie relacje. Więc podtrzymywanie takiej narracji szukania winnych właśnie w tych na przykład pięknych mężczyznach, którzy zabierają kobiety, a ci mężczyźni, którzy nie podpadają pod ten model, nie mogą się do nich dostać, jest funkcjonalne dla tych mężczyzn u władzy. Mhm. Czyli dokładnie działa na rzecz systemu patriarchalnego. Więc ja się mogę zgodzić, że tu nie chodzi o to, żeby feminizm pomijał tę grupę opuszczonych mężczyzn, którzy gdzieś w tym systemie na przykład oduczyli się czułości, o której pisze, a każdy człowiek, każdy ssak jest do tego zdolny i tego potrzebuje, to tylko te rozpoznania, jeśli nawet się z nimi zgodzimy, pytanie o przyczyny. I tutaj ja bym chyba szukała jednak wsparcia w feminizmie, że feminizm by był po stronie słabszych mężczyzn, bo feminizm nie mówi wyłącznie o tym, że to każdy mężczyzna jest tak samo odpowiedzialny za patriarchat, tak samo jak teorie dotyczące katastrofy ekologicznej, takie też, które rozwija Ewa Winczyk, nie mówią, że każdy z nas jest odpowiedzialny tak samo za ślad węglowy, bo jesteśmy różnie za to odpowiedzialni.
0: Dokładnie. A ci, którzy są najmniej odpowiedzialni, najbardziej cierpią.
3: Dokładnie. Dokładnie tak samo. Mm-hmm.
0: Tutaj. Może na koniec jeszcze rozmowy z panią doktorem, może takie jeszcze pytanie, jeśli pan doktor pozwoli, bardziej osobiste. Jest pan mężczyzną homoseksualnym. Czy w poszukiwaniu własnej męskiej tożsamości spotykał się pan z homofobią?
2: No i znowu to jest pytanie o pewne konteksty, tak? Bo to do zasady ja nie powiedziałbym o tym, że wokół mnie jest jakaś homofobia, tak? Natomiast oczywiście, że spotykam się z sytuacjami, w których też ktoś uderza, chcąc uderzać we mnie i jakby troszkę moją tożsamość sprowadzić, czy moją osobę tak sprowadzić do parteru, używa tego typu argumentu po to, żeby mnie obśmiać, tak? No więc oczywiście, że to się zdarza, natomiast też nie powiedziałbym, że to jest jakaś sytuacja, która rzeczywiście powoduje, że ja jestem teraz wykluczony, tak? Ale to znowu zależy od tego też, jakie osoby my sobie dobieramy wokół nas, tak? W jakich my środowiskach funkcjonujemy, jakich sojuszników i jakie sojuszniczki mamy. Myślę też, że to jest w ogóle w kontekście i feminizmu, ale też i w kontekście myślenia o męskości, tak? Jeżeli obracamy się wokół osób, które karmią się w jakiś sposób nienawiścią, czy brakiem czułości i uważają, że to jest jedyna strategia tożsamościowa na przetrwanie, no to niestety, ale będziemy spotykać się wtedy z takimi doświadczeniami. Natomiast jeżeli zaczniemy szukać wokół siebie osób, które no właśnie patrzą bardziej empatycznie, widzą, że no druga osoba jest czymś więcej niż jedną etykietą, no to wtedy też będziemy mieli taką możliwość patrzenia inaczej na świat. I ja myślę, że to jest taka droga rozwojowa też, tak, dla każdego człowieka, w którym momencie jakich ludzi ma wokół siebie, docenienie tych ludzi jest na tyle istotne, żeby też samodzielnie potem wzrastać, chociażby z takim poszanowaniem dla teorii feministycznych i uwierzeniem rzeczywiście, że one nie są przeciw mężczyznom, a te osoby, które tak uważają, to rzeczywiście mają też prawdopodobnie jakiś interes w tym, żeby tak twierdzić.
0: Mm-hmm. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za rozmowę. Z pewnością wiele wątków, o których rozmawiamy dzisiaj, będziemy kontynuować w Radiu Nocą. Być może nawet, może dobrze byłoby zaaranżować ten taki właśnie pewien spór, jaki tutaj się teraz zarysował między tym, co pisze i co twierdzi doktor Gulczyński i to, co pani profesor i pan, panie doktorze. Tak więc mam nadzieję...
2: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że tak? Myślę, że Ola się zgodzi, że my raczej nie jesteśmy w pozycji sporu, bo my nawet, to nawet nie chodzi o spór, tak? Tu chodzi o to, że my wychodzimy pewnie z innych, rzeczywiście z tej innej przyczynowości, natomiast co do zasady chodzi nam o to samo, tak? Czyli o równość. Mhm. I co do tego się my zgadzamy. Tylko właśnie chodzi o to, żeby uchwycić się wzajemnie w tych kontekstach, tak? I tak się przeciąć, żeby rzeczywiście usłyszeć się wzajemnie w tych tezach właśnie i dać sobie przestrzeń na to, żeby też jednak nie traktować feminizmu jako tego, który koryguje mężczyzn, tylko też jako tego, który daje, ale też jako teorię i praktykę, która daje możliwość mężczyznom do tego, aby również budować swoją tożsamość właśnie przy użyciu tych narzędzi feministycznych.
0: Dziękuję bardzo.
3: Tak, zresztą ja bym się tu nie bała sporu, nie, panie redaktorze? Ja nie wiem jak Michał, ale ja jestem filozoficznie przyzwyczajona do sporu i ze sporu bardzo często dużo pożytecznych rzeczy się rodzi, inspirujących, tylko obie strony muszą spierać się o rację.
0: Oczywiście.
3: A nie o osoby.
2: No właśnie, więc tak, w tym sensie tak.
3: Tak, bo pewnie w ten spór weszło, bo ja bym powiedziała tak, że jeśli za tym stwierdzeniem i tym tytułem nawet książki Mężczyźni o równości płci, nie kryje się taka insynuacja, że zobaczcie o to, to nie jest do końca prawda, że nierówność dotyczy kobiet, tylko ona dotyczy mężczyzn. Jeśli się to nie kryje, a mam pewne podejrzenia, że w niektórych momentach tej książki właśnie coś takiego się kryje, to wtedy w sporze nie jesteśmy. Natomiast jeśli jest tam taka trochę potrzeba pokazania, że feminizm jako ruch, jako zbiór teorii, jako te teorie sojusznicze, o których dzisiaj mówiliśmy, które chcą jednak stać po stronie wszystkich wykluczonych, to są te teorie jednocześnie, które wyrzuciły mężczyzn poza margines, to jest chyba nietrafne po prostu rozpoznanie historii feminizmu. I wtedy oczywiście można mówić, że być może w Polsce jest więcej programów równościowych dla kobiet, i powinniśmy zadbać także o tych mężczyzn, którzy są najsłabsi, ale nie możemy powiedzieć, że systemowo mężczyźni mają co do zasady gorzej wszyscy. Bo jak weźmiemy te liczby, to bardzo łatwo będziemy żonglować na korzyść swojego własnego poglądu.
0: Ale na pewno dotykamy bardzo ważnych tematów, także jestem pewien, że powinniśmy kontynuować tę rozmowę nie tylko dzisiaj, ale także znajdziemy pewnie miejsce również w Radiu Nocą na ciąg dalszy naszej rozmowy. Także dziękuję bardzo, panie doktorze.
2: Ja również dziękuję.
3: Dobrego, Michał, pozdrawiam.
0: Mam nadzieję, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Tak.
0: Dziękuję bardzo.

0: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
1: Proszę Państwa, w Radio Nocą gościmy dzisiaj online filozofkę, tłumaczkę i filolożkę, profesorkę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, panią Aleksandrę Derę. Pani profesor naukowo zajmuje się relacjami między społeczeństwem, nauką i technologią, stereotypami płciowymi w nauce oraz teoriami feministycznymi. Podstawą naszej rozmowy dzisiaj jest ostatnia książka pani profesor Z czułością i wspólnie feminizm na XXI wiek, w której znajdujemy odpowiedzi współczesnego feminizmu na wyzwania naszych czasów. Rozmawiamy o feminizmie, który chce dołączyć do każdego ruchu, który walczy o dobrostan i prawa 99% ludzkości. Zapraszam Państwa do włączania się w naszą rozmowę 606-78-78-78 oraz 42-678-78-78. I przy jednym z tych naszych telefonów już jest z nami teraz pani dr Agata Araszkiewicz, wykładowczyni, badaczka, krytyczka sztuki, aktywistka, feministka. Dzisiaj w Brukseli, ale ciągle przemieszczająca się między Brukselą i Paryżem z uwagi na pracę na uniwersytetach paryskim i brukselskim. Dobry wieczór, pani doktor.
2: Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Cieszę się bardzo.
3: Cześć, Agata.
1: Cieszę się. Jak to miło, jak się tutaj wszyscy teraz łączymy. I z Toruniem, i z Brukselą.
3: Pani no właśnie, z tak dalekich miejsc.
1: Z tak dalekich miejsc, no i z Łodzią oczywiście, gdzieś po środku. Pani doktor, z panią profesor Aleksandrą Derą poznały się panie właśnie w Brukseli?
2: Tak, właśnie w Brukseli poznałyśmy się. To było już ponad 10 lat temu, myślę. Poznanie to zawdzięczamy naszej wspólnej przyjaciółce, która wtedy była tutaj panią ambasadorową, Joanna Harazim, bo o niej mowa. I poprzez swoje dyplomatyczne kontakty ona znała właśnie Olę i wymyśliła pewnego dnia, że to jest niemożliwe, że my się we dwie nie znamy. I właśnie dzięki niej poznałyśmy się i to była właściwie kaskada wydarzeń, dlatego że miała bardzo słuszną intuicję. Poznałyśmy się bardzo entuzjastycznie. I ruszył korowód naszych wydarzeń i wspólnych spraw, który trwa do dzisiaj.
1: Zarówno naukowo rozumiem, jak i aktywistycznie w innych działaniach, tak?
3: Aktywistycznie i towarzysko.
2: Towarzysko.
1: I jeszcze towarzysko.
2: Ale też tak. Właśnie intelektualnie i życiowo. Mhm.
1: Pani doktor również organizuje Kongres Kobiet w Brukseli, tak?
2: Tak, jak najbardziej, tak. Jestem inicjatorką i współzałożycielką stowarzyszenia Elles Sans Frontières, One Bez Granic, które to stowarzyszenie organizuje Kongres Kobiet w Brukseli już od 11 lat.
1: Mhm. A do czego zajmuje się pani feminizmem naukowo i jako aktywistka?
2: No tutaj trzeba powiedzieć o takiej genealogii mojej intelektualnej i aktywistycznej związanej z latami 90., bo wtedy studiowałam polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i też wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej, ale w czasie studiów wyjechałam też do Francji na dwa lata studiów i wróciłam w 96 roku. To był bardzo ważny rok, bo wtedy powstały pierwsze studia, tak, gender studies, studia nad tożsamością płci kulturowej właśnie w Warszawie. I ja właśnie wtedy, to jest rok, kiedy wracam z Francji i powinnam pisać pracę magisterską, udaję się na seminarium Marianion, wtedy bardzo ważne seminarium, które odbywało się w Instytucie Badań Literackich w Polskiej Akademii Nauk i również w Szkole Nauk Społecznych, która wtedy istniała, gdzie później zaczęłam robić doktorat. I to był taki moment, kiedy właśnie w tych miejscach naukowych rusza w Uniwersytecie Warszawskim Polskiej Akademii Nauk, rusza właśnie takie, można powiedzieć, nowe feministyczne myślenie, które próbuje odpowiedzieć na wyzwania tych zmian po 89 roku. Że my dosyć szybko właśnie, znaczy szybko to też właśnie nie od razu, ale rozpoznajemy, że Solidarność stworzona przez kobiety w pewnym momencie, prawda, podziemie i cała działalność polityczna prowadzona jest przez kobiety, kiedy mężczyźni są internowani, A później, kiedy właśnie nastaje nowy ład po 89 roku, te gesty fundujące naszą nową rzeczywistość to są właśnie gesty zakazujące prawa do aborcji i wprowadzenia religii do szkół, które mają właśnie taki wymiar fundamentalistyczny i opresyjny, jeśli chodzi właśnie o pozycję kobiet w społeczeństwie, ciała kobiet, ich w ogóle podmiotowość. I wydaje się właśnie, że trzeba uruchomić jakiś rodzaj myślenia, żeby zmierzyć się z tą rzeczywistością. Dlaczego ta demokracja w Polsce jest niepełna?
1: Ale to, czy to znaczy, że kobiety w PRL miały lepiej niż obecnie w Polsce?
2: To jest ogromny paradoks, ale trzeba powiedzieć, że na tym przełomie właśnie tego 89 roku, kiedy ja się go przeżyła jako świadoma osoba, a ja wtedy byłam w drugiej części właśnie klasy szkoły średniej, miało się właśnie do czynienia z tymi dwoma rzeczywistościami i realnie należało powiedzieć, że pojawiła się właśnie nowa ideologia, bardzo liberalna, która, tutaj mówimy o liberalizmie właśnie ekonomicznym, która niosła za sobą jakiś taki dziwny, reakcyjny porządek społeczny, w którym właśnie kobiety nagle zaczęto odsyłać do miejsca właśnie urody, miejsca leżeć i pachnieć, do właśnie jakby pojawiała się, wtedy takim ważnym argumentem było normalne, żeby było normalnie, ale w tym normalnym okazywało się, że to już nie może być ta kobieta na traktorze. Ten cały właśnie ideał emancypacyjny PRL-u został jakby też odrzucony. I może dlatego, ja nieraz się nad tym zastanawiałam właśnie w tej ideologii PRL-owskiej i w całej ideologii właśnie komunistycznej jest cały właśnie duży dzisiaj dział i duża wielka dyskusja o właśnie pozycji kobiet czy ideałach feministycznych, gdyż one oczywiście tam były rewolucyjnie kiedyś na początku, a później przechodziły różną drogę, ale względnie żyliśmy w systemie, w którym było więcej zapewnionej na przykład wsparcia od państwa, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, prawda? Czy jakiegoś innego wsparcia, na przykład ja pamiętam w moim mieście, pochodzę z Polski południowo-wschodniej, była na przykład taka stołówka pracownicza, gdzie wszystkie dzieci mogły jeść obiady. Przykładowo taki podaję przykład punktowy. No ale właśnie też to prawo do aborcji, które kojarzone było z jakąś taką rozwiązłością czy jakimś takim wynaturzeniem i należy wrócić właśnie do tego normalnego porządku. Nie wydaje mi się, że należy powiedzieć, że jednoznacznie tamten system był lepszy, bo mam takie przemyślenie, że jeżeli tak łatwo dało się go zakopać, to coś z tej emancypacji było bardzo fasadowe, prawda? Że być może jednak totalitaryzm nie równa się wolność osobista, głębinowe przeżycie zmiany organiczne, przeżycie społecznej zmiany, do której wszyscy są przekonani i wszyscy żyjemy po prostu według tej zmiany, tak? I tych zdobyczy trudno jest odwrócić. Tymczasem właśnie tutaj się nagle okazało, że właśnie ja tutaj jestem młodą kobietą, łącznie z, tak jak wszystkie moje przyjaciółki wtedy, i nagle po prostu jawi się na właśnie ten nowy, wspaniały świat, w którym no nie ma podstawowych rzeczy. Nie możemy na przykład dysponować naszą wolnością reprodukcyjną i nie ma właśnie żadnej ochrony dla nas.
1: Czy to prawda, że w mieszkaniu pani doktor narodziła się Manifa?
2: No w pewnym sensie właśnie tak, ale tutaj właśnie chcę powiedzieć, że mnie przede wszystkim, ja studiowałam literaturę i uderzyło mnie wtedy, bardzo to było wyraziste, że ta literatura pisana przez kobiety jest bardzo źle traktowana, jest nieobecna w kanonie. Wspomina się o niej ledwo co przy okresie dwudziestolecia, ale też tak półgębkiem. I właściwie mieliśmy bardzo wiele pisarek wtedy, które się pojawiły, prawda, w latach 90., ale wcześniej wydawało się, że tak jak gdyby jest to, nie ma w ogóle nawet narzędzi, żeby o tym pisać. Pisano bardzo mizoginiczne rzeczy, krytyka literacka właśnie o powieściach tworzonych przez kobiety. I to był ten impuls, który mi dał jako historyczce literatury taką konieczność przyjrzenia się głosom kobiet z przeszłości. Wtedy właśnie wybrałam poetkę polsko-żydowską Zuzannę Ginczankę, żeby o niej pisać, nad nią pracować. No właściwie to nie rozstaję się z tym tematem do dziś. To była moja pierwsza książka, napisana magisterium u Marii Janion, ale teraz właśnie wznawiam ją. Także no jakby dużo projektów poświęciłam w ogóle tej postaci i ona dzisiaj zajmuje bardzo poczesne miejsce w polskiej takiej wyobraźni. Ale to jest ten aspekt badawczy. No ale oprócz tego pamiętamy taką, znaczy ci co pamiętają, ale my, no moje pokolenie pamięta doskonale właśnie taki moment, kiedy są te nowe media, wolne media i telewizja, chyba TVN, nagle relacjonuje właśnie najście na gabinet, w którym dokonywana jest aborcja i to jest taka wizja live, prawda, że wpada kamera do gabinetu, tam jest kobieta, ta kobieta gdzieś ucieka, prawda, jest lekarz, jest jakaś afera i tak dalej, straszna aborcja, ale to, co nas powaliło, ja pamiętam, co mnie powaliło, to całkowita taka jakby jakaś taka zgoda społeczna, że ciało tej kobiety jest takim terenem społecznego spektaklu. Nic nie działa, żadna zasada zwykłej pruderii czy jakiejś przyzwoitości, prawda? To, kiedy mowa jest nagle o prawach reprodukcyjnych, obscena wchodzi do centrum sceny. To było przeżycie pełne terroru, jakiegoś takiego horroru. I wtedy właśnie rodzi się pomysł Manify. I rzeczywiście bardzo wiele spotkań wokół Manify i pierwszych tych właśnie przygotowań odbywa się u mnie w domu. Ja zresztą z Francji przywiozłam ten skrótowiec Manif, prawda? We Francji zawsze bardzo dużo się manifestowało, więc studiując na Sorbonie wiedziałam mniej więcej, jak robić transparenty i tak dalej. I kiedy szukałyśmy słowa na to, jak określić naszą manifestację na 8 marca, chciałyśmy przywrócić też 8 marca, przecież 8 marca był zlikwidowany, chciałyśmy go przywrócić jako Dzień Walki o Prawa Kobiet. To właśnie powiedziałam o tym skrótowcu Manif i tak się w ogóle narodziła Manifa. Więc rzeczywiście dużo spotkań było u mnie w domu. I nawet Agnieszka Graf w swoich takich wspomnieniach Jestem Stąd poświęca, muszę przyznać ze wzruszeniem, temu mojemu mieszkaniu tam prawie jedną stronę chyba, co jest właśnie jak na miejsce jest dużo, prawda? Ale najważniejsza była OŚKA, Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych, to wtedy taka organizacja parasolowa dla organizacji kobiecych, która wydawała wspaniały biuletyn robiony przez Agnieszkę Grzybek i tam właśnie wykuwało się też właśnie baza, prawda, tej naszej myśli.
1: Pani doktor, ma pani męża i syna. Czy mąż jest także feministą?
2: Tak, jak najbardziej. Mój mąż, który nazywa się Robert Sołtyk, pracował w owych czasach w Gazecie Wyborczej i był też korespondentem w Paryżu, a potem w Brukseli, ale był też osobą, która jest nieco ode mnie starszy, więc on wchodził w transformację już jako osoba taka dorosła, skończona, zrobiona, świadoma. I jako właśnie młody człowiek był bardzo zaangażowany właśnie w działalność podziemną i był absolutnym takim właśnie wcieleniem tego mitu romantycznego, o którym pisała Maria Janion, to znaczy tego ciągłego zainteresowania losem Polski, prawda? To są te pokolenia i właściwie to do dzisiaj się nie skończyło w pewnym sensie, ale to już jest inny temat. Pokolenia właśnie młodych ludzi, którzy szczęście osobiste widzą też przez pryzmat powodzenia ojczyzny. To jest właśnie w Polsce wielka tradycja od utraty właśnie suwerenności państwowej od epoki romantyzmu, od trzeciego rozbioru. No i właśnie mój mąż był taką osobą, więc on bardzo sprzyjał temu wszystkiemu. On po prostu dostrzegał absolutnie, tak jak ja, właśnie szkodliwość tego paktu o nieagresji z Kościołem, który wtedy, można powiedzieć, zawarto na scenie publicznej. Oczywiście mówiło się wtedy, że jest to konieczne, żeby doszło do integracji europejskiej, Polska mogła wejść do Unii Europejskiej, ale wiemy doskonale, że po wejściu do tej Unii nic się nie zmieniło, to znaczy prawo do aborcji się w ogóle już zupełnie zaostrzyło, jest prawie nieistniejące. A inne sprawy związane właśnie z taką polityką swobody czy wolności, godności osobistej, jak choćby małżeństwo jednopłciowe, no też powiedzmy, że te sukcesy są takie z trudem wykuwane do dzisiaj, ileż to lat minęło. Więc my widzimy, że po prostu tych problemów, tych pytań o to, jak ta demokracja ma wyglądać, jest bardzo wiele i do dzisiaj. A jedna rzecz wydaje mi się też taka, wtedy też nad tym się zastanawiałam, że właśnie demokracja wydaje się być tym systemem, który jednak ciągle patrzy na mniejszość, prawda? Jest tym głosem mniejszości. On jednak jest tym systemem, który z definicji powinien być wkluczającym. No i nie da się zbudować demokracji na poświęceniu. Nie da się poświęcić praw kobiet, prawda? Czy osób LGBT, czy praw innych osób, praw osób uchodźczych i tak dalej. To ciągle, trzeba to sobie powiedzieć jasno, to nie jest pełna demokracja. Te osoby ciągle będą, ich problemy będą, one nie znikają i po prostu zawsze będą podważały ten ład, który je wyklucza. To właśnie dzisiaj o tym była mowa, o tym wykluczeniu odmienności inności, o fabrykowaniu inności.
1: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, prawda? Jeśli mogę zapytać, ile lat ma pani syn?
2: Mój synek ma 11 lat i on teraz właśnie kształci się w Paryżu, więc chodzi do szkoły francuskiej. ale bardzo dbamy. W edukacji francuskiej jest dosyć duża podstawa taka równościowa. Mówi się o prawach dziewczynek, mówi się o prawach dzieci, mówi się też o chłopcach. I my czytamy właśnie, ja czytam z nim teraz taką książkę o męskości właśnie dla chłopców, która jest naprawdę fascynująca i czasami wręcz no, porywa mnie takie wzruszenie. Właśnie ostatnio przeczytaliśmy rozdział o męskim przywileju, czyli to jest też taki fenomen opisany dzisiaj już w myśli socjologicznej czy teoretycznej, który po prostu przejawia się w pewnych określony sposób, prawda? Który właśnie polega na tym, że na przykład idąc w nocy ulicą, szanse, że osoba zostanie zaatakowana, kiedy jest kobietą, wzrastają diametralnie, a kiedy jest mężczyzną mniej. Albo na przykład, kiedy zabieramy głos w dyskusji, dłużej pozwala się mówić mężczyźnie niż kobiecie z reguły, prawda? Lub też osoby, które spotykają w przestrzeni publicznej kobiecej, poświęcają więcej czasu, żeby ona zdobyła ich zaufanie niż mężczyźnie. Czyli jak gdyby mężczyzna ciągle w tej sferze publicznej cieszy się niewidzialną większą ilością jak gdyby takich przywilejów, takiego faworyzowania, które właśnie no są niby niewidzialne, to są jakieś takie może nawet mikro przesunięcia, ale w skali życia i w skali działań jednostki są fundamentalne i jakby mogą prowadzić też do ogromnych takich asymetrii właśnie w funkcjonowaniu tych wzorów jednostkowego bycia, prawda?
1: Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Powiem szczerze, słucham z zapartym tchem i pewnie jeszcze dalej moglibyśmy tak rozmawiać.
3: A Agoty się właśnie tak słucha zawsze, tak jak czytać literaturę. Uwielbiam to.
1: No właśnie.
2: Teraz, może tylko dodam na koniec, że właśnie teraz w ramach naszego działania tutaj Kongresu Kobiet w Brukseli będziemy robić na jesieni po polsku właśnie warsztaty dla chłopców metodą Sztama z trenerami, których zapraszamy z Katowic i bardzo się na to cieszymy i bardzo się cieszymy też, że właśnie chłopcy z Polonii tutaj brukselskiej będą mogli już po raz kolejny, bo to nie będzie pierwsza edycja, właśnie wziąć udział w tych warsztatach. Także korzystamy też bardzo, cieszymy się z rozwoju myśli demokratycznej, obywatelskiej w Polsce.
1: Dziękuję bardzo. Z pewnością będziemy do tej rozmowy wracać jeszcze. Tak świetnie się rozmawia, także bardzo dziękuję. Pozdrawiamy przy okazji Brukselę.
3: Tak, serdeczne pozdrowienia, Agato. Dziękuję.
1: Tak.
2: Chciałabym tej rozmowy.
1: I do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
4: Listopada 2012. Kochani, dlaczego jako bardzo młoda dziewczyna zostałam hipiską? Pierwsza moja walka o małe wolności. Wolności wyboru światopoglądu, wyboru kolorowych ubrań, fryzur, wolności podróżowania, słuchania innej muzyki niż ta w radiu, wolności w poszukiwaniu.

traktować jako pełnoprawnych obywateli. O to, żeby ludzie dorośli sami decydowali, czy chcą zapalić marihuanę, czy też napić się alkoholu.

medycznej marihuany. Zamiast karać, tłumaczyć, leczyć, pomagać, zapobiegać. Żeby policjant był od pilnowania porządku, a nie

0: i cierpliwą. Razem wytrwamy. Kora.
1: Nieźle. Panie profesor.
2: Jestem.
1: Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że rozmowa o feminizmie, o ofercie feminizmu na XXI wiek i o feminizmie XXI wieku będzie tak bardzo wciągająca. Naprawdę, powiem szczerze, jestem pod wielkim wrażeniem. Proszę powiedzieć, feminizm ponad binarną płcią. Czy może pani rozwinąć tę myśl?
2: Tak, to jest taki też jeden z moich ulubionych rozdziałów. I w ogóle mojego też takiego procesu uczenia się feminizmu przez te wszystkie lata, czy tych teorii feministycznych, bo jak myślimy feminist, to bardzo często to konotujemy, zresztą trafnie, że to jest jakiś ruch społeczno-polityczny, ale też pewnie teorie, dla tych, którzy myślą bardziej abstrakcyjne, mówiące o równości kobiet. No stąd jest ta nazwa. Oczywiście stara, przypisywana jeszcze Fourierowi, czyli mnóstwo czasu od tego jego sformułowania minęło, ale ten współczesny feminizm, on jednak rozpoznaje w porozumieniu z różnymi obszarami, o nich trochę powiem, że być może to jest jakieś uproszczenie zbyt daleko idące w takim znaczeniu, że prowadzi do niesprawiedliwości, jeśli pomyślimy o płci, że ona jest binarna tylko, czyli że ona jest albo męska, albo kobieca.
1: Ale czy mamy problem ze zdefiniowaniem mężczyzny i kobiety?
2: Mamy, moim zdaniem mamy. To znaczy, gdybyśmy chcieli stworzyć taką definicję, która pomieści wszystkie jednostki, to będzie to bardzo trudne do zrobienia, zarówno na poziomie takim biologicznym, jak i na takim poziomie społeczno-kulturowym, bo oczywiście my oddzielamy gdzieś tam w tradycji feminizmu płeć biologiczną, która po angielsku nazywa się seks, i płeć społeczno-kulturową, która po angielsku nazywa się tym słynnym słowem gender. Dzisiaj w tych współczesnych teoriach bym powiedziała, że raczej się uważa, że te elementy biologiczne i te psychologiczne, społeczne, psychiczne, one są ze sobą jakoś skorelowane i bardzo trudno byłoby je w jednostce rozdzielić. My je teoretycznie możemy porozdzielać, ale bardzo trudno by było zoperacjonalizować, gdzie się jedne zaczynają, a drugie kończą. A jednocześnie, jeśli weźmiemy takie trzy źródła, to rozpoznamy, że nie wszystkie ciała ludzkie można zaliczyć

0: do jednej z grup, albo męskie, albo kobiece. I to brzmi trochę kontrintuicyjne, nie? Bo tak słyszę w tym pytaniu trochę pana, nie wiem czy słusznie, że no, o co to chodzi, tak? To znaczy, to nie da się powiedzieć, kto jest, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta, na przykład tak biologicznie. I oczywiście się w wielu przypadkach da. Natomiast są takie przypadki, kiedy to będzie bardzo trudne, no bo popatrzmy na taką stronę biologiczną, czyli to, co rozpoznaje biologia jako płeć. Ona może to robić na bardzo różnych poziomach, od takiego poziomu molekularnego, czyli takiego genetycznego, chromosomalnego, przez ten najbardziej widoczny, ten, który nam jest taki najbliższy w doświadczeniu, czyli ten, który jest związany z genitaliami i wyglądem, chociaż przecież raczej do czynienia mamy z wyglądem, nie oglądamy ludzkich genitaliów, żeby rozpoznać kogoś jako mężczyznę albo kobietę, aż po te najbardziej złożone. Ale nawet jeśli wzięlibyśmy te biologiczne i wzięlibyśmy przypadki osób, które nazywamy interpłciowymi, czyli jeśli osoba ma jeden jajnik i jedną gonadę męską i ma genitalia, które trudno rozstrzygnąć, czy to jest mały penis, czy przerośnięta łechtaczka, to byłby to mężczyzna, czy byłaby to kobieta. Nie? I jeśli weźmiemy takie przypadki i my teraz jako naukowcy, biologowie mówią, mamy takie ciała, to co mamy z tymi ciałami zrobić? Jak je mamy nazwać? I to bym powiedziała, że to jest taki jeden obszar, który pokazuje, że ta binarna płeć jest za dużym uproszczeniem. I my od stuleci wiemy o takich osobach, które mają w takim przeżyciu też to doświadczenie, że one nie pasują do jednej tylko z tych kategorii. A drugim źródłem, takim dla mnie historycznie istotnym, jest to, że bardzo wiele kultur rozpoznaje coś takiego jak trzecia płeć. Czyli zawsze się rodziły takie jednostki ludzkie, które w czasie swojego, w historii swojej życia poczuły na przykład. To jest bardzo dobrze rozpoznane i opisane w tradycji rdzennych Indian Ameryki Północnej, tak zwana trzecia płeć. Oni to mówili o tym raczej two-spirit, że ktoś rozpoznawał w swoim doświadczeniu, przeżyciu, że nie pasuje do tej roli, która jest mu przypisana ze względu na jego ciało. I to jest kolejna taka komplikacja, która ten obraz nam w jakimś sensie rozmazuje. I w takim znaczeniu ja wolę myśleć o płci jako pewnym kontinuum, które oczywiście po swoich brzegach ma dosyć łatwo wyznaczalne granice męskości i kobiecości, ale też ma gdzieś ten środek taki, w którym są osoby, które w ogóle nie chcą się z żadną płcią identyfikować, to są osoby, o których myślimy, że są niebinarne, są osoby, które mają złożone inaczej ciała niż ten model taki poznawczy tutaj pozwala. I zastanawiam się, czy w tej wspaniałej historii zachodnioeuropejskiej filozofii, w której mówimy o człowieku jako takim i o jego godności, to, czy jesteśmy w stanie dookreślić jednoznacznie, czy genitalia rozstrzyga, jak mamy traktować tę osobę.
1: Ale czy mózgi, na przykład, czy mózgi mężczyzn i kobiet się różnią?
0: One się różnią. Według tej dzisiejszej wiedzy, którą ja znam z nauk neuronalnych, one się różnią statystycznie. Jest taka mi najbliższa teoria mozaikowatości mózgu, którą stworzyła między innymi taka badaczka, neurolożka Daphne Joel. I ona mówi o tym, że jeśli byśmy porównali dużą grupę mózgów, osób, które są kobietami i mężczyznami, czy tak się dookreślają, to tam będą pewne podobieństwa. Czyli pewne na przykład klastry właściwości w określonych obszarach mózgu będą podobne. Ale to nie będzie tak, że w konkretnej kobiecie i w konkretnym mężczyźnie one będą się tak samo powtarzały. Nie wiem, jak to jeszcze inaczej wytłumaczyć, ale do mnie przemawia taki obraz, że gdybyśmy rozebrali się tutaj wszyscy słuchacze, którzy słuchają, to byśmy dosyć trafnie rozpoznali, kto jest mężczyzną, a kto kobietą. A gdybyśmy porozcinali nasze mózgi, to nie będzie do rozpoznania. Dlatego, że neurologowie mówią, różnice indywidualne przeważają nad tymi różnicami płciowymi, I tylko te obszary odpowiedzialne za rozrodczość są tak w jednoznaczny sposób zróżnicowane. Oczywiście istnieją różnice fizjologiczne między ludzkimi mózgami, ale statystycznie one się powtarzają w poszczególnych grupach. Ale indywiduum ludzkie jest bardziej złożone, jeśli chodzi o budowę mózgu, niż tylko przez ten aspekt płciowy. Płeć jest jednym z czynników, która wpływa na to, jak mózgi są zbudowane. Oczywiście słusznie pan tu pyta, bo jest cała długa tradycja udowadniania, że jest coś takiego jak płeć mózgu i że te mózgi się różnią i cała taka historia niechlubna chyba nauki, której próbowano udowodnić, że te kobiece mózgi są gorsze i że one gorzej działają. A trzeba pamiętać, że ze zróżnicowania nie wynika jeszcze gorszość. Mhm. Różnica nie oznacza jeszcze niższości. To jest kwestia tego, jak tę różnicę potraktujemy. Czy ten, kto jest wyższy czy niższy, czy to oznacza, że on jest lepszy albo gorszy. Ja piszę trochę o tym w książce na temat tej historii nauk neurologicznych, które trochę sprzyjały seksizmowi i temu współczesnemu protestowi neurofeminizmu tak zwanego przeciwko takiemu sposobowi myślenia o tych różnicach i doszukiwania się w nauce takiego sojusznika seksizmu i dyskryminacji, a moim zdaniem nauka owszem w swojej historii niechlubnie była i rasistowska, i klasowa, być może do tej pory jest i właśnie seksistowska, ale nie musi taka być.
1: Mhm. Czyli ludzie tworzą taką złożoną, zróżnicowaną populację, a nie dwie grupy podzielone ze względu na płeć, tak?
0: Oczywiście, a poza tym proszę zobaczyć jeszcze na jeden aspekt. Mózg jest plastycznym bardzo organem, więc do tego nie ma wątpliwości, więc on się kształtuje pod wpływem doświadczeń. Jeśli w jakimś świecie te doświadczenia są różnicowane bardzo wyraźnie ze względu na bycie dziewczynką i chłopcem, to tych elementów takich podobnych w mózgu chłopców będzie więcej niż w takim społeczeństwie, gdzie nie ma takiego ścisłego zróżnicowania w socjalizacji. Bo trudno jest powiedzieć, czy jest wiele takich neurobiolożek, które pokazują, że my się rodzimy z mózgami gotowymi w jakimś stopniu tylko, więc niektóre ich elementy można by skorelować jakoś z tą płcią biologiczną, ale wszystkie pozostałe tworzą się pod wpływem doświadczenia i nasz mózg jest bardzo zmienny i można go wyćwiczyć w niektórych rzeczach. I być może pewne różnice, które dostrzegano w przeszłości w tych mózgach, one wynikały właśnie raczej z tej socjalizacji, a nie z czegoś, co miało charakter ściśle biologiczny.
1: Pani profesor, może tak wytłuszczając te zasadnicze cechy feminizmu XXI wieku, rozumiem, że feminizm chce rozmontować patriarchat, tak?
0: Mhm. Jako pewien system władzy i dystrybucji tej władzy. I tego, co jest traktowane w kulturze jako lepsze albo gorsze, to, które może być zauważalne, ważne, przekładające się też także na status ekonomiczny, ale także zauważalne w kulturze i w kulturze dostrzegane. To też trochę Agata o tym mówiła, mówiąc o literaturze kobiecej. I jakoś przypomniało mi się wtedy, właśnie z tych lat późnych, 90., taka historia dyskusji na temat książki Manueli Gretkowskiej Polka, w której ona bardzo dokładnie opisywała doświadczenie bycia w ciąży i doświadczenie porodu. I pamiętam takie krytyki, że co to za literatura, która opisuje taką rzecz, jeszcze tak naturalistycznie, co ta kobieta czuje, jak coś ciało się zmienia, że co, literatura nie powinna się takimi rzeczami zajmować, literatura jest stworzona do opisu czegoś innego. A jednocześnie mamy mnóstwo w literaturze opisów na przykład pijaństwa. Mhm. Tak? I to jest okej. To znaczy jakby ten temat, i tutaj chodzi trochę o to w rozmontowaniu patriarchalnej kultury, żeby rozmontować też ważność, jakie tematy są istotne, a jakie nie, o jakie powinniśmy pisać, a jakie nie. Z punktu widzenia tych badań feministycznych po prostu patriarchat ustala i te ustalenia są zawsze po stronie mężczyzn, którzy mają władzę, siłę, pieniądze. To oni ustalają, co jest ważne.
1: Czy feminizm zaprzęga także do swoich celów technologię?
0: To jest ciekawe pytanie. Tak, rozumiem, że tutaj pan też do tego jednego z rozdziałów się odnosi, tak, tej mojej książki. Bo ta historia feminizmu i technologii, ona jest ciekawa, dlatego że wydaje mi się, że na pewno z perspektywy tego feminizmu anglosaskiego to nie była taka łatwa relacja technologii i feminizmu. Dlatego że były oczywiście w latach 70. takie pomysły, że być może równość kobiety osiągną wtedy, kiedy nie będą w tej sile reprodukcyjnej, czyli kiedy ich ciała zostaną uwolnione od konieczności rodzenia. I był taki pomysł, że być może technologie mogłyby nas tutaj jakoś wesprzeć, czyli jeśli za pomocą sztucznej reprodukcji będziemy mogli wytwarzać dzieci, to wtedy kobiety będą w podobnej sytuacji jak mężczyźni, czyli będą dawały jakąś komórkę jajową, mężczyźni spermę i będziemy mogli tworzyć dzieci poza organizmami, poza ciałami ludzkimi i w tym sensie to ciało nie zostanie sprowadzone właśnie do takiej służby reprodukcyjnej. To się spotkało z takim słabym bardzo przyjęciem wtedy, już nie mówiąc o tym, że brzmiało jako trochę takie science fiction, być może dzisiaj wcale tak nie brzmi i to jest inna kwestia do przedyskutowania, ale ja nie jestem raczej przeciwniczką technologii, ale jestem zwolenniczką takiego myślenia, że technologia ona wymaga pewnego usadowienia i usytuowania społecznego. Ona nie zmienia tylko pewnych trybów działań, ale ona zmienia też takie relacje społeczne, nie mówiąc już o relacjach interpersonalnych. Zresztą rozwój technologii komunikacyjnych dzisiaj bardzo wyraźnie to pokazuje. I w książce pokazuje, że są takie nurty w feminizmie, które mówią o tym, że być może to zaprzęgnięcie nas w tryby takie technologiczne, ono da nam jakieś możliwości emancypacyjne, ale to za każdym razem być może osobno każdy taki przypadek trzeba by rozpatrywać. To jest trochę taki rodzaj myślenia, czy ciało ludzkie, niezapośredniczone przez technologię, zawsze jest sprawniejsze od tego, które ma jakąś część sztuczną. I myśmy trochę tak myśleli o niepełnosprawności do pewnego czasu. Na przykład osoby, które mają kłopot z mobilnością, poruszają się na wózku inwalidzkim, mają trudniej w świecie. I teraz można zapytać, dlaczego mają trudniej? Dlatego, że świat nie jest dostosowany do wózka. Ale być może wcale nie byłyby mniej skuteczne w tym poruszaniu się, gdyby był dostosowany. I teraz jeśli weźmiemy na przykład sztuczne kończyny, to się okaże, że one mają takie możliwości, jeśli chodzi o parametry, że za pomocą tych sztucznych kończyn szybciej będzie się biegało niż za pomocą ludzkich, organicznych ciał. I wtedy raczej technologia daje nam pewną przewagę, a nie coś, co nazywaliśmy niepełną sprawnością. I tutaj jest trochę takie myślenie w tym feminizmie, że jeśli się będziemy mieli te różne technologie, będziemy zapośredniczali komunikację za pomocą technologii, używali, nie wiem, pralek, lodówek i wszystkiego tego, co zrewolucjonizowało przestrzeń domową, to też kobiety będą bardziej mogły się wyemancypować. W historii naszego świata widać, że to nie wystarczy wprowadzenie lodówek, pralek, mikrofalówek i tak dalej do domów, żeby tą konotację, że kobieta jest przypisana do sfery domowej, rozmontować. Ale być może to jest też jakiś element tego rozmontowania. W tym sensie ja próbuję w książce pokazać, że ta technologia może być sprzymierzeńcem. Nie musi być antyemancypacyjna.
1: Ale czy macierzyństwo jest pracą?
0: Jakie to trudne pytanie pan zadaje o godzinie przed pierwszą. Wspaniałe to pytanie. Ja bym powiedziała, że to bardzo zależy od tego, jak zdefiniujemy pracę. Jeśli tak klasycznie ją zdefiniujemy, czyli że to jest wytwarzanie czegoś, jakieś, nawet czasem użytkowo tak się definiuje pracę, to zdecydowanie jest to praca. Jeśli powiemy, że praca polega też na tym, że musimy jakiś wysiłek wykonać, to też zdecydowanie będzie to praca. Jeśli to jest taki wysiłek, którego celem jest wytworzenie jakichś dóbr materialnych czy kulturalnych, no to też można powiedzieć, że tak jest. No materialnie jest to jakaś istota składająca się z materii, a jednocześnie ona ma przecież ten wymiar i symboliczny, i kulturowy, i społecznie znaczący dla wspólnoty. Więc pod każdym możliwym względem wysiłku i też koniecznych umiejętności, poświęconego czasu, jest to praca. I teraz ta kategoria pracy, ona nie ma tu podkreślić tego, że to jest wycieńczające, że to jest wysiłek, że to jest być może nawet jakieś poświęcenie. To też może być elementem macierzyństwa. Ale w feminizmie też się pokazuje, że macierzyństwo to jest szczególny rodzaj więzi, to jest szczególny rodzaj troski, ale też takiej dystrybucji jakiejś wiedzy, takiego przekazu kulturowego, jakiegoś rodzaju wrażliwości, które możemy przekazać niezależnie od tego, czy jesteśmy mamą, czy po prostu opiekunem, czy opiekunką kogoś. Mhm. Że można to macierzyństwo potraktować jako coś, co ja nazywam w książce matkowaniem.
1: No właśnie, czyli o to matkowanie chciałem zapytać teraz. Tak, teraz o to matkowanie chciałem zapytać, bo mam takie wrażenie po przeczytaniu książki pani profesor, że właściwie feminizm chce troską i opieką otoczyć wszystko.
0: Tak, bo uważa, że to byłby dobry rodzaj relacji interpersonalnej z innymi osobami, także ze zwierzętami, z naturą, ze światem nawet przedmiotów, który jest lepszym rodzajem relacji niż eksploatacja, niż wyzysk, niż wykorzystanie. Czego mamy przykład długiej tradycji w naszej kulturze, biorąc pod uwagę choćby niewolnictwo, biorąc pod uwagę eksploatację kolonialną, biorąc pod uwagę to, jak traktujemy tanią siłę roboczą i tak dalej. Tu można wymieniać mnóstwo przykładów. I tu jest taka propozycja etyczna, żeby wyjść od tej relacji interpersonalnej, ale żeby przełożyć to na relacje ekonomiczne i społeczne. Bo to matkowanie jest rodzajem bliskiej relacji z różnymi osobami, obiektami, która nie polega tylko na wyzysku, tylko na podmiotowym traktowaniu. Ja nawet myślę tak o przedmiotach, że gdybyśmy z szacunkiem traktowali przedmioty, to byśmy ich nie wyrzucali, byśmy je naprawiali, byśmy o nie dbali i tak dalej. I to byłoby korzystne dla planety. My dzisiaj wiemy, że przez to nadmiar rzeczy, wyrzucanie rzeczy, łatwość, jaką mamy z wykorzystywaniem różnych rzeczy, prowadzi właśnie do nadmiaru zaśmiecenia, dużego śladu węglowego. I tu jest taka propozycja rozszerzenia tej etyki troski, kategorii matkowania na wszelkie relacje, które mamy. A jeszcze co przemawia na tę rzecz, poza tym aspektem takim etycznym, to też taki aspekt poznawczy, że człowiek jako ssak jest po prostu zdolny do takiej relacji, niezależnie od tego, jakiej jest płci. Mhm. Po prostu może coś robić z troską, z uwagą, zaciekawieniem, nie tylko dla własnej korzyści, ale dla dobra całej wspólnoty.
1: Zatroszczyć
0: i my mamy
1: się...
0: te idee w tej kulturze, tylko one jakoś zacichły, przegrały.
1: Zatroszczyć się i zaopiekować o wszystko, co jest żywe i to nieożywione także, tak?
0: Tak, tak bym powiedziała. To oczywiście pewnie można realizować na różne sposoby i musielibyśmy się tych sposobów nauczyć, musielibyśmy posprawdzać, jakie są lepsze, a jakie nie. Te teoretyczki etyki troski, one pokazują, że troszczenie się o kogoś, no weźmy relację rodzicielską właśnie, ono jest pewne ryzyk, bo to jest, tutaj mamy takie ryzyko, że zawłaszczymy tę osobę, że to nie będzie do końca relacja podmiotowa, że opieka, troska może mieć też ten taki aspekt opresyjny, że ja nie pozwalam się usamodzielniać tej drugiej osobie. Więc tutaj jest dużo takich aspektów etycznych, które by trzeba przećwiczyć, omówić, ale jest od czego wyjść. To znaczy, tak jak mówię, my nie musimy instrumentalnie traktować przyrody, rzeczy, ludzi, dzieci naszych, zwierząt, które nas otaczają, bo mamy dobre tradycje, żeby tego nie robić.
1: Pani profesor, proszę powiedzieć, tak już musimy powoli zamykać naszą rozmowę, przynajmniej teraz. Dlaczego zainteresowała się pani feminizmem?
0: To bardzo trudne jest pytanie. I tak jak pan Michała zapytał, też próbowałam sobie przypomnieć, jak to się stało. I takiego oczywiście jednego momentu nie wskażę, ale mam w pamięci takie momenty, które się do tego przyczyniły, że zainteresowałam się feministycznymi teoriami i filozofią feministyczną. Pamiętam takie spotkanie przedświąteczne w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To był prawdopodobnie 99 rok albo rok 2000, kiedy ja zostałam świeżo upieczoną asystentką. I na tym spotkaniu jeden z profesorów powiedział do mnie: o, kobieta, filozof, To jak świnka morska, nie wiadomo, co to jest. I ja nie umiałam na to w żaden sposób odpowiedzieć i jakoś rosło we mnie takie poczucie, że to było nie w porządku, to co ten profesor powiedział, i że on mi jakoś pokazał, że ja nie pasuję jako kobieta do świata filozofii, może do świata nauki szerzej, że ja jakoś nie powinnam się tu znaleźć, bo to nie moje miejsce. I ja po prostu się zaczęłam zastanawiać nad tym, dlaczego to nie ma być moje miejsce, skoro ja wyrastałam w przekonaniu na studiach filozoficznych, że filozofia to jest królestwo abstrakcji i tam każdy może, kto chce myśleć, się odnaleźć, niezależnie od tego, kim jest, z jakiego kraju pochodzi, jakim językiem się posługuje, z jakiej klasy społecznej, a teraz się nagle okazuje, że ta kobiecość będzie jakąś tutaj przeszkodą. I ona rzeczywiście była tą przeszkodą, dlatego że filozofia nie konotuje dobrze z kobietami. Ona ma tradycję uprawiania, no, literalnie przez mężczyzn przede wszystkim,
1: Z
0: ale
1: brodą.
0: też w pewnej formule, którą można by
1: Mężczyzna z brodą,
0: konotować
1: tak?
0: ze. Słucham?
1: Mężczyzna z brodą, tak?
0: Tak, znaczy to naprawdę, ja tutaj nie przesadzam z tą metaforą, bo można się wyzłośliwiać na filozofach i czasami mi się to zdarza, chociaż nie jestem, wydaje mi się, z osobowości taką personą, że kiedy Kant próbował rozpoznać, co się stanie, kiedy kobieta zacznie się oddawać takim tradycji intelektualnego myślenia, właśnie czytania książek filozoficznych, to on bardzo poważnie mówił o tym, że wyrośnie jej broda. I mówił to dosłownie, ale chodziło mu też o coś takiego, że ona przestanie być kobietą, ona straci swój powab kobiecy. I to do tej pory moim zdaniem rezonuje w naszej kulturze, bo wiele moich przyjaciółek, które no, pochodzą też z takiego środowiska, w którym dużo kobiet jest wykształconych, dużo osób się zajmuje sztuką, które usłyszały, że nie powinny być aż takie mądre, bo nie znajdą męża.
1: Pani profesor, mamy ostatnią minutę, a muszę zapytać jeszcze, bo ma pani męża i syna. Swoją książkę Z czułością wspólnie feminizm na XXI wiek zadedykowała pani synowi. Napisała pani dedykację mojemu synowi, najodważniejszej osobie, jaką znam. Dlaczego taka dedykacja?
0: No, tutaj nie zrobię niczego przeciwko niemu, bo pozwolił mi na to. Mój syn jest mężczyzną transpłciowym i przechodził przez tranzycję przez wiele lat, której uczestniczyliśmy jako jego rodzice. I to, z czym musiał się mierzyć na bardzo różnych poziomach, mimo bardzo przyjaznego środowiska, ale też takim osobistym przeżyciu, przez co musiał przejść. Przez jakie fazy i depresji, i różnych prób myślenia samobójczego, okaleczania się, czyli tego, czego doświadcza bardzo dużo dzisiaj młodych ludzi. I kiedy odkrył, z jakiego to jest powodu, i potrafił stawić czoła takim wątpliwościom społecznym, jakimś matrycowym tego, co z tą płcią zrobić, że ja inaczej o nim nie myślę jako o sobie odważnej.
1: Czy właśnie z uwagi na
0: Która
1: syna?
0: uosabia to wszystko, co w feminizmie takie wspaniałe, czyli odważmy się być sobą, jak mówiła Maria Dulębianka.
1: Czy właśnie z uwagi na syna zakończenie swojej książki Z czułością i wspólnie poświęciła pani na prezentację myśli hiszpańskiego filozofa Paula Preciado, który określa siebie jako osobę niebinarną, transpłciową?
0: Na pewno to był punkt wyjścia, dlatego że warto tutaj powiedzieć, że to, co wnosi feminizm do humanistyki, oczywiście to jest bardzo dużo rzeczy, ale to, co ja sobie bardzo cenię z punktu widzenia takiej metodologii badań, to to, żeby punktem swojego wyjścia zrobić osobiste doświadczenie i potem sprawdzić, jak ono się przekłada na różne teoretyczne rozważania, abstrakcyjne rozważania, że feminizm wnosi do nauki właśnie ten powiew tego doświadczenia osobistego. Że zawsze najczęściej osoby, które się krytycznymi teoriami zajmują, to one właśnie wyrastają, one rozpoznają w swoim otoczeniu to, o czym mówił Michał, czy to, o czym mówiła Agata. I stąd na pewno ja byłam zainteresowana tym, jak filozofię będzie uprawiała osoba, która się określa jako niebinarna, która w swoich książkach opisuje cały proces swojej tranzycji. Niezwykle ciekawa, poruszająca książka. Testoć Punt, wydana po polsku, polecam wszystkim. Ona coś w nas zmienia. Ona może nas wkurzy, ona nas może oburzy, może nie będziemy mogli się z nią utożsamić, ale na pewno nie da się jej obojętnie przeczytać. I na pewno w tym znaczeniu to zakończenie mojej książki gdzieś w stronę takiej filozofii podążało.
1: Może teraz jeszcze przeczytam ostatnie zdanie z pani książki. Tutaj, kiedy pisze pani, że zmiana musi się dokonać i cytuję, stawka jest wysoka, a jest nią ocalenie życia na ziemi, ocalenie ludzkiego ciała i przyjemności.
0: Tak, o tej przyjemności nie zapominajmy. To bliski jest mi feminizm, który mówi, że to musi być taki ruch jak taniec, wyczerpujący, ale w którym się czujemy fantastycznie.
1: Pani profesor, na koniec często pytam goście Radia Nocą, czego im życzyć? Czego pani życzyć?
0: Niesłabnącego entuzjazmu i wiary w to, że ten świat może być lepszy.
1: No i tego też serdecznie pani życzę, pani profesor. Dziękuję bardzo za udział w Radiu Nocą i za niezwykle inspirującą rozmowę. Muszę powiedzieć, że im więcej o tym wszystkim myślę, tym bardziej jestem pod wielkim wrażeniem. I jestem, jestem pewien, że będziemy tę naszą rozmowę kontynuować. Także mówię do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia. Nie tylko online będziemy mogli rozmawiać, mam nadzieję.
0: Największą przyjemnością. Ja pięknie dziękuję za zaproszenie. Wspaniałe audycje się nocą toczą w Radiu Łódź.
1: Tak
0: pozdrawiam
1: jest.
0: Wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

Proszę Państwa, przyznaję Państwa, że to była w wielu obszarach niezwykle odkrywcza rozmowa. Z pewnością do najważniejszych jej wątków będziemy powracać w Radiu Nocą. Możemy do tej naszej rozmowy nawiązywać także już w najbliższym Radiu Nocą na dowolny, na każdy temat za 2 tygodnie, 11 czerwca. Za tydzień mamy bowiem przerwę w Radiu Nocą z uwagi na Boże Ciało i długi czerwcowy weekend. To będzie, myślę, dobry czas na trochę relaksu, odpoczynku, ale także właśnie na refleksję nad tym wszystkim, co usłyszeliśmy nie tylko w ostatnich programach Radia Nocą. Czas na przemyślenie tego, co usłyszeliśmy dzisiaj, o feministycznej trosce wobec świata, o otoczeniu opieką szeroko rozumianego życia we wszystkich jego możliwych przejawach i także materii nieożywionej, o skupianiu się współczesnego feminizmu na takich działaniach, które pozwalają zachować pokój, równość, zrównoważony rozwój, a ich warunkiem jest realizacja równouprawnienia płci. To czas na przemyślenie naszej rozmowy sprzed tygodnia między kibicami ŁKS-u i Widzewa. Cały czas wymieniam alfabetycznie. To, co wydarzyło się przed tym Radiem Nocą, w trakcie i po, przerosło moje najśmielsze oczekiwania, najśmielsze wyobrażenia. Ogromne zainteresowanie, setki komentarzy, do których z pewnością warto będzie się odnieść. Okazało się, że rozmowa kibiców obu drużyn nie tylko może przebiegać z wzajemnym szacunkiem, ale wręcz z wielką serdecznością, czego apogeum przypadło na ostatnią minutę rozmowy, gdy kibic Widzewa zaśpiewał kilka wersów pieśni kibiców ŁKS-u. To jest moje miasto, to jest mój klub. Warte przemyślenia jest także to, co wydarzyło się w Radiu Nocą 2 tygodnie temu w naszej rozmowie o znaczeniu radia i o ludziach radia, celebrując 100 lat radia w Polsce i 95-lecie Radia Łódź. W uszach brzmią mi jeszcze słowa: siłą radia jest to, że jest pełne niemartwych głosów. Tych z Państwa, którzy nie mogli być z nami podczas tych nocnych rozmów, zapraszam serdecznie do ich posłuchania w podcastach Radia Nocą na stronie Radia Łódź, radioloc.pl oraz na platformie Spotify. Wystarczy wpisać Radio Nocą i znajdą tam Państwo wszystkie nasze dotychczasowe rozmowy od początku zeszłego roku. Podcast z naszą dzisiejszą rozmową w Radiu Nocą znajdą Państwo również w najbliższych dniach. Tak więc za 2 tygodnie Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. To nasze miejsce na wyrażenie przez Państwa swoich przemyśleń, komentarzy po naszych dotychczasowych nocnych rozmowach, na proponowanie tematów i gości kolejnych. To nasz czas na dalsze śledzenie historii opowiedzianych w Radiu Nocą oraz oczywiście na naszą zwykłą rozmowę, co u nas słychać, czym teraz żyjemy, jak nam jest na tym świecie. Zapraszam Państwa do naszej rozmowy za 2 tygodnie, a już teraz do przesyłania Państwa przemyśleń, komentarzy na m.woźniczka@radioloc.pl. Dzisiaj w Radiu Nocą to już wszystko. Za uwagi dziękuję Państwu Rafał Tyluś, Tomasz Podwysocki, Bartosz Florczak i Mariusz Woźniczka. Do usłyszenia w Radiu Nocą na dowolny, na każdy temat za 2 tygodnie, 11 czerwca 2023, a w przyszłym tygodniu, w tym naszym czerwcowym długim weekendzie, bardzo proszę znaleźć trochę czasu nie tylko na przemyślenia, ale także na zregenerowanie sił, złapanie dystansu i wyciszenie się, po prostu świętego spokoju Państwu życzę. Dobranoc Państwu. Thank you.